0: Dzień dobry, minęła szósta, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Amerykańskie wojsko informuje o przeprowadzeniu nowych ataków na południowy Iran. Tę wiadomość przekazano nad ranem. Celem mają być irańskie wyrzutnie rakietowe i łodzie próbujące rozmieścić miny w cieśninie Ormuz. Centralne dowództwo USA podkreśla, że były to ataki w samoobronie, aby ochronić wojsko przed zagrożeniami ze strony sił irańskich. Do tych uderzeń doszło zaledwie parę godzin po tym, jak władze w Waszyngtonie i w Teheranie zapewniały, że w rokowaniach nastąpiło zbliżenie stanowisk. Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas wizyty w Indiach przekonywał, że Stany w tym konflikcie osiągnęły to, co chciały. Kiedy rozpoczął się ten konflikt z Iranem, cele były jasno określone i bardzo proste. Zamierzaliśmy zniszczyć ich flotę i to zrobiliśmy. Zamierzaliśmy ograniczyć ich zdolność do wystrzeliwania pocisków balistycznych, bo to była tarcza, za którą próbowali się ukryć, i osiągnęliśmy ten cel. Zamierzaliśmy uszkodzić ich bazę przemysłowo-obronną, żeby nie mogli tego wszystkiego odbudować, to również osiągnęliśmy. Takie były cele operacji Epicka Furia i te cele zostały osiągnięte. Z drugiej strony Iran lubi sponsorować grupy terrorystów, zauważył Rubio. Iran nie odpowiedział jeszcze na ostatnie ataki USA. Waszyngton informuje, że porozumienie pokojowe nadal jest możliwe. 2-3 dni potrwać może usuwanie skutków katastrofy kolejowej w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce, to jest trasa Poznań-Piła. Wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym ciężarówka wjechała wprost pod koła pociągu Kolei Wielkopolskich. Kierowca pojazdu zginął, w pociągu kilkunastu pasażerów zostało niegroźnie rannych.
1: Wstępnie możemy tylko powiedzieć, że ten samochód zatrzymał się tuż przed przejazdem, natomiast nie wiadomo dlaczego chwilę przed dojechaniem do tego miejsca przez pociąg ta ciężarówka po prostu ruszyła i doszło do zderzenia.
0: Relacjonował w TVN24 rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Dokładne przyczyny zostaną zbadane m.in. przez prokuratorów i ekspertów.
1: A na pewno posłuży temu rejestrator, który znajduje się w pociągu. W tym rejestratorze oprócz zgromadzonych różnych danych dotyczących przejazdu tego pociągu i momentu zdarzenia, są także nagrania z kamer, które są zainstalowane w tym składzie kolejowym.
0: Na pewno zostanie przesłuchany maszynista prowadzący pociąg, a także pasażerowie zostali objęci opieką psychologiczną. Papież Leon XIV zabiera głos w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji w swojej pierwszej encyklice Magnifica Humanitas, czyli Wspaniałe Człowieczeństwo. Głowa Kościoła katolickiego ostrzega przed niebezpieczeństwem, iż ludzkość padnie ofiarą swoich własnych zdobyczy.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Sztuczną inteligencję trzeba rozbroić. To jest mocne słowo, wiem, ale zostało ono użyte świadomie, ponieważ w tej chwili potrzebne są słowa, które przyciągną uwagę, obudzą sumienia i wskażą drogę ludzkości na przyszłość. Rozbroić nie znaczy wyrzec się technologii, lecz nie dopuścić, by zapanowała nad tym, co ludzkie, tłumaczył papież. W encyklice Leon XIV dokonał także zmiany doktryny, jaka obowiązywała w kościele od 1500 lat. Chodzi o przyjęte w V wieku pojęcie wojny sprawiedliwej, czyli w celu obrony przed agresją. Ta teoria była zbyt często wykorzystywana do usprawiedliwiania wszelkich rodzajów wojny. Jest już nieaktualna, napisał Leon XIV. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Niebo będzie dziś bezchmurne bądź zachmurzone w niewielkim stopniu. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie od czasu do czasu pojawi się więcej chmur. I tylko tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć okresami dość silny, w porywach do 55-60 km na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie do około 25 stopni w centrum i nawet 29-30 stopni na krańcach zachodnich.

0: No i niespodzianka dla tych, którzy nie słuchali wczorajszego programu i nie wiedzą na przykład jeszcze, że Klaudiusz sobie urlopuje. Dzisiaj bez Klaudiusza, dzisiaj z Kubą Jędrasem. Cześć Kuba.
1: Dzień dobry, cześć i czołem.
0: Będziemy tu z Państwem do godziny 10 dogadywać, zabawiać, nie zanudzać na pewno, potrucać ciekawostki, opowiadać o świecie, czego my nie będziemy robić.
1: No, nie zapominajmy o żonglowaniu zabawnymi puentami. No,
0: tak, to przede wszystkim, to jest w standardzie tego duetu. To przedstawmy zespół jeszcze.
1: Oczywiście.
0: Kajet Strzelczyk realizuje. Wiktoria Wichrowska odbiera telefony pod numerem 224-280-280. Muzykę układa Jakub Ferdinand. Serwisy informacyjne prezentuje Tomasz Pawlicki.
1: A jest nas znacznie więcej. To Państwo usłyszą w trakcie audycji.
2: Nowy świt.
0: Wiedziałeś, co ten Kuba wymyślił w playliście dzisiaj?
1: Kuba Ferlin.
0: Kuba Ferlin.
1: Widzę wielkie postaci światowej muzyki.
0: O człowieku. Klasa. Ale to nie, to nie jest tak, że Kuba sobie pomyślą, może by tak Beatlesów zagrać.
1: Nie?
0: Bez powodu.
1: A to Beatlesów tylko z powodu można grać?
0: Nie, no tak, to musi być odpowiedni kontekst. 59 lat temu podobno Sierżant Pieprz wyszedł, więc dzisiaj przy okazji rocznicy Sergeant Pepper's Lonely Hearts.
1: To ja powiem słówko po jeszcze po tej piosence, dobrze?
0: Możemy się tak umówić.

0: To ja ci opowiem tę historię z Beatlesami, dobra?
1: Dawaj, to będzie tak pasjonujące i wciągające jak z Kaiser Chiefs.
0: Wyobraź sobie, że zupełnie niespodziewanie dla siebie w ostatnim miesiącu odświeżyłem sobie prawie całą dyskografię Beatlesów.
1: Ale co cię do tego...
0: I już ci mówię, co mnie do tego skłoniło. Skłoniła mnie do tego książka pod tytułem Beatlesi.
1: No, okej. Okay.
0: Autorstwa Larsa Sabie Christensena, ale nie jest to biografia Beatlesów, jak mógłby wskazywać tytuł, tylko jest to powieść norweska o chłopakach dorastających na przełomie lat 60. i 70., zafascynowanych Beatlesami. O chłopakach wyczekujących każdej płyty, którą ktoś tam z zagranicy przyśle, i oni wtedy właśnie się spotykali i słuchali w nabożnym skupieniu, chłonęli każdy dźwięk z Beatlesów, no to byli dla nich bogowie, właśnie Beatlesi. No i w rytm tych wszystkich albumów przebiegało ich nastoletnie życie. Tak się kształtowali, mieli różne przygody, pierwsze miłości, zmieniali szkoły, zmieniali otoczenie. No mieli mnóstwo też kryzysowych sytuacji. Fantastyczna powieść, którą polecam, a której przeczytanie zawdzięczam naszemu patronowi, Marcinowi.
1: No proszę.
0: Z Luksemburga.
1: Podrzucił ci?
0: Tak, podrzucił mi w odpowiedzi na moją polecajkę z kolei, którą kiedyś tutaj publicznie też wygłosiłem. Mhm. No jestem bardzo wdzięczny Marcinowi. Fantastyczna książka. Fajna. Super, że udało się wrócić do Beatlesów. Naprawdę, czytając i słuchając jednocześnie, no, człowiek osiągał jakąś taką intelektualną pełnię.
1: Bardzo ładnie mi się to skojarzyło z filmem, który parę lat temu wyszedł, Yesterday, który też ten wątek beatlesowski miał bardzo silnie wpleciony, film Danego Boyla z 2019 roku. Natomiast jestem ciekaw, czy kiedyś Janek Jancze opowiadał o książce, o której mówiłeś, bo to...
0: Nie wiem.
1: Klimaty północy jednocześnie.
0: Tak, z tego co widziałem, to jest to w ogóle, ta powieść została wybrana przez czytelników najważniejszą powieścią ostatniego ćwierćwiecza przez jedną z gazet norweskich. Ten plebiscyt został zorganizowany. No i naprawdę polecam z pełną odpowiedzialnością. Znakomicie to się czyta. Cegła spora, twarde okładki, ale... Czy twardy, no tak, ten hardcover tak zwany, więc ale nie ciężko zabrać gdzieś ze sobą, ale tak usiąść sobie w domu albo na wakacjach i zacząć czytać, no nie oderwą się państwo.
1: Albo na czytniku.
0: Albo na czytniku,
1: to trochę rozwiązuje problem cegły.
0: Tak, ja w każdym razie poznałem na nowo Beatlesów i powiem ci szczerze, że ich bardziej doceniłem niż wcześniej.
1: Tak, i masz ulubioną część dyskografii, ulubiony album?
0: Oj, właśnie ten...
1: To jest trudne pytanie.
0: Ten sierżant Pieprz mi tutaj przypomniał tę powieść, więc to niewątpliwie, ale chyba... Wiesz, ja nie jestem skomplikowany. Chyba Żółta Łódź Podwodna.
1: No i bajka. Kusi mnie, choć wiem, że trochę nie wypada, ale skierować to pytanie do państwa o ulubioną część dyskografii Beatlesów, chociaż ja wiem, że to trochę faux pas pytać o tak oczywiste sprawy. Ale gdyby na przykład ktoś chciał wyrazić miłość do Beatlesów albo miał inną na przykład, nie wiem, część kultury powiązaną z Beatlesami do polecenia, to my przyjmijmy z otwartymi ramionami jak najbardziej.
0: Oczywiście, że tak.
1: 224-280-280.
0: Aczkolwiek dzisiejszy dzień to nie jest dzień Beatlesów.
1: No.
0: Tylko zupełnie inny dzień, ale może o tym zaraz.

0: No właśnie, my jeszcze dzisiaj kilka razy będziemy o tym przypominać, ale to co najważniejsze 26 maja, to że dzisiaj mamy właśnie dzień mamy.
1: Mamy dzień mamy, ale przeglądam gazety poranne i tu nic nie ma na pierwszych
0: stronach. A nie
1: słowa
0: co? Nie ma nic. Ale fopa znowu, no nie, niemożliwe.
1: Kaczyński z Mencenem są.
0: Ja to, znaczy, no dobra, są takie artykuły, przy których można krzyknąć o matko, ale tak. To chyba nie ten klucz.
1: Matko jedyna, też można krzyknąć.
0: O matulu, mamuniu, no. Tak. Będziemy dzisiaj na pewno do kwestii mamy powracać w... Oho, ktoś może napisał w sprawie... Nie, to w sprawie innej. Dobra, to zaraz przejdziemy do tego. Będziemy dzisiaj wracać do kwestii mam, matek, w rozmowie z profesor Moniką Kresą. To od razu możemy
1: zapowiedzieć. Tak, między innymi matek. Tak, bo też to, będzie to szerzej potraktowane. Tak,
0: będzie to punkt wyjściowy.
1: Będzie punkt wyjścia, tak. Natomiast, no, jeżeli państwo chcieliby dzisiaj porozmawiać o swoich matkach, albo o tym, jaki wizerunek matki mają państwo w głowie, niekoniecznie swojej, ale jeżeli myślą państwo matka, na przykład w popkulturze, no to jaka matka się państwu kojarzy?
0: Takie pierwsze
1: skojarzenie, tak.
0: Ja teraz...
1: Tak, tych typów matek było multum, prawda? Więc,
0: tak.
1: Więc ciężko pewnie wybrać, ale pierwsze skojarzenie, ty Mateuszu?
0: No właśnie, to zabrzmi bardzo infantylnie. Ale jak słyszę hasło mama, to od razu semantycznie mi przychodzi do głowy mama Muminka, no, wiadomo.
1: No, oczywiście.
0: Tym bardziej, że dzisiaj drobne wspomnienie o Muminkach też będziemy mieć na naszej antenie. Pomyślałem sobie też o matkach równoległych Almodovara, bo to też jeżeli chodzi o takie ostatnie dzieła, które wyszły i które były głośne. A u ciebie pierwsze skojarzenia?
1: No ja tak szukałem tych matek, Na początku się skupiłem na polskiej kinematografii i przyszła mi do głowy postać matki, która była w danym filmie czy w danej serii filmów, nie była postacią główną, ale taką, którą zapamiętałem. To jest, słuchaj, matka z filmów o Adasiu Miałczyńskim, Marka Koterskiego. Chociażby w Dniu Świra. Tak, to określony typ matki rzeczywiście, która tam dosyć cały czas się krząta w kuchni i jak przychodzi synuś, to tutaj pomidorowej ci jeszcze tutaj naleje, zjedz przynajmniej ciepła, dobra.
0: Tak, bardzo, bardzo archetypiczne.
1: Tak. Ale tych matek
0: było
1: więcej. Tak. Więc państwo, mam nadzieję, nas nie zawiodą i podrzucą nam parę takich obrazów matek.
0: Poprosimy koniecznie.
1: Może być z literatury, może być z filmu, może być, a może z muzyki.
0: Może z muzyki. No właśnie. Za każdym razem, no dobra, tak sobie szukam. Organek miał piosenkę o matko.
1: No, była znana piosenka zespołu Queen, która się zaczyna od słów mama.
0: A, no pewnie, że tak. Tutaj tak jeszcze podrzuca Erykę Badu, no pewnie, że tak. Pewnie. Poprosimy. Nowy Świt, Małpanowie Świat Online, 224-280-280, obrazy matek z popkultury. Będziemy wielce zobowiązani.

0: No dobra, wrócimy niebawem do wątku obrazu mamy, matki w popkulturze, natomiast tak się zastanawiam, czy można powiedzieć, że teraz przejdziemy do ojców założycieli jazzu, bo to chyba za duże słowo, ale na pewno najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o ten gatunek i bardzo okrągłych rocznic. Do rzeczy, dzisiaj mija 100 lat od dnia, kiedy na świat przyszedł Miles Davis. Okrągła setna rocznica, w związku z czym no, trudno było sobie wyobrazić playlistę bez elementu muzyki Milesa Davisa. Właśnie dzisiaj Kuba Ferdin o tym pamiętał również, więc gramy.
1: What it is.

0: Matka siedzi z tyłu. Powtarzam, matka siedzi z tyłu. A, i sprawdziłem, że nie ksiądz.
1: A, niezawodny pan Piotr. I tak cytat jest. Z misia oczywiście. Nawiązanie do misia. I
2: od razu niezawodny mi się, misz.
1: Tak, i od razu mi się uruchomiły polskie seriale. I teraz tak, pamiętam jeszcze z polskich seriali na przykład Irenę Kwiatkowską. I tutaj podwójnie pamiętam jako matkę z Wojny Domowej. Mhm. I potem ze Zmienników. Mhm. Też tam była rola Ireny Kwiatkowskiej. Alina Janowska z Wojny Domowej oczywiście. No i Anna Seniuk jako inżynierowa Krawowska. Prawda? Z 40-latka. No, mnóstwo od razu się nasuwa tych skojarzeń. Ale państwo też piszą do nas ze swoimi skojarzeniami. Na przykład pani Jolanta pisze do nas, że pierwsze skojarzenie, niezwykły i wspaniały film Two Mothers, czyli Matki Idealne. Widziałeś?
2: Nie widziałem, ja właśnie sprawdzam, nie. Ale widzę, że w roli głównej gra Naomi Watts z Mulholland Drive, przeze mnie uwielbiona, więc super. Tak, no to mamy...
1: Muzyczne nawiązania też są.
2: No dawaj.
1: Jeśli mama, to muzycznie rusza mnie tylko piosenka o mamie Violetty Villas i Nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego. Pisze do nas pani Kasia, również mama, i pyta, czy chłopcy już po śniadanku, czy nawodnieni przed upałem? To chyba do nas.
2: Tak, po śniadaniu bardzo z tym nawodnieniem, ono cały czas jest... To jest proces nieustająco się dokonujący. A ty, Kuba, jadłeś śniadanie?
1: Nie.
2: O, co, naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Chłopy, jeszcze 3,5 godziny mamy tutaj.
1: Ale wziąłem ze sobą.
2: Okej, to uff.
1: Na jakimś dłuższym dziziku.
2: Będzie trzeba uzupełnić. To jeszcze uzupełnię wiadomości, bo w grupie patronów się kilka pojawiło. Asia napisała, że moje skojarzenie z filmową matką to matka Januszka z Ballady o Januszku, silna kobieta. Paulina napisała, że mi się kojarzy z maturą, bo ja z rocznika maturalnego 2007, gdzie jednym z tematów był obraz matki w granicy. Ja byłam jedną z nielicznych, która go akurat nie wybrała. Poprosimy więcej przykładów z popkultury. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat online, 224-280-280.
1: A my już za chwilkę, na razie opuścimy matki i będzie trochę o ojcu narodu.

0: Ale ładnie Kuba gra. Podnóżkę.
1: Podnóżkę. Słuchaj, pan Ireneusz do mnie napisał. Trochę zagalopowałem, wyobraź sobie, w tym wymienianiu matek.
0: Że ty?
1: Bo przecież Alina Janowska w Wojnie Domowej nie miała dzieci.
0: Aha.
1: Ona była ciotką Anuli i opiekunką.
0: No dobra, ale to opiekowanie się kimś jest takim.
1: To takie szersze pojęcie mamy, prawda?
0: Metaforyczne.
1: Metaforyczne. Ale dziękujemy za czujność, panie Ireneuszu.
0: Tak, jest fajnie, że pan słucha uważnie. No dobra, mieliśmy o ojcu opowiadać.
1: No właśnie.
0: Ojcu narodu.
1: O kimś to?
0: Przez 91 lat nikt o nim nie wiedział. Nie o ojcu, tylko o pewnej rzeczy. Teraz trafił ten element do zbiorów państwowych i każdy może go zobaczyć. Narodowe Archiwum Cyfrowe opublikowało właśnie film, który przez 9 dekad leżał w prywatnych rękach. 7,5 minuty niemego obrazu nakręconego 18 maja 1935 roku w Krakowie. Na taśmie. Pogrzeb Józefa Piłsudskiego.
2: Choć obrazy są nieme, to zbliżenia i niemal współczesny sposób kręcenia, coś jak smartfonem, przybliża nam wydarzenia sprzed 100 lat. Film nakręcił Tadeusz Robiński, krakowski stomatolog i amator filmowy. Stanął przy oknie kamienicy przy ulicy Wiślnej, a potem przeszedł na balkon przy rynku. Taśma pokazuje nam żałobników prezydenta Mościckiego, generała Śmigłego Rydza oraz wdowę po marszałku Aleksandrę Piłsudską. Po wojnie Rowiński wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Taśma pojechała razem z nim i po jego śmierci trafiła ostatecznie na krakowski rynek antykwaryczny. O całym procesie odzyskiwania taśmy mówią naczelny dyrektor archiwów państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz Katarzyna Kalisz, kierowniczka oddziału 4 ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego Narodowego Archiwum Cyfrowego.
3: To jeden z tych momentów, który przypomina nam, dlaczego istnienie archiwów państwowych ma fundamentalne znaczenie dla kultury i dla historii narodowej. Dzięki zdecydowanym działaniom Narodowego Archiwum Cyfrowego we współpracy z Narodowym Archiwum w Krakowie udało się pozyskać kolejny fragment polskiego dziedzictwa. Nigdy wcześniej w całości niepublikowany amatorski zapis filmowy krakowskich uroczystości pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego z 18 maja 1935 roku.
4: Narodowe Archiwum Cyfrowe dotarło do informacji o wystawieniu na rynku aukcyjnym filmu amatorskiego z rejestracją uroczystości pogrzebowych po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbywały się w Krakowie. Film jest unikatowy. Narodowe Archiwum Cyfrowe skorzystało z prawa pierwokupu. Mechanizm zadziałał prawidłowo. Obecnie film znajduje się w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego. Będzie to jak na razie kopia poglądowa, techniczna, ale prowadzimy pracę. Film będzie digitalizowany i dostępny po ich zakończeniu w lepszej jakości.
3: Ta taśma jest zatem nie tylko obrazem historycznym, ale tak naprawdę autentycznym świadectwem zbiorowych emocji towarzyszących temu wydarzeniu, tej narodowej żałobie. Widać na tej taśmie uwiecznione są tłumy Polaków oddających hołd marszałkowi Piłsudskiemu, a także widać tam czołowe postacie życia politycznego i wojskowego tamtej epoki. Jest to prawdopodobnie jedyny zachowany amatorski zapis filmowy tych uroczystości i gdy ten materiał pojawił się na rynku aukcyjnym, Narodowe Archiwum Cyfrowe skorzystało właśnie z ustawowego prawa pierwokupu, co moim zdaniem było wyrazem odpowiedzialności państwa za ochronę wspólnego dziedzictwa. Bo to właśnie jest również misja archiwów państwowych. Nie tylko przechowywać i udostępniać, ale również aktywnie ratować dziedzictwo kulturowe, czy to zagrożone utratą, czy tak jak w tym przypadku rozproszeniem.
2: Film jest już dostępny na kanale Narodowego Archiwum Cyfrowego w serwisie YouTube.
1: A opowiedziała nam o tym oczywiście Klaudia Kowalczyk. Dodajmy, chociaż państwo znakomicie wiedzą, kto mówił.
0: No pewnie.
1: Patrzę na YouTubie, rzeczywiście ten film jest dostępny. No, ciekawie to wygląda. 77 tysięcy osób na razie obejrzało. Proszę dołączać.
0: A do nas dołączy, a propos siódemek, ta, która 78 lat temu przyszła na świat. Stevie Nicks się nazywa z Fleetwood Mac.

0: Ale tych wątków z Krakowem dzisiaj mamy więcej związanych, no bo mówiliśmy o 35 roku i pogrzebie w Krakowie teraz Józefa Piłsudskiego, że materiał został opublikowany niedawno, ale w 2001 roku, 26 maja, odsłonięto pomnik psa Jocka. My już wiele razy mówiliśmy o tym na antenie, ale bardzo poruszająca historia.
1: Tak, symbol wierności, przywiązania.
0: Tak, lojalności. No, bardzo, bardzo wzruszające. A w 56 roku miało miejsce coś, co dla kultury jest piekielnie ważne, bo właśnie w Krakowie zainaugurował działalność kabaret Piwnica pod Baranami. 56 rok, czyli mamy tak okrągłą rocznicę. 70 lat temu miało to miejsce. Ładnie.
1: Kawał czasu, czy oni śpiewali, śpiewano, czy tam w Piwnicy pod Baranami, czy artyści Piwnicy pod Baranami śpiewali o matkach?
0: O, czekaj, niech ja sobie...
1: Już sobie też nie przypominam, może państwo...
0: Biblioteczkę
1: może państwo pamiętają. Tymczasem spływają kolejne obrazy matek od państwa. Dzikość serca, matka Luli, pisze pani Ania. Pani Ewa pisze o Barbarze Niechcic z Nocy i Dni. I Tomaszek, no cóż. Tak pisze pani Ewa. No i oczywiście Matka Królów w reżyserii Janusza Zaorskiego. Bardzo przejmujący obraz matki. To pan Paweł do nas napisał.
0: Tak jest, panie Pawle. No dobra, to jak pan Paweł, państwo też mogą napisać, jeżeli komuś niewypowiedziany jeszcze na antenie pomysł, czy widok, wizerunek, obraz matki z popkultury przypomni, to proszę dać nam znać 224-280-280. Nowe.świetmałpanoweświat.online i media społecznościowe, jak słychać, też są do państwa dyspozycji. Jamiroquai to When You Gonna Learn.

0: Redaktor w prognozie pogody podał, że temperatura miejscami podskoczy do 30 stopni. Kochana, ty nie podskakuj. Nie podskakuj, bo ja potrafię sobie zrobić jeszcze przed obiadem chłodnik z kefiru i zielonego ogórka. Potrzeba matką wynalazków. To na Dzień Matki.
1: No właśnie, bo mamy jeszcze powiedzonka i przysłowia z matką przecież. Zapomnieliśmy trochę o tym.
2: Tak, o tym segmencie.
1: Może profesor Monika Kresa coś nam tutaj też
2: dorzuci. Językowo.
1: Mi jeszcze Nadzieja Matką Głupich przyszła na myśl, ale może są jeszcze jakieś...
2: Takie, że pokorne ciele.
1: Tak, to Kajtek nam podrzucił. Tak. Pokorne ciele, dwie matki z się. Tak.
2: Jeżeli o czymś zapomnieliśmy, to proszę, proszę
1: na pewno. Nie sądzę, żeby tylko trzy były. Powiedzonka.
2: No dobra, będziemy szukać w każdym razie. Bardzo dziękujemy za telefon. 224-280-280, jak powiedział Kuba dzisiaj. No, nie tylko do wątku matki, ale matka będzie punktem wyjściowym w rozmowie z profesor Moniką Kresą.
1: Od biedy można by było jeszcze gdzie kucharek 6 dorzucić. O ile kucharki są matkami, oczywiście.
2: No, powiedzmy w tym rozumieniu.

0: minę propozycje kulturowe, popkulturowe. Mateusz, upadł tu zarzut, że nic nie było o Mamie Muminka. Proszę, zdementuj.
1: Nie, dementuję. Przecież była chyba pierwsza albo jedna z pierwszych mam wspomnianych gdzieś na antenie, ta Mama Muminka właśnie. Jako, że do Muminków jeszcze na sekundę zajrzymy do siódmej, a właściwie wspomnimy o nich po siódmej. Natomiast tak, jeżeli chodzi o związki frazeologiczne opowiedzenia, no to wyssać coś z mlekiem matki, to wiadomo. Natomiast czy jest ci intuicyjnym powiedzenie, jaka matka, taka córka? Jaki ojciec, taki syn, ale w odwrotną stronę też funkcjonuje.
0: Jest takie powiedzenie, o matko i córko. To tak.
1: To na pewno, to też.
0: To tak. No bardziej. I było jeszcze, nie ma jak u mamy.
1: Nie ma jak u mamy.
0: To intuicyjnie jest mi bardzo bliskie.
1: Bez wątpienia. Intuicyjnie, życiowo.
0: Życiowo, tak, w każdym aspekcie. Oczywiście, że tak.
1: Państwo do nas dzwonią, nie tylko w sprawach związanych z mamą, choć do tego jeszcze będziemy wracać i za to zobowiązani jesteśmy. Ale dzisiaj jakoś tak się złożyło, że z Kubą nawinęliśmy trochę o Beatlesach i w sprawie Beatlesów też mamy głos od słuchacza.
2: Bardzo się ucieszyłem, jak lektorzy zaczęli mówić o Beatlesach, bo to jest dla mnie część mojego życia, dzieciństwa, wspomnień. Więc chciałem się podzielić jakby moim spotkaniem z Beatlesami, ponieważ już mam trochę lat i długo żyję. To były lata 60, miałem chyba 9 lat i dzięki koledze, który miał jedyny na podwórku gramofon i pocztówki, usłyszałem pierwsze nagranie Beatlesów. No i po prostu oszalałem. Nie wiem, jak to jest możliwe, że 9-latek doznał takiego objawienia muzycznego, które trwa do dzisiaj. No i było pytanie, który utwór Beatlesów najbardziej lubisz, no to jest niemożliwe. To jest po prostu, tego się nie da powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć, która płyta szczególnie jest dla mnie ważna, więc jest to Biały Album. To była płyta, którą dotknąłem, którą kolega, ojciec kolegi przywiózł z zagranicy w latach 60, co było bardzo, bardzo dużą rzadkością.
1: Klasa. Mhm. Ja wiem, że to takie wredne pytanie, ulubione elementy dyskografii Beatlesów, no ale to możemy zrobić inaczej i zapytać o coś trochę bardziej unikatowego, bo te odpowiedzi mogą się powtarzać, ale takie najważniejsze wydarzenie z życia związane z Beatlesami, może coś się wydarzyło przy muzyce Beatlesów? Albo Beatles się do czegoś państwo przekonali? Nie wiem, tak sobie dumam.
0: Proszę sięgnąć do swojej przeszłości, a my się widzimy w następnej godzinie. Słyszymy.

0: Dzień dobry, minęła godzina 7, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Kijów mówi o szantażu ze strony Rosji. Polskie MSZ ostrzega Moskwę, że jej działania rodzą poważne konsekwencje prawno-międzynarodowe. To reakcja na komunikat rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W odpowiedzi na ataki Ukrainy Rosja wprost zapowiada serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Jednocześnie Moskwa zaleciła cudzoziemcom i dyplomatom jak najszybsze opuszczenie miasta. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi o pozytywnych efektach ukraińskich uderzeń w Rosji.
1: Nasza pozycja na froncie jest silniejsza dzięki naszej odwadze, dzięki dronom, różnym rozwiązaniom technologicznym i uderzeniom pośrednim, a także naszym dalekosiężnym sankcjom. Odnieśliśmy sukces. Udało się nam ustabilizować front. Nie jest to łatwe. Aktywnie się bronimy. W tym roku mamy lepsze rezultaty niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to szczególnie przyjemne, gdy znajduje to wyraźne potwierdzenie w narzekaniach tzw. rosyjskich wojowników. Tymczasem Kreml podaje, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow na polecenie Władimira Putina zadzwonił do sekretarza stanu USA Marco Rubio i oficjalnie udowodnił, to jest cytat, stronie amerykańskiej, że armia rosyjska rozpoczyna ataki na obiekty w Kijowie. Aleksander Miszalski żegna się ze stanowiskiem prezydenta Krakowa.
2: Dziękuję za słowa krytyki, dziękuję również za te słowa wsparcia. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i było dla mnie świetną lekcją. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję tą decyzję z szacunkiem i z pokorą.
0: W niedzielnym referendum krakowianie zdecydowali o odwołaniu prezydenta. Rada Miasta natomiast pozostanie w dotychczasowym składzie. Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości liczy, że wynik tego głosowania to początek fali, która doprowadzi do zmiany także na szczeblu krajowym.
3: Tak jak zły gospodarz został odwołany tutaj w Krakowie, żeby zły gospodarz naszej ojczyzny, naszego kraju, Donald Tusk, został odwołany.
0: Przyspieszone wybory nowego prezydenta Krakowa mają się odbyć w ciągu 90 dni. Na razie nie wiadomo, czy ugrupowania partii koalicyjnych wystawią jednego kandydata. Na to liczy lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Poważny prezydent dla Krakowa jest dzisiaj chyba takim najważniejszym zadaniem. Wierzę we współpracę różnych środowisk, szczególnie w ramach naszej koalicji.
0: Włodzimierz Czarzasty natomiast zapowiedział, że Nowa Lewica wystawi własnego kandydata lub kandydatkę. Fryderyki 2026 w muzyce rozrywkowej rozdane. Artystką roku została Kasia Linz. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Jej płytę Obywatelka KL uznano za album roku w kategorii pop alternatywny. Zalia natomiast triumfowała w kategorii single roku pop za Kyoto, a później także album roku pop za płytę Serce.
5: A propos tej mowy, czy sobie jakąś przygotowałam? Nie, bo ja staram się nie zakładać nigdy, że wygram i po prostu się miło zaskoczyć i tak jest też dziś. Ale chciałam tylko powiedzieć, że ten album jest o miłości do innych, więc od razu z tego miejsca dziękuję wszystkim mężczyznom, o których napisałam tę płytę. To jest też poniekąd wasza nagroda.
0: Fryderyka dla najlepszego singla w kategorii pop alternatywny rok przyznano natomiast utworowi A może jeszcze się da, Darii ze Śląska. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości otrzymała grupa Lady Punk. To był serwis Radio Nowy Świat.
6: Pogoda. Na pogodowej mapie Polski dzisiaj bardzo, bardzo dużo słońca. Będzie ciepło, miejscami nawet gorąco. Na zachodzie do 29-30 stopni. W pozostałych częściach kraju od 25 do 27 stopni. Stosunkowo najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam tylko 20, no i tam może troszeczkę popadać, ale słabo i przelotnie. Tak samo jak na zachodnim Pomorzu, dopiero pod wieczór. Jeśli chodzi o wiatr, będzie słaby i umiarkowany, tylko okresami dość silny, może troszkę porywisty, zwłaszcza na wybrzeżu będzie to odczuwalne.

0: Our Lucky Death Star Talk rozpoczyna drugą godzinę spotkania. Jakub Jędras.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: I Mateusz Androszkiewicz, mówiący te słowa. Dzisiaj bez Klaudiusza Slezaka, jeżeli ktoś dopiero dołączył. Kajtek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Kuba Ferdin, Tomasz Ławnicki w tym składzie do 10:00. To z Państwem zostajemy.
2: Nowy świt.
0: I tak się jakoś złożyło, że mamy 26 maja, czyli Dzień Matki. To jest najważniejsza informacja dziś. I od rana dzisiaj z Kubą i Państwem rozprawiamy o obrazie matki w popkulturze, w różnych dziełach, w filmach, w książkach. Prosimy Państwa...
1: W muzyce,
0: tak. O Państwa skojarzenia, Państwa pierwsze myśli, które przychodzą do głowy. No i dostajemy telefony w tej sprawie.
3: Ja tylko chciałem dodać dwa tytuły o matkach. Matka z piłą mechaniczną, matka w Alei Wiązów. Jeszcze potem coś pomyślę.
4: Jedyna słuszna matka, która występuje w całej szeroko rozumianej popkulturze, to matka Hitlera.

0: Było tych matek w popkulturze. Kontrolując myśl słuchacza, matka Rosemary przecież.
1: Znaczy tak, Rosemary po prostu, która miała, to tak,
0: nie, no to chodziło o zmianę tytułu,
1: tytuł zmieniając, ale swoją drogą to na mnie ogromne wrażenie zrobiła i książka, i film Dziecko Rosemary, mhm. I rzeczywiście tutaj postać matki, jak najbardziej.
0: Tak jest.
1: Natomiast tutaj mamy też Czarną Mambę z Kill Bill, na przykład, mamy muzyczne, Mutter Rammsteinu.
0: Mutter,
1: ale pięknie powiedziałeś.
0: Zupełnie przypadkowo, jakoś tak wyszło.
1: Jest matka Witkacego, jest mama Genesis, mama z Bohemian Rhapsody, to już tutaj
0: wyartykułowane zostało.
1: Wyartykułowaliśmy, tak.
0: I że matka jest tylko jedna.
1: List do MGM-u. Także no, państwo nie zawodzą.
0: Matka Briana jeszcze doszła w grupie patronów.
1: No tak, matka Briana zdecydowanie. Tam zresztą w Monty Pythonie było trochę tych matek w różnych skeczach.
0: Tak jest. No dobra, lista cały czas, jak widać, jest uzupełniana w kolejne pozycje, czekamy na to dalej. Trochę będzie trzeba na pewno poszaleścić i zajrzeć do gazet w tej godzinie, ale to za chwilę państwa zapraszamy do tego, żeby dorzucać kolejne obrazy matek z popkultury. 224-280-280. Linia dzisiaj jest wyjątkowo eksploatowana, ale miejsce się znajdzie bez wątpienia.

0: No a widzisz, ten niemiecki to się przydaje. Mm? Żeby później powiedzieć, że Baxter Dury za nami z utworem Schadenfreude.
1: Baxter Dury.
0: Można we własnej powiedzieć. Osoby, tak jest. Proszę pana, co to się dzieje na korcie, tam gdzie Iga Świątek gra, ciepło było.
1: Oj, tam strasznie gorąco w Paryżu. Strasznie. Widziałem relacje z wczoraj, no to naprawdę współczuję zawodnikom i zawodniczkom. No. Kibicom też. Widziałem, że musieli sobie na tych kortach, gdzie nie ma schronienia, gdzie nie ma cienia, to właśnie wszyscy gdzieś tam sobie jakieś koszule nakrywali na głowę, no kapelusze, no wiadomo, właśnie. Okulary przeciwsłoneczne.
0: Tak. No, Gazeta Wyborcza dzisiaj na pierwszej stronie przypomina rozkład jazdy i to, co się działo. Mianowicie, że nie minęło pół godziny, a Iga Świątek już chowała się pod parasolem i patrzyła, jak obsługa Rolanda Garrosa polewa kort. Na głównej arenie turnieju Polka, jedna z głównych faworytek, pewnie wygrała wczoraj z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Jutro spotkanie z Czeszką Sarą Bejlek, no i kilka innych rzeczy, o których pewnie w ostrej grze dzisiaj
1: będzie. Ja myślę, że Mikołaj powie więcej, no ale wczoraj przede wszystkim świetny mecz Mai Chwalińskiej, naszej kwalifikantki, tak, która pokonała mistrzynię olimpijską przecież z tych właśnie kortów Rolanda Garrosa, czyli Kinwenżenk, Chinka była, nie wiem, czy to też upał, to zmęczenie sprawiło, była po prostu załamana po tym meczu.
0: Przez 4-6-0.
1: Po prostu załamała się na konferencji prasowej, nie była w stanie uwierzyć, co się wydarzyło. No, ale tak to jest. Jedni się cieszą, drudzy przeżywają te porażki.
0: Tak. Tak jest ryzyko.
1: Jest, ja tu jeszcze mam jeszcze a propos matek.
0: Śmiało.
1: Bo pani Kamila pyta, a było, miała matka syna jedynego? No nie, pani Kamilo, nie było
0: jeszcze. To umknęło. Ale ja dopiero teraz, bo przez parę minut nie zaglądałem do naszej skrzynki mailowej. Ja już chciałbym się powiedzieć, matko jedyna, ile maili przyszło. Ajajaj, będziemy teraz pokazywać.
1: A tymczasem niech żyje wolność i swoboda.

0: Dzisiaj nie będzie o rowerach.
1: Wyjątkowo, mamy trochę inny plan.
0: Ale wąteczek rowerowy, właściwie dotyczący grupy rowerowej, WhatsAppowej Tour de Ślezak. Mhm. Pisze Aurelia z Ustki, że chciałaby za naszym pośrednictwem złożyć najwspanialsze życzenia naszej matce nad redaktorce Magdzie Jeton.
1: O, no tak.
0: Niechże nam szczęśliwie matkuje do końca świata i dwa dni dłużej. No i tak połączyliśmy rowery z podlizaniem się szefostwu.
1: No,
0: w ogóle perfekcyjne wejście.
1: A mi jest wstyd.
0: Dlaczego?
1: Bo mówiłem, że moje pierwsze skojarzenie to mama Muminka, a powinno być matka nad redaktorka, a później jakieś tam mamy Muminka i inne takie.
0: No dobrze.
1: No państwo podrzucają trochę tych dzieł z popkultury.
0: Oj, to jest trochę? To jest po prostu multum.
1: Mnóstwo.
0: Państwo nas zasypali. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, bo ja nie wiedziałem, że jest tyle utworów z matką w utworze,
1: prawda,
0: że jest tyle mam w filmach. Znaczy, no to akurat gdzieś tam się podskórnie czuło, ale że państwo wygrzebują takie propozycje, no to jest coś fantastycznego.
1: Ktoś powiedział o z takich nieoczywistych nawiązań i skojarzeń. I widziałem, że ta odpowiedź kilka razy się pojawiała do Alien, czyli Statek Matka.
0: Statek Matka, tak.
1: No i to można odnieść do muzyki, bo jest też taśma matka przecież.
0: Ale patrz, są też spółki córki, więc są też spółki matki, jak rozumiem.
1: No oczywiście, muszą być.
0: No i to matki. Matriarchat nam się tu robi.

0: źle.
1: The answer is love. 29 minut po siódmej. Trochę nam się ujednoliciła tematycznie dzisiejsza audycja, ale to dobrze, bo mamy szczególne święto.
2: Matki na to zasługują.
1: Tak jest. Dzień matki dzisiaj, 26 maja. Mnóstwo wiadomości od państwa. Tadeusz napisał jeszcze, że matka Teresa, ale nie ta z Kalkuty, moja.
2: A!
1: Napisał Tadeusz z Gorlic, też nie z Kalkuty. To żeby była jasność.
2: Matka Teresa z Gorlic.
1: O, właśnie. Natomiast a propos matek, telefon od kolejnego słuchacza.
3: Chciałem jeszcze dołożyć do matek i matkę Joannę od aniołów Jerzego Kawalerowicza z Lucyną Wynicką.
2: No właśnie, czy matka przełożona z klasztoru też ma dzisiaj swój dzień, czy nie?
1: Ja bym optował za odpowiedzią tak.
2: No dlaczego nie, prawda?
1: Powinno
2: dzień
1: być,
2: matki, dzień matki, nie ma tam wykluczeń małym druczkiem.
1: Tak,
2: prawda?
1: Jest. Inkluzywnie trzeba podchodzić.
2: No ale jak matka Joanna od aniołów, no to oczywiście wspaniały film Jerzego Kawalerowicza. Ale o wielkim kinie to będzie dopiero za chwilę.
1: Takim.
2: Takim wielkim kinie.

7.32, zgodnie z zapowiedzią, śmigamy teraz do kina, a właściwie do opowieści o wielkim kinie. Po wielkim sukcesie wystawy o muminkach Muzeum Kinematografii w Łodzi szykuje się do obchodów swojego jubileuszu. Już w najbliższy piątek zaprasza na wystawę 40 skarbów na 40-lecie. O tym, cóż to będą za skarby, opowiadała Robertowi Kawce Marzena Bomanowska, dyrektorka placówki.

0: Okej, to co słyszymy, jest głosem Poli Negri.
1: Tak, to jest wybór na wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, którego dokonał krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski. On napisał wiele książek o aktorkach i wybrał właśnie nagranie z filmu pod tytułem Mazurka. W tym filmie Pola Negri, jak słyszymy, śpiewa po niemiecku. Mamy w zbiorach Muzeum Kinematografii starą płytę szelakową, kruchą, także to jest unikat.
0: Widziałem twoje zdjęcie na Facebooku z takim rekwizytem filmowym. Był to obraz Dama z łasiczką i wydaje mi się, że ja chyba taki obraz widziałem w filmie Vinci.
1: Tak, to właśnie jest dokładnie jeden z eksponatów, które zostały wyciągnięte z magazynów Muzeum Kinematografii na wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Przy czym te 40 skarbów to nie jest wybór kuratorski, jak w większości wystaw, tylko poprosiliśmy różne osoby, które tworzą polską kinematografię, między innymi Juliusza Machulskiego, Alana Starskiego, Krystynę Zachwatowicz-Wajdę, Krzysztofa Zanussiego, Pawła Maślone i wielu innych, a także filmoznawców, profesorów filmoznawstwa, krytyków filmowych i kilku muzealników, żeby wybrali jeden obiekt z kolekcji, która liczy ponad 90 tysięcy muzealiów.
0: A oni mieli jakiś wykaz tych muzealiów i oni wiedzieli, co mają wybrać?
1: Musieliby mieć na to pewnie kilka lat. W związku z tym zaczynaliśmy od rozmowy. Pytaliśmy o jakiś krąg zainteresowań i z niektórymi osobami to było bardzo szybko. Na przykład ktoś był przekonany, że chce, żeby to było coś związanego z Fellinim. My nie mamy tutaj pamiątek po Fellinim, ale mamy mnóstwo fantastycznych plakatów różnych autorów do filmów Felliniego i na przykład właśnie pan Jerzy Hoffman sobie zażyczył, żeby jego wyborem na tej wystawie był plakat do La Strady.
0: A co ciekawego wybierali?
1: Wyszło na to, że rzeczywiście, chociaż to jest taki zbiór w tym sensie nieplanowany, że każdy wybierał jedną rzecz i mogło z tego powstać coś, co by się bardzo na nic nie składało. Natomiast wyszedł z tego taki zbiór, który reprezentuje bardzo pięknie wszystkie działy kolekcji Muzeum Kinematografii. To znaczy są i pamiątki osobiste po twórcach, i na przykład fotosy filmowe, i urządzenia, sprzęty takie jak kamery czy projektory. I jest jeden kostium i nawet jest jedno ubranie, które nie jest kostiumem filmowym, ale prawdziwym mundurem, który należał do amanta kina przedwojennego Aleksandra Żabczyńskiego, a który w czasie II wojny światowej był kapitanem w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Mamy nawet wybraną na wystawę przez pana Krzysztofa Zanussiego tabliczkę nagrobną Andrzeja Munka. Mamy oczywiście też nagrody filmowe, w tym takie, których już się na przykład nie przyznaje i też takie się znajdą na wystawie. To jest zresztą w ogóle bardzo ciekawe, co ludzie wybierają i to, dlaczego wybrali akurat ten obiekt, a nie inny, to jest kolejna warstwa wystawy, ponieważ poprosiliśmy również o uzasadnienie wyboru i nagraliśmy te wypowiedzi, także chodząc po wystawie będzie można sobie w słuchawkach posłuchać, dlaczego dana osoba akurat ten obiekt uważa za ważny.
0: Zamykając to taką klamrą, od kiedy do kiedy ta wystawa?
1: Wystawa będzie udostępniona publiczności 29 maja od 9 rano i będzie na pewno do końca roku, bo to jest jubileuszowy rok, chcemy też zrobić dużo oprowadzań, różnych spotkań edukacyjnych, bo tej wystawie można opowiadać na kilka sposobów. Powstał z tego naprawdę bardzo ciekawy skarbiec i chcieliśmy, żeby ta wystawa właśnie była takim zbiorem skarbów i z tego powodu też salę wystaw czasowych przemieniliśmy na wystawę. Jest zupełnie inna niż na poprzednich wystawach czasowych. Ściany są pokryte czerwoną tkaniną i to wszystko rzeczywiście wygląda jak jakiś królewski skarbiec.
2: A ty, Mateuszu, jaki byś eksponat do tej wystawy dołożył, gdybyś dostał taką propozycję? Jaki artefakt filmowy?
3: Oj, kochany, za trudne pytanie.
2: No właśnie, tyle tego było, prawda? Tyle tego chciałoby się tam
3: powrzucać. No tak, ja tylko dodam, że otwarcie wystawy 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi będzie już w ten piątek. Poprzednią wystawę o muminkach w tym miejscu odwiedziło ponad 90 tysięcy osób, więc...
2: A na pewno mama muminka przyciągnęła.
3: Bez wątpienia. A ty, Kuba, masz jakiś artefakt konkretny?
2: No właśnie nie, wirują mi w głowie różne takie, ale nie potrafię wybrać.
3: Myślałem, że przemyślałeś sprawę i mi zarzucisz jakimś konkretem.
2: Może ten naszyjnik z dziecka Rosemary.
3: O,

0: Mateusz, zaczytany?
1: Tak, bo...
0: Znalazłeś coś ciekawego w prasie?
1: Właśnie trudno jest, jest to ciekawe, chociaż to nie jest taka ciekawostka rozweselająca. To właściwie nawiązuje nie poniekąd do tego, o czym będziemy rozmawiali po 9:30, kiedy pojawiły się wątki humanitarne, no bo tak, po 9:30 poruszymy temat tego, że Rosja atakuje Ukrainę w bardzo newralgicznych punktach, czyli infrastruktura medyczna. Natomiast a propos Ukrainy, no, zniszczonej bardzo silnie, czytam w Gazecie Wyborczej o tym, jakie są szacowane koszty odbudowy. No i to robi ogromne wrażenie, jak się to przelicza na walutę planu Marshalla, bo według raportu Banku City odbudowę Ukrainy to 3,5-krotność pomocy, jaką USA przekazały Europie w ramach planu Marshalla właśnie. Jakaś astronomiczna kwota. No i czytam też o tym, że z pompą i w błysku fleszy Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło, że polskie firmy budowlane chcą mówić jednym głosem w sprawie przyszłej odbudowy Ukrainy. Niuanse z tym związane opisane zostały w artykule Ireneusza Słodaka, gdyby ktoś był zainteresowany. Ja dodam tylko wzmiankę, że koszty odbudowy zmieniają się z kwartału na kwartał razem z nowymi zniszczeniami. W raporcie z 2025 roku koszt odbudowy we wspólnym raporcie Banku Światowego, ONZ, Komisji Unii Europejskiej i rządu Ukrainy szacowana na 506 miliardów dolarów. To było w ubiegłym roku. No więc takie są wyliczenia. A jeśli chodzi o zniszczenia tych miejsc, gdzie ta pomoc humanitarna jest bardzo, bardzo potrzebna, to dzisiaj właśnie po 9:30 będziemy też rozmawiać o Strefie Gazy, która według pewnego indeksu, o szczegółach powiemy za parę godzin, cofnęła się o 77 lat. I na ten temat z Jakubem Byliną Brzezowskim właśnie z Polskiej Misji Medycznej dzisiaj po 9:30 trochę sobie porozprawiamy.
0: Niewiarygodne. Jeszcze niedawno nam się ciężko było pomyśleć, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, prawda?
1: Żyliśmy w takim, to była taka abstrakcja, w takiej bańce.
0: Względnym spokoju sobie żyliśmy.
1: Tak, tak, tak.
0: No cóż, no dobrze. Za dwie godzinki rozmowa z Jakubem Beliną Brzozowskim o tych humanitarnych kwestiach, a już po 8:00 Monika Kresa, pani profesor, no o sprawach matczynych i nie tylko.
1: Jako matczyny.
0: Tak, o różnych nazwach stopni pokrewieństwa. Co tam się będzie działo, to naprawdę proszę być przygotowany na bardzo skomplikowane sytuacje, że tak powiem.
1: A, nie dopilnowałem obowiązku, żeby powiedzieć, że to Future Islands, którego teraz słuchaliśmy, to była nasza płyta tygodnia, część naszej płyty tygodnia, więc będziemy wracać.
0: Ale nie będziemy jeszcze raz emitować?
1: Nie, nie będzie reasumpcji.
0: No dobrze.

0: A pani Ela, wyobraź sobie, stawia nam pytanie, takie może nie filozoficzne, ale warto się nad nim pochylić. Mamy Dzień Matki, ojca, dziecka, babci, dziadka,
1: no, mamy.
0: Kobiet, chłopaka, kota, psa. A czy jest Dzień Córki i Syna? A jeszcze dorzucę, a brata i siostry?
1: Faktycznie. Brata i siostry to chyba jest jakiś taki dzień rodzeństwa.
0: Nie.
1: Znaczy taki ogólny dzień, tak, dzień...
0: Jest Dzień Miłości Braterskiej, ale tak to się nazywa, ale to chyba harcerze.
1: No proszę pana, i to całkiem niedługo. Dzień Rodzeństwa będzie w Polsce 31 maja obchodzony i 10 kwietnia w Stanach, ale Dzień Brata albo Dzień Siostry... Czekaj, to mi czat podpowiada Dzień Braci 24 maja, a Dzień Siostry...
0: No bo wiesz, jak matka przełożona na przykład ma swój dzień, jak już ustaliliśmy, prawda?
1: No tak.
0: Podchodzi pod Dzień Matki, no to na przykład siostra.
1: Siostra zakonna.
0: Nie ma tego dnia.
1: No właśnie, i bracia.
0: Albo brat zakonny.
1: Brat. Rzeczywiście. Chyba, no ale tak, to rodzeństwo to zupełnie inna sprawa. Nie, no to trzeba to jakoś uporządkować w kalendarzu.
0: Trzeba to uporządkować w kalendarzu, trzeba te dni ustanowić po prostu.
1: No właśnie, tylko
0: ciekawie,
1: kiedy?
0: Ciekaw jestem właśnie, jakie daty byłyby najbardziej odpowiednie na dzień brata albo siostry.
1: No, maj generalnie jest fajny na wszystkie okoliczności.
0: To w maju zmieścimy.
1: Coś upchniemy między...
0: Pomieścimy. Między Dniem Matki a Dniem Rodzeństwa.
1: Mniej więcej.

0: Za 8 minut będzie 8. Nie wiem, czy wspominałeś o tych muzycznych wzmiankach. To już jakiś czas temu pan Dariusz napisał, że John Lennon, że Mother. Czy to było, czy nie było?
1: Nie pamiętam, jeszcze wymieniałem, bo mnóstwo tego wymieniałem jak karabin maszynowy. Ale na pewno jeden utwór nam umknął i Kajtek nam przypomniał. Mamma Mia.
0: Mamma Mia, no właśnie, to jeszcze pan Dariusz.
1: Jeżeli mówimy o piosence Mamma Mia, tak? No to mamy też film. Mama
0: no
1: Mia.
0: Właśnie.
1: Też z postacią, wyrazistą postacią matki, którą gra tam Meryl Streep. Także myślę, że wielu z Państwa ten film bardzo lubi.
0: Oj tak, bez wątpienia, ale też trochę wstyd, że dopiero teraz o tym wspominamy, chociaż w Państwa wiadomościach to się już pojawiało wcześniej.
1: Wstyd to, że dopiero teraz wspominamy o mamie śwince. No właśnie.

0: 3 minuty będzie usmarz. Chciałoby się powiedzieć koniec maminych wątków, ale nie.
1: Ale nie, po 8 będzie o naszym matczynym języku polskim.
0: Tak jest, profesor Monika Kresa dzisiaj na temat matek, ojców i dalszej rodziny. A po 9.30, wróć po 8.30, spotkanie z Mikołajem Tyczyńskim, który będzie nam relacjonował to, co się w sporcie ważnego działo w ostatnim czasie i działo jeszcze będzie. Proszę być z nami koniecznie.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Ruch pociągów na trasie Poznań-Piła wciąż wstrzymany. Część składów jeździ trasą okrężną, część zastąpiono komunikacją autobusową. To po tym, jak wczoraj po południu w miejscowości Garbatka doszło do katastrofy na niestrzeżonym przejeździe. Ciężarówka wjechała wprost pod koła pociągu Kolei Wielkopolskich. Jej kierowca zginął na miejscu. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn zdarzenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
1: Pociąg jest wyposażony w czarną skrzynkę, w której znajdują się twarde dyski różnych rejestratorów, które dokładnie odzorowują parametry tego pociągu podczas jazdy, podczas wypadku, ale także są tam nagrania z kamer, które są zainstalowane w tym pociągu. Na pewno te nagrania pozwolą bardziej dokładnie odwzorować to, co się wydarzyło tutaj na tym przejeździe. My wstępnie możemy tylko powiedzieć, że samochód ciężarowy zatrzymał się tuż przed przejazdem, a następnie nie wiadomo dlaczego ruszył i doszło do tego zdarzenia z pociągiem.
0: Wykolejony skład wciąż jest jeszcze na torowisku. Usuwanie skutków wypadku może potrwać nawet 3 dni. Pociągiem tym jechało kilkanaście osób. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Karolu, popełniłeś straszny błąd. Tak do Nawrockiego pisze niedawny szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz, a chodzi o decyzję prezydenta o wyborze Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki, podejmując tę decyzję, nie miał, wybierając spośród 5 kandydatów, nie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie pan sędzia Zbigniew Kapiński powinien pełnić funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Decyzję ogłosił prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. W uzasadnieniu prezydent wskazywał na dorobek i doświadczenie Kapińskiego oraz jego sprzeciw wobec, to jest cytat, łamania praworządności przez obecny rząd.
2: To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To właśnie sędzia Kapiński potwierdził legalność funkcjonowania i wyboru pana Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego.
0: Ale w środowisku PiS zachwytu nie ma, przede wszystkim w związku z jego udziałem w orzekaniu w kwestii oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy. Ponad ćwierć wieku temu sąd potwierdził, że pierwszy przywódca Solidarności nie współpracował ze służbami PRL. Nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Tak kilka dni temu o Kapińskim pisał Jarosław Kaczyński. Dziś kończy się kadencja Małgorzaty Manowskiej. Zbigniew Kapiński urzędowanie rozpocznie jutro. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie fałszywego alarmu o rzekomym pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Za tego typu przestępstwo grozi od 5 roku do 8 lat więzienia, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
3: W związku z tym fałszywym alarmem w toku śledztwa zostali przesłuchani uczestnicy tej akcji pożarniczo-ratunkowej oraz ustalono numer, z którego było zgłoszenie, a obecnie funkcjonariusze bardzo intensywnie pracują nad tym, aby ustalić osobę, która fałszywie zaalarmowała służby.
0: Prowadzenie czynności prokuratorzy powierzyli policjantom z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledczy przyznają, że w ostatnich dniach aż kilkanaście fałszywych wezwań dotyczyło mieszkań osób związanych z opozycją. Trwa wyjaśnianie, czy to zorganizowana akcja, za którą mogą stać obce służby. Ważny apel Polskiej Akcji Humanitarnej w tym wyjątkowym dniu.
4: Dzień Matki powinien być świętem radości, wdzięczności i nadziei. Tymczasem dla milionów kobiet na świecie to kolejny dzień walki o przetrwanie, o jedzenie, wodę i o życie swoich dzieci w warunkach wojny i głodu. Nie możemy odwracać od nich wzroku.
0: Mówiła Magdalena Iżycka z Pachu. Organizacja od ponad 3 dekad niesie pomoc, choćby w rejonach konfliktów zbrojnych. Jak zauważa, w ostatnim czasie niestety przybywa miejsc, gdzie ta pomoc jest potrzebna. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Nawet 30 stopni ma sięgnąć maksymalna temperatura we Wrocławiu i Zielonej Górze. W Szczecinie termometry w południe wskażą 29, w Poznaniu 28, w Katowicach i Krakowie 27, w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie 26, a w Łodzi i Lublinie 25 stopni. Nieco chłodniej, bo 23 stopnie będą w Gdańsku, Białymstoku i Zakopanem, a najchłodniej w Suwałkach, tam maksymalnie 20. Poza tym będzie na ogół słonecznie, choć okresami na północnym wschodzie i północnym zachodzie może pojawić się więcej chmur oraz słaby przelotny deszcz. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, od czasu do czasu może powiać nieco silniej i porywiście, zwłaszcza nad morzem.

0: Led Zeppelin z numerem Dancing Days na rozpoczęcie trzeciej godziny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o taniec i swawolę. Teraz zabieramy się za poważne tematy.
1: Nowy świt.
0: Profesor Monika Kresa jest już z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jak co wtorek.
2: Oczywiście.
0: Tak, jest językoznawca, dialektolożka. Myślę sobie, że dzisiejsze spotkanie możemy rozpocząć od telefonu od jednego z naszych słuchaczy.
4: Chciałem przypomnieć, że bodajże w Chłopach funkcjonowało takie powiedzenie, jaki korzeń taka nać, taka córka jaka mać.
0: Znajome, panie profesor?
2: Znajome. I ciekawe słowo, które się tam pojawia. Ja wprawdzie to przysłowie w trochę innej formie znałam, ale pojawia się tam mać. I to jest słowo klucz.
3: To jest słowo klucz otwierające tak. naszą dzisiejszą...
2: Rozmowę.
3: Debatę, chciałem tak. powiedzieć.
2: Nie na debatę, to mamy trochę za mało czasu. No. Ale nasze rozważania na temat matki i córki, ale rzeczywiście tego słownictwa, które nazywa relacje rodzinne. Bo dzisiaj wszystko kręci się wokół matki w audycji. Kiedy od rana słucham. Natomiast pierwotnie to słowo matka, ono było w ogóle zdrobnieniem. To znaczy formą podstawową była właśnie ta mać, którą usłyszeliśmy w przysłowiu. I to, co ciekawe, to dzisiaj ta mać nam się kojarzy raczej z wulgaryzmem, tak? Bo ona się ostała tylko w wulgaryzmie. Natomiast pierwotnie to była mać, to była po prostu matka. Jeszcze Kochanowski pisał w Trenach, ja to zresztą chyba kiedyś na antenie przywoływałam, nie do takiej łożnice moja dziewko droga miała cię mać uboga doprowadzić, prawda? No właśnie, tutaj mamy też tę mać jako matkę. I to jest słowo dawne, stare, prasłowiańskie. Natomiast właśnie w tej matce, która dzisiaj jest taką formą oficjalną, tak? Nie taką, którą, nie wiem, do serca przytulamy, prawda? Nie jest to jakaś taka
3: Mama jest bardziej taką...
2: Prawda? No właśnie, mama, mamusia, mateczka, prawda? Mamy tego typu formy. Natomiast matka to jest takie oficjalne, w formularzach wypełniamy imię matki. Pierwotnie to było właśnie zdrobnienie, bo tam jest ta cząstka K, która oznacza coś małego albo coś miłego sercu, tak? Czyli jak w XV wieku mamy taki tekst z kolei Żale Matki Boskiej, właśnie, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, to tak naprawdę mamy Żale Matusi, Mateczki Boskiej, tak? Ponieważ tamta matka jest właśnie pokazywana jako człowiek, jako kobieta, która cierpi po stracie swojego synka. Ona do niego mówi synku, tak? I mamy tam tę matkę właśnie jako zdrobnienie. W ogóle to gniazdo takie związane ze słowem mać, matka jest bardzo ciekawe, bo tam mamy jeszcze macierz, tak? Dzisiaj w znaczeniu matematycznym, ale to już nie moja działka, więc tylko wiem, że coś takiego funkcjonuje, ale pierwotnie to też jest oczywiście od matki. I znowu historycznie, macierz to była matka, mało tego, maciora to też była matka. Dzisiaj to jest tylko matka konkretnych zwierząt, tak, czyli tam świnek, ale pierwotnie maciora i znowu w tych żalach Matki Boskiej pod krzyżem w XV wieku mamy prościerz Boga wy miłe, a żądne maciory, czyli matki. Widzimy zatem, że po pierwsze to słowo jest bardzo ważne w języku, bo skoro tworzy tyle różnych derywatów, czyli tych słów pochodnych, no to jakoś ono jest dla nas ważne, ale co ciekawe, bardzo zmieniają się znaczenia, tak, tych słów, które od prasłowiańszczyzny, bo warto pamiętać o tym, że ta matka to słowo prasłowiańskie, ale tak naprawdę jeszcze praindoeuropejskie, bo zobaczmy, że w innych językach mamy bardzo podobnie, prawda, w angielskim, różne języki można by było
3: tak wymieniać. W germańskich, w romańskich.
2: Tak, wszystkie, prawda? To pokazuje, że jest to pewne uniwersum, tak, i że to są właśnie takie słowa, że to jest takie słowo, które jest wspólne dla wielu narodów, no bo oczywiście też nie dla wszystkich języków, ale ten rdzeń tkwi aż w praindoeuropejszczyźnie.
3: Czyli przepraszam, jeżeli mówimy, myślimy sobie Matka Boska,
2: tak.
3: Mi się to kojarzyło z taką właśnie taką figurą dostojną, taką właśnie...
2: Tak.
3: Taką, prawda, godną takiego najwyższego szacunku, no oczywiście godną najwyższego szacunku, natomiast taką, no nie mateczką, nie,
2: no właśnie nie mateczką.
3: Nie matulką, tak?
2: Tak, tak, tak.
3: Czyli to jest dla mnie odkrycie.
2: Tak, a w XV wieku to właśnie mateczka, mamusia, tak? Czyli właśnie tak, jako funkcjonowało to zdrobnienie. Potem zaciera się, no bo w momencie, kiedy mać nam się zaczyna, właśnie wchodzi do języka tak pejoratywnie, no to musieliśmy i czymś tę mać zastąpić i zastępujemy właśnie matką, tak? Czyli tym pierwotnym zdrobnieniem, no i dzisiaj to już nie mateczka, nie mamusia, ale jak krzyczymy dzisiaj właśnie matko kochana, to tak jakbyśmy krzyczeli mamuniu.
0: To Dziwnie to zabrzmi, ale to Maciej jest macierzysta w tym przypadku.
2: Tak, Maciej jest macierzysta bardzo. Tak, i w ogóle te słowa, które też wokół tego krążą, tak, właśnie macierzyński. Co ciekawe, właśnie ta macierz, macierzyński, macierzysta, one pokazują ten, tę formę praindoeuropejską, tak, bo tam było mater, tak, tak jak mamy zresztą w, dzisiaj właśnie w językach germańskich, więc to ry, ży, które dzisiaj jest w języku polskim, ono pokazuje, że to jest takie stare, stare, stare słowo.
0: No a przy tym wątku jeszcze pojawia się określenie macocha.
2: Tak, a właśnie, tak, rzeczywiście macocha i znowu w tej macosze, no jak się ładnie odmienia, tam pierwotnie też było te, ponieważ jakbyśmy zrekonstruowali do stanu prasłowiańskiego, ta forma wyglądała, to była matjecha, tak? Czyli właśnie mat i ten sufiks jecha, który tworzył macochę, czyli właśnie taką zastępczą matkę. Znowu, to pokazuje, że taka instytucja, w cudzysłowie tej zastępczej matki, ona musiała funkcjonować od dawna, bo słowo jest bardzo stare, tak? Więc gdzieś tam też było potrzebne naszym przodkom.
0: No my dzisiaj zapowiedzieliśmy, że od matki wejdziemy, ale będziemy chodzić po rodzinie, trochę opowiadać. Co i jak? Czy podobnie jak w przypadku matki, u ojca też możemy jakoś to wytłumaczyć, że może to być pieszczotliwe określenie, że...
2: Nie, właśnie nie. Ojciec jest formą oficjalną od bardzo dawna. O ojcu i o ojcu mówiliśmy chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu, ponieważ właśnie to słowo to pierwotnie był ojciec, tak? Czyli trochę inaczej ta forma wyglądała, ale jak zerkniemy znowu do tekstów XV-wiecznych, na przykład do psałterza floreńskiego, to tam mamy ojciec w odniesieniu do Boga, no i to już nie jest tatuś, tak? Tylko to jest właśnie ojciec z tą dostojnością, tak? Czyli nie, ale co ciekawe, to jest akurat rdzeń prasłowiański, a nie praindoeuropejski, prawda? Bo jeśli sobie porównamy właśnie chociażby z językami germańskimi, no to tam nie mamy tego rdzenia, tak? W języku angielskim mamy father, tak? Czyli zupełnie inny rdzeń, ale z kolei tata, czyli to pieszczotliwe określenie ojca, ono już będzie wspólne dla wielu języków, bo to będzie właśnie albo tata, albo bardzo podobnie papa, tak? Czyli mamy też tendencję do takich sylabicznych słów. Mama, tata, papa, prawda? Czyli
3: takie... To się da na początku żywota naszego tak, wypowiedzieć
2: tak. Bo my mamy głoski wargowe, prawda? Papa, mama i jeszcze baba. Tak, jak najbardziej. To jest dokładnie to. Więc te pierwotne słowa, których używaliśmy.
0: No tak, ale skoro baba została wywołana, to możemy tu się zatrzymać. Babcia.
2: Tak. I znowu baba będzie tym pierwotnym słowem. Tak?
3: Babcia. Tak samo jak mama, matka, mać, matka.
2: Tak.
3: Baba, babka? Tak, podobnie?
2: Tak, jak najbardziej tak. To znaczy rzeczywiście pierwotnie babka to też zrównienie formalnie, prawda? Czyli właśnie baba jako ta forma taka oficjalna, potem zrobiliśmy z tego babkę i ona de facto była zdrobnieniem, a dzisiaj znowu jest taką formą raczej oficjalną albo nawet taką zgrubiałą,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak jeszcze nie, bardziej
2: tak,
3: niż matka.
2: Tak, no
3: chyba.
2: Właśnie, tak, zdecydowanie. Ale mamy właśnie babcię, prawda? Czyli tworzymy sobie też, żeby potrzebujemy jednak takiego afektonimu na oznaczenie mamy albo mamy taty i tworzymy sobie babcię, ale znowu to jest słowo prasłowiańskie, tak? Czyli bardzo, bardzo stare, będące z nami od dawna. Znowu ta baba, ona funkcjonuje też w różnych znaczeniach, bo funkcjonuje w gwarach chociażby jako w ogóle kobieta. I to jest też ciekawe, jak się czyta przekłady Pisma Świętego na gwary różne, chociażby na Śląszczyznę. Tutaj nie chcę używać słowa gwara, ani język po prostu Śląszczyznę, albo na przykład na gwarę podhalańską, to tam mamy baba w odniesieniu znowu do Matki Boskiej, tak? Czyli po prostu kobieta. I to budzi bardzo często taki sprzeciw. No jak to, prawda? To takie słowo sakralne. A w gwarach
3: takim
2: i dialektach...
3: Tak, tak,
2: a my
3: nagle...
2: takim kolokwializmem z perspektywy języka ogólnego kolokwializm, ale z perspektywy gwar i dialektów po prostu słowo na poziomie takim, powiedzmy, zupełnie, zupełnie neutralnym.
3: No z tym z dziadkiem i dziadem jest tutaj troszkę więcej do rozwinięcia chyba, prawda?
2: Tak, ponieważ w dziadku, znowu dziadek to jest zdrobnienie i co ciekawe, dzisiaj czujemy zdrobnienie tego słowa, nie? Znaczy, jeżeli mówimy dziadek, to raczej jest to właśnie taki gdzieś tam ten kochany dziadek, prawda?
3: No, z drugiej strony nie mówimy o dziadku dziad.
2: No właśnie, ponieważ, ale pierwotnie dziad to był właśnie przodek po prostu i no właśnie, znowu ojciec matki albo ojciec ojca.
0: Z dziada
2: było słowo z dziada pradziada, no właśnie, prawda? I to było słowo znowu zupełnie neutralne, ale jak nam dziad przeszło trochę do innej sfery, prawda? Czyli jest raczej negatywnym określeniem człowieka ubogiego, ale zaniedbanego, tak? Ale też takiego, którego nie lubimy, tak? Już tutaj nie będę przywoływać różnych cytatów. No to potrzebowaliśmy jakoś nazwać tego ojca i stał się on dziadkiem. Ale właśnie ten rdzeń, który tkwi w dziadku, mamy go w bardzo różnych słowach, bo on jest w dziedzicu chociażby, tak? Dziedzic to jest pierwotnie potomek dziada, tak? Czyli ten, który, no właśnie, dostaje, dziedziczy coś od dziada. Tak samo dziedziczka, ale też co ciekawe, dziedzina, bo pierwotnie dziedzina to była ziemia, którą dostawaliśmy od naszego przodka.
3: Przedmiot tego tak, dziedziczenia.
2: Tak, tak, jak najbardziej tak, tak. Dzisiaj w XIX wieku to znaczenie się zmieniło i dziedzina to raczej właśnie w takim abstrakcyjnym znaczeniu mamy dziedzina, nie wiem, matematyki albo czegoś, ale pierwotnie, no właśnie, to co dziedziczymy, czyli ten rdzeń tkwi nam w bardzo różnych słowach.
3: No dobrze.
2: Idziemy dalej do tej rodziny.
3: Tak, lecimy dalej po tej rodzinie. No mamy siostry, mamy braci. Zastanawialiśmy się, dlaczego nie ma dnia siostry i brata.
2: A słyszałam właśnie, drogą. Tak, rzeczywiście.
3: Siostra, brat. Tutaj coś się zmieniało przez lata?
2: Nie, tu się właśnie nic nie zmienia. Siostra i brat znowu, to są wyrazy prasłowiańskie, a nawet znowu praindoeuropejskie, bo jak sięgniemy znowu do języków germańskich, to widzimy ten sam rdzeń. Natomiast ciekawe jest to, jak określamy siostrę i brata, no właśnie takiego, który jest dzieckiem naszej cioci czy wujka, tak? Bo tutaj, no właśnie, jak mówicie o swoim... Ja mówię brat cioteczny, siostra cioteczna,
3: ja
2: ale...
3: Ja też tak mówię.
0: Zawsze, tak.
2: Zawsze, bo funkcjonuje jeszcze określenie brat stryjeczny, siostra stryjeczna, prawda? I tutaj mamy jeszcze wuj i stryj, prawda? Bo tutaj mamy też tę różnicę. I znowu to są takie sformułowania, które funkcjonują z nami od dawna i one są rodzime, prawda? No bo tworzymy sobie od ciotki, ciotka jest też słowem rodzimym, prawda? Czy stryj też jest słowem rodzimym, ale możemy też powiedzieć kuzyni. Nie wiem, czy to jest dla was synonimiczne, w sensie właśnie, czy brat cioteczny to kuzyn, czy kuzyn to ktoś jeszcze dalszy.
3: Znaczy dla mnie, to ktoś jeszcze dalszy, ale wiem, że w wielu rodzinach to funkcjonuje właśnie na tym takim bliższym poziomie.
2: Tak.
0: No właśnie ja mam chyba podobnie. Kuzyn jest takie mniej intuicyjne.
2: Tak, prawda? I kuzyn, właśnie tak myślę, że kiedy nazywam dzieci, rodzeństwa mojej mamy, to myślę właśnie siostra cioteczna, brat cioteczny, a kuzyni to jeszcze gdzieś tam dalsi, mniej znani. I to też jest ciekawe z takiej perspektywy językowej, bo kuzyn to jest zapożyczenie. W ogóle w tej sferze rodzinnej mamy mało zapożyczeń, ale kuzyn jest zapożyczeniem z języka francuskiego i gdzieś tam dopiero od XIX wieku... od XVIII wieku, powiedzmy, funkcjonuje właśnie jako oznaczenie na tego dalszego członka rodziny.
3: Kajtek, przepraszam, tutaj podpowiada, tak? że na Śląsku to tylko kuzyni na przykład.
2: A właśnie, no tak, bo to jest też regionalnie zróżnicowane, dlatego podpytywałam, bo mówię, ja człowiek z Podlasia, pogranicza Mazowsza i Podlasia, dla mnie kuzyni to ci dalsi, a ci bliżsi to rodzeństwo cioteczne.
0: Zastanawiam się, czy jest jakaś neutralna forma określenia na ciocie, bo ciocia jest pieszczotliwe, ciotka jest takie...
2: No właśnie, prawda?
0: Z przymrużeniem oka.
2: Tak, takie z przymrużeniem oka. Nie ma, to ciekawe, rzeczywiście, prawda? Bo ciocia to już tak
0: albo
2: blisko.
0: W te, albo w te.
2: Tak, ciotka, raczej nie myślimy pejoratywnie, tylko właśnie bardziej myślimy, no właśnie, tak, taka ciotka klotka trochę, tak? No właśnie, to akurat tutaj chyba nie potrzebujemy neutralnego określenia na ciocie, a co ciekawe, na wuja już tak, prawda? Bo mamy wuj i to będzie takie wujo. Oficjalne, prawda? Właśnie wujo na Podlasiu macie taką formę, czy nie? Tak z ciekawości.
0: Ja się nie spotkałem.
2: Nie? Nie, bo to bardziej może na Mazowszu, tak? Funkcjonuje właśnie taka forma wujo, tak? Czyli jest właśnie wuj i to jest ta forma podstawowa, ale tak, ja to znam z mojego pogranicza Mazowsza i Podlasia, już sobie ułożyłam. Czyli właśnie taka forma wujo w odniesieniu po prostu do, na, znaczy w określaniu wujka. No właśnie, ale mamy wujek, tak? Czyli też takie z jednej strony może nie, nawet nie pieszczotliwe, tak? Bo to nie jest wujcio, wariatuncio, tak? Tylko jednak po prostu wuj. I też, co ważne, pierwotnie wuj to był tylko brat matki, tak? A brat ojca to był stryj. Czyli rozróżnialiśmy tutaj te dwie gałęzie, tak? Czyli po mieczu i po kądzieli. Albo
3: ja powiem szczerze,
2: po
3: że ja już tego nie rozróżniałem.
2: Ja też nie. Ja też nie, ale na wsiach jeszcze to funkcjonuje i znowu myślę, że funkcjonuje nadal. Myślę o takim pokoleniu, powiedzmy, moich moich rodziców, to tam jak najbardziej
3: są
2: jeszcze...
3: Są stryjenki, są wujenki
2: mhm. i jest właśnie stryj zawsze w odniesieniu do brata ojca, tak? Czyli to bardzo gdzieś tam funkcjonowało. Zresztą to ładnie się odbija w nazwiskach, tak? Bo mamy stryjczaka, tak? Mam takie nazwisko w rodzinie i to też pokazuje, że to słowo funkcjonowało, ale właśnie zobaczcie, że zaciera nam się to, tak? To znaczy, jeżeli zaraz pewnie dojdziemy do tych słów, które w ogóle nam wypadły z użycia, bo na razie mówimy o tych, które funkcjonują, ale zmienia się model rodziny i ta identyfikacja taka bardzo szczegółowa już nie jest ważna, tak? To znaczy, nieważne, czy to jest brat matki, czy brat ojca, grunt, że to jest brat naszego rodzica, tak? I wtedy tak, jest raczej wujkiem, a nie stryjkiem.
3: No i przechodzimy w świat świekr, cieści, czci, snech i innych jądrwi.
2: I innych jądrwi, tak, no właśnie. I tu już się trudno.
3: Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj, więc może od razu sobie się umówimy na przykład, że w przyszłym tygodniu dokończymy, bo to jest niezmiernie ciekawe, zwłaszcza te, które już wyszły z użycia.
2: Tak.
3: Ale może dzisiaj jeszcze się nad tym teściem teściową.
2: Tak, zwłaszcza, że teściowa to zastępcza matka trochę też, więc no jednak pozostajemy w temacie, zrobimy taką klamrę. No właśnie, i tutaj znowu mamy pierwotnie te słowa funkcjonowały trochę inaczej, prawda? Bo dzisiaj mamy teść i teściowa, a to są słowa, które się pojawiają dopiero w XVII wieku, a wcześniej to był właśnie cieść i ćcia, tak? Czyli właśnie Mateusz patrzy na mnie dziwnie, jakbym jakieś dziwne rzeczy opowiadała, ale to znowu od XVI wieku te słowa funkcjonują jako... Cieść i ćcia to byli rodzice żony, tak? Czyli to był ojciec żony i matka żony. Natomiast matka i ojciec męża to była świekra, tak? Czyli matka męża i świekr, czyli ojciec męża. Zobaczcie, znowu rozróżnialiśmy tutaj, tak? Te dwie gałęzie. Ważne było, z której strony jakby to są ci, no tutaj już bardziej powinowaci pewnie, a nie rodzina. Tak się zastanawiałam, dlaczego utwardziliśmy sobie tego ćcia i tego cieścia, tę ćcię i tego cieścia do teścia i do teściowej, ale właśnie chyba nam się za trudno tę
3: za dużo ci
2: wymawiało, więc utwardziliśmy sobie, tak? I dzisiaj mamy teścia i teściową i znowu teść i teściowa ogarniają nam wszystko, tak? Czy już nie mamy świekry. Ona wypadła, chociaż w gwarach jeszcze gdzieś trochę funkcjonuje, ale zasadniczo zdominowała nam tę sferę rodziców naszych małżonków.
3: No to wrócimy jeszcze oczywiście do tych nazw. Mnie najbardziej ta jątrew oczywiście. Ale jest też szurza.
2: Tak, jest szurza, jest szurzyn, jest dziewierz. Spak, jest snecha, jest dziewierz, trochę tego jest. Więc wrócimy jeszcze do tych. I powiemy też może w przyszłym tygodniu, jak się zmienia w ogóle ten system rodzinny i jak to się na język przekłada.
3: Super, wspaniałe plany mamy zatem. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
3: Pani profesor Monika Kresa była z nami jak co tydzień. No i cóż.
2: Do usłyszenia.
3: I jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim matkom, maciom i matulom.
2: I ciom, macochom. I wszystkim, tak, i wszystkim macochom też.
3: Tak jest.

0: Piotr. Dla mnie ciotki, wujki i kuzyni to najbardziej naturalny podział. Ciotki, wujki. Wujki ładne.
1: Tak, a Dominik pisze, pogranicze Mazowsza i Podlasia był wujek i stryjek, a na brata babci mówiliśmy wuj. Właśnie.
0: Wuj, pięknie.
1: Różnie to w różnych rejonach, czasem także w tych samych częściach Polski, ale w zależności od tego, być może jaka wieś, jaka okolica.
0: Tak. Nie, tu ktoś jeszcze tak, Chris dopisuje, że jak zostanę dziadkiem, to znaczy, że zdziadzieję. No właśnie, jest ten pejoratywny wymiar, o którym mówiła profesor Monika Kresa.
1: Jeszcze jest żart od pana Artura.
0: O, dawaj.
1: Mały Jasiu na urodziny. Ma urodziny i wypatruje przez okno gości. Nagle mówi do mamy: mamo, wujek i ciocia idą. Nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo. Wygląda dalej: mamo, kuzyn i kuzynka idą. Jasiu, nie mówi się kuzyn i kuzynka, tylko kuzynostwo. Patrzy dalej, zauważył babcię i dziadka i mówi do mamy: mamo, dziadostwo idzie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Dzień dobry, panie Mikołaju.
2: Dzień dobry, panowie. Dzień dobry państwu.
1: Jakżeż nam się dzisiaj role pozamieniały, bo Kuba nieustająco jest prowadzącym, ale chociaż...
2: Ale ja myślę, że możemy zrobić namiastkę poniedziałkową.
3: Czasem ustaję.
1: Jak?
2: Czasami nic nie mówisz?
3: Tak, czasami milczy, nie tak nieustająco.
1: Ale gdyby cię poniosła fantazja, to dopowiedzieć w kwestii sportu parę słów też jak najbardziej można. My dzisiaj, Mikołaju, trochę cię wpakowaliśmy, bo zapowiedziałem, że będzie o tenisie, więc...
2: No będzie o tenisie. No,
1: chyba, że siebie wpakowałem.
2: Nie wpakowałeś się, no bo akurat tak, wczoraj Giro d'Italia miało przerwę, więc Giro dopiero dzisiaj rusza po krótkiej przerwie. Wrócimy sobie do piłeczki z weekendu, do finałów konferencji NBA. Ale zaczniemy od tenisa, od Paryża.
3: Gorącego Paryża.
2: Tak, no Warszawa też gorąca, a Paryż piękny, gorący. I też łaskawy dla polskich reprezentantów, bo Iga Świątek, ona perfekcyjnie wywiązała się z roli faworytki w pierwszym meczu w czasie French Open. Pokonała Emerson Jones 6-1, 6-2 i awansowała do drugiej rundy, a spotkanie to trwało zaledwie godzinę i jedną minutę. Więc gratulacje dla Igi Świątek. Cieszymy się, że ta forma rośnie. Zresztą widziałem konferencję prasową i Iga Świątek pod wodzą nowego trenera. No taka jest dużo bardziej optymistyczna, taka luźniejsza. I ona nawet zwróciła uwagę, że zaczęła się mniej przejmować wszystkim.
3: Ona już to pokazała podczas turnieju w Rzymie, więc idzie konsekwentnie w tym kierunku, myślę.
2: No słuchaj, no dobry trener, który pracował z wielkimi postaciami, jak Rafael Nadal, no to zawsze jest jakaś, to jest zawsze jakiś taki dobry prognostyk. A kolejną rywalką Igi Świątek będzie Sara Bejlek. Czeska tenisistka wygrała w niedzielę z Amerykanką Sloane Stephens i to między paniami się rozegra kolejny pojedynek. Maja Kwalińska odniosła życiowy sukces. Pierwszy raz w karierze wygrała mecz w ramach właśnie French Open i awansowała do drugiej rundy. W dodatku pokonała jeszcze mistrzynię olimpijską Kim Wężenk 6-4-6-0, a w następnej rundzie Maja Kwalińska zmierzy się z Belgijką Elis Mertens, więc też tutaj zacieramy rączki, czy ten Paryż będzie taki łaskawy dla Maji Kwalińskiej, a za to Magda Linet będzie poznała już rywalkę i Jelena Ostapenko będzie jej jutrzejszą rywalką. Rozstawiona z numerem 29, łotewska tenisistka pokonała Niemkę Elę Zajdel 6-4-6-4. No a warto też w ramach takiej ciekawostki statystycznej powiedzieć, że panie, czyli Magda Linet i Jelena Ostapenko rozegrały jedno spotkanie tylko między sobą w 2020 roku w Rzymie i wygrała je Magda Linet. No ale to 6 lat minęło. Mnóstwo wody w Wiśle upłynęło. Wszystko się zmieniło w międzyczasie. A zwycięzczyni pojedynku Linet Ostapenko zmierzy się w kolejnej rundzie ze zwycięzczynią pojedynku Iga Świątek Sara Bejlek.
3: No i nie zapominajmy o naszym Hubercie Hurkaczu.
2: Dokładnie, Jakubie. Wyprzedzasz fakty. Otóż Hubert Hurkacz górą w czterosetowym boju. Reprezentant Polski pokonał Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i awansował do drugiej rundy. A kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Francis Tiafoe, który to Amerykanin pokonał swojego rodaka Eliota Spitzieriego 6-3, 6-7, 6-4, 6-3. A o 11 Kamil Majszak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabillo. Więc tutaj trzymamy kciuki. No,
3: może w komplecie wejdziemy do drugiej rundy.
2: Słuchaj, no to byłoby coś. Liczymy na to, wierzymy w to. No to w takim razie przechodzimy do tej piłeczki, którą wczoraj Jakub zapowiadał, że zostawimy ją sobie na wtorek, no bo w dodatku jeszcze tak latem, no zaraz w ogóle nie będzie o czym wtorkiem opowiadać, bo wszystko będzie się rozgrywało w soboty i niedzielę. Albo może będziemy robili krótsze te ostre gry ku uciesze wielu słuchaczy. Zaczniemy sobie od Ligi Włoskiej, dlatego że włoska Serie A zdecydowała się na rozegranie multiligi, czyli żeby wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozegrać w jednym momencie. Co prawda to się nie udało, dlatego że pojedynek Torino i Juventusu rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem ze względu na problemy z kibicami i infrastrukturą, ale dużo się wydarzyło. Otóż no wielkie marki, czyli Milan i Juventus, nie zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. A to efekt tego, że Juventus zremisował z Torino 2-2, a AC Milan przegrał 1-2 z Cagliari. A Nicolas Füllkrug okazał się nie być zbyt dobrym napastnikiem. Ale sensacja jest taka, bo Como Como, które po raz pierwszy zamelduje się w europejskich pucharach pod wodzą trenera Cesca Fabregasa, zaawansowało do Ligi Mistrzów, a to efekt tego, że Como rozbiło Cremonezę 4-1, a także AS Roma po wielu latach wraca do Ligi Mistrzów po tym, jak AS Roma pokonała Weronę 2-0. Jan Ziółkowski zagrał, niestety zanotował wędkę. Nie był to najlepszy występ
3: polskiego. To wytłumacz jeszcze, co to jest wędka, bo może nie wszyscy wiedzą.
2: Wędka to jest, szanowni państwo, wtedy, kiedy zostaną państwo wprowadzeni, zostanie zawodnik wprowadzony i jeszcze w tej samej połowie zostanie zdjęty.
3: To znaczy wchodzi z ławki rezerwowych, a potem inny kolega z ławki go zmienia.
2: To prawda.
3: To jest albo wyjątkowy dyshonor dla piłkarza.
2: Albo jak się wchodzi w wyjściowym składzie i jeszcze przed upływem 45 minut się zostaje zdjętym. Tak. Nie z powodu kontuzji. No ale we włoskiej Serie A poleciało domino, dlatego że trenerzy odchodzą i wracają trenerzy, którzy nie powinni się pojawić w kręgu zainteresowań. No bo tak, Napoli w tym momencie jest bez trenera, dlatego że Antonio Conte, jeżeli wierzyć informacjom płynącym z Włoch, złożył rezygnację na ręce Aurelio De Laurentiisa, czyli prezesa, właściciela Napoli. Bez trenera w tym momencie jest Lazio, które pożegnało się z Maurizio Sarrim. Bez trenera jest też AC Milan, który pożegnał się z Massimiliano Allegrim. To allegrismo, które tak Wojciech Szczęsny kocha, doprowadziło do tego, że AC Milan przegrał z Cagliari i wiele innych spotkań. No i w tym momencie obserwujemy rotację na stanowiskach trenerskich, bo tak, Maurizio Sarri ma trafić do Atalanty, a Gennaro Gattuso, który jeszcze nie tak dawno zaliczył kompromitację jako selekcjoner reprezentacji Italii, ma zostać trenerem Lazio. I te powiedzenia o tym, że Włosi nie znają innych trenerów niż włoskich, albo trenerzy, którzy kiedyś grali jako piłkarze we Włoszech, jest bardzo prawdziwe, bo nawet myślę sobie, że w polskiej ekstraklasie byłyby duże wątpliwości dzisiaj, żeby zatrudnić Gennaro Gattuso, który to Gennaro Gattuso miał tylko jeden dobry sezon jako trener Milanu.
3: Słuchaj, jeżeli José María Baquero mógł być trenerem w Polsce, to dlaczego nie Gennaro Gattuso?
2: Ale Kuba, to były inne czasy. To była niepoważna ekstraklasa, a teraz ekstraklasa jest poważną ligą. Dużo też ciekawego wydarzyło się w Premier League. Tak na dobrą sprawę to była kolejka pożegnań, bo z wielu drużyn odeszło bardzo wielu ważnych zawodników. W Manchesterze City cała w ogóle plejada pożegnań, bo tak, odchodzi Pep Guardiola, odchodzi John Stones, odchodzi Bernardo Silva, czyli ikony obywateli. No i w ogóle piękna gala pożegnalna dla Pepa Guardioli. Mimo tego, że Manchester City przegrał 1-2 z Aston Villą, to pożegnanie Pepa Guardioli było wspaniałe, bo przyjechali byli podopieczni Pepa Guardioli, jak Vincent Kompany, dzisiaj bardzo jeden z najlepszych trenerów na świecie, prowadzący Bayern Monachium. Przyjechał Fernandinho i wielu piłkarzy przyniosło na ten stadion, na Etihad Stadium, trofea, które Pep Guardiola zdobył w czasie swojej dekady jako trener Manchesteru City. Nawet Noel Gallagher przyniósł jedno z trofeów, tak. A Michael Jordan na przykład nagrał filmik dla Pepa Guardioli, w którym pogratulował mu kariery i powiedział mu, żeby cieszył się emeryturą. Jednak Pep Guardiola nie przychodzi na emeryturę, robi sobie taką przerwę jak Jurgen Klopp i będzie ambasadorem czy koordynatorem projektu City Football Group, czyli będzie tam zarządzał Gironą, która spadła do Segunda Division, a o tym też zaraz będziemy opowiadać, będzie też innymi klubami, inne kluby koordynować. Arsenal mistrzem, o tym wiedzieliśmy, Manchester City drugi, Manchester United na miejscu trzecim zakończył rozgrywki angielskiej Premier League, Aston Villa na czwartym miejscu i Liverpool na piątym i te drużyny zameldowały się w Lidze Mistrzów, a w Lidze Europy zagrają takie ekipy jak Bournemouth i Sunderland, więc piękne historie, nieoczywiste rozwiązania. No ale Bournemouth grało piękną piłkę pod wodzą Antoniego Iraoli, a Sunderland, no to spektakularny powrót do Premier League i od razu puchary. Za to na przykład Chelsea zakończyła rozgrywki na miejscu 10 i tam szykuje się kolejna przebudowa, a pod wodzą amerykańskich właścicieli Chelsea kupiła ponad 50 piłkarzy przez ostatnie 3 lata. No ale Xabi Alonso przychodzi jako trener Chelsea, więc będziemy obserwować to, co się wydarzy w Hiszpanii. Za to Tottenham uniknął spadku kosztem innego londyńskiego klubu, West Hamu. Więc Tottenham, w który wpakowano mnóstwo pieniędzy w poprzednim sezonie na wzmocnienia, uratował się przed spadkiem i będziemy oglądali koguty w angielskiej Premier League. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to cztery pierwsze drużyny doskonale znaliśmy. Barcelona, Real Madryt, Villarreal i Atletico Madryt. Jednak nie znaliśmy drużyn, które spadną. I po ostatniej kolejce hiszpańskiej La Ligi spada Mallorca, Girona, a także Real Oviedo. W sobotę po hat-triku Harry'ego Kane'a Bayern Monachium pokonał VfB Stuttgart 3-0 i to klub z Bawarii podniósł Puchar Niemiec. A wczoraj VfL Wolfsburg Kamila Grabary spadł po barażach o utrzymanie w Bundeslidze z drużyną, która walczy o awans z drugiej Bundesligi, czyli z Paderbornem po dogrywce. Więc Kamil Grabara będzie szukał nowego klubu. I tak to było raczej wiadomo według plotek, że Kamil Grabara długo by nie został w Niemczech, ale po tym, co się wczoraj wydarzyło, to na pewno. W dodatku jeszcze Paderborn grało jak Barcelona za najlepszych czasów Pepa Guardioli. Expected goals na poziomie prawie 3. VfL Wolfsburg mniej więcej tam chyba 0,70. Coś takiego, no różnica była spektakularna. A dzisiaj jeszcze baraże o utrzymanie albo o awans pomiędzy Saint-Étienne a Orzysy-Nice, czyli to Liga Francuska, to spotkanie o 20:45 i też spektakularny upadek Nicei, która jeszcze nie tak dawno grała w Lidze Europy pod wodzą Marcina Bułki. Wydawało się, że może nawiązać rywalizację z Paris Saint-Germain, a tutaj drżenie o utrzymanie, więc będziemy obserwowali, ale znamy za to pierwszego finalistę tegorocznych finałów NBA. New York Knicks sprzedali miotełkę Cleveland Cavaliers, czyli wygrali serię do 4 zwycięstw 4-0. Dzisiaj w nocy padł wynik 130-93. Znakomite spotkanie całego kolektywu New York Knicks. Co prawda Jalen Brunson czy Karl Anthony Towns mieli po 19 punktów, no ale ich koledzy też dobrze rzucali, bo Mikal Bridges zanotował 15 punktów, OG Anunobi 17, Landry Shamet 16.
3: A kto był jedynym zawodnikiem, który nie wszedł na parkiet?
2: Jeremy Sochan. Po raz kolejny. Jeremy Sochan, ostatni mecz, który zagrał, to chyba bodajże było Game 3 przeciwko Philadelphia 76ers albo Game 4. Ale słuchaj, Kuba, nie bądźmy defetystyczni. Tak?
3: Nie siejmy defetyzmu.
2: Otóż coach Brown oszczędza Jeremiego Sochana na finały. No bo trzeba będzie bronić. No a dzisiaj w nocy będziemy tak na dobrą sprawę wiedzieli, na czyją korzyść lekko przechyla się szala na zachodzie. Bo dzisiaj o godzinie w nocy z wtorku na środę o godzinie 2:30 mecz numer 5 pomiędzy Oklahoma City Thunder a San Antonio Spurs i drużyna, która wygra, będzie o krok od awansu do finałów NBA. W tym momencie mamy remis. Jestem bardzo ciekawy, bo ta seria, no tutaj to wszystko zależy od tego, jak Victor Wembanyama zagra po stronie San Antonio Spurs. Czy on będzie skuteczny w defensywie, czy zanotuje 10 bloków, jak będzie prezentował się pod koszem w defensywie, czy będzie zbierał. To też zależy od formy strzeleckiej i skuteczności zza łuku Shaya Gilgeous-Alexandra i innych zawodników Oklahomy. No to są emocje, nie to, co w przypadku meczu Cleveland z New York Knicks, gdzie to szybko się wszystko kończyło i można było przeprowadzać pełną rotację.
1: Boring. Tu jeszcze jedna z naszych słuchaczek zwraca uwagę, że trzeba powiedzieć o finale Champions League kobiet.
2: Ale mówiliśmy o tym wczoraj.
3: Mówiliśmy wczoraj, tak.
2: Mówiliśmy wczoraj. To w ogóle był nasz headline. Tak.
3: Ewa Pajor, 2 bramki.
2: Tak jest. I została wybrana najlepszą zawodniczką meczu, bo mimo tego, że Sandra Paralueo, Jezu, to jest tak trudne nazwisko, bo tutaj jest zbitka 2L i potem jeszcze kolejny 2L, mimo tego, że Sandra Paralueo zdobyła też 2 bramki, to jednak Ewa Pajor została wybrana najlepszą zawodniczką.
3: Tutaj odpieramy.
2: Prosimy odsłuchać wczorajszej ostrej gry z podcastu i zweryfikować to.
3: Bardzo ci dziękujemy, Mikołaju, za dzisiejsze wieści. Ja obiecuję, że jutro wracamy do Giro d'Italia i wrócimy też do Mistrzostw Świata w hokeju, bo już jutro będziemy wiedzieli, właściwie już dzisiaj wieczorem będziemy wiedzieli, które drużyny zagrają w ćwierćfinałach.
2: No ale powiesz o tym, kto jest bliżej awansu do finałów. Powiem. Oklahoma czy San Antonio? Dobrze.
3: Powiem.
2: Dobrze.

0: prosto z Irlandii, nówka sztuka zespołu Carriers. Jeżeli dobrze
1: to
0: wymawiam.
1: To po irlandzku wymawiałeś?
0: Tak, to była typowo irlandzka wymowa. 25 września wyjdzie ich album zatytułowany Nobody's Coming to Save You, czyli tak jak singiel przed chwilą, jest to zapowiedź. Zobaczymy, jak to będzie grało. Na pewno w naszym singlu tygodnia jeszcze będziemy wracać.
1: Na pewno, jeżeli będzie to dobry album, no to po latach będziemy, po 50 latach na przykład, w 50. rocznicę wracać do tego, tak? W pierwszej godzinie naszej audycji.
0: Na pewno. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o Lublin czy Dublin, Irlandię, to muzyka stamtąd w ostatnich latach całkiem nieźle się broni i obecna jest na polskich festiwalach, żeby wspomnieć pierwsze z brzegu Fontaine's DC, ale nie tylko przecież, więc fajnie. Zobaczymy, jak pójdzie ta płyta. Za ile? Za 7 minut będzie godzina 9. A przed 9 jeszcze Drums, Please.

0: O pieniądzach było.
1: Tak było i będzie jeszcze dzisiaj w finansach osobistych przed godziną 10:00. To Paweł Orlikowski nasz ze szczycie obecnością. A po 9:00 jeszcze Mateusz Kuśmierek. To znaleziona w internecie cykl co dwutygodniowy. Żeby tak to ładnie zapowiedzieć. Jakub Bylina-Brzezowski będzie z nami do po 9:30 z Polskiej Misji Medycznej. Porozmawiamy o sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, ale też o atakach na placówki ochrony zdrowia w Ukrainie. Dość powiedzieć zmasowanych w ostatnim czasie, ale to szczegóły w kolejnej godzinie Państwu opowiem. Jungle Fever na zakończenie. Wracamy po pełnej.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Na azjatyckich giełdach ceny ropy znów poszły w górę. Ostatnio surowiec taniał, bo wiele wskazywało, że między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dojdzie do porozumienia. Po tym jak w nocy amerykańska armia zaatakowała irańskie wyrzutnie rakietowe i łodzie próbujące rozmieścić miny w cieśninie Ormus, na rynkach finansowych znów zapanował niepokój. Centralne dowództwo USA podkreśla, że to były ataki w samoobronie, aby ochronić wojsko przed zagrożeniami ze strony sił irańskich. W Stanach Zjednoczonych wczoraj obchodzono Dzień Pamięci. Podczas uroczystości na cmentarzu Arlington Donald Trump złożył hołd żołnierzom, którzy zginęli w wojnie z Iranem. W operacji Epicka Furia straciliśmy 13 wspaniałych dusz, wyjątkowych ludzi. Ci niesamowici mężczyźni i kobiety oddali życie, aby zapewnić, że Iran, największy na świecie sponsor terroryzmu, nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. I jestem pewien, że oni nigdy nie będą mieli broni jądrowej. Światowe agencje zauważają, że w przeciwieństwie do przemówienia z ubiegłego roku, tym razem Trump unikał wątków politycznych i krytyki swoich poprzedników, choć we wpisach w internecie, składając życzenia z okazji Dnia Pamięci, napisał o głupkokratach, którzy nie szanują naszego wojska i wszystkich jego ogromnych sukcesów, jakie odniosło w ciągu ostatniego roku. Wyniki referendum w Krakowie wkrótce powinny zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody Małopolskiego, a to będzie oznaczać koniec urzędowania Aleksandra Miszalskiego i jego zastępców.
1: Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmują tę decyzję z szacunkiem i z pokorą. Wiem, że nie zawsze decyzje, które podejmowałem, spotykały się ze zrozumieniem i z akceptacją wszystkich. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
0: Tak w oświadczeniu przekazał odwołany prezydent. Miszalski krytykowany był m.in. za wyznaczenie strefy czystego transportu czy za podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Zanim premier wyznaczy komisarza, Krakowem będzie kierować sekretarz miasta. Antoni Fryczek tę funkcję sprawuje od roku 2018 i on mieszkańców zapewnia.
2: Urząd i miejskie jednostki organizacyjne działają w trybie normalnym. Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, dowód osobisty, uzyska.
0: Termin przyspieszonych wyborów na nowego prezydenta Krakowa. Mieszkańcy mają zagłosować w ciągu 90 dni i ten termin ma wyznaczyć premier. Jak dotąd Donald Tusk nie skomentował wyników niedzielnego referendum. Fryderyki 2026 w muzyce rozrywkowej rozdane. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości otrzymał zespół Lady Punk, grupa obchodząca 45-lecie istnienia.
3: Tak, no nie mamy szafirowego Fryderyka, ale mamy złotego. I mało jest gigantów polskiej sceny, którzy zasługiwaliby bardziej na niego niż oni.
4: To ogromny zaszczyt dla ministra kultury wręczyć nagrodę legendom polskiej muzyki.
5: Ja chciałem podziękować wszystkim tym ludziom, którzy przez 45 lat chodzą na nasze koncerty, bo to może być uciążliwe. No i chciałem najbardziej życzyć wam wszystkim tutaj, żebyście mogli grać tak długo, być na scenie tak długo, bo lepsza przygoda wam się nie przydarzy, naprawdę.
0: Tak mówił wokalista Lady Punk, Janusz Panasewicz. Dodajmy jeszcze, że artystką roku została Kasia Lins, nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia, a jej płytę Obywatelka KL uznano za album roku w kategorii pop alternatywny. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Nad całą Polską dzisiaj bardzo dużo słońca. Oczywiście pojawią się też chmury, zwłaszcza na północnym zachodzie i północnym wschodzie. Tam mogą się pojawić słabe, przelotne opady deszczu, dokładnie na Suwalszczyźnie. Na Suwalszczyźnie będzie najchłodniej, 20 stopni, no ale to przecież nie tak mało w innych miejscach w Polsce, od 23 do 27-8, a na południowym zachodzie nawet 30 stopni dzisiaj, a więc można już mówić o delikatnym upale. Godzina 9 i już teraz w prawie całym kraju temperatura około 20 czy nawet ponad 20 stopni, więc dzień będzie rzeczywiście cieplutki. Jeśli chodzi o wiatr, no to dzisiaj słaby i umiarkowany na ogół, ale w niektórych miejscach może troszkę silniej powiać, zwłaszcza na wybrzeżu oraz w górach.

0: No i tak to, panie Kubo, ostatnia godzina spotkania nam została. Zrealizowania i poprowadzenia, wypełniona gośćmi, innymi głosami niż nasze. Taki jest rozkład jazdy.
1: Już za chwilkę będziemy mieli naszego stałego korespondenta, można powiedzieć, nie tylko z Krakowa, ale też z internetu całego.
0: A pewnie, że tak.
2: Nowy świt.
0: Dzień dobry, Mateuszu Kośmierku.
3: Dzień dobry.
1: To cześć i czołem.
3: Bardzo dumnie. Cześć. Korespondent z internetu. Dziękuję bardzo.
1: Zewsząd po prostu. Zewsząd.
3: Zewsząd.
0: Nasz człowiek tam w przestrzeni cyfrowej. Co tam się dzieje? Co fajnego udało ci się znaleźć ostatnio?
3: Nie uciekniemy od Trumpa. Zaczął się od niego serwis i jest też, powiedzmy, tematem okładkowym znalezionych w internecie. No bo dzieje się. Dzieje się w tym segmencie, o którym co jakiś czas, który wraca do nas, czyli Sny o potędze Donalda J. Odcinek 7, jeśli dobrze liczę tej sagi, bo za nami już odcinki grenlandzki, kanadyjski, tajwański, wenezuelski, panamski oraz świeży irański. Jeśli pominąłem jakiś obszar, który prezydent chciał tak czy inaczej opanować, to przepraszam. Ma przed nami odcinek 7 tej sagi kubański. Od tego dziś zaczynamy, bo sytuacja z dnia na dzień coraz mniej przypomina niewinną deklarację rzuconą jak wiele innych, bo akurat w takim, a nie innym nastroju wstał szeryf, a coraz bardziej faktyczny plan kolonizacji, wasalizacji. No nie wiadomo do końca na tym etapie jeszcze, jaka będzie skala. Kuby, która no naprawdę ciężko powiedzieć, że kogokolwiek do czegokolwiek jakoś mocno prowokuje, bo jeszcze Iran dało się na początku jakoś tam usprawiedliwiać, zresztą w serwisie słyszeliśmy kwestią atomu i wspierania terroryzmu, a Wenezuelę walką z kartelami. No, o tyle znalezienie choć trochę racjonalnego powodu, by najechać po prostu na Kubę, to już karkołomne zadanie, ale spokojnie da się. I to naprawdę wygląda tak, jakby Donald Trump zadzwonił do swoich doradców i powiedział: no nie smak po Iranie i ciśnienie Ormus jest, dajcie mi coś, żebym mógł teraz interweniować na Kubie, a oni na to, że no nie bardzo jest się do czego doczepić, a on na to, nie obchodzi mnie to, just get it done. No i ci doradcy szukają, żeby szef mógł bez zgody kongresu w ramach działań, w ramach super specjalnych operacji, ale nie wojennych, wysłać Marines pod Hawanę. No i znaleźli na siłę, naprawdę ponaciągali co się dało i uznali, że jest taka sprawa ze strzelonego 30 lat temu samolotu, na pokładzie którego byli obywatele amerykańscy, i wnieśli do Departamentu Stanu oskarżenie wymierzone w Raula Castro, który może i nie wydał żadnego rozkazu, ale przecież musiał wiedzieć, a skoro wiedział i nic z tym nie zrobił, to w zasadzie tak jakby wydał rozkaz. I spokojnie można tego użyć jako pretekstu do pokojowej interwencji w ramach ogólnie pojętej walki ze złem. I pierwszy lotniskowiec zresztą już wpłynął na Karaiby i czekamy, co się wydarzy, a mało kto opowiada o tych sprawach geopolitycznych, międzynarodowych i tych napięciach, jak tak zacny jak dr Wojciech Szewko, na którego kanał zapraszam po więcej informacji na temat, no w tym wypadku, zbrodniczych działań Imperium Kubańskiego i odpowiedzi biednych Stanów Zjednoczonych, ale tak już poważnie mówiąc, no dzieje się i polecam śledzenie tego kanału i to mój pierwszy link. Natomiast w ramach drugiego polecenia zapraszam z kolei na rozmowę o państwie, które z Kubą łączy sporo. Po pierwsze komunistyczny, nie tyle rodowód, bo to nawet nie jest coś, czego się pozbyto, ale nadal w jakimś wariancie ustrój komunistyczny czy postkomunistyczny, który funkcjonuje, to jedno, ale też fakt, iż odnoszę wrażenie, oba kraje kojarzą nam się z pewną egzotyką skansenu, struktur archaicznych, których już się zbyt często w państwowości nie spotyka, z pewnym konstansem zapewnianym przez sylwetkę wodza też, który łączy stare postsowieckie w tym wypadku z nowym, związanym choćby z technologią. No i to państwo, tak egzotycznie to może brzmi, ale z nami sąsiaduje. A mam wrażenie, że niewiele o nim w gruncie rzeczy tak współcześnie wiadomo, choć jest o nim ciągle głośno, bo poczowód, bo ćwiczenia wojskowe, teraz atomowe, bo baćka, z którego czasem się ktoś publicznie naśmiewa, bo napięcie na granicy i tak dalej. I ciągle zadawane pytanie, czy wpuszczą Rosjan i będzie niebezpiecznie z tej strony, czy nie. No ale mało mam wrażenie, wiedzę o tym kraju dostarczają media w ogóle, nie tylko głównego nurtu, a przecież to nasz sąsiad i to jeszcze taki, którego intencji w ogóle nie możemy być pewni, czyli Białoruś oczywiście. Zatem tym bardziej warto znać jego historię, zwłaszcza najnowszą, I odpowiedź na pytanie, dlaczego ten kraj jest jaki jest, dlaczego tak wygląda teraz, dlaczego poszedł taką, a nie inną drogą w procesie, który Polsce dał NATO i Unię Europejską. Co nas różni, a co nas jednak łączy z Białorusinami? Wreszcie, czy kierunkowskaz z napisem wola Aleksandra Łukaszenki wskazuje jedyną słuszną drogę, jaką może ten kraj podążać? O tym i wielu innych aspektach, również bycia dyplomatą na Białorusi, opowiada Witold Jurasz, a dopytuje, dając jak zawsze popis przygotowania absolutnego, Marcin Giełzak na kanale Dzieje. Wiem, że w ramach premiery tegoż kanału już nie tak dawno o nim wspominałem, ale akurat rozmowę o Białorusi i to prowadzoną w takim stylu polecić po prostu muszę, nawet kosztem internetowych parytetów. I tak kończymy geopolitykę. Czy dobrze mnie słychać?
1: Dobrze cię słychać, świetnie. Że my się zasłuchaliśmy po prostu.
3: Okej, dobrze, bo w porządku. Kończymy geopolitykę, bo link numer 3 zabiera nas z jednej strony do świata dyskusji na temat używania sztucznej inteligencji przez ludzi sztuki w tym wypadku, to jest ten szerszy kontekst, a z drugiej węższy kontekst, zdecydowanie, zabiera nas do, mówiąc młodzieżowo, niezłej imby w polskiej sieci, a to wrzenie świata internetu wywołała wypowiedź Olgi Tokarczuk podczas poznańskiej impaktu, którą pewnie już panowie znacie i wiecie, o co chodzi.
1: Tak, oczywiście przetoczyła się dyskusja.
3: Tak, i większość z państwa pewnie zna, bo to wyskakiwało ostatnio z lodówki, jak nieco wcześniej odejście lewego z Barcelony, na tej samej zasadzie, wszędzie. Natomiast ten chaos i powtarzanie już w pewnym momencie nawet przez szeroko pojęty internet cytatów z noblistki, które nie istnieją i przeinaczanie i tak dalej, no to już wymaga jakiegoś sprostowania i uporządkowania, a skoro jesteśmy w cyklu znalezione w internecie, to ja pozwolę sobie zareagować na medialny szum i do takiego materiału, w którym sytuacja jest solidnie opowiedziana od początku do końca, link Państwu podesłać, a ściślej do kanału i materiału Zofii Sobczak pod tytułem AI, kochane czy zagrożenie? Jak już sam tytuł sugeruje, nie jest to jedynie wyżywanie się na pani Oldze, ale niejako traktowanie jej wypowiedzi jako pretekstu do szerszych rozważań na styku sztuczna, ludzka twórczość. No ale gdyby Państwo jednak nie wiedzieli, o co chodzi, Olga Tokarczuk powiedziała, że używa sztucznej inteligencji w pracy twórczej na impakcie i niefortunnie dała do zrozumienia swoją wypowiedzią, że może chodzić nawet o jądro procesu twórczego i rzucając słynne zapytanie do czata, kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? No i internet zapłonął po prostu, a noblistka później sprostowała, że chodzi o używanie sztucznej do szeroko pojętego researchu i to w ogóle wszystko zmienia, moim zdaniem. Czy to jest research, czy to jest korzystanie w celach narracyjnych, fabularnych. No więcej w materiale, a postscriptum do tego jest moim zdaniem takie, że największym medialnym zwycięzcą tej sytuacji jest Jakub Żulczyk, którego nie mogę niestety na antenie w pełni zacytować, bo tam się pojawiały różne słowa, ale sens był taki, że a wiecie co, gdybyście wy wszyscy na co dzień tak się interesowali polską literaturą, to nikt nie mógłby narzekać na polskie czytelnictwo. I taka była puenta. Trudno się z tym też nie zgodzić. I ostatnie polecenie prowadzi do świata, w którego powstaniu z całą pewnością nie uczestniczyła AI, który to świat ma dostać z kolei zupełnie nową wersję siebie jako czegoś, z czym można obcować nie z pozycji widza, a uczestnika wydarzeń, odkrywcy tegoż i osoby w nim decyzyjnej. Tolkienowskie Śródziemie i uniwersum Władcy Pierścieni ma ukazać się w zupełnie nowej odsłonie jako ogromna, otwarta, wielowątkowa i satysfakcjonująca nawet największych ortodoksów fantasy gra komputerowa. Uff. I oczywiście...
0: Przypomnę, że powiesz, że kolejny...
1: Serial
0: albo jakiś remake.
3: Dlatego zaznaczyłem, że nie z pozycji widza będziemy chłonąć to dzieło, a z pozycji uczestnika. Także, a chyba tylko gry na razie na to pozwalają. Dobrze, jeszcze dobrze. Nie ma takiego interaktywnego kina. Oczywiście można do tego podejść na zasadzie, cóż szkodzi obiecać, bo faktycznie szumne są te zapowiedzi, że to będzie coś niesamowitego. Gdyby nie fakt, iż za pracę nad tytułem bierze się studio, które przywróciło graczom na całym świecie wiarę w to, że w czasach szybkiej monetyzacji można nadal robić solidne, oryginalne, robione z sercem, dopieszczane gry RPG, czyli Warhorse Studio, które trochę szlakami naszego CD Projektu pnie się na szczyt z hasłami na sztandarach takimi jak właśnie pasja, charakter, szacunek do graczy, wizja, ciężka praca. No i po wydaniu dwóch znakomitych, osadzonych w późno-średniowiecznych Czechach Kingdom Come Deliverance, apetyty na ich projekty są ogromne, No, jeśli ktoś może zaryzykować dźwignięcie na swoich barkach uświęconego świata praojca wszechrzeczy fantazy, czyli Tolkiena, no to tylko oni. A z nie mniejszą pasją opowiada o tym legendarny Ryszard Chojnowski, czyli Grysław, którego gości na swoim kanale Krystian Smoczna. Rozmowa dla każdego. Nie trzeba znać się na grach, bo to zawsze miło posłuchać ludzi z pasją, a polecam w ogóle wszelkie wypowiedzi Rysława Grysława, bo to po prostu wspaniały gość i pasjonat. Tyle ode mnie dziś.
0: Mateusz Kuśmierek, równie wspaniały gość. Dzięki ci piękne. Dziś polecamy po 23:00 Między Światami, czyli program Mateusza Kuśmierka właśnie, a do internetu zajrzymy znowu za 2 tygodnie. Dzięki ci piękne. Aha, i linki w grupie
1: linki,
0: patronów.
1: Linki, tak, linki są już w grupie dla patronów, więc proszę czerpać.
0: Dzięki.
3: Dzięki,
1: dzięki Mateuszu.
3: Dziękuję.

0: jest protest w kontekście tego, o czym opowiadał Mateusz Kuśmierek. Słuchacz Slav napisał, że nie damy przejąć Kuby. Łapy pręcz od Jędrasa. To nigdy nie wyjdzie
1: się opierał
0: z użytku.
1: Przed pomarańczowymi łapskami.
0: Bardzo dobrze, Kuba. A państwo niech się nie opierają przed tym, co za chwilę rozbrzmi z naszej anteny, bo to jest nowość, jedna z propozycji w ramach naszych singli tygodnia. Tak obficie obdarowujemy państwa, że mamy... Nie, to nie jest jeden z naszych singli tygodnia, to nowość po prostu. No w każdym razie z polskiego podwórka Cyrk na suficie to będzie.

27 po 9 cerk na suficie, tonówka sztuka za nami, a my za chwilę przejdziemy do zapowiadanej już kilka razy na antenie rozmowy z Jakubem Beliną Brzezowskim z Polskiej Misji Medycznej. Jest już w studiu. Za chwilę będzie też na antenie o sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy i przy okazji też o atakach na placówki ochrony zdrowia w Ukrainie. To będzie rozmowa.

0: Bardzo dziękujemy Soundgarden. Za 29 minut będzie 10. To jest ten moment, kiedy przechodzimy do zapowiedzianej rozmowy. I mogę powiedzieć, że znany dobrze z naszej anteny Jakub Belina Brzozowski jest z nami.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z Polskiej Misji Medycznej, z którą mieliśmy wspólne działania. Wspomnimy o nich na koniec, bo zapowiedziałem, że porozmawiamy o Strefie Gazy i o Ukrainie. Od Strefy Gazy zaczniemy, ponieważ niedawno informowaliście o bardzo... No, trochę się gryzę w język, mówiąc ciekawym, no ale jednak jest to informacja, która sprawia, że oczy się rzecz szeroko otwierają.
2: Robiące wrażenie.
0: Że Strefa Gazy cofnęła się o 77 lat. Co to dokładnie oznacza?
1: Przez te dwa lata, a właściwie więcej niż dwa lata, bo dwa lata mówimy o eskalacji, takiej no, skrajnej eskalacji tego konfliktu na miejscu. Natomiast pamiętajmy, że zawieszenie broni, które trwa od 10 października. W trakcie tego zawieszenia broni w ciągu 7 miesięcy zginęło już prawie 900 Palestyńczyków, Palestynek, czyli mamy 3-4 ofiary na dzień, więc to zawieszenie broni jest takie trochę w cudzysłowie. No, jest taki wskaźnik, coś się nazywa Human Development Index, na polski to tłumaczy zwykle jako wskaźnik rozwoju społecznego. No i zbadano, że w ciągu tych dwóch lat eskalacji w tym wskaźniku, na tym wskaźnik składają się takie rzeczy jak oczekiwana długość życia, jak oczekiwana między innymi długość edukacji danej przeciętnej osoby na danym terenie oraz dochód na głowę mieszkańca, czyli PKP per capita. Mhm. No i w tym wskaźniku rzeczywiście Gaza cofnęła się do poziomu sprzed 77 lat. No kiedy, jak wiadomo, czy służba, czy opieka zdrowotna, no byliśmy na zupełnie innym etapie rozwoju cywilizacyjnego. Ja powiem, chociażby odnosząc się do tego ostatniego wskaźnika, czyli PKP per capita, no w tej chwili szacuje się, że na mieszkańca Gazy dzień, taki dochód na dzień to jest około $0.50, no około 2 zł dziennie, tak? Czyli mówimy o dochodzie rocznym na mieszkańca około powiedzmy 600-700 zł. No to jest w ogóle trudne wyobrażalne z naszej perspektywy polskiej. No pomyślimy sobie od razu, no okej, no 700 zł na pewno tam jest dużo taniej na miejscu. No otóż niestety nie. To znaczy panuje naprawdę skrajne ubóstwo. Nasi lekarze, którzy są na miejscu, na przykład mówią nam o tym, że na targowisku, na które najczęściej tam chodzą, no po pierwsze jest taki, no dystrybucja produktów, to znaczy to co dociera na miejsce do Strefy Gazy przez te cały czas jednak przymknięte granice, znaczy tam są dwa przejścia, przez które te produkty idą, ale to wciąż jest wąski strumień tych produktów. Łatwiej jest kupić na tym targowisku, ze względu na te ograniczenia w dostępie, batony, niż pełnowartościową żywność. Jajka mówią, że kosztują mniej więcej 2 zł za jajko, tak? Czyli no praktycznie za tą dniówkę możemy sobie kupić jedno, dwa jajka, w zależności od tego, jak się tam cena tego dnia waha. No to nam pokazuje, jak skrajne ubóstwo i jak, no w jak naprawdę cały czas trudnych warunkach żyją mieszkańcy Strefy Gazy, pomimo tego zawieszenia broni, o którym mówię, no moim zdaniem należy je brać w cudzysłów. Mhm.
0: No właśnie, bo jeżeli w ogóle chodzi o wsparcie humanitarne, które no od początku było problematyczne, wręcz niedostępne, niemożliwe do realizowania w Strefie Gazy, to że wszelkie formy wsparcia tam nie docierały, produkty. Gdybyśmy teraz się bliżej temu przyjrzeli, mówiłeś, że są otwarte w jakimś stopniu dwa przejścia. To wiadomo, że niewystarczająco, ale w ogóle jest opcja dostarczania tej pomocy.
1: Tak, to znaczy też tak, chciałbym zaznaczyć, że rzeczywiście mimo tego, że ta sytuacja jest cały czas bardzo trudna i tak jak mówię, no mierzymy się naprawdę z dużymi problemami na miejscu, to wciąż jest lepiej niż przed tym zawieszeniem broni, które mimo tego, że umówienie jest w cudzysłów, ono zmieniło sytuację na miejscu, to znaczy po pierwsze, rzeczywiście te produkty już docierają cały czas, może nie zawsze te, które powinny, nie zawsze w tych ilościach, w jakich powinny, ale mimo wszystko mamy już jakiś w ogóle rynek, na którym można kupować chociażby żywność. No już nie mamy na pewno klęski głodu na miejscu. Cały czas mierzymy się z niedożywieniem. Niedożywieniem, które wynika w dużej mierze z tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli z tego, że nie ma dostępu do pełnowartościowej żywności, ale już nie mamy dostępu, nie mamy już do czynienia naprawdę z tym, co było no jeszcze pół roku temu, rok temu z klęską głodu, z tym, że ludzie umierali z głodu. Tego już tam nie ma, więc no sytuacja się na pewno zmienia. Natomiast wciąż brakuje no chociażby z naszej działki no podstawowych produktów medycznych chociażby, czyli cały czas takich naprawdę bardzo podstawowych rzeczy. Nasza klinik, my teraz funkcjonujemy klinikę leczenia ran przy szpitalu na SER w Khan Yunis. No i tam lekarze cały czas nam mówią, że naprawdę mierzą się z bardzo podstawowymi brakami, czyli cały czas im brakuje jakiejś nici, jakichś no podstawowych rzeczy cały czas. No i rzeczywiście ta klinika działa tak, że trafiają tam, przekierowani są w ramach szpitala pacjenci, ale cały czas oni też chodzą po namiotach, w których mieszka w tej chwili około 80% do 90% mieszkańców Gazy prawdopodobnie, bo nie jest, tak naprawdę nie ma szans tego dokładnie zmierzyć, ale takie są szacunki. W namiotach, w których mamy plagę robactwa, plagę wszy, no mamy po prostu naprawdę straszne warunki. To wynika zarówno z tego, z problemów z higieną, jak i też z problemów z oczyszczaniem, no generalnie z pozbywaniem się odpadów w tej chwili w Strefie Gazy. Więc tam jest bardzo wielopoziomowy jest w tej chwili ten kryzys. No i to oczywiście skutkuje chorobami, no chociażby, nie wiem, no taką ostrą biegunką, która jest bardzo groźna dla dzieci do lat 5. No i z tymi wszystkimi właśnie, o których powiedziałem, no plaga wszy, plaga robactwa, plaga szczurów. No są to, mówiąc wprost, no warunki ulegające ludzkiej godności.
3: A jak wygląda sytuacja z dostępem do wody? Bo to jest taka absolutna podstawa.
1: Też jest problem z dostępem do czystej wody. No w ogóle ten cały czas, ten, powiedziałbym, taka średnia na mieszkańca z dostępem do wody no jest tragiczna, czyli to są w ogóle, to jest coś, co Polak by zużywa pewnie w ciągu godziny czy dwóch. To tam jest taki przydział na cały dzień średni. No najgorszy jest problem z dostępem do czystej wody, czyli no, jeżeli mamy dostęp do wody, która jest w jakiś sposób zanieczyszczona, no to niestety, tak jak mówię, jest tam problem w tej chwili z oczyszczaniem ścieków, z odpadami i po prostu ta woda przez to gruntowa jest zanieczyszczona. Jeżeli ludzie w desperacji zaczynają używać tej zanieczyszczonej wody, no to oczywiście, no chociażby jak mówię o klinice leczenia ran, jeżeli ktoś sobie tą wodą przemyje jakieś obrażenie, to za chwilę trafia do nas, bo ma zakażenie po prostu, tak? No więc jest to naprawdę... Trudno znaleźć właściwie sferę życia w Strefie Gazy, w której coś działałoby w tej chwili normalnie.
0: A powiedz więcej, jeżeli możesz, o tej klinice, którą prowadzicie, leczenia ran.
1: Tak, no to jest klinika przy szpitalu na SER, ale tak jak powiedziałem, z jednej strony to też pokazuje nam, że poszliśmy o krok do przodu z tą pomocą, bo wcześniej w trakcie... No tej eskalacji, jedyne co byliśmy w stanie robić, to wysyłaliśmy lekarzy do szpitala w Deir al-Balah. To byli lekarze głównie jordańscy, też z Omanu, no powiedzmy z krajów arabskich. Dlaczego stamtąd? No bo znali język i po prostu no ten kontekst był dla nich dużo łatwiejszy i szybciej wchodzili w ten teren. I właściwie to była taka pomoc natychmiastowa. Czyli oni wchodzili do szpitala, pełnili dyżury, czasami no naprawdę skrajnie wyczerpujące, po 36 godzin z rzędu i tak dalej, i tak dalej. I głównie zajmowali się opatrywaniem osób rannych w ostrzałach, bombardowaniach. No właściwie tam nie było przyjęć planowych. Klinika leczenia ran, czyli cały czas ten temat w jakimś stopniu tak, to znaczy tych ostrzałów bombardowań jest mniej, ale cały czas trafiają do tej kliniki ludzie ze świeżymi ranami, niestety. Natomiast no, w ramach kliniki leczenia ran, w ramach tego, co definiujemy tam jako rany, no chociażby jeszcze nasi lekarze czasami idą do namiotów, gdzie pomagają ludziom z takimi bardzo ciężkimi odleżynami. No w ogóle jeszcze pół roku temu zajmowanie się czymś takim jak odleżyny nie wchodziło w grę, tak? Czyli jesteśmy w jakimś, no jesteśmy o krok do przodu, ale cały czas jest trudno i też no, samo to, że oni chodzą do tych namiotów, to jest po prostu, jak widzę te zdjęcia z tych namiotów, no to gdzieś mi się, no, coś mi się w środku naprawdę łamie, bo to są koszmarne warunki życia, są warunki życia, które ja kojarzę, bo byłem w obozach dla uchodźców, czy w Somalii, czy w Iraku. Natomiast ta beznadzieja w Strefie Gazy, mam wrażenie, jest jeszcze o krok dalej, to znaczy, że jest tam jeszcze gorzej.
0: No ja mam tylko ten obraz namalowany, znaczy widzę go oczami wyobraźni z tego, co opowiadałeś, i Podzielam te odczucia w środku, o których mówisz, więc spodziewam się, że u ciebie to jest jeszcze silniejsze, jeżeli jesteś w stanie to sobie wyobrazić, jak to wygląda z prawdziwego zdarzenia. Zapowiedzieliśmy, że powiemy też trochę o Ukrainie, no bo Ostrowa Gazety o kryzys humanitarny z jednej strony, a dwa Ukraina, w której przypuszcza się bardzo dużo ataków na opiekę zdrowotną. Informowaliście o 3000 ataków, najwięcej w historii pomiarów WHO.
1: Tak, to już ponad 3000. No rzeczywiście jeszcze WHO nigdy w historii tak wielu ataków w żadnym konflikcie zbrojnym nie odnotowała. No nie ukrywam, że nie jesteśmy tak bardzo zdziwieni, chociaż to strasznie brzmi tą statystyką, bo tak jak mówię, no my jako Polska Misja Medyczna pomagaliśmy chociażby w Syrii, pomagamy tam zresztą dalej. W tej chwili rozpoczynamy tam też na miejscu kolejny projekt. I w chwili, kiedy Rosja zaangażowała się w wojnę w Syrii, tak już powiedzmy na full, no to te ataki tam też wzrosły. To była po prostu strategia, no stricte strategia wojenna ataków właśnie na jednostki służby zdrowia. No i tą strategię po prostu na terenie Ukrainy jest ta strategia kontynuowana, więc niestety nie dziwimy się temu, co się dzieje. No to oczywiście bardzo wpływa na możliwości pomagania. No wiemy też o takich, no powiedziałem, odstraszających atakach dla służby zdrowia, czyli idzie atak, trafia w jakiś na przykład obiekt cywilny, przyjeżdża karetka z medykami i właśnie wtedy po 40 minutach następuje drugi atak, czyli on wyraźnie jest wycelowany na to, żeby trafić służby, czy to będą medycy, straż pożarna, cokolwiek. To jest wyraźnie atak skierowany w to, żeby trafić osoby, które tam przyjeżdżają pomóc.
0: Jest też, a propos statystyk, to o czym informowaliście, że w wyniku takich ataków, czyli właśnie budynki mieszkalne, infrastruktura energetyczna, służba zdrowia, zginęło już co najmniej 15 850 cywilów. W kwietniu śmierć poniosło 238 z nich, jeden z najbardziej krwawych miesięcy od 2022 roku. To są straszne liczby. Ale a propos właśnie opieki medycznej, mieliśmy wspólną zbiórkę, o czym mówiłem, że wspomnimy na koniec, na rzecz szpitali w Ukrainie. No i myślę, że możemy poinformować słuchaczy, na jakim etapie jesteśmy, co się dalej dzieje.
1: Tak, mogę powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili już albo dopiero, bo mieliśmy małe zawirowania po drodze. To znaczy w pewnym momencie strona ukraińska po prostu zmieniła szpital, który na początku wytypowała, ale już wiemy, że to jest, że ten sprzęt trafi do szpitala w Kijowie, Mocyski, jeżeli dobrze pamiętam, szpital numer 15, położniczy. Jesteśmy w trakcie przetargu, już mamy pierwsze oferty, trafią tam ten sprzęt do USG Płuc dla noworodków. No i właściwie jesteśmy teraz w trakcie przetargu i czekamy jeszcze na kilka ofert, bo kilka już mamy. Za chwilę po prostu z tych ofert, które dostaniemy, wybierzemy tę najbardziej korzystną i dokonamy zakupu, więc jesteśmy już naprawdę coraz bliżej, żeby ten sprzęt tam trafił. Na pewno jak to się już wydarzy, to zadzwonię tutaj do was i się umówimy na opowiedzenie o tym, albo chwilę może po tym, jak on trafi, żeby też zebrać już jakieś relacje od medyków czy pacjentów tam na miejscu. Natomiast już jesteśmy coraz bliżej i jeszcze raz serdecznie dzięki dla wszystkich słuchaczy, wszystkich, którzy wsparli tę zbiórkę, no bo za chwilę to się naprawdę przekształci w realną pomoc.
0: Piękna rzecz. I my dziękujemy za rozmowę.
3: Bardzo dziękujemy. Jesteśmy umówieni więc na kolejną rozmowę tym samym. No i cóż, słuchaczom jeszcze raz dziękujemy, bo po ich reakcji na tamtą zbiórkę wiemy dobrze, że ten temat ich żywo interesuje i są głęboko przejęci tym, co dzieje się w Ukrainie, no ale też w Strefie Gazy też mamy takie sygnały i też o tym doskonale wiemy. Więc jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć działania Polskiej Misji Medycznej, to najlepiej.
1: Zapraszamy na stronę pmm.org.pl i tam znajdą Państwo wszystkie informacje, jak nas wesprzeć. No naprawdę jesteśmy w stanie tę pomoc na miejscu na ten moment dostarczać i przekształcać to, co Państwo nam wpłacą, no, w realną pomoc na miejscu.
3: Bardzo dziękujemy więc.
1: Dziękuję.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Politycy unikają lub niechętnie poruszają temat podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce. Jak już kiedyś się wspominałem, to gorący kartofel, więc raczej mają nadzieję na samoregulację. I to widać w danych, że wiek emerytalny przesuwa się ponad ustawową granicę 60 i 65 lat, ale przesuwa się bez ustawy. No i właściwie w danych widać dwa zjawiska. Pierwsze to efektywny wiek przejścia na emeryturę, średnio to niespełna rok później niż osiąga się prawo do emerytury. Drugie to dorabianie do już pobieranego świadczenia. W zależności od szacunków ponad 12% osób w wieku emerytalnym dorabia do świadczenia. Dokładne dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówią, że 880 tysięcy osób w wieku emerytalnym wciąż pracuje. Inne szacunki ZUS mówią, że każdy dodatkowy rok pracy zwiększa emeryturę średnio o 10%. Licząc na skróty, jeśli ktoś wypracuje 3000 zł świadczenia miesięcznie, po roku to już 3300, a po dwóch latach 3630 zł miesięcznie, a nawet więcej. To dlatego, że po drodze następuje waloryzacja składek, a do tego skraca się szacowany czas pobierania emerytury. ZUS wylicza tablicę średniego dalszego trwania życia i na tej podstawie oblicza ostateczną wysokość emerytury. Skoro dłuższa praca to tyle korzyści, to dlaczego nie ma ustawowego uporządkowania tej kwestii? Bo to rodzi bunt społeczny. Jak politycy coś chcą narzucić, my kładziemy się rejtanem. Choć sami z siebie będziemy dłużej pracować. Jeden z sondaży Ibris mówi, że jeśli zrównanie wieku emerytalnego, to tylko w dół, do wieku kobiet, nie w górę, do wieku mężczyzn. O wydłużeniu mowy nie ma. A w ogóle to najlepiej nic nie zmieniać. Dlatego świadomość

Państwa. Za chwilę rąk do pracy na pewno zabraknie. Dlatego ważne są osoby z zagranicy. Póki co, bo później może automatyzacja, ale zapraszamy, bo dane ZUS mówią, że gdyby nie cudzoziemcy, obecnie w liczbie około 2,5 miliona, nasza gospodarka miałaby się krucho. Wpływ na PKB Polski osób z zagranicy jest znaczący. W 2025 roku wzrósł z 200 do aż 416 miliardów złotych, wzrastając z blisko 5 do 11%. I całe szczęście.

0: Jeszcze chwila i miną okrągłe 4 godziny porannego spotkania, co oznacza, że dobiegamy do końca.
1: Tak, może w ostatniej godzinie mniej było o matkach, ale niemniej życzymy wszystkim matkom jeszcze raz, mamom, matkom, macochom, komu jeszcze?
0: Wszystkiego dobrego.
1: Matulom. Tak. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, rzecz jasna.
0: Wszystkim tak, a w szczególności matce nadredaktorce, a w super szczególności mojej mamie, to już
1: mojej też mamie, w szczególności. Aha. I matce naturze, dodaj Gajtek. No tak, wszystkim.

0: też super ważne, tak. No i Kuba Ferlin, który dzisiaj układał playlistę, pamiętał o tym, żeby Mother i Danzig, o którym Państwo też pisali, że to przecież tutaj wątek matki się pojawia, zagrasz na koniec. Jakub Jędras.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Kajtek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Kuba Ferlin, Tomek Ławiński. Dzięki piękne.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że sprawdza doniesienia o zatrzymaniu Polki uczestniczącej w globalnym konwoju lądowym Sumut. To inicjatywa wspierająca mieszkańców Strefy Gazy. Według organizatorów Laura Kwoczała została zatrzymana podczas przejazdu przez terytorium Libii, najpewniej przez siły samozwańczego przywódcy wschodniej Libii, generała Khalifa Haftara. W mediach społecznościowych opublikowano jej przygotowane wcześniej nagranie.
1: W przypadku utraty kontaktu ze mną, mojego aresztowania lub innej krzywdy, wzywam wszystkich wolnych ludzi na całym świecie, organizacje praw człowieka, media do podjęcia pilnych działań, ujawnienia miejsca pobytu, nacisku na uwolnienie i gwarancję ochrony. Wolna Palestyna. Organizacja Sumut podaje, że w sumie utracono kontakt z 10 osobami z konwoju. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnił, że polskie służby konsularne analizują sytuację i pozostają w kontakcie z partnerami międzynarodowymi oraz organizatorami konwoju. Stanisław Kraciek może zostać komisarzem Krakowa. To były burmistrz Niepołomic, przed laty wojewoda Małopolski, obecnie trzeci zastępca prezydenta Krakowa. A przynajmniej z takim wnioskiem do premiera zwróci się obecny wojewoda, polityk PSL Krzysztof Jan Klęczar, który tak mówił w Radiu Kraków.
2: Nie jest tajemnicą, gdzieś to w mediach już się pojawiło, iż wniosek, który ja złożę, będzie zakładał powołanie do tej roli pana prezydenta, pana wojewodę Stanisława Kracika.
0: Ale decyzja będzie należała do szefa rządu. Premier wnioskiem wojewody nie jest w żaden sposób związany. Ustanowienie komisarza jest konieczne po tym, jak w referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski. Przedterminowe wybory w Krakowie muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Już ponad 1 000 000 osób w całym kraju skorzystało do tej pory z tak zwanej renty wdowiej, podsumowuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Teraz to świadczenie wynosi średnio 350 zł miesięcznie. Od nowego roku będzie więcej, zapowiada Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Już dziś przynosi ta zmiana konkretne efekty, bo 350 zł ekstra w portfelu to dla osoby samotnej, prowadzącej pojedyncze gospodarstwo domowe całkiem sporo. Ale od 1 stycznia 2027 roku będzie tych środków jeszcze więcej. Zwiększa się renta wdowia z 15 do 25% drugiego świadczenia, co oznacza wzrost o około średnio 250 zł.
0: I będzie to w sumie około 600 zł. Renta wdowia to świadczenie przyznawane od połowy ubiegłego roku ludziom, których współmałżonek zmarł. Wnioski o takie świadczenie można składać w ZUS-ie. A na koniec ważna wiadomość dla kierowców. Kierowców w województwie kujawsko-pomorskim, karambol w okolicach Bydgoszczy. Aż 5 samochodów zderzyło się na drodze krajowej numer 25 w miejscowości Brzoza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarowe Volvo z naczepą najechało na osobowego Peugeota, a następnie kilka aut najechało na kolejne. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi. Ruch jednak jest mocno utrudniony, odbywa się wahadłowo. To jest odcinek między Bydgoszczą a Inowrocławiem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Granie z graniem.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jak co wtorek, Zuzanna Iłęda przy mikrofonie. Kłaniam się nisko. Bardzo się cieszę, że tak się złożyło, że wtorek wypadł w Dzień Matki, więc dzisiaj będą piosenki o matkach, przez matki pisane i dla matek, a na początku wszystkiego najlepszego życzę wszystkim mamom. Dużo spokoju, dużo powodów do uśmiechu, no i chyba przede wszystkim takiego poczucia, że jest się wystarczająco dobrą matką, bo wiem, że czasami jest o to trudno. A jak zaśpiewa Alicia Keys, to nie jest często, nam się wydaje, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, raczej mamom się wydaje, bo nie mogę mówić za siebie, bo ten tytuł mnie nie dotyczy, ale w wielu oczach jesteście super woman, tak jak Alicia zaśpiewa.

Dzisiaj szczególnie myślę też o młodych mamach i o tych dziewczynach, które bardzo chciałyby być mamami, a niestety nie mogą. I mam nadzieję, że doczekacie się swojego happy endu i szczęśliwego zakończenia, a jeśli nie, no to jesteście i tak ważne, i tak jesteście potrzebne, mam nadzieję, że o tym wiecie. I wyraz tego dzisiaj też będzie w piosenkach, bo przed nami będą dwa utwory, które były tworzone, całe albumy w ogóle były tworzone na tych najwcześniejszych etapach macierzyństwa, z dzieckiem przy piersi, na ogromnym zmęczeniu. I tego wyraz jest nawet na okładkach tych albumów, albo gdzieś tam w zdjęciach dotyczących albumów, że te maluszki się pojawiają. I zaczniemy od bardzo długiego utworu, który w zasadzie brzmi jak utwór w dwóch aktach, albo dwa utwory jeszcze z początkiem i zakończeniem. I jest to Kyo Soul i utwór One Day.

Drugi utwór z tego wczesnego macierzyństwa to będzie utwór Inny West. Inna ze swoim albumem w języku angielskim, ale też tym w języku polskim, które powstawały równolegle właśnie podczas jej pierwszych lat macierzyństwa, była gościnią Igrania z Graniem, więc mogą Państwo tę rozmowę znaleźć w podcastach. Posłuchamy utworu Small Changes in the Air. Jest to o tyle wspaniały utwór, że ten tekst jest bardzo poetycki. Myślę, że bez tego kontekstu matczynego można by go zinterpretować zupełnie inaczej, że on jest zupełnie o czymś innym, a jest jednak trochę o tej sytuacji, ale można sobie też o tym pomyśleć inaczej. Proszę posłuchać.

tym, co Ina mówiła o macierzyństwie, o swoim doświadczeniu macierzyństwa, ważny był ten aspekt ciemnej matki, czyli tego, że mamy całą paletę emocji dotyczących swojego dziecka i swojego macierzyństwa i trzeba zatroszczyć się o tą część również i stąd te takie ciemne barwy i te takie ciężkie smyki na końcu. No i w ogóle z mamami to jest tak, że dużo dzisiaj będzie wzruszeń i ostrzegam, że być może komuś się łezka wokół zakręci. No a bywa tak, że mamy trudne relacje z mamami i raczej mówimy o nich z przekąsem albo gdzieś tam żartobliwie. I Nosowskiej pięknie się udało taką relację uchwycić z macierzyństwem, z byciem mamą albo z posiadaniem mamy, bo to jest Mówiła mi matka Nosowska.

Wracamy jeszcze na moment do tego wczesnego macierzyństwa, ale to jest ostatni już z tej paczki utworów. Victoria Monet będzie odpowiadała za to zakończenie. Napisała utwór On My Mama, kiedy sama była w połogu i czuła się fatalnie, czuła się brzydka, zmęczona, no wiadomo z czym połóg się wiąże. I napisała utwór On My Mama jako taką afirmację dla siebie, że ona naprawdę jest świetna. W slangu po angielsku On My Mama oznacza, że coś jest w 100% wiarygodne, czyli tak jak my po polsku przyrzekamy na naszą matkę, przyrzekam na naszą matkę, na moją matkę, to ona tam przyrzeka, że naprawdę wygląda, no i tutaj znowu tłumaczenie slangu, odlotowo, kozacko, no ale na pewno miała rację.

Tę piosenkę powinno wypisywać się na receptę, kiedy nie czujemy się dobrze z tym, jak wyglądamy, żeby posłuchać ją tyle razy i powtórzyć refren razem z Wiktorią, żeby uznać to za prawdę na nasz własny temat. Tak myślę. Ale tak wychodzimy z utworów, które były pisane przez matki, do utworów, które są pisane dla matek. I tak się składa, że jest naprawdę bardzo dużo rapowych utworów, które raperzy pisali dla swoich mam. Ma to często związek z tym, że raperzy, szczególnie na początku rapu, wychodzili z takich środowisk, w których tym matkom naprawdę było trudno. One często były samotnymi matkami, dysponowały naprawdę niewielkim budżetem na utrzymanie siebie i dzieci, więc naprawdę robiły wszystko, żeby im zapewnić dobre i godne życie i czasami to nie było łatwe. I oczywiście tutaj nasuwa się na pewno niektórym z Państwa Tupac i Dear Mama, ale zaproponuję dwie mniej oczywiste być może propozycje. Będzie Mac Miller i I'll Be There. I o tyle jest to smutne, że Mac Miller odszedł, a on tam obiecuje, że zajmie się na starość i będą razem jeździć na wakacje, że on taki jest jej wdzięczny, a niestety no to się nigdy nie wydarzy, bo Mac Miller odszedł zdecydowanie przedwcześnie.

ostrzegałam, że dzisiaj będzie być może trochę łez, bo tak to jest z tematami matek, że one są bardzo ważne w naszym życiu, nieważne jak to wszystko się ułożyło po drodze. A bywa tak, że żegnamy mamy zbyt wcześnie. I o tym też są piękne utwory. I sięgam po klasykę polskiej piosenki, bo zaśpiewa Natalia Kukulska utwór Dłoń, do którego ja mam szczególny sentyment ze względu właśnie na wokal, który jest niebywały w przypadku Natalii Kukulskiej, szczególnie w tym utworze, który ja jako licealistka dostałam do nauki, kiedy chodziłam na lekcje śpiewu. I kiedy tworzyłam tę playlistę, to zdałam sobie sprawę, że ja owszem go śpiewałam, ale coś tam wiedziałam, o czym to jest. Jakby gdzieś rozumiałam, ale myślę, że po tych nastu latach od tamtego czasu rozumiem go o wiele bardziej. Więc Dłoń Natalia Kukulska, ale to jest nowa wersja.

Szczęśliwie, kiedy ja uczyłam się śpiewać ten utwór, to Natalia jeszcze nie wypuściła przecież tej wersji i nie było tak fenomenalnego zakończenia, bo jest to naprawdę imponująca skala i wydanie takiego dźwięku to jest coś bardzo. No i oczywiście robi to ciarki i bardzo jest to dojmujący utwór. Drugi w tej serii to są Beatlesi i Julia dla mamy Johna Lennona.

I po polsku też mamy utwory pisane dla mam. Będzie Cortez na początku i utwór, jakżeby inaczej, dla mamy. A potem nowość, bo to dzisiejsza premiera. Norbert Wronka przed nami. Norbert śpiewa, komponuje i pisze i był półfinalistą 13. edycji The Voice of Poland i dzisiaj wypuścił singiel Taki jak ty. I można się domyślić, biorąc pod uwagę, o czym jest dzisiejsza audycja, że chciałby być taki jak mama. I jest to wspaniały utwór, bardzo lekki i też taneczny.

I tak dobiega końca dzisiejsze Granie z Graniem. Bardzo Państwu dziękuję i co złego to nie ja, a mając na myśli co złego, mam na myśli jakieś łezki, bo wiem, że któregoś raz zrobiłam program o w ogóle relacjach rodzinnych w piosenkach i wiem, że wtedy kilka maili wpadło w tym tonie, że nie można tak o 10:00, no ale taki jest dzień i myślę, że to robi z nas ludzi, kiedy jesteśmy blisko tych emocji i blisko tych ważnych, ważnych bardzo relacji, więc proszę też wybaczyć mi małą prywatę na sam koniec, bo ostatni utwór z dedykacją dla mojej mamy w Dzień Matki i jest to utwór nieprzypadkowy, ale myślę, że Państwu również się bardzo spodoba. Meryl Streep i Amanda Seyfried z filmu Mamma Mia i jakże inny mógłby być bardziej matczyno-córczany utwór niż Slipping From My Fingers. Oczywiście w oryginale to jest ABBA, ale ja tak kocham cały soundtrack z Mamma Mia, że wolę chyba tą wersję z Meryl Streep niż oryginalną. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Zuzanna i Wenda, do usłyszenia.

0: Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja zakończyła wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka koło Rogoźna. Przypomnijmy, doszło tam wczoraj po południu do katastrofy kolejowej. W zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła jedna osoba, 17 zostało lekko rannych. Do wypadku doszło na przejeździe oznakowanym, ale niezabezpieczonym. Jak mówił w TVP Info Łukasz Zaranek, burmistrz Rogoźna, lokalni samorządowcy od lat walczyli i walczą z PLK o zamontowanie w tym miejscu strzeżonego przejazdu.
2: Te odpowiedzi z PLK były w takim tonie, że jest niewielki ruch samochodowy, że tutaj nie jest to jakby zasadne, że ta kategoria przejazdu, która w tej chwili jest, a która okazała się tragiczną, było to widać nieuzasadnione i było to można rzeczywiście zrobić wiele, wiele lat temu, żeby do takiej tragedii oczywiście, jak była wczoraj, nie doszło.
1: Burmistrz Rogoźna dodał, że na tym przejeździe już wcześniej dochodziło do dwóch poważnych wypadków, w tym jednego śmiertelnego.
2: Trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ważna linia komunikacyjna, jeśli chodzi o kolej, bo to jest połączenie Poznania z Piłą, z Kołobrzegiem, z Koszalinem, z Ustką, więc ten ruch kolejowy jest tu bardzo duży. Co więcej, miejscowość Garbatka, w której jesteśmy, też jest miejscowością, która się rozwija. Tutaj powstaje też coraz więcej zabudowań mieszkaniowych. Ta droga, którą tutaj samorząd parę lat temu wyremontował, jest też taką małą obwodnicą Rogoźna.
1: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą jest wciąż zablokowana. Stanisław Kracik, wiceprezydent Krakowa, ma zostać komisarzem w mieście do czasu wyboru nowego prezydenta, podają TVN24 i RMF. Kracika rekomenduje wojewoda małopolski, jednak ostateczną decyzję podejmie premier Donald Tusk. Krakowianie w niedzielnym referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta. Przedterminowe wybory, które wyłonią jego następcę, najprawdopodobniej odbędą się w sierpniu. Do czasu wyłonienia nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz. Iran kontratakuje po dzisiejszych amerykańskich atakach w południowym Iranie na dwie irańskie łodzie, próbujące rozmieścić miny w cieśninie Ormuz oraz na wyrzutnie rakiet namierzającą amerykańskie samoloty. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o zestrzeleniu amerykańskiego drona i ostrzelaniu myśliwca, który wleciał w irańską przestrzeń powietrzną. Jak przekazano, Iran ma prawo odpowiedzieć na każde naruszenie warunków zawieszenia broni przez USA. 37% polskich firm z sektora motoryzacji planuje zwolnienia w najbliższych 12 miesiącach, wynika z badania Extart and Forestal. Z kolei 30% firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia, a 28% zakłada stabilizację. W 2024 roku mówiliśmy, że polski sektor automotive wszedł w trudny okres dla zatrudnienia. Dziś widzimy, że ten trend nie wyhamował, tylko się pogłębił. Więcej niż co trzecia firma w Polsce przewiduje spadek liczby pracowników, podczas gdy średnia europejska wynosi 24%. To bardzo mocny sygnał ostrzegawczy, podkreślił cytowany w informacji prezes Extart and Forestal. Polskie firmy motoryzacyjne wskazują, że największym problemem dla nich są rosnące koszty pracy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś w Polsce będzie słonecznie, jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe także na północnym zachodzie. Temperatury maksymalne od 19 na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, około 25 stopni Celsjusza w centrum do 29 30 na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami dość silny.

0: Wilcox, Do You Wanna Know? Proszę Państwa, właściwie nie wiem, po co to no dodałem, to mi się z Arctic Monkeys pomyliło. 8 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Piękny początek wtorkowej audycji, The Black Keys i Wild Child. Proszę Państwa, środek rusza dzisiaj 3 godziny regulaminowo i przepisowo.

Nie dla wszystkich, co jadą, bo to jest muzyka idealna do jazdy. The Black Keys i Wild Child, czyli Dan Auerbach i Patrick Carney. A my rozpoczynamy, proszę Państwa, dzisiaj audycję już tak na dobre. Za chwilę będzie teatralnie. Do Torunia będziemy zapraszać, ale jeszcze na Litwę też się wybierzemy. To znaczy wybrał się nasz gość, który będzie do Torunia zapraszał. To się wszystko naprawdę stanie bardziej sensowne za chwilę. A na razie Twizzler to jeden z trzech singli tygodnia, utwór grupy bardzo lubianej u nas Cigarettes After Sex.

Twizzler i Kwadrans po godzinie 11. Za chwilę w naszym studiu Tomasz Domagała. Będziemy o festiwalu Kontakt w Toruniu rozmawiać.

0: As If You Read My Mind to oczywiście Stevie Wonder, 18,5 minuty po godzinie 11. No i proszę Państwa, jest to idealny czas do rozmowy o teatrze, teatrze polskim, teatrze światowym, o tym, co się w nim dzieje. Tomasz Domagała w studiu.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie, Janku. Który od razu, poczekaj, śledzi. W pierwszych słowach wszystkiego najlepszego dla wszystkich matek świata. Bo bez matek nie byłoby też teatru.
0: Teatr się zajmuje matkami bardzo chętnie, proszę Państwa, i na różne sposoby, prawda? Jaki jest Twój ulubiony spektakl o matkach? Można wymienić, albo nie wymieniajmy, może Fedry, może...
1: Medei, najbardziej Medei, chyba.
0: Witka Cago.
1: No, gdybym był przewrotnie miał powiedzieć, to chyba powiedziałbym właśnie, że wszystkiego rodzaju Medei, ale nie, chyba wszystko o mojej matce z tych takich ostatnich.
0: To Michała bardzo... Borczucha spektakl, tak? Tak,
1: wraca zresztą teraz do Łaźni Nowej po 10 latach pod koniec czerwca, ale tak szczerze to, no na przykład matka z teatru w Poznaniu, gdzie Antonina Choroszy kreuje wspaniałą matkę. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że lubię te matki w teatrze, które są takie trochę dalekie od ideału.
0: No, na przykład teraz taka matka i rozmowa matki to jest Gertruda w Hamlecie u Kamila Białaszka, Ania Ilczuk gra. To mamy piękny konflikt pokoleniowy. Tłumaczę synowi, synu, ja ci powiem, jak to jest.
1: Około 10 Hamletów mamy w tej chwili w Polsce i w każdym jest właśnie Gertruda i w każdym tych spektakli jest na inny sposób zagrana, więc to rzeczywiście też jest galeria polskich matek.
0: Zaraz będziemy przechodzić do jubileuszowego 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Legendarnej imprezy założonej przez Krystynę Meissner, prawda? No ale jeszcze zanim do Torunia, to chciałbym cię o Litwę podpytać, ponieważ właśnie wróciłeś stamtąd całkiem niedawno z festiwalu.
1: Wczoraj rano o 4:00 tak wróciłem z Kłajpedy, tam jest festiwal Atrium. Ten festiwal przechodził też różne swoje odsłony. Teraz jest to taka prezentacja tego, co najlepsze w litewskim w teatrze. Jest to impreza zorganizowana w dwóch blokach dla kuratorów z całej Europy i świata. Były też osoby w tym roku z Argentyny, ze Stanów Zjednoczonych, z Pakistanu, nie mówiąc już o właściwie wszystkich krajach europejskich. Więc ja byłem na tej części poświęconej prezentacji litewskiego teatru za granicy, a teraz jeszcze będzie od końca maja prezentacja z Korei zagranicznej repertuaru litewskiej publiczności, więc to taki trochę odpowiednik kontaktu. No jest jeszcze oczywiście druga odnoga prezentacji litewskiego teatru światu. To jest właściwie słynniejszy festiwal Sirenos, który się odbędzie pod koniec września. No, teatr litewski zawsze był ciekawy, więc oczywiście te nazwiska Nekrosius, Tuminas, Korszunowas, od którego tutaj festiwal się rozpoczął, od jego przedstawienia o Kancie. No, była to piękna panorama. Cieszę się, że w takim...
0: Chciałem cię tak podpytać, pewnie to jest często zadawane pytanie, czy coś tam w atmosferze, w tych spektaklach też czuć takiego, o czym chciałbyś powiedzieć? Bardziej niż o innych rzeczach?
1: Właściwie... Co ciekawe, bardzo, bardzo czuć jakieś takie napięcie związane z wojną w Ukrainie i z tym, że na liście przebojów, w cudzysłowie, tu mówię ironicznie, Putina, Litwa jest gdzieś w pierwszej trójce następna. Natomiast tego trochę nie wyczuwa się w teatrze litewskim. Jakby ten teatr ostatnią jakąś myślą i sercem chciał się trochę przed tym bronić. Jakby próbował udawać, że tego nie ma. Może to jest po prostu reakcja obronna. Natomiast rzeczywiście w rozmowach, w tym, że samolot nie ląduje na lotnisku w Wilnie, bo białoruskie służby wysyłają szczura, czyli jakiś tam pakiet dronów, który niby przypadkiem przekroczył granicę, a pamiętajmy, że Wilno od granicy białoruskiej leży tylko 50 kilometrów, więc to zagrożenie ciągle tam jest.
0: Więc przypadki tam się mogą zdarzyć takie. Od 29 maja, więc już za chwilę, do 5 czerwca Festiwal Kontakt w Toruniu. No i pewnie to samo pytanie, czy o jakąś atmosferę jednak inną, wyczuwalną można też wyczuć w tym programie, w spektaklach, które pokażecie w Toruniu też...
1: Mam takie wrażenie, że nie, że jednak to jest również, w Polsce nie wiem, jakie ty masz wrażenie, ale myślę, że nie ma aż takiej psychozy tej wojny i że tego, że Putin może, raczej powiedziałbym, że w miarę oddalania się od 22 lutego raczej się przesuwamy w kierunku zelżenia napięcia niż jego zwiększenia, więc i ten festiwal...
0: Termopile polskie klaty może takim spektaklem są w jakimś sensie.
1: Ale... Absolutnie, to są też powinności Teatru Narodowego, jakkolwiek by tego dzisiaj nie rozumieć. To są też powinności teatru takiego zaangażowanego, ale może narodowego najbardziej, żeby jednak mówić o tych ważnych sprawach i nie zapominać o tym. W polskim teatrze jest rozdźwięk międzypokoleniowy, po prostu te pokolenia starsze o tym mówią, wplatają te wątki wojenne. Bardzo dużo też było zaangażowanego teatru koprodukującego spektakle z udziałem ludzi z Ukrainy czy z Białorusi, więc jakby to się cały czas toczy. Natomiast podczas kontaktu chyba w tym roku akurat raczej jest to 30. edycja, więc święcimy. I ta Litwa była dobrym punktem, żeby to połączyć, dlatego że kończyliśmy w Kownie zwiezieni autobusami z Kłajpedy, żeby obejrzeć 7 samotności Roberta Wilsona. I tenże właśnie spektakl otwiera Festiwal Kontakt, ale w polskiej wersji, z polskimi aktorami, wyreżyserowany przez tę samą ekipę wieloletnich współpracowników Roberta Wilsona. Dzisiaj opublikowałem fascynujący wywiad z Marcello Lumacą, to jest reżyser świateł Roberta Wilsona, człowiek, który od 27 lat kreował wraz z nim całą wizualną przestrzeń tych spektakli. Robert Wilson, jak pewnie państwo być może słyszeli, być może gdzieś to umknęło, były to wakacje, niestety odszedł. Był w procesie przygotowywania tego spektaklu. U niego akurat jest to najlepiej, jak się da w takiej sytuacji, ponieważ jego spektakle zaczynają się od gotowego to się nazywa visual book spektaklu. On jakby przygotowuje cały spektakl, jego rezultat na papierze i dopiero potem w to wszystko wchodzą aktorzy, pozostali współpracownicy, więc łatwiej było dokończyć ten spektakl niż w każdym innym przypadku, bo jakby ten rezultat na papierze, to do czego oni dążyli, był. Charles Czemi to jest jego były asystent, a teraz już od kilku też dobrych lat współpracownik, współreżyser, dramaturg, więc ta ekipa dokończyła ten spektakl, właściwie kończy go w tej chwili, bo 29 na otwarcie Festiwalu Kontakt ostatni spektakl Roberta Wilsona i oglądałem wersję wileńską, więc mogę powiedzieć, że absolutnie jest to spektakl Roberta Wilsona. Nie jakaś podróba chińska ani coś takiego. Co ciekawe, to był zawsze planowane wydarzenie jako dwupak w wersji... Aha, oparty jest jeszcze oczywiście o poezję Oskara Miłosza i na jej Oskar Miłosz, kuzyn daleki Czesława Miłosza, poeta litewski z korzeniami polskimi, piszący po francusku, bardzo dziwny konglomerat, trochę podobny do Potockiego od rękopisu. No i mamy po prostu jakby spektakl o poecie, który idzie sobie przez życie, tak można powiedzieć w skrócie. Natomiast, co ciekawe, w Kownie główną rolę gra mężczyzna, a w Toruniu kobieta. Więc te perspektywy zostały odwrócone. Nie mogę się doczekać toruńskiej wersji, bo na świeżo mam tę kowieńską, dokładnie z niedzieli, a teraz chciałbym zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Robert Wilson jest absolutnym wizjonerem teatru, więc nawet gdybyście państwo pojechali i po prostu tylko obejrzeli obrazy, to tam się po prostu tyle dzieje, że chyba nie ma w tej chwili artysty na świecie, który w ten sposób operowałby sztuką teatru.
0: 7 samotności to jest ten spektakl właśnie, o którym Tomasz Domagała mówi. Za chwilę wracamy do rozmowy, wracamy do Torunia.

0: Submarine Black Grape, no a my wracamy do rozmowy, jest z nami Tomasz Domagała, no a rozmawiamy o festiwalu Kontakt w Toruniu, festiwalu międzynarodowym, 30. edycja w tym roku, Robert Wilson, 7 samotności. I okej, no czasami unikamy mówienia o wielkich nazwiskach, ale tutaj macie po prostu same wielkie nazwiska w programie, więc mówmy dalej, proszę bardzo.
1: Mówmy dlatego, że to też jest taki program złożony właśnie z tych osób, które były i które święciły wielkie triumfy w Toruniu. Natomiast no, Robert Lepage, o którym chcę powiedzieć, kanadyjski reżyser z Quebecu, który przywozi pieniądze wiara, spektakl, pieniądze to znaczy raczej odwozi, wiara, pieniądze, wojna i miłość, taki spektakl z Schaubine, czyli z Berlina, czyli z Narodowego Teatru Niemieckiego. No to jest... Roberta Lepage'a nigdy nie było na tym festiwalu, dlatego tak bardzo nam zależało, żeby się pojawił. Spektakl jest znakomity. To jest historia Niemiec od 1945 roku właściwie po dzisiaj. Z przeczuciem wojny. To są cztery opowieści łączące się z właśnie wiara, pieniądze, wojna i miłość, łączące się też z kartami, z kolorami kart, kier, karo, pik, trefl. No i na przykład łączą się też z wojną, bo jedna z tych opowieści i łączy wojny w Ukrainie i Niemcy. Bardzo dużo, wydaje mi się, zrobiła dobrego, bo pokazuje też sposób, w jakim Niemcy nie wierzyli w te wojny, nie wierzyli w to, co się dzieje. To jest przepięknie pokazana historia dwóch homoseksualistów, którzy oczywiście na Ukrainie znajdują surogatkę, dużo tu ironii. Surogatkę, przepraszam. Ja prywatnie zawsze mówię surykatkę jako dowcip i oczywiście nie ustrzegłem się, żeby teraz to powiedzieć. Oczywiście surogatkę. I, no i oczywiście ma już dojść do rozwiązania. Jest kilka dni do rozwiązania. Dziewczyna jest na Ukrainie i oczywiście wybucha wojna, nie może przejechać granicy i oni teraz są w ciężkim szoku i strachu, bo zostawili tam swoje dziecko. Nie będę zdradzać, jak to się kończy, ale naprawdę Robert Lepage jest jednym z najwybitniejszych żyjących twórców. Jeśli chodzi o Amerykę Północną, to po Robercie Wilsonie jest to po prostu sława, no, daleko przekraczająca granice Europy. Rzadko jest w tej Europie. Powiem tylko, że będzie jeszcze z jednym spektaklem w Polsce w tym roku, ale organizatorzy prosili innego konkurencyjnego, zaprzyjaźnionego festiwalu, prosili, żeby o tym nie mówić, ale to też będzie absolutnie zjawiskowe przedstawienie. Ono przyjedzie do nas z Kanady. Także Robert Lepage już w ten weekend, 30-31 maja są ostatnie bilety. Christopha Martalera nie muszę nikomu przedstawiać. Znakomity szczyt z teatru Vidi de Lezon. Przyjeżdża, to jest taka opowieść alpejska, przedstawiciele czterech narodów znajdują się nagle w schronisku i też nie wiadomo, na zewnątrz trwa wojna. Nie, totalnie nie. U Christopha Martalera to nigdy nie jest na poważnie. Znajdują się w schronisku, bo właśnie na zewnątrz coś trwa, nie wiemy co. To napięcie cały czas właśnie jest tak śmieszno, strasznie, jak to u Martalera. Dużo muzyki, dużo też nieporozumień. Mamy Szwajcara, Niemkę, Szkota mówiącego po niemiecku, Włoszkę. Ci wszyscy ludzie, no właśnie nie wiem, czy są w schronisku, czy są w schronie i jak to się wszystko ma. Spektakl bardzo, że tak powiem, skrzy się tą taką słynną martalerowską ironią. Trwa niecałe 2 godziny. Jest też znakomicie zrealizowany, ponieważ nie ma w nim za dużo tekstu. Wszystko się dzieje na poziomie działań. No i jest to zwierciadło społeczeństwa europejskiego, właściwie ery wojny w Ukrainie. Ta wojna cały czas jest gdzieś. No i z tych gwiazd mamy jeszcze Milo Rała z tej samej Schaubine w Berlinie. To też jedne z najlepszych, wszystko najlepsze teatry europejskie. Vidi de Lausanne, Schaubine Berlin. Spektakl Jasnowicka, choć ja wolę tytuł Prorokini, po niemiecku Desir. Milo Rau, dyrektor festiwalu Wiener Fest Wochen, jeden z najważniejszych w tej chwili europejskich reżyserów, pochodzący ze Szwajcarii. No, spektakl o... Bohaterem spektaklu jest człowiek Irakijczyk, któremu ISIS obcięło dłoń. Dziennikarka jedzie tam w te strony i spotyka tego bohatera, spotyka go bezpośrednio. My go spotykamy również bezpośrednio, ale oczywiście nie grając w przedstawieniu w taki sposób, jak sobie wyobrażamy. Wszystko na to nakłada się jeszcze mit o Filoktecie. Bardzo ciekawy spektakl. Minorał należy do takich progresywnych reżyserów, którzy mówią o przemocy w teatrze w ogóle na różnych poziomach. Tutaj to są kwestie dziennikarskie, kwestie etyki dziennikarskiej, kwestie przedstawiania przemocy na scenie, kwestie mówienia o przemocy. Także naprawdę taki też bardzo współczesny, dotykający współczesnych. Tak zapytałeś mnie na początku i teraz jak omawiam te spektakle, to widzę, że ta wojna jest wszędzie, ale to dopiero musiałem do tego jakoś dojść.
0: Na poziomie pewnych przeczuć, podświadomie, gdzieś pod spodem, ale tak, oczywiście.
1: Tak. I mamy Wiśniowy Sad. Mhm. Andrea Mażeri, jeden z najciekawszych młodych reżyserów rumuńskich. Nie było u nas jeszcze tego teatru. To teatr państwowy w Konstancy nad Morzem Czarnym. No to tam na pewno jest trochę wojny, bo Morze Czarne to jest taki region, który już sam swoją nazwą wywołuje skojarzenia z Ukrainą, z wojną, z Krymem. Rzeczywiście ten Wiśniowy Sad to jest literatura rosyjska, ale on jest zrealizowany w takiej formie. Znaczy bohaterowie tego spektaklu są po prostu zamknięci, odizolowani od świata. Od Wiśniowego Sadu dzieli nas okno, które jest matowe, szklane, takie jakby zamglone. Wszystko jest w sferze, jakbyśmy się zamknęli w naszych głowach. Bardzo ciekawy program. No, mogło być jeszcze więcej wspaniałych przedstawień, ale to
0: również
1: zawsze jest kwestia
0: Polski,
1: pieniędzy.
0: Jan Klata, Krzyżacy,
1: tak,
0: Ziemia Obiecana Maji Kleczewskiej. Sceny z życia małżeńskiego to Kasia Minkowska. No i
1: Very Ibsen jeszcze do tego. Czy o czymś nie powiedzieliśmy? Jeszcze... Potok ćwiczenia ze wspólnoty, Wiktor Rubin i Jolanta Janiczak. Ja celowo nie mówię o tych polskich przedstawieniach, bo to przedstawienia już dobrze znane w Polsce, mające naprawdę świetną markę, choćby Kasi Minkowskiej spektakl, który wygrał dopiero co festiwal aktorski w Kaliszu. No i Krzyżaków Jana Klaty to w ogóle nie trzeba przedstawiać. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no kto sobie wyobrażał, że festiwal w Toruniu może obyć się bez Krzyżaków? No chyba nikt, więc jesteśmy po prostu prawie, że na miejscu. Do tego Ziemia Obiecana. Bardzo ciekawe przedstawienie, bo z Teatru Zagłębia w Sosnowcu, ale rozgrywające się nie w teatrze, ale oryginalnie akcja toczy się w banku w Sosnowcu. Nie wiem, jak została rozwiązana kwestia tej przestrzeni w Toruniu. No ale to na pewno ciekawy pomysł na to, żeby tę Ziemię Obiecaną rozgrywać w budynku Starego Banku. Maja Kleczewska w wielkiej formie, nawet uważam, że bardziej to przedstawienie jest jeszcze lepsze niż Okrzyczani Tkacze, nagradzani na Boskiej Komedii. Tkocze śląscy, bardzo po sąsiedzku, po drugiej stronie tej słynnej rzeki. No i nie wiem.
0: W Śląsku i w Zagłębiu tworzy Maja Kleczewska.
1: Tak, i chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na weekend do Torunia. Piękne miasto. Pogoda ma być podobno iście afrykańska. No nie wiem, szkoda, że ostatnio, nie wiem, czy słyszałeś, w Royal Shakespeare Company w tej chwili idzie burza z Kennethem Branaghem, który wrócił do Royal po 30 latach, po 34 latach. No i po 15 latach do Royal Shakespeare Company, przypomnę, około 100 kilometrów na północ od Londynu, wybrał się król Karol III. Była to wielka sensacja, bo ostatni raz monarcha panujący angielski, czyli jego matka Elżbieta II, była w Royal Shakespeare Company w 2011 roku. No a Royal Shakespeare Company, jak sama nazwa wskazuje, jest teatrem królewskim, więc te wizyty są co 15 lat. No zapraszamy wszystkie polskie władze, może państwo, nie wiem, napędzą nam, nie wiem, może jakiś sponsorów, reklamodawców, może więcej widzów. Zapraszamy.
0: Przyłączamy się do zaproszenia, proszę Państwa, i oczywiście nieustająco zapraszamy także Tomka Domagałę. Na kolejną wizytę już się możemy umówić przy kolejnej dobrej teatralnej okazji, a na razie Toruń, proszę Państwa, to jest ten adres, jakby to powiedzieli w Anglii, the place to be chyba, tak, to be or not to be, to be.
1: To be, definitely to be.
0: 29 maja wtedy rusza festiwal Kontakt.
1: No do 5 czerwca, także nawet można skorzystać z tych dwóch ostatnich dni. Boże Ciało, Ślepa Sobota, czyli środa 3 czerwca, Boże Ciało, piątek. Można sobie zrobić wycieczkę nad morze, a przy okazji wpaść do Torunia.
0: A to jest Szkot, który wyjechał do Ameryki i zrobi sobie wycieczkę nad morze, polskie morze w tym roku. Wiesz, o kogo chodzi?
1: Nie.
0: David Byrne.

Neighborhood. To David Byrne, proszę Państwa. No i kwadrans do godziny 12. Wczoraj Fryderyki i gala zakończyła się wielkim triumfem Kasi Linz, artystka roku, płyta alternatywna roku, oczywiście za Obywatelkę KL, no i jeszcze teledysk roku, Śmierć w bikini. Tu także nagroda dla Macieja Aleksandra Bieruta i dla Karola Łakomca. Karol i Kasia stworzyli wspólnie własny świat, bazując czy wychodząc od twórczości Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Oczywiście, więc teraz nie może być inaczej. Śmierć w bikini, a ja jeszcze przypominam, że ponieważ Kasia zarejestrowała w zeszłym tygodniu u nas koncert, no to nie tak po prostu, żeby on sobie leżał gdzieś tam na jakimś dysku czy w jakiejś szufladzie, tylko po to, żeby Państwo mogli to zobaczyć i w piątek wieczorem będzie można koncert w naszym holu Kasi Linz zobaczyć i sesję, także Q&A, a więc pytania i odpowiedzi. Pytał będzie Patryk Rabiega, a odpowiadała będzie, zobaczymy jak, Kasia Linz.

Gratulacje wielkie dla Kasi, dla Karola, dla wszystkich nagrodzonych, proszę Państwa, podczas gali Fryderyków. Oczywiście do tej gali jeszcze może wrócimy do nagrodzonych, no bo to nie tylko Kasia Lins. Ale teraz dalej. Konno, więc galopem, proszę Państwa. Neil Young, Crazy Horse.

How Come You Never Go There to Leslie Feist już prawie na koniec pierwszej godziny. Tu jeszcze Salt do końca i Higher, a my słyszymy się po godzinie 12.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tragedia w Belgii. Na przejeździe kolejowym w Buggenhout w północnej części kraju zderzyły się pociąg belgijskiej kolei oraz szkolny minibus. Jak informuje RTL, 4 osoby nie żyją. Według tego źródła zginęło 2 nastolatków, kierowca busa oraz jeden z opiekunów. Według wstępnych doniesień przejazd kolejowy był zamknięty w momencie wypadku, a sygnalizacja świetlna była włączona na czerwono. Afera w Czechach. Tamtejsze służby aresztowały duchownego rosyjskiej cerkwi prawosławnej Hilariona. Mężczyzna miał przewozić w aucie torebki z białym proszkiem. Zarówno pop, jak i jego kierowca zostali poddani testowi na obecność zakazanych substancji, który okazał się negatywny. Hilarion we wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że jest niewinny. Zatrzymanie uznał za element prowokacji, mający zmusić go do opuszczenia kraju. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych żąda uwolnienia metropolity oraz zakończenia według nich sfabrykowanego śledztwa, zapowiedziała wezwanie ambasadora Czech w związku z działaniami czeskich służb i wskazała na nadużycia, jakich miała się dopuścić rzekomo czeska policja. Smutna wiadomość dla świata jazzu. Nie żyje Sonny Rollins, jeden z najwybitniejszych jazzmenów w historii, nazywany kolosem saksofonu. Był innowatorem i autorem ponad 60 albumów. Współpracował z największymi gwiazdami jazzu. Występował m.in. z Theleniusem Monkiem, Louisem Armstrongiem, Milesem Davisem i Billie Holiday. Otrzymał wiele prestiżowych nagród, a jego twórczość inspirowała kolejne pokolenia muzyków. Muzyk zmarł w swoim domu w Woodstock w stanie Nowy Jork. Nie podano przyczyny śmierci. Sonny Rollins odszedł w wieku 95 lat. W przyszłym tygodniu w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie odbędą się Dni Mongolii. Będzie to impreza naukowo-kulturalno-kulinarna zorganizowana z okazji dziesięciolecia jedynego w Polsce Muzeum Mongolii. Stworzył je podróżnik, fotograf i pisarz Piotr Malczewski.
1: To było związane z moimi podróżami, trwającą wciąż pasją, związaną z Mongolią, fotografią, wędrówką po Mongolii, zarówno na piechotę, konno, czy żaglowozami przez pustynię Gobi. No i stamtąd przywoziłem, zbierałem, dostawałem, kupowałem przeróżne przedmioty, minerały, agaty, chalcedony, kryształy, czaszka sępa skamieniały, kawałek drewna, fragmenty kości ssaków i pazury dinozaurów, poroże gazeli Jayran, kolec do nozdrza wielbłąda, by nim powozić.
0: Impreza odbędzie się w dniach od 4 do 6 czerwca. Podczas Dni Mongolii w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie będą wykłady naukowców, pokazy fotografii i filmu, pokazy kuchni tatarskiej i oprowadzania po galerii fotografii i Muzeum Mongolii. Ilość miejsc jest ograniczona, a wstęp jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub niebo bezchmurne zupełnie, jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie, okresami zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe także na północnym zachodzie. Temperatury od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, w centrum około 25 stopni dziś, a najcieplej 29-30 na zachodzie.

0: Sonny Rollins na początek. Artysta, którego dziś pożegnaliśmy.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy 6,5 minuty po godzinie 12. Teraz przed nami Hello You i Arctic Monkeys. Ten zespół, no mam nadzieję, że też w najbliższym czasie jakieś nowości, jak nie od Arctic Monkeys, to od Alexa Turnera i może Milesa Kane'a nas czekają. Zobaczymy. Na razie z płyty The Car.

Arctic Monkeys i Hello You. 11 minut po godzinie 12. W tej godzinie, proszę Państwa, jak zwykle, albo jak prawie zawsze we wtorki, właśnie w tej godzinie, Komitet Rodzicielski. Za chwilę kilka Agnieszka zatem przejmie antenę, ale jeszcze teraz antena należeć będzie do absolutnej legendy. Rzadko sięgamy po jej twórczość w audycji w środku dnia, no ale w tych dniach wypada wręcz to zrobić w ramach celebracji okrągłych urodzin legendy. Share love and understanding.

bardzo, bardzo okrągłe i piękne urodziny. Love and Understanding, proszę Państwa, 6 dekad przebojów na pierwszych miejscach na liście Billboardu. Taki wynik na przykład. W tym kontekście, jeżeli spojrzymy na karierę Cher, to jeśli akurat nie do tego się odnosząc, tylko w ogóle do życia, Daria ze Śląska śpiewa A Może Jeszcze Się Da i dostaje, nawiasem mówiąc, nagrodę Fryderyk za singiel roku, no to ja myślę, że może jeszcze się da.

pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas, a może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, które

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki jeszcze

Fryderyk na Śląsk, chyba tak powinienem powiedzieć, Daria ze Śląska i Fryderyk na Śląsk, a może właściwie pod Warszawę teraz, bo Daria mówiła, że pod Warszawą. Teraz i ogródek i w ogóle. Pozdrawiamy Darię ze Śląska, pozdrawiamy Kasię Lins, pozdrawiamy Zalię, także wszystkich laureatów Fryderyków. 21 minut po godzinie 12, teraz Don Blackman, a za chwilę Agnieszka Lipka-Barnett i Komitet Rodzicielski na naszej antenie.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś jest ze mną Wiktoria Nowak z Fundacji Offschool. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dziś Dzień Matki. Rozumiem, że pamiętasz o tym.
2: Już zadzwoniłam.
1: Bardzo dobrze. Ja też. W każdym razie chciałam Cię zapytać o to w takim razie, jakim Wasze pokolenie, jakim Twoje pokolenie, jakimi Wy właściwie będziecie rodzicami? Ja wiem, że to może się wydawać dziwne, również dla Państwa, którzy tego słuchają, natomiast uświadommy sobie, że pokolenie Z, część pokolenia Z już tymi rodzicami jest, inni właśnie mają nimi zostać, a jeszcze inni mają to w planach, a jeszcze inni być może wcale nie mają tego w planach. Natomiast zastanawiam się, jakimi Wy będziecie rodzicami dla swoich dzieci.
2: Dziękuję Ci za to pytanie. No warto sobie zdać sprawę, że pokolenie Z to są osoby od 14 do prawie 30 roku życia. Więc jak najbardziej tutaj ta kwestia rodzicielstwa zaczyna się pojawiać. Ona jest oczywiście przyciemniana całą dyskusją o kryzysie demograficznym, o braku chęci tych młodych osób do rodzenia, do posiadania potomstwa. Oczywiście obie zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, pokolenie Z stawia na rodzicielstwo bardzo głęboko empatyczne i świadome, w którym priorytetem jest takie trochę łamanie tych toksycznych schematów. I zamiast dążyć do takiego perfekcjonizmu, te młode osoby coraz częściej mówią, że się nie da. Że nie da się być perfekcyjną mamą, perfekcyjnym tatą, że po prostu takich schematów nie ma i nigdy nie będzie, jak bardzo chcielibyśmy udawać, i próbują to pokazywać.
1: Rodzic idealny nie istnieje. To jest rzecz, którą moje pokolenie próbuje sobie przyswoić, że po prostu no, nie da rady mieć ciastka i zjeść ciastko. No i nie da rady być w dwóch miejscach na przykład jednocześnie. Dajmy na to, mój syn jutro ma w przedszkolu dzień rodziny, na którym ja nie będę mogła być, no bo będę w pracy. No ale znaleźliśmy inne rozwiązanie tego. Więc jak mówię, my się uczymy dopiero, że no, nie da rady po prostu wszystkiego, a wasze pokolenie, no właśnie, czy wy to macie już wtłoczone, że nie da rady wszystkiego i umiecie sobie w takim razie odpuścić pewne rzeczy?
2: Bardzo fajny temat poruszyłaś w ogóle mam i bycia mamą, bo wydaje mi się, że Zetki, te młode kobiety Zetki bardzo często obserwowały swoje mamy, często z pokolenia X, które właśnie próbowały być idealne we wszystkim. Próbowały być idealnymi paniami domu, próbowały być idealnymi pracownicami, idealnymi, niezależnymi finansowo kobietami i to doprowadziło do bardzo często wypalenia i pokazania, że nie da się być na wszystkich frontach wszędzie doskonałą, bo jest to po prostu niemożliwe i co ciekawe, najczęściej kobiety mają na sobie taką presję właśnie matki, więc super, że o tym mówisz i super, że to się zmienia. Ale to się dzieje dlatego, że my obserwowałyśmy nasze mamy. Nasze mamy, które właśnie na wszystkich frontach potrafiły walczyć. Jesteśmy za to wdzięczne, bo wyrosłyśmy na bardzo silne, na pewne siebie Polki właśnie dzięki naszym mamom. I oczywiście, że każde pokolenie uczy się na błędach poprzedniego i ja mam rzeczy, które chciałabym zmienić, ale jestem pewna, że moja córka też, mój syn, ktokolwiek to będzie, też spojrzy na mnie i powie, Boże, mamo, to zrobiłaś źle, ja to zrobię inaczej. No i super, no bo to jest jakaś międzypokoleniowa nauka.
1: Nie da rady nie popełniać błędów, jak się wychowuje młodych ludzi. Zresztą nawet w życiu własnym nie da rady nie popełniać błędów. Ja się zastanawiam, czy wy będziecie, no bo mówi się o nas, w sensie o tym pokoleniu, które teraz ma dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, że my jesteśmy tym takim pokoleniem zmiany, jesteśmy tym takim pokoleniem łączącym ten stary system wychowania, bardzo restrykcyjny, gdzie dzieci raczej nie miały prawa głosu i ich uczucia raczej no, nie były na pierwszym planie. No i łączymy właśnie z tym takim rodzicielstwem bliskości po prostu. Proszę tego nie mylić z wychowaniem bezstresowym, bo to też nie o to chodzi. No ale że właśnie my jesteśmy tym pokoleniem, które łączy te dwa teoretycznie światy, których nie da się pogodzić, więc my z jednej strony jesteśmy atakowani przez no na przykład naszych rodziców, czy starsze pokolenie, że my robimy coś nie tak i te nasze dzieci to są takie śmakie i owakie. No a z drugiej strony jesteśmy atakowani przez nasze dzieci, którym pozwalamy na wyrażanie siebie, więc zastanawiam się, co wy sobie z tego weźmiecie.
2: To jest super ciekawy wątek. Był w Polsce tak około nawet 5-7 lat temu ten moment na bezstresowe wychowanie. Wiemy już, że to nie działa, bo stresu w życiu będziemy mieć jako dzieci, nie przystosowując się do niego, po prostu potem jest nam coraz ciężej, więc to się faktycznie zmieniło. I to, jak wychowywać dziecko, aktualizuje się co miesiąc. Zobaczmy idealny przykład technologii, która jest teraz tak bardzo wszechobecna w naszym życiu. Jeszcze 10 lat temu, co ja mówię, 5 lat temu, byliśmy w stanie zobaczyć młodziutkie maluszki roczne, nawet kilkumiesięczne, które siedziały przed iPadem, jedząc na przykład, tak? Teraz doskonale wiemy, że to już jest nie do pomyślenia, jak bardzo zły wpływ to ma na mózg małego dziecka, ale to są lekcje, które my wyciągamy na przestrzeni zmian technologicznych, zmian światopoglądowych, które się dzieją w naszym kraju i na świecie. Więc to jest trochę takie nadążanie ze zmianami, które widzimy dookoła nas. A to, że one są coraz szybsze, sprawia, że tak jak mówisz, starsze pokolenia nigdy ich nie zrozumieją.
1: No tak, niestety tak. Natomiast ja jestem ciekawa, czy wy w ogóle chcecie być rodzicami? Czy wizja bycia rodzicem jest dla was, i mówię to bardzo ogólnie i wiem, że to będzie bardzo trudna odpowiedź, ale no, pokuśmy się o nią. Czy dla was to jest w ogóle wizja w jakikolwiek sposób atrakcyjna?
2: Dobra, Agnieszko, pewnie mam z 2 minuty na udzielenie tej odpowiedzi, więc się
1: Spokojnie.
2: spieszę, że jeśli chodzi w ogóle o kwestię demograficzną, to jest bardzo złożony temat. To nie jest tylko i wyłącznie tak, że młode osoby nie chcą mieć dzieci, bo stają się jednostkami, które dążą tylko i wyłącznie do swojego luksusu, do swojego dobrobytu i te dzieci w tym przeszkadzają. Nie o to chodzi. Faktycznie dzieją się zmiany społeczne, dzieją się zmiany na przykład w kontekście kobiet i ich świadomości i decyzji, że rodzicielstwo nie jest jedyną możliwą ścieżką. Oczywiście ludzie trochę bardziej zaczęli stawiać na siebie i ta zmiana światopoglądowa jest bardzo wyraźna, ale to nie jest powód, dla którego młode osoby nie chcą mieć dzieci. Młode osoby bardzo często nie chcą mieć dzieci, bo po pierwsze wiedzą, że już nie muszą, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, mamy słabo rozwinięty instytucjonalizm w Polsce i gdzieś młode osoby, i nie chodzi tylko transfery pieniężne, chociaż z nich nie chcą młodzi ludzie rezygnować, ale chodzi też o bardzo silnie rozwinięte żłobki, przedszkola, opiekę szpitalną dla kobiet. Tutaj już wiemy, jaki to jest gorący temat. I wszystko to, co wspiera na przykład młodą mamę czy młodego taty, który wraca na rynek pracy. Wszystkie te dyrektywy work-life balance, dyrektywy o równości płacy, o tym, jak kobieta zostanie potraktowana, kiedy wróci z macierzyńskiego, bo to niestety nadal jest kwestia kobiet głównie. To wszystko składa się na pewną składową, że ja w wieku 24 lat teraz, no okej, chcę mieć dzieci. Ale to będzie jakiś taki moment w moim życiu, kiedy będę musiała się zastanowić, jak to moje życie dalej chcę poprowadzić.
1: No i właśnie, także zostawiamy Państwa właśnie z takim wnioskiem. Właściwie to nie wiem, czego Tobie życzyć, natomiast wszystkim mamom życzę tego, żeby czuły spełnienie w tym swoim macierzyństwie. Oczywiście,
2: I
1: że
2: że nie
1: są,
2: muszą być idealne.
1: tak, są momenty bardzo trudne, ale mam nadzieję, że przytulas chociażby od Państwa, czy Pań właściwie pociech wynagrodzi wszystkie te nieprzespane noce i trudne chwile i trudne momenty. A my, drogie dzieci, cieszmy się tym, że mamy nasze mamy. No właśnie. Wiktoria Nowak z Fundacji Offschool była dziś gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Dziękuję Ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego, mamy.

Björk, Army of Me, to proszę Państwa już za półmetkiem, już po komitecie rodzicielskim. Artystka, performerka, wokalistka wspaniała, DJ-ka także rozkręcająca imprezy, jak trzeba to na przykład na Biennale w Wenecji, jak to miało miejsce nie tak dawno. A tymczasem przed nami artystka z Wysp, która jak śpiewa, to coś się w sercu otwiera. From Down Here to nowa Lola Young.

0: Lola Young i From Down Here. Na 19 minut przed godziną 13, proszę Państwa, dziś po 13 jeszcze dwa słowa o zakończonym festiwalu w Cannes. 79. edycja, przypomnijmy, Paweł Pawlikowski, nagroda za reżyserię filmu Fatherland, no a Złota Palma to Christian Mungiu i film Fjord. O tym festiwalu zakończonym będziemy rozmawiać po 13 z Kubą Wojtaszczykiem z magazynu GQ Poland. To tak tytułem jeszcze wyjaśnienia, co przed nami, a teraz przed nami New Model Army.
1: Hi, this is Justin Sullivan from New Model Army. You're listening to Radio Nowe Świat.

coming or going, proszę Państwa, going on, wybierajmy zawsze tę opcję. No i kwadrans do godziny 13. Przypominamy o naszej akcji Podbij Stawkę. To jest taka akcja, w której Państwa, tych z Państwa, którzy są naszymi patronami, tych z Państwa, którzy nas słuchają i są patronami, patronkami, osobami patronującymi, zachęcamy do tego, żeby może tak się przyjrzeć kwocie, którą Państwo wpłacają na nas co miesiąc przez patronite.pl, ukośnik Radio Nowy Świat, to jest ten adres. I tak się przyjrzeć jej i może tak zobaczyć ją trochę większą oczami wyobraźni, a może za chwilę całkiem to jakiś konkret obrócić i tak ją po prostu zwiększyć. Na przykład z 10 do 15, do 20, jak Państwu pasuje. Zachęcamy do tego gorąco, bo dla nas to zrobi wielką różnicę. No a dla tych z Państwa, którzy patronami nie są, a chcieliby nimi zostać, patronite.pl, ukośnik Radio Nowy Świat, to jest ten adres. Podbij stawkę zatem, bardzo dziękujemy, bo już my się już czujemy mocno nawet podbici tym, co dzieje się od ubiegłego tygodnia, bo sporo wzrosło, ale jeszcze tak czekamy, żeby poszło trochę bardziej. Za chwilę wypowie się profesor Michał Rusinek na naszej antenie i to będzie wypowiedź o normalsach, a wcześniej jeszcze Diogo Strauss i Flight of Sagittarius.

0: Pypcie na języku. Ostatnio w języku polityki pojawili się normalsi. Mianem normalsów określają siebie członkowie założonego przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nazwa wyłącznie do użytku osób o nieposzlakowanej dykcji, bo wystarczy drobne przejęzyczenie i pojawią się skojarzenia z raczej niepożądanym rozbojem. I takich normalnych wyborców chcą do siebie przyciągnąć. Europoseł PiS Patryk Jaki w TV Republika przyznał, że normalsi wyłamują się z szeregów partii. Są niestety osoby, które zaczynają kwestionować decyzję pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Niestety ta grupa osób określa siebie mianem tzw. normalsów, a na pozostałych członków Prawa i Sprawiedliwości patrzy niestety w sposób obraźliwy dla nas. Polityka to jest gra zespołowa i osoby, które funkcjonują w partii, powinny się podporządkować większości. Koniec cytatu. Nie wiedzieliśmy, że można na kogoś patrzeć w sposób obraźliwy, a nie na przykład z odrazą. To podobnie brzmiące słowa, ale znaczą co innego. Nie chcemy tu jednak kwestionować zranionych uczuć posła Jakiego. Z wypowiedzi tej wynika, że normalność normalsów rozjeżdża się z normalnością pisowskiej większości. To, co jest uznawane przez normalsów za normalność, nie jest uznawane przez Jarosława Kaczyńskiego, uważającego siebie zapewne za wzorzec normalności z Sewr.
1: Pozdrawiamy, proszę Państwa, Sewr, bo ta miejscowość wiele musiała znieść już przez te wszystkie lata. Mo Colors i Future for Our Children.
2: Look after their health. That's why they say health is wealth. Yeah. Look after their minds.

Future for Our Children to Mo Colors na chwilę przed godziną 13. Po 13, proszę Państwa, będziemy mówić o festiwalu w Cannes. Estrada Poznańska, którą zapowiadaliśmy w naszych mediach społecznościowych, pojawi się w przyszłym tygodniu na naszej antenie w audycji w środku dnia. Przepraszamy wszystkich, którzy czekali na tę rozmowę. Cannes będzie zamiast tego omówienie, takie podsumowanie festiwalu, no bo chociaż jest wtorek, to jeszcze wypada jednak zebrać w jednej rozmowie to wszystko, co z Lazurowego Wybrzeża wynika dla nas, oczywiście dla nas wielbicieli kina, zwłaszcza wielbicieli kina z Polski. A to Alice in Chains i No Excuses.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Stanisław Kracik, były wojewoda, a obecnie wiceprezydent Krakowa, ma zostać komisarzem w mieście do czasu wyboru nowego prezydenta, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Krakowianie bowiem w niedzielnym referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego z tego urzędu.
3: On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja. Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, czasami się podejmuje decyzje niepopularne. Na tym polega uroki, oczywiście ryzyko związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie.
2: Przedterminowe wybory, które wyłonią następcę Miszalskiego, najprawdopodobniej odbędą się w sierpniu. Minister energii ustalił maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,42, za litr 98 6,96, a za litr diesla 6,75. Ceny te nie zmieniły się względem wtorku. Na kary od 10 do 11 lat więzienia skazał sąd w Białymstoku czterech Meksykanów oskarżonych o wytwarzanie na dużą skalę metamfetaminy. Ich laboratorium na posesji w miejscowości Orla, zlikwidowane półtora roku temu, umożliwiło wyprodukowanie 800 kg narkotyków. W ocenie śledczych była to produkcja na potrzeby jednego z meksykańskich karteli, a oskarżeni nie są przypadkowymi osobami. Według ustaleń śledztwa zostali oni zwerbowani w Meksyku i opłacono im podróż do Polski. Wyrok nie jest prawomocny, obie strony procesu nie wykluczają apelacji. Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne po tym, gdy minibus przejeżdżający przez Park Narodowy w Ugandzie zderzył się ze słoniem. Wszystkie poszkodowane osoby były pracownikami Urzędu Skarbowego. Policja przekazała na platformie X, że kierowca transportowej Toyoty miał stracić panowanie nad minibusem po kolizji ze zwierzęciem. Na nagraniach zamieszczonych na platformie YouTube można zauważyć, że auto wpadło do przydrożnego rowu, a słoń próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Nie jest jasne, czy zwierzę przeżyło wypadek. Za 4 tygodnie, 18 czerwca, rozpocznie się w Łodzi jubileuszowa 25. edycja fotofestiwalu. Zdjęcie będzie można oglądać na terenie niemal całego miasta. W Ośrodku Propagandy Sztuki Miejskiej, czyli w Parku Sienkiewicza, zagości pierwsza w Polsce przejmująca wystawa zdjęć wybitnego amerykańskiego fotoreportera Filipa Montgomery'ego. Zaprasza Marta Szymańska z kolektywu programowego Łódzkiego Fotofestiwalu.
4: Filip Montgomery to wystawa, nad którą pracujemy od 2 lat. Czekamy na nią z ogromnym napięciem, z ogromną radością. To jest wystawa, która także przez te 2 ostatnie lata się zmieniała. Filip Montgomery jest dzisiaj rzeczywiście jednym z takich najbardziej uznanych fotografów w Stanach Zjednoczonych i od wielu, wielu lat fotografuje amerykańskie społeczeństwo. Używa fotografii głównie czarno-białej.
2: Fotofestiwal z 12 wystawami zagości w tym roku w Łodzi w zabytkowych pałacach, kamienicach, miejskich galeriach, w plenerze, a nawet na basenie. Potrwa od 18 do 28 czerwca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Dziś słonecznie w Polsce, jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami wzrost zachmurzenia. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze także na północny zachód mogą się przesunąć. Temperatury maksymalne od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie. W centrum około 25 stopni, a najcieplej dziś na zachodzie Polski. Tam nawet temperatury dojdą do 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, oczywiście w trakcie burz również.

0: Jump in the River to Sinead O'Connor oczywiście. 8 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, rusza 3 godzina, 26 maja. Dzień matki, oczywiście dzień mamy. Mamy tego wielką świadomość. Neil Francis and Say She teraz Need You Again.

Neil Francis, Say She Need You Again i 13 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, za chwilę o Cannes będziemy rozmawiać z perspektywy już o całych dwóch, a może w porywach i trzech dni od zakończenia tej imprezy. Garriers, Nobody's Coming to Save You, to nie jest absolutnie żadne nawiązanie do Cannes, to jest jeden z naszych singli tygodnia, a za chwilę na naszej antenie Kuba Wojtaszczyk z GQ Polska, magazynu tego, który od niedawna się ukazuje. No i Kuba nam ukaże to, co w Cannes widział.

0: Nobody's Coming to Save You to Garriers i 17 minut po godzinie 13. No a teraz już przed nami rozmowa o zakończonym festiwalu w Cannes. No i tak się zastanawiam, co z perspektywy tych jednak kilkudziesięciu godzin już, które minęły od finałowego werdyktu i pewnie od powrotu do Warszawy. Czy wróciłeś już do Warszawy, czy jeszcze tam na Lazurowym Wybrzeżu brylujesz towarzysko? Jakub Wojtaszczyk z nami, GQ Polska.
1: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Już w Warszawie, już ciężko pracuję.
0: No tak, z powrotem. Walizki trzeba już rozpakować, no ale właśnie w tych walizkach także twoje wrażenia filmowe. Wiem, że nie udało ci się wszystkich nagrodzonych filmów zobaczyć, ale oczywiście zależy nam na takiej, powiedziałbym, bardziej ogólnej refleksji pofestiwalowej, spojrzeniu twoim na tegoroczne Cannes. To było Cannes, które byś jak określił, pod znakiem jakich tematów, jakich emocji ono upłynęło, ten festiwal?
1: Wydaje mi się, że bardzo wiele niejednoznacznych filmów. Nie ma takiego chyba tematu, który by spajał je wszystkie. Na pewno miałem sporo zaskoczeń i takich filmów, których bym się nikt nie spodziewał, że zobaczę w swoim życiu. Zwłaszcza myślę tutaj o jednym, o La Bola Negra. To jest taki hiszpański film, który zdobył nagrodę za reżyserię.
0: Egzekwo z Pawłem Pawlikowskim, prawda?
1: Dokładnie tak. I ci reżyserzy to jest Javier Calva i Javier Ambrosi. I ten film absolutnie uwiódł mnie tak w 100%. Nigdy takiego filmu nie widziałem. To jest takie wielopoziomowe doświadczenie trzech gejów na przestrzeni, rozpięte na przestrzeni wielu, wielu lat. Mamy trzy przestrzenie czasowe i to spaja się ze sobą zaskakująco. Jest tam też również poemat Lorki w to wszystko włożony. I mimo, że może to brzmieć absurdalnie, film, który trwa chyba 2,5 godziny, jest absolutną, poezją. Jest to coś wspaniałego. Mam nadzieję, że niedługo będą mogli to widzowie i widzki w Polsce również zobaczyć.
0: Powiedz mi, że wejdę ci w słowo tylko, ponieważ no, jakoś naturalnie w kontekście tego filmu się nasuwa zestawienie z tym wielkim mistrzem hiszpańskiego kina, który też w Cannes się pojawił ze swoim nowym obrazem. No i też połączenia są różne. No, chociażby Penelope Cruz, prawda?
1: Mm-hmm. Mówisz o Almodovarze.
0: Połączenie filmu La Bola Negra z Almodovarem, twórców, no bo oni są w jakimś sensie, pewnie można powiedzieć, spadkobiercami trochę, prawda?
1: Wydaje mi się, że absolutnie tak. Jakby Almodovar jest takim twórcą totalnym, który przyjechał z filmem ciekawym, Gorzkie Święta, ale wydaje mi się, że to jest taki po prostu średni Almodovar, którego lubimy, obejrzymy, ale też możemy szybko o tym filmie chyba zapomnieć. W sensie sama jego nominacja jest oczywiście jakimś takim hołdem, tak to odbieram, złożonym właśnie dla tego wielkiego twórcy, ale La Bola Negra przez taką swoją zażytą queerowość jest po prostu jakby taki stopień wyżej. Wydaje mi się, że to jest taki Almodovar, nie wiem, 2.0. I tak to czytałem, że jest to taki bardziej ukłon może do młodszych widzów, którzy Almodovara może już nie kojarzą lub kojarzą go po prostu mniej. Ja absolutnie Almodovara kocham i ten nowy film również, ale La Bola Negra jakby zupełnie mnie wstrząsnęło i po prostu zapomniałem o innych nominowanych filmach z konkursu głównego.
0: No dobrze, to nagrody aktorskie. W takim razie ja będę omawiał, a ty jeżeli chcesz coś o tych filmach, o tych rolach powiedzieć, to proszę bardzo. Najlepsze role aktorskie. To jest w ogóle jakiś fenomen tegorocznego Cannes, że dużo nagród ex aequo, ale akurat tutaj to są role w tym samym filmie, więc u Ryusuke Hamaguchiego zagrały Virginie Efira i Tao Okamoto. All of a Sudden oczywiście to jest ten film. No i role męskie Emmanuel Macchia, Valentin Campagne za rolę w filmie Coward. To jest najnowszy film Lucasa Donta i zresztą sporo było szumu też wokół tych nagród. Oni też pięknie cieszyli się samą obecnością w Cannes, no i tymi nagrodami później.
1: No właśnie, ten Coward jest ciekawym znowu przykładem kina LGBT-owego, nazwijmy to, ale ja nie jestem zupełnie fanem i chyba odbiorcą tego rodzaju spojrzenia na queer, bo no u Donta po prostu te osoby muszą cierpieć i to jest taka opowieść, która jakby u niego zawsze powraca. No i dla mnie to jest eksploatujący po prostu temat i ten film też taki trochę jest, że jest tam wiele ciekawych elementów, bo to się rozgrywa się w czasie I wojny światowej, no i chłopacy na froncie zakładają teatr, który ma w jakiś sposób odwrócić uwagę od tego całego horroru. I co prawda te takie zagadnienia teatralne są bardzo ciekawe, tak ten front już dużo mniej. I czy to są najlepsze role męskie? No, śmiem wątpić. Okay. Wyszedłem bardzo, bardzo na chłodno po tym filmie. Z kolei najlepsze aktorki, faktycznie All of a Sudden, to taki film, o którym dużo mówiono w Cannes. To też jest bardzo, bardzo zasłużony. Hamaguchi jest bardzo zasłużonym reżyserem. Tutaj wkracza na rynek francuski, no i zajmuje się, opowiada o starzeniu się we Francji, o domach spokojnej starości. I no jest to film bardzo, powiedziałbym, erudycyjny. Trwa ponad 3 godziny. No i naprawdę trzeba się mocno skupić, żeby na tym filmie wysiedzieć. Aczkolwiek faktycznie obie aktorki są absolutnie fantastyczne. Ja Virginie Efire bardzo cenię. Ona też gra w tym roku u Farhadiego, czyli w naszych historiach, kieślowskich historiach równoległych, i tam również jest bardzo, bardzo ciekawa, więc jak najbardziej to też chyba jest trochę jej festiwal przez to, że pojawia się po prostu w kilku filmach.
0: Grand Prix to Minotaur. Na pewno wielu widzów czeka na nowy film Andrzeja Zwiagincewa, który wrócił do Cannes z tym filmem. No ale tutaj oczywiście, no tak się zastanawiam, na ile ten film ktoś zdecyduje się w Polsce pokazać. Czy znajdzie się ktoś taki? Może ty już masz jakieś informacje. Natomiast jego Zwiagincewa przemówienie kanneńskie już na przykład dzisiaj znalazłem oficjalne konto Ukraine UA na Instagramie, na którym jest właściwie rozebrane na czynniki pierwsze i mocno skrytykowane jako takie, które nie nazywa wprost Putina czy Rosji oprawcą w wojnie. Trochę zrównuje atakujących i ich ofiary, bo mówi o przemocy po obu stronach, czy o ludziach po obu stronach czekających na zakończenie konfliktu. To oczywiście jest tyle, ile pewnie Zwiagincew, chcąc w ogóle z Rosją mieć kontakt, w Rosji być, może powiedzieć. Natomiast no, pewnie Ukraina ma tutaj też uzasadnione pretensje. Więc Minotaur to Grand Prix, no, oczywiście Fjord i Krystian Mundziu, rumuński mistrz kina, wraca ze Złotą Palmą. Zasłużona Złota Palma?
1: O, myślę, że nie. Myślę, że to jest... Odebrałem Mungiu w taki sposób, że po prostu wkracza trochę do takiego... na takie hollywoodzkie poletko. To też obsada, bo jest Sebastian Stan i Renate Reinswe, którzy są bardzo popularni w Hollywoodzie. I też ten temat, mimo że ciekawy, bo dotyczy trudnego... rodzicielstwa w opiekuńczej Norwegii. Po prostu bohaterce i bohaterowi państwo zabiera piątkę dzieci pod pretekstem przemocy w domu, domniemanej przemocy w domu. No i jest to taki trochę obraz czarno-biały. To znaczy wiemy, czego możemy się spodziewać, możemy też sobie w głowie po prostu prowadzić z tą dyskusję, jak my byśmy postąpili, ponieważ ta zarówno postać grana przez Stana, jak i Reinswe, no oni są mocno konserwatywni. dziwnymi rodzicami, mocno religijnymi. Dzieciaki oczywiście nie mają dostępu do, no nie wiem, telewizora, komórki i generalnie modlą się cały czas, a jeżeli tego nie robią, to dostają karę. No i oczywiście tam wchodzi też homofobia w to wszystko, więc możemy sobie myśleć w głowie, czy my byśmy chcieli, żeby nasze dzieci, czy żeby były wychowywane przez takie osoby, no ale jednocześnie tutaj wchodzi cała ta machina norweskiego państwa, która jakby kładzie rękę na tej rodzinie, co też nie jest pewnie w jakiś sposób okej. No i tak jak powiedziałem, że dla mnie to są po prostu takie trochę czarno-białe dyskusje, ale film ogląda się bardzo dobrze. Aktorsko to jest majstersztyk, zwłaszcza Sebastian Stan przechodzi samego siebie, więc na pewno ten film znajdzie wielu fanów, wiele fanek również w Polsce.
0: Tak wiele mediów poinformowało, że Złota Palma za reżyserię, nie ma czegoś takiego, nagroda za reżyserię, prawda, dla Pawła Pawlikowskiego, ex aequo z duetem hiszpańskim wspomnianym przez ciebie. No dobrze, co Kuba Wojtaszczyk o ojczyźnie sądzi?
1: No sądzę chłodno.
0: Pytanie bez presji, oczywiście.
1: Absolutnie nie. Uważam, że ten film jest dobry, z fantastyczną kreacją Sandry Hula. Natomiast uważam wykorzystanie Mana za takie niepotrzebne. Że to jest taki trochę kwiatek do kożucha. Trochę nie wiem, dlaczego akurat wybór tej postaci. Bo tak naprawdę ten Man jest zupełnie nieważny chyba w tej historii.
0: Że no może buduje kontekst po prostu, że wiemy, co on niesie ze sobą, jakiego rodzaju choćby prognozy, prawda? A dzieje się to przecież po wojnie już.
1: Tak. Domyślam się, jakie są, znaczy jakby dlaczego Pawlikowski to użył, ale znowu, to dla mnie jest zbyt proste, że jakby ten czarno-biały świat potrzebowałby dla mnie do określenia albo jakiegoś takiego, no nie wiem, no czegoś mocniejszego, niejednoznacznego w tej całej historii, no bo mamy po prostu tego Mana, a właściwie głównie tą Erikę, którzy podróżują przez te Niemcy. No i jesteśmy w tej strefie amerykańskiej, która jest no taka, jak sobie ją wyobrażamy, i w strefie rosyjskiej, która jest taka, jak sobie ją wyobrażamy. Tam nie ma miejsca na coś takiego, co by nas zaskoczyło. Aczkolwiek ogląda to się wspaniale, no głównie przez właśnie, tak jak powiedziałem, kreację aktorską, ale też zdjęcia Łukasza Żala. I to mnie trzymało przy ekranie. No i to też ten czas, że te 80 minut, no jest to czas chyba dobrze spędzony, ale chciałbym obejrzeć jeszcze kolejne, na przykład 80 minut, i żeby psychologicznie to wszystko było bardziej podkręcone. Ale wiem, że ten film zbiera bardzo, bardzo dobre recenzje również ze strony krytyków zagranicznych, nie tylko patriotów z Polski, więc super. Jakby ta nagroda, wydaje mi się, jest jak najbardziej zasłużona.
0: No więc pewnie możemy oczekiwać, że o tym filmie jeszcze sporo usłyszymy, jak i o kilku innych, o których na pewno nie zdążymy już wspomnieć. No może tylko jeszcze spróbujmy na przykład o takim filmie Flesh and Fuel po angielsku, a francuski tytuł Du Fuel dans les Orteres. Tutaj Julek Świeżewski, aktor Teatru Powszechnego w Warszawie, wystąpił. No i ten obraz także zebrał dobre recenzje. I znowu tutaj tematyka, jak powiedziałeś, LGBT-owa, więc rzeczywiście sporo tej tematyki w Cannes, ale zawsze tak było. Chciałbym zapytać cię o twój taki absolutny numer jeden, czy to właśnie La Bola Negra będzie tym numerem jeden, czy jeszcze jakiś film cię zachwycił?
1: Absolutnie ten, ale żeby się nie powtarzać, powiem o filmie The Beloved. To jest nowy film Sorogoyena z Javierem Bardemem i Wiktorią Luengo. Hiszpański obraz, który brzmi jak Sentimental Values, niedawny hit Triera, o reżyserze, który zatrudnia swoją dawno niewidzianą córkę do swojego filmu. Uważam, że ten film jest absolutnie fantastyczny, jest dużo lepszy niż Wartość sentymentalna. bo też znajdujemy się właściwie przez całe 2 godziny z hakiem na planie zdjęciowym i to, co tam się dzieje, no, trzyma nas po prostu za gardło. Absolutnie uwielbiam ten film i typowałem go na główne nagrody. Przynajmniej w kategorii, nie wiem, aktorskiej, Bardem po prostu jest tam no, fenomenem. I no niestety musiałem obejść się smakiem, aczkolwiek ten film na pewno trafi do naszej dystrybucji, bodajże wprowadza go Gutek, więc będziemy mogli jeszcze o tym filmie również podyskutować.
0: Kuba Wojtaszczyk, GQ Polska o festiwalu, 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes rozmawialiśmy. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A to Dave Gahan przed nami.

Dirty Sticky Floors, mroczne wspomnienia Dave'a Gahana i szczera o nich opowieść w piosence. 20 kilka minut jeszcze do zakończenia naszej audycji. Proszę Państwa, czy wypali Black Pistol Fire?

Temper, Temper, Black Pistol Fire, proszę Państwa. No a na zegarze 20 minut do zakończenia naszej audycji Wolf Alice i Freezy. Teraz za chwilę z Agnieszką będziemy opowiadać o dzisiejszym dniu, o dniu dzisiejszym.

0: Wolf Alice Freezy. No a teraz będziemy życzyć wszystkim mamom. Będziemy też zastanawiać się, jak to jest mamą być. To znaczy, Agnieszka się nie musi zastanawiać, proszę państwa.
1: Czasem się zastanawiam
0: ja
1: nad tym. Dzień dobry.
0: Próbować empatyzować. I wielu z nas pewnie ciekawi to, jak to jest.
1: Bywa różnie. Naprawdę bywa różnie. Bywa świetnie, a bywa strasznie. I zapewne każdy, kto jest rodzicem, to potwierdzi, że przy dzieciach no to jest faktycznie roller coaster. Szczególnie właśnie w dzisiejszych czasach. To jest trochę to, o czym mówiłam w dzisiejszym komitecie rodzicielskim, że bycie rodzicem w dzisiejszych czasach to jest balansowanie. Tak naprawdę to jest chodzenie na linię nad bardzo głęboką przepaścią bez zabezpieczenia. I to nie jest moje porównanie. Ja sobie nie przypisuję aż takiej mądrości. Natomiast to porównanie do mnie bardzo trafia. No bo my faktycznie balansujemy między oczekiwaniami, które ma wobec nas społeczeństwo, oczekiwaniami, które mają wobec nas nasze dzieci, oczekiwaniami, które mają wobec nas być może też nasi rodzice, bądź po prostu jakieś osoby postronne, ale nam bliskie. I to jest naprawdę straszliwie trudne.
0: A wiemy też pewnie, tak, że tak ci wejdę w słowo, że dużo tych rzeczy, wiesz, no, które robimy przy naszych dzieciach, naszym dzieciom, no, że to się w nich... I wiemy już to dzisiaj na podstawie tego, co wiedza psychologiczna oferuje, że te rzeczy też się w dzieciach odłożą, prawda? Więc
1: tak,
0: że mamy
1: że
0: tym
1: tak.
0: większą odpowiedzialność.
1: Tak, no więc być może właśnie przez tę świadomość jest nam jeszcze trudniej. I ja się nie dziwię temu młodemu pokoleniu, że ono wcale się nie garnie do tego, żeby te dzieci mieć. No bo świat pędzi, umówmy się, no pędzi ten świat, taka jest prawda. Ja się śmieję, że wczoraj to jeszcze był styczeń, a teraz już praktycznie mamy czerwiec. No i tak to mniej więcej wygląda, tak? Wczoraj był marzec,
0: przedwczoraj
1: był styczeń.
0: A to akurat jak się nawet nie jest mamą ani tatą.
1: To prawda, natomiast, ale dodaj sobie jeszcze do tego równania, że masz tych młodych ludzi,
0: no pewnie,
1: których starasz się w jakikolwiek sposób no, przygotować do tego dorosłego życia, a z drugiej strony trudno jest je przygotować do tego dorosłego życia, no bo my nie wiemy, jak to życie będzie wyglądało, tak? O ile, nie wiem, 30 lat temu było to bardziej przewidywalne niż jest teraz, no to teraz to już jest w ogóle jazda bez trzymanki, więc jak mówię, chodzenie po cienkim linie nad bardzo głęboką przepaścią.
0: Dajesz światu nowych ludzi, którzy tak. mają być autonomicznymi jednostkami i to też trzeba zrozumieć, prawda? Takie odcięcie, że...
1: Tak, właśnie tak.
0: No,
1: wychowujemy
0: życie.
1: Dzieci dla świata. Taka jest prawda. My je wychowujemy dla świata, a nie dla siebie. I ja wiem, że jest takie przekonanie, że dzieci ma się po to, żeby na starość było komu nam podać szklankę wody.
0: No nie.
1: No nie do końca jestem w stanie się z tym zgodzić. I wiem, że być może bardzo wiele osób teraz po prostu złapało się za głowę i mówią, jak to? No tak to, drodzy państwo. Tak to właśnie jest. My wychowujemy dzieci dla świata, a nie dla siebie. Jeżeli one będą chciały do nas wrócić i się nami w te nasze dużo spokojniejsze dni zająć, no to świetnie, tak naprawdę. Natomiast umówmy się, one moim zdaniem nie mają takiego obowiązku. O, i to jest ważne.
0: Dobra, a czego życzyć mamom w takim razie?
1: Czego życzyć mamom? Ja mamom życzę zawsze i co roku tego, żeby ich kawa zawsze była ciepła. Chyba, że lubią zimną.
0: Żeby miał kto im podać kawę. Dzisiaj.
1: I życzę im spokoju, takiego wewnętrznego spokoju. Bo ten spokój będzie promieniował też na innych członków ich rodziny. I tego spokoju też zewnętrznego, żeby po prostu... Drogie mamy, przestańmy się oceniać, zacznijmy się doceniać nawzajem. O, to jest chyba to przesłanie, które na dzisiaj bym wysłała. I drogie dzieci, doceniajcie swoje mamy.
0: I znajdźmy chwilę, będąc mamami, chwilę dla siebie dzisiaj, a będąc, mając mamę, i wszyscy mają też mamę, i te osoby
1: to
0: też
1: prawda.
0: Dzisiaj przytulamy.
1: Bardzo mocno.
0: Ale też pomyślcie o swoich mamach dzisiaj.
1: Bardzo
0: Peter Bjorn, John, tak. Young.

Young Folks. Nie byłoby tego utworu bez Petera, Bjorna i Johna, ale nie byłoby też Young Folks bez matek na pewno.

A to z 15 ostatniego w dyskografii albumu Marvina Gaya utwór Love Party. Prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Raz jeszcze wszystkim mamom najlepsze życzenia z okazji dzisiejszego święta, a u nas na koniec Skalpel zremiksowany przez Pejzaż, utwór Together. Słyszymy się też razem, Together, jutro w audycji w środku dnia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali pierwszy w tym roku alert przed upałem dla mieszkańców województwa lubuskiego bez północno-wschodnich krańców, dla południowo-zachodnich powiatów zachodniopomorskiego, dla zachodnich krańców wielkopolskiego i dla północnej i zachodniej części dolnośląskiego. Prognozuje się, że temperatura maksymalna dojdzie tam nawet do 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują do 19. Uczucie gorąca może obniżyć silniejszy wiatr osiągający w porywach do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 65. Tymczasem upały zalewają zachodnią i południową Europę. Miejscami temperatury osiągnęły 35 stopni Celsjusza. Zanotowano również tropikalne noce. 7 osób zmarło we Francji. Na Wyspach Brytyjskich padły nowe rekordy gorąca, a we Włoszech zakazuje się pracy na zewnątrz. Po katastrofie kolejowej w Garbatce pod Poznaniem linia z Poznania do Piły jest nadal nieprzejezdna. Część połączeń odwołano, a pozostałe kursują objazdami. Podróż wydłuża się nawet o ponad godzinę. Na miejscu trwa usuwanie skutków katastrofy i szacowanie, jak długo potrwają utrudnienia, mówi rzecznik Kolei Wielkopolskich Dariusz Kaszyński.
3: Trwają prace mające na celu usunięcie elektrycznego zespołu trakcyjnego. Następnie możliwe będzie dokonanie oceny stanu torowiska i oszacowanie czasu niezbędnego na wykonanie napraw. Minimum do 27 maja potrwają utrudnienia. Obecnie na odcinku Rogoźno-Oborniki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Dopiero po usunięciu całego składu możliwa będzie ocena stanu faktycznego torowiska i oszacowanie faktycznie czasu niezbędnego na dokonanie napraw.
2: Aktualne informacje o opóźnieniach i komunikacji zastępczej pasażerowie znajdą na stronie kolei. Śledczy badają przyczyny wypadku. Władimir Putin podpisał ustawę zwalniającą uczestników agresji na Ukrainę oraz członków ich rodzin z obowiązku spłaty przeterminowanych kredytów. Łączna kwota zadłużenia nie może przekroczyć 10 milionów rubli, czyli ponad 500 tysięcy złotych. Rosyjski dyktator w ten sposób próbuje poradzić sobie z poważnym kryzysem w jego armii. Średnia dzienna liczba nowych rekrutów spadła do 800 osób, co jest najniższym wynikiem od pierwszego kwartału 2024 roku. Toruń na kilka dni stanie się miejscem spotkań największych nazwisk europejskiego teatru. Już 29 maja rusza jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. Jak podkreślał na naszej antenie krytyk teatralny Tomasz Domagała, jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń będzie otwierające festiwal 7 samotności Roberta Wilsona, przedstawienie powstające w niecodziennych okolicznościach.
4: Robert Wilson niestety odszedł. Był w procesie przygotowywania tego spektaklu. U niego akurat jest to najlepiej, jak się da w takiej sytuacji, ponieważ jego spektakle zaczynają się od gotowego, to się nazywa visual book spektaklu. On jakby przygotowuje cały spektakl i jego rezultat na papierze i dopiero potem w to wszystko wchodzą aktorzy, pozostali współpracownicy, więc łatwiej było dokończyć ten spektakl niż w każdym innym przypadku.
2: Festiwal Kontakt potrwa w Teatrze Chorzycy do 5 czerwca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Chaka Khan, Hello Happiness, takim albumem dzisiaj się witamy po tygodniowej przerwie, bo gdy mnie nie było tutaj, no to oczywiście byłem gdzieś indziej. Jan Janczy, dzień dobry, to ja, obowiązki zastępczyni dzielnie pełniła Olga Bobienko, za co bardzo jej dziękuję, a najbliższe dwie godziny to już standardowo będzie nasz wspólny czas. Różne źródła, dosyć dobrze poinformowane, tak mi się wydaje, przekazały mi, że duet Smerc, między innymi w ubiegłym tygodniu się tutaj w zestawie pokazał. Spring Summer, my zapowiadaliśmy już tym nagraniem epkę duetu, jest ona już dostępna, Easy EP. I o tej epce też parę słów powiedziałam, ale w innym miejscu, w Klimatach Północy, w podcaście Ekstra. Dla tych z Państwa, którzy nam patronują, odsyłam, bo tam więcej muzyki z Norwegii, ze Szwecji i nie tylko. No bo właśnie, Smerc to Norweżki i tak pomyślałam, że może dobrze by było zachować pewną ciągłość w tym, co się wydarzyło i też kilka słów o tym chłodnym, ale jak wiemy, jakże sympatycznym kraju będzie okazja powiedzieć. A okazja do tego nadarzyła się całkiem niezwykła i muszę powiedzieć dosyć przypadkowa też. Niezapowiedziana, ale więcej o tym opowiem może nieco później, choć jeszcze w tej godzinie. No i będę miał też całkiem ważną zapowiedź na przyszły tydzień, ale to już na sam koniec sobie zostawiłem. Mam nadzieję, że razem w moim towarzystwie Państwo do tego czasu dotrwają. Pięknego dnia tymczasem Państwu życzę. Miło spędzonych najbliższych dwóch godzin, podobnie jak czynią to i Keon Harold, i PJ Morton. Beautiful day.

Z Robertem Kawką przed momentem sobie parę słów zamieniliśmy na temat pana Harolda. Keon Harold, jeśli się nie mylę, to w tej audycji to jest artysta debiutujący, no bo nie było chyba okazji go tutaj zaprosić. Amerykański kompozytor, trębacz, ale taki ocierający się też o muzykę popularną. No i to jest dobra okazja, aby wspomnieć o kimś innym, czyli oczywiście mam tu na myśli postać Milesa Davisa. Kończyłby dziś 100 lat, 26 maja roku 1926 się urodził. Chyba nie odważa się, żeby powiedzieć o nim coś więcej, bo to już prawie wszystko zostało o nim powiedziane, ale myślę, że takim czymś, co mówi bardzo wiele o jego muzyce i w ogóle jego osobie, jest lista zespołów, artystów, dla których był postacią ważną, i do tego grona też właśnie należy Keon Harold. Kto wie, być może też i PJ Morton, bo obok muzyki popowej, która jest mu chyba jednak trochę bliższa, także jazz fusion, to są rzeczy, które go całkiem mocno interesują. Zostaniemy w tym klimacie. Wednesday Love to jest coś od muzyka wspominanego tutaj przed moją krótką nieobecnością. Wróciłem wiedziony wspomnieniami, o których też opowiadałem w minionych naszych audycjach. Wspomnieniami o tej pięknej płycie, której to sobie kiedyś nocami słuchaliśmy, i muszę przyznać, że po tych paru latach powrót był bardzo miły i zupełnie się nie zawiodłem. No, chodzi oczywiście o Marquisa Hilla.

Wednesday Love. Środa to jutro dopiero, ale zanim środa, to jeszcze parę słów na temat Marquisa Hilla, bo ostatnio przyglądaliśmy się jego nowej płycie. Ja pamiętam, że opowiadałem wówczas, że przede wszystkim pamiętałem go za sprawą płyty Love Tape, czyli właśnie tej, którą sobie dzisiaj odkurzyliśmy. Dwa występy gościnne na niej były i to właśnie ten jeden z nich, Gwoli Ścisłości, Kristy Dashiell. Sporo dziś w tym programie, a przynajmniej w tej godzinie, myślę, będzie nazwisk nowych dla Państwa, tak sądzę, ale zanim to się wydarzy, to i zanim je poznamy, to jeszcze na chwilę chciałbym przy tym albumie się zatrzymać. Przy tym albumie, czyli czymś od Braxtona Cooka, i to może nawet nie album, duże słowo, raczej duży singiel łamane na mała epka, cztery nagrania pod jednym tytułem My Everything. Ja poznałem go od strony R&B, jego muzyki R&B, ale okazuje się, że jest też bardzo zdolnym saksofonistą i takie między innymi jazzujące lekko nagranie ma i może się nimi pochwalić.

To dla porządku. Jeśli ktoś poznaje Braxtona Cooka od płyt zeszłorocznej, to może czuć się trochę zaskoczony, ale ładne to jest i pewnie jeszcze sobie go będziemy przypominać, może właśnie od tej strony bardziej jazzowej jego. Garego Clarka Juniora też na dzisiaj dla Państwa przygotowałem i proszę się trzymać, bo to będzie zapowiedź tego, co nas czeka w najbliższych kilkunastu minutach.

Garego Clarka Juniora dziś tak sobie pozwalam przypomnieć, bo w piątek ukazała się też na temat ładna płyta zespołu już z niezłymi tradycjami, czyli Little Barry, lat 26 dokładnie, bo to był 2000 rok, kiedy debiutowali. Co oni grają? No, krótka odpowiedź brzmi tak, bo jest tam i muzyka rockowa, ta spod znaku rocka surferskiego, rock and roll, garage, nowa psychodelia, wszystko to wrzucają do jednego garnka, mieszają i wychodzą z tego o dziwo, może ktoś powie o dziwo, zupełnie przyjemne rzeczy. Oczywiście pytanie, czy nie jest tego wszystkiego za dużo w tym garnku, no gdzie tam, ja to zaraz Państwu pokażę. Z tej nowej ich płyty taki kawałeczek sobie uszczkniemy, album Gravity Freeze i to będzie nagranie tytułowe. A po nim coś, o czym chyba kiedyś wspominałem, ale nic z tego albumu ostatecznie nie udało się zagrać. Mogę tylko powiedzieć, że poproszę o chwilę cierpliwości, bo warto będzie czekać.

White Denim i to jest właśnie ten zespół, o którym wspominałem parę minut temu i wspominałem też kiedyś o płycie ich nowej, tej z tego roku, to mam na myśli mówiąc nowej, zatytułowanej w sposób dosyć oryginalny, bo to po prostu numer 13, ale ma to sens, bo poprzednia płyta była zatytułowana 12, a jeszcze paręnaście lat temu wydali płytę o tytule D. No cóż, to jest zespół, który w dosyć oryginalny sposób podchodzi do tytułowania swoich nagrań, ale cóż, takie to prawo artysty. A teraz wielkie zaskoczenie, bo mówiłem, i to dosłownie nawet na samym początku wspominałem, mówiłem o tym, że taka ciekawostka może mała z Norwegii będzie, żeby utrzymać tę kolejność także zeszłotygodniową i duet Smerz. No to cały zespół, bardzo proszę. Dlaczego zaskoczenie? Dlatego, że jakoś to mi się nie zgrywało. Wydawało mi się, że to taki zespół może amerykański, ten Mystic Coast. Zresztą są takie grupy w Stanach, które grają podobnie i zupełnie z automatu pomyślałem, o, to za wielką wodą. No i owszem, za wielką wodą, ale tą naszą bałtycką, a nie za oceanem.

No i tak to gra ten norweski zespół Misty Coast. Jeśli ktoś ma takie przekonanie o Norwegii, że to kraj odległy, zimny i w ogóle niezbyt przyjazny, to może chociaż muzyką to zmienimy. Tytuł skądinąd bardzo adekwatny do wydźwięku, bo Hallucinating. No i myślę, że możemy pozostać w tym niekoniecznie halucynującym, co za trudne słowo, nastroju, ale norweskim już jak najbardziej. Tym bardziej, że jest taka dobra okazja. Pewien zespół, The Whitest Boy Alive, za którym stoi m.in. Erlend, jest znany z Kings of Convenience, ale też i swoich solowych wyczynów i działalności. W tym roku zespół ten obchodzi 20 lat. Jeśli byśmy liczyli premierami albumów, a tak się właśnie składa, że na początku czerwca miną dwie dekady od premiery albumu Dreams. To jest dłuższa i ciekawa w ogóle historia, jak to z tą muzyką norweską było, w szczególności w wydaniu Erlenda Øye. Bo pierwsze jego płyty solowe, no, są bardzo blisko kolegów z Røyksopp.

Naprawdę, gdyby przyjrzeć się, raczej przysłuchać tej chociażby pierwszej solowej płycie Erlanda, to bardzo blisko jest Melody AM. Na to oczywiście duet Rakesop. Notabene chyba współpracowali przez jakiś czas przy tej właśnie płycie Dreams. Nie jestem pewien, ale to do sprawdzenia, czy na którymś nagraniu za klawiszami na przykład któryś z panów nie stoi. To jest jeden kraniec świata, Norwegia, ale też w planach mam inne krańce, takie dużo cieplejsze. Julia Mestre chociażby z Brazylii.

Chowam sobie tę płytę i dawkuję tak prywatnie, jak i tutaj, bo jeśli dobrze pamiętam, to była okazja, żeby Julię Mestre z tej płyty właśnie przypomnieć przy okazji jakiegoś innego zupełnie spotkania, ale to taka wdzięczna artystka i wdzięczna muzyka bardzo, bo gdzieś między tę tak zwaną muzyką popularną, brazylijską, disco, bossa nową, no i muzyką popową, ale też taką bardziej, powiedzmy, wysmakowaną. No i niech to będzie koniec naszych podróży, na razie przynajmniej, choć może jeszcze nie. Londyn, ale z pewnym afrykańskim twistem.

A wątek nigeryjski to dokładnie jest, bo tam urodził się Stephen Umo, ale wszyscy znamy go lepiej po prostu jako Obonjar. I z nim to też jest taka sprawa, że trudno powiedzieć bardzo jednoznacznie, co to jest za styl chyba, prawda? Trochę elektroniki, ale takiej niezależnej. Słowo mówione, deklamowane właściwie, melorecytacja, muzyka elektroniczna, coś pomiędzy powiedzmy hip-hopem i śpiewem. Ale to też czyni go bardzo ciekawym. Już od długiego czasu wymyka się nam i tutaj trudno jest o nim cokolwiek jednoznacznie powiedzieć, ale chyba takie słuchanie muzyki też sprawia przyjemność.

Tak sobie zebrałem paru artystów, parę artystek, którzy na pytanie, a co ty tak naprawdę grasz, mogą właśnie odpowiedzieć tak, i do tego grona całkiem szerokiego należy też Laura Mvula. Jazz i chór i gospel i no właśnie muzyka taka, jaką słyszeliśmy, Got Me. Trochę tanecznie nam się zrobiło na koniec, to jeszcze coś z bardzo przyjemnej płyty Antonio Barretta mam dla Państwa.

Antonio Barrett, Groove, You Can Move To. No i do tego rytmu jak najbardziej można się poruszać. Chociaż tytuł tej jego płyty bardzo przyjemnej, no taki niezbyt przyjemny jest. Passing of Time. Pozostaniemy w tym ruszającym rytmie Earth, Wind and Fire. Oczywiście ja do Państwa wracam po 15:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W ciągu pierwszych 4 miesięcy tego roku odnotowano mniej wypadków drogowych niż w tym samym okresie w roku ubiegłym, podaje Komenda Główna na portalu X. Zmniejszyła się także liczba zabitych i rannych w wypadkach, liczba nietrzeźwych kierowców i liczba wszystkich kierujących pod wpływem alkoholu. Jeden z zastępców ustępującego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, Stanisław Kracik, ma zostać komisarzem w mieście do czasu wyboru nowego prezydenta. Jak mówił na konferencji prasowej, mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta jak do tej pory.
3: Chodzi też po prostu o to, żeby niezależnie od wyników referendum miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy po prostu tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie. Teraz po prostu ja czuję się jak ktoś, kto myśli albo wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
2: Stanisław Kracik na razie wyklucza swoje kandydowanie na prezydenta Krakowa. Przedterminowe wybory mają zostać zarządzone w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Rodzicielstwo wciąż mocno wpływa na sytuację zawodową Polaków, szczególnie kobiet. Z najnowszych badań wynika, że po narodzinach dziecka niemal co czwarta matka zauważyła spadek możliwości rozwoju kariery, a wiele kobiet po urlopie macierzyńskim nie wróciło już do tego samego pracodawcy. Problemy dotyczą także finansów. Obniżkę zarobków po narodzinach dzieci deklaruje 23% kobiet i 10% mężczyzn. Jak jednak pokazują badania, ojcostwo dla części mężczyzn staje się także motywacją do większego zaangażowania zawodowego, mówi ekspertka rynku pracy Olga Kozierowska.
4: Dla wielu mężczyzn narodziny dzieci stają się impulsem do większej mobilizacji zawodowej. Wzrost ambicji po zostaniu rodzicem deklaruje aż 26% ojców.
2: Autorzy raportu podkreślają, że wyniki pokazują utrzymujące się nierówności na rynku pracy związane z rodzicielstwem i konieczność lepszego wsparcia rodziców w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Kamil Majchrzak poza turniejem singlowym wielkoszlemowego French Open w Paryżu. W pierwszej rundzie Polak przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabillo 1-6, 3-6, 4-6. W turnieju singlistów w Paryżu pozostał Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena French i Maja Chwalińska. Zostaniemy jeszcze przy sporcie. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban powołał 26-osobową kadrę na najbliższe zgrupowanie, które rozpocznie się pojutrze. Na liście znalazło się aż 5 debiutantów: Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek, Kacper Potulski, Karol Czubak i Mateusz Żukowski. Biało-czerwoni rozegrają 2 mecze: 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą oraz 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

O, trochę czasu minęło, zanim sobie do programu trafił ten nowy album Gretel. Nowy, a właściwie debiutancki nawet, bo poprzednie dwa to były takie, no nieduże single, ale raczej epki. Już raz, może nawet dwa razy chciałem to Maybelline tu Państwu pokazać, bo tak myślę, że to jest jeden z chyba najmocniejszych punktów tego albumu i w końcu nam się udało. Jeszcze jeden taki album będę miał dla Państwa w tej godzinie, to mniej więcej za pół godziny, może trochę więcej, płyta, która bardzo chciała się tu dostać i w końcu znalazło się dla niej dobre miejsce, a na sam koniec programu, uwaga, werble, poproszę, ważne ogłoszenie koncertowe. To będzie lipiec wprawdzie, ale duże rzeczy warto ogłaszać z wyprzedzeniem. Koncert koncertem, ale z kimś miłym też sobie tu przy okazji porozmawiamy. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, tym bardziej, że atrakcji co nie miara. A tę godzinę rozpoczniemy od nowej płyty Bleachers.

niespodziewanie mocno kończy się to nagranie Upstairs at Els, podobnie jak i niespodziewanie kończy się cała nowa płyta Bleachers, bo to nagranie ją właśnie kończy. Album Everyone for 10 Minutes, płyta, która, a właściwie o której niektórzy mówią, że to taki dźwięk, brzmienie New Jersey zamknięte w muzyce, na płycie, czy na winylu, czy może w formie cyfrowej też. Ja nie wiem, nigdy nie byłem, nie znam się, ale wierzę tym, którzy wiedzą lepiej. Płyta jak na nich dosyć, ja wiem, ciemna, mroczna, ale z takimi też radosnymi momentami, które, jak mówią muzycy, mają dawać jakąś nadzieję. A na co ta nadzieja? No pewnie trzeba posłuchać albumu w całości. W każdym razie zawodów tutaj raczej brak. Śledzimy ich także w tym programie od dawna. Warto sobie ten album sprawdzić. To New Jersey, a to już będzie zupełnie inne miejsce, Atlanta i też inny muzyk, Elijah Johnston.

Ach, ta głupia dusza, tak można powiedzieć, bo tak też zatytułowana jest najnowsza, dotychczas najnowsza płyta Lia Johnstona, Stupid Soul. Muzyka, ale nie tylko muzyka, bo poza tym, że swoją pracę opiera właśnie na komponowaniu dźwięków, to zajmował się także pisaniem dłuższych i krótszych form na najróżniejsze tematy, jak to sam ujął, i mam podejrzenie, że to właśnie pisanie zaprowadziło go do muzyki i do pisania jej oczywiście i oprawiania dźwiękowego. Nie wiem, czy są Państwo miłośnikami takiej muzyki, no ale spróbujmy. Lia Johnston to jest muzyka, powiedzmy, na granicy muzyki popowej, folku, może nawet muzyki country, ale w tym wydaniu, powiedzmy, wypolerowanym. I zupełnym przypadkiem wpadło mi pod palce też takie nagranie i taka płyta. Swoją drogą, jak się za moment okaże, krążymy dosyć mocno po wszystkich możliwych stanach, bo jej tytuł tej płyty to Last Misery Exit.

Z tego wszystkiego nie powiedziałem, że chodzi o Case Oates i to jest całkiem spory zespół, kilkuosobowy. No oczywiście najbardziej słyszymy Casey Walker, czyli wokalistkę, ale tam też i gitara, i basista, nawet skrzypce mają. I nie wiem, ale słuchając takiej muzyki i tego, co proponuje nam też Elijah Johnston wcześniej, nabrałem dużej ochoty na przeszłość, na powrót do lat 70., do albumu, który uznaje się za jeden z najlepszych tej dekady, jeśli nie wszechczasów w ogóle. No i wiadomo, to są duże słowa, z nimi są zawsze problemy. Ale w wypadku płyty Dreams wiadomego zespołu chyba wątpliwości być nie powinno, a przy okazji możemy też złożyć życzenia Stevie Nicks, bo w końcu dziś obchodzi urodziny.

0: Wszystkiego dobrego, Stevie. To tak już oficjalnie, a z płytą Dreams to jest tak, że tam co nagranie, to przebój. Trudno wybrać chyba jedną jakąś najlepszą rzecz. No i stąd też ta najlepsza płyta, domniemana najlepsza płyta lat 70. tudzież wszechczasów. No i to też taki zespół Fleetwood Mac, który inspirował wielu siostry Haim, o których to czasami tutaj mowa, Harry Styles, którego sobie ostatnio słuchaliśmy. I sięgając po tę jego najnowszą płytę, trafiłem też na Hoziera, na jego niedawny album, który swego czasu bardzo, bardzo często mi towarzyszył, nie będę ukrywał. To przypomnijmy go sobie w takim razie tutaj wspólnie, no ale to oczywiście nie wszystko. Będą też takie wątki filmowe. Jeśli ktoś z Państwa Tomasza Raczka słuchał w niedzielę, to być może może się spodziewać, w czym rzecz.
1: Hey, this is Hozier and you are listening to Radio Low.

Tak zagadkowo to zapowiadałem, ale pewnie można było się domyślić, że chodzi o Billie Eilish i o film, który miał niedawno swoją premierę, Hit Me Hard and Soft, z tytułem, pod tytułem The Tour. Chodzi rzecz jasna o trasę koncertową z tą płytą, po którą także i dziś sięgamy, czyli album Hit Me Hard and Soft. Jeśli dobrze Państwo pamiętają, to mówiłem o takim albumie na początku tej godziny, takim albumie, który tutaj dobijał i szukał swojego miejsca. Album z kraju, do którego tak rzadko raczej zerkamy i po którego muzykę sięgamy, może szkoda, a mianowicie są to Niemcy. Zespół elektropopowy i będzie jeszcze okazja, żeby trochę więcej takiej muzyki tutaj posłuchać. Zimmer 90, czy też raczej, skoro to Niemcy, Zimmer 90. I bardzo ta ich niedawna płyta Interior do mnie przemówiła, może też i do Państwa przemówi, zobaczymy.

I tak to właśnie jest z tą ich płytą Interior Album. Może to jest lekko mylące, taneczny jednak, ale z takimi nieco też wolniejszymi przebiegami. Jeśli budzi to w Państwu jakieś skojarzenia z kolegami Australijczykami z grupy Parcels, to bardzo słusznie, bo raz, że to podobne, a dwa, już zespół zapowiedział, że będzie współpracował z tą grupą, konkretnie z Patrickiem Hetheringtonem, właśnie z zespołu Parcels. No i oczywiście też zapowiedź, jeśli Państwa to interesuje, w listopadzie, 5-6 listopada w Warszawie i w Krakowie zespół będzie można zobaczyć na żywo. Tyle ogłoszeń polskich, a skoro padło hasło Parcels, no to też ich sobie może powinniśmy przypomnieć.

No i chyba zgodzimy się co do tego, że jest całkiem podobnie, chociaż tak prawdę mówiąc Zimmer, Neunzig, to oni chyba jednak bardziej lubią tak tanecznie, szybko i energetycznie, o, z braku lepszego określenia może tego się będziemy trzymać, a przynajmniej tak sugerują na tej płycie, która tutaj sobie musiała chwilę odczekać. Niemniej ciekaw jestem tej współpracy oczywiście z Australijczykami z grupy Parcels. Ciekaw jestem też bardzo nowej płyty grupy Falls, nad którą pracują i o czym to już informowali jakiś czas temu. Pewnie jeszcze trochę poczekamy. No ale skoro taki zespół duży jednak i z tradycjami wydaje coś nowego, to jest zawsze dobra okazja, żeby sobie trochę powspominać ich dyskografię. Tak się składa, że akurat ten ich najnowszy album, już od kilku lat dla nas przecież dostępny, cały czas brzmi mi świeżo i w zasadzie nie mam nawet potrzeby czekania na tę nową płytę, ale ciekaw jestem, czy będzie tak, czy inaczej.

Life is yours. Po 4 latach to już najwyższa pora, nie żebym poganiał, ale może coś nowego zaprezentować. No i miejmy nadzieję, że bliżej bądź dalej jednak ten album się ukaże. A jaki on będzie? No ten Life is yours był bardzo taneczny i energetyczny. Może teraz przyjdzie pora na coś innego, chociaż znając zespół, no to niekoniecznie będzie takie oczywiste. Do Fallsów jeszcze Hot Chip doprosimy, bo bardzo dawno ich tutaj nie było. A skoro było szybciej, to niech będzie może nieco wolniej teraz. Tu gościnnie jeszcze z Lou Hater.

Hard to be funky. Ja nie wiem, nie powiedziałbym, ale może nie ma się co kłócić. Zamykamy chwilowo ten rozdział, chwilowo może na dziś po prostu i przeniesiemy się do Irlandii, bo będę miał też dla Państwa pewną płytę, wcale nie nową, bo wydaną już 3 dekady temu i to zdrowo, nawet ponad 3 dekady temu, ale to zespół, który wiem, że jest przez Państwa bardzo, bardzo lubiany. Wprawdzie już 2 takie edycje były dostępne, w międzyczasie się one ukazały, ale ta tegoroczna jest akurat zupełnie wyjątkowa. O tym zespole, choć pewnie spodziewają się Państwo, o kim mowa i o jakich artystach, jakiej wokalistce przede wszystkim, za moment, a na razie takie wprowadzenie, też zresztą irlandzkie.

mogli być NICAP, ale padło na Fontainesów, Fontaines DC. A ten zaprzyjaźniony zespół z Irlandii, o którym trochę wcześniej mówiłem, to rzecz jasna Cranberries. 33 lata dokładnie sprawdziłem. Minęło od premiery ich debiutu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Długi tytuł. No i faktycznie, kto im zabroni wydawać nowe, no, nowe nie nowe, ale albumy z materiałami albo niepublikowanymi, albo zapomnianymi, choć już zespół formalnie nie istnieje, a rozwiązany został po śmierci wokalistki Dolores O'Riordan. Sporo tam ciekawych takich materiałów, które rzeczywiście wcześniej nie były publikowane, albo występy na żywo, albo także te rejestrowane w różnych stacjach radiowych, tu przede wszystkim u Johna Peela w BBC Radio One, ale my sięgniemy po coś nieco innego.

To też sesja radiowa, ale akurat dla irlandzkiego radia publicznego. I tak prawie już kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli dotrwali Państwo do końca, to dobra wiadomość. Obiecałem małą zapowiedź koncertową. Grupa Suede wystąpi w Polsce w lipcu i przed tą okazją, już w przyszłym tygodniu, zapraszam Państwa na rozmowę z Neilem Codlingiem. To będzie bardzo ciekawe spotkanie, w to wierzę. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję za dziś.

0: Przed nami kolejne wrzenie nowego świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną i tym bardziej teraz będę kierował sądem w taki

0: i sposób, aby polityka tu nie miała wejścia, zadeklarował nowo powołany pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Zbigniew Kapieński.
1: Będę też bronił w sposób jednoznaczny Sądu Najwyższego w zakresie tego, żeby był niezależny, żeby politycy bez względu na opcję polityczną nie mieli najmniejszego wpływu. Takie jest moje credo.
0: Zbigniew Kapiński jutro obejmie funkcję prezesa Sądu Najwyższego, zastąpi Małgorzatę Manowską. Sąd złagodził karę Norwegowi, który 4 lata temu w Oświęcimiu zamordował swoją byłą partnerkę i uprowadził ich córkę. Po apelacji obniżono dożywotnie pozbawienie wolności do 25 lat. Orzeczenie jest prawomocne. Rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, toczyła się z wyłączeniem jawności. Rząd zapowiada zmiany w procedurze niebieskiej karty. Mają uprościć system przeciwdziałania przemocy domowej, ograniczyć biurokrację i usprawnić współpracę służb. Trwają też prace nad pełną cyfryzacją procedury. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreślała, że niebieska karta pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi reagowania na przemoc w rodzinie, choć system wymaga zmian i uproszczeń.
2: Przede wszystkim ograniczenie zbędnej liczby dokumentów, zwiększenie czasu, jaki zespół interdyscyplinarny i grupy diagnostyczno-pomocowe poświęcają rodzinie czy też środowisku domowemu na realną pomoc z osobami doznającymi przemocy. Projekt przede wszystkim, i to najważniejsze, rozwiązuje problem kart krzyżowych. W tej ustawie zapisaliśmy najważniejszą zmianę. Każde kolejne zgłoszenie przemocy nie będzie nową procedurą niebieskiej karty. I uważam, że jest to krok w dobrym kierunku.
0: Projekt nowych przepisów ma trafić do konsultacji jeszcze w tym tygodniu. Część zmian, w tym cyfryzacja procedury, miałaby wejść w życie na początku przyszłego roku. Jak przekazała Komenda Główna Policji, w ubiegłym roku ponad 29 tysięcy interwencji skończyło się wszczęciem procedury niebieskiej karty. USA naruszyły zawieszenie broni, przeprowadzając ataki na południu naszego kraju, oświadczyło irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Iran uważa reżim USA za odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje tych agresywnych i nieuzasadnionych działań, dodał resort. Amerykańska armia poinformowała, że zaatakowała irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny, a także przybrzeżne wyrzutnie rakiet. Określiła to jako działania w samoobronie. W rewanżu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że jego jednostki obrony powietrznej zestrzeliły amerykańskiego drona, a obrona powietrzna zmusiła innego oraz myśliwiec F-35 do opuszczenia irańskiej przestrzeni powietrznej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: A teraz, żeby Państwu niczego nie brakowało w programie radiowym, tuż po 16 zaczniemy program popołudniowy.
4: Nowy Świat po południu.
3: Bo my jesteśmy tacy właśnie programiści. Do 19. 224, 280 i 280 to jest nasz numer. Państwo mogą cyfrowo programować także tematy, o których rozmawiamy w popołudniówce przez najbliższe 3 godziny. Serdecznie zapraszamy.

0: playlist.
1: Kneecap. Na początek Better Way to Leave. Dziś Kuba Ferlin dba o dobre muzyczne brzmienie popołudniowego programu. Siedzę i myślę sobie, że skoro w internetowym radiu nadajemy przez internety, to spokojnie możemy mówić o nas, że jesteśmy programistami. Program zaprogramowany przez Ksenię Maćczak, Wiktoria Wichrowska dziś przy telefonie, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura i Michał Porycki, zespół redakcyjny razem z Państwem, branża IT. IT niekoniecznie go home. Grzegorz Muranowicz będzie nas realizował, a na początek o polityce Klaudia Kowalczyk. Będzie o tarciach i napięciach, tym razem między Pałacem Prezydenckim a resztą PiSu.
2: To jest też nauczka dla wszystkich sędziów, którzy chcą bratać się z politykami.
3: A w dużym pałacu ma teraz buntującego się prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Popełniłem błędy, popełniliśmy błędy, no i na końcu szanuję, akceptuję. I z pełną pokorą przyjmuje werdykt mieszkańców.
1: Jak się Państwo domyślają, rozmawiać będziemy także o referendum w Krakowie, o referendum w sprawie odwołania prezydenta. A po 17:00, jaka jest współczesna matka Polka?
5: Pomimo obserwowanego od wielu lat wzrostu średniego wieku urodzenia dziecka, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie.
6: Co czwarta Polka przyznaje, że po zostaniu matką możliwości jej rozwoju zawodowego zmniejszyły się, a co piąta po urlopie macierzyńskim nie wróciła do pracy.
1: Olga Bobienko spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak w ostatnich latach zmienił się obraz macierzyństwa i co ten obraz maluje. A po 17:30 dr Magdalena Śniegulska, psycholożka dziecięca z Uniwersytetu SWPS, Ksenia Maćczak, zapytam m.in. o to, jak świętować Dzień Matki w czasach niskiej dzietności, dlaczego bezdzietni wciąż słyszą, że są egoistami, a rodzice, że robią z siebie męczenników. A w trzeciej godzinie sztuka negocjacji.
7: Ja chcę zarabiać, dajmy na to, 7 tysięcy miesięcznie, pracodawca chce mi zapłacić 6, przeciągamy linę. No nie, no ja tam mniej niż za 6800, to mi się nie opłaca, tyle miałem poprzedniej pracy, a pracodawca mówi, nie, no tam 6200 maksymalnie, no i tak się przeciągamy linę. To bardzo, nie dość, że niszczy relacje niejednokrotnie, jest nieprzyjemne, no i mało produktywne.
8: Ludzie boją się, bo nie wiedzą, jaka będzie reakcja, czy zostanie odebrane pozytywnie coś, co jest generalnie biorąc oczywistą rzeczą, że człowiek chce się rozwijać, że chce może zmieniać zadania, że chce mieć inne stanowisko, że chce mieć wyższe wynagrodzenie.
1: Dlaczego wielu z nas woli zaakceptować gorsze warunki, na przykład w pracy, byleby tylko uniknąć niezręcznej rozmowy, czy boimy się, że będziemy postrzegani jako osoby roszczeniowe, a może boimy się przegrać? Czy targowanie można nazwać sztuką negocjacji? O tym Kacper Badura, a moim gościem po 18:30 będzie Bogumił Wróbel, ekspert od negocjacji, autor książki Inteligentna Przewaga. Czy w negocjacjach, niezależnie od tego, w jakich sprawach prowadzonych, zawsze obowiązują te same zasady? Jak rozmawiać, aby dostać więcej? No więcej tego, co chcemy dostać. 10 minut po 16 popołudnie małpanowyświat.online. Mogą Państwo cyfrowo odezwać się do nas w ten sposób albo w grupie osób patronujących na Facebooku.

0: paniami zaprzyjaźniliśmy się już dawno, dawno temu. Waxahachie na antenie Sight Unseen. Waxahachie i Courtney Barnett. 13 już prawie minut po 16 w popołudniowym programie. Sprawy, od których zazwyczaj zaczynamy, czyli ważne polityczne. I znowu będzie o spięciu. Tym razem na linii Pałac Prezydencki, siedziba partii, mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, czyli Nowogrodzka. Prezydent Karol Nawrocki mianował nowego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a w PiS-ie wrze sędzia Zbigniew Kapiński przejmuje stery w sądzie, ale Jarosław Kaczyński i Sławomir Cenckiewicz mówią o strasznym błędzie. W ten oto sposób do aktualnej polityki wracają sprawy z przeszłości, sprawy dotyczące Lecha Wałęsy i wyroku dotyczącego oświadczenia lustracyjnego, czy ta nominacja to początek wielkiej wojny po prawej stronie sceny politycznej. Z tym pytaniem zwracam się dziś do Klaudii Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. My się nie będziemy spinać dzisiaj. My się możemy rozpiąć.
0: Tak, zdecydowanie na luzie opowiadamy o sprawach, choć poważnych i powodujących niesamowite spięcie, napięcie.
1: Nie ma co się spinać tak naprawdę, bo chodzi tu o sprawę sprzed 26 lat. Więc cofnijmy się, jeśli pozwolisz.
0: Bardzo proszę.
1: Pozwolenie odebrane. 26 lat. Wtedy odbył się proces lustracyjny Lecha Wałęsy i przypomniał to nawet sam Jarosław Kaczyński. Nazwał ten proces pseudoprocesem. Wspomniał też o wydaniu książki IPN-u, konkretniej Sławomira Cenckiewicza, która opisała, tu cytat, nie tylko sprawę agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy, ale również sądową lustrację z 2000 roku. Nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. To takie oświadczenie jeszcze z weekendu Jarosława Kaczyńskiego na platformie X. No i tak okazało się, że oświadczenie nikogo nie interesuje, a przynajmniej nie interesuje prezydenta Karola Nawrockiego, który osobiście powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przekazał to rzecznik Rafał Leśkiewicz. Posłuchajmy.
2: Pan prezydent podjął sam tę decyzję. To jest decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego. Oczywiście czytał komentarze, te, które pojawiały się w przestrzeni medialnej. To oczywiste, pan prezydent Karol Nawrocki szanuje wypowiedzi każdego z polityków, konstruktywne wypowiedzi. Bardzo ceni i szanuje pracę naukową pana profesora Sławomira Cenckiewicza.
1: Bo to były szef BBN-u, stał na czele krucjaty przeciwko tej kandydaturze. Jak wskazał nowo wybrany prezes, który swoje rządy, swoją funkcję obejmie jutro, wskazał, że dowody te nie były dostępne. Posłuchajmy.
3: W sytuacji, kiedy dowody wypadły po 18 latach z szafy, nikogo nie interesuje, że właśnie że te dowody wypadły po 18 latach z sejfu, że można było wznowić postępowanie, że można było wykorzystać środki zaskarżenia, a teraz okazuje się, że skład sądzący, który orzekał na podstawie tych materiałów, które były wówczas dostępne, no, dopuści się wręcz zbrodni sądowej. Tak to jest odbierane. To jest też nauczka dla wszystkich sędziów, którzy chcą w jakikolwiek sposób, można powiedzieć, bratać się z politykami.
1: I dzisiaj Sławomir Cenckiewicz, dzisiaj wczoraj pokazał, dziś to sobie tutaj wrzuciłam w notatki, taki dokument, który znalazł się w aktach z 2000 roku, który wskazuje inaczej, który wskazuje faktycznie na pewne uczestnictwo Lecha Wałęsy w czynnościach. Jest zaznaczone, że to jest tajny dokument. No i on w aktach był, więc kto tutaj ma rację? Rację sprzed 26 lat, ale rację także obecnie. Na czyje wyjdzie? Wychodzi na to, że wyszło na rację nowego pierwszego prezesa, bo on powołany został. I cytat ze Sławomira Cenckiewicza pisze o tym publicznie, bo decyzja prezydenta RP jest publiczna, kłamstwo, które jej towarzyszy, jest publiczne i musi być napiętnowane. Załączony dokument na to według profesora wskazuje. A z innej strony do tematu podchodzi posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.
4: ta krytyka, która pojawiła się także w mediach wczoraj w telewizji Republika, która spadła na pana prezydenta w pierwszych godzinach, naprawdę emocje były ogromne. No, zastanawiam się, dokąd to zmierza, tak? Czy pan prezydent próbuje wybić się na samodzielność po prawej stronie sceny politycznej i tymi nominacjami pokazać jednak, że to on tu rządzi? Prezes Jarosław Kaczyński także słabnie. To bardzo osłabia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który i tak ma swoje problemy, bo wewnątrz ma buntującego się Morawieckiego, a w dużym pałacu ma teraz buntującego się prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Do tych komentarzy prawicy jeszcze wrócimy, ale wygląda to na taką walkę pod dywanem, mimo tego, że dementuje to szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker. Konfliktu nie ma, posłuchajmy.
5: Żadne zwarcie, żadnego konfliktu, gwarantuję to Państwu. Nie zawsze będzie tak, że te zdania będą jednorodne, jestem przekonany, aczkolwiek jestem przekonany, że dziś jesteśmy z całym środowiskiem, które popiera pana prezydenta, jedną wielką, dobrą siłą.
1: Jak te dwie pięści.
0: Ale najpierw uderza jedna, a potem uderza druga.
1: No, może tak być, a wczoraj uderzyła ta druga pięść, ta trzecia pięść wyrastająca z pleców bodaj TV Republika. Na prezydenta naskakuje. No, tego nie było w bingo na ten rok.
0: Nie
1: spodziewaliśmy się tego.
0: Nie mogliśmy spodziewać.
1: Mocne słowa padły szczególnie ze strony Przemysława Wiplera, który na antenie Republiki oświadczył, że zrobienie kogoś takiego pierwszym prezesem Sądu Najwyższego to zbrodnia, idiotyczny politycznie ruch. Tak powiedział, ale Paskowy też miał dużo roboty, wiadomo, jak tutaj się kręci, to aż się paski grzeją. I w czasie rozmów z różnymi gośćmi na ekranie były widoczne paski, tu cytaty oczywiście. Recydywa postkomunistycznej kasty sędziowskiej w Sądzie Najwyższym. Czy prezydent Nawrocki pozwoli na recydywę sędziowskiej kasty w SN? Kapiński pomógł Wałęsie i Giertychowi. Prezydent Nawrocki powołał go na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No, tak więc paski się dość mocno grzały, czerwieniły i będą się czerwieniły nadal, bo podejrzewam, że do jutra ta sytuacja się nie zmieni, a sędzia Kapiński na swoim stanowisku pozostanie. Czy Karol Nawrocki, prezydent, wybije się na niepodległość? To obserwujemy już od dłuższego czasu, ale w którym kierunku to pójdzie, sama jestem ciekawa. To akurat miałam w bingo na ten rok. Takie wybicie na niepodległość.
0: Pana prezydenta. Wielu się spodziewało, ale niektórzy wierzyli, że wydarzy się to znacznie wcześniej. Być może teraz zaistniały bardziej sprzyjające okoliczności, niewykluczone. Nie o wszystkim musimy wiedzieć. Być może patrzymy na sprawę niewystarczająco szeroko. Ale może Państwo zechcą spuentować to, o czym opowiadała Klaudia Kowalczyk, a to jeszcze nie koniec, bo jeszcze jeden bardzo ważny temat. Musimy wrócić do Krakowa.
1: Do Krakowa na chwilkę wrócimy. Wczoraj opowiedziałam szerzej, jak to wygląda. Teraz przyjrzyjmy się kandydatom, którzy wstępnie gdzieś tam mówią albo pojawiają się w kuluarach.
0: Och, no jaka to ciekawa lista się robi.
1: Bartosz Bocheńczak z Nowej Nadziei Sławomira Mentzena to pierwszy potwierdzony kandydat, który się pojawił na ryneczku, ale mamy także Pancer Mariana.
0: Tak.
1: Który także chciałby wystartować. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. On wywodzi się z Podhala, ale z Krakowem był związany. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, na to jeszcze musimy poczekać, choć widziałam nazwisko Andrzeja Dudy, prezydenta byłego,
0: zdaje
1: który
0: się,
1: nie ma co robić.
0: To była taka kandydatura zaproponowana, nie przez samego byłego prezydenta. Zgłoszona tak troszeczkę poza jego, być może nawet wolą, kto wie. Różne nazwiska się tam pojawiają i są zgłaszane przez różnych.
1: Bogdan Klich, także graczy z Koalicji Obywatelskiej, który nie liczy już chyba na to, że prezydent Nawrocki go powoła na placówkę w Stanach Zjednoczonych, pozostanie już do końca, tu cytat kolejny, lubię ten cytat, panem szarżem, czyli charge d'affaires Polski w Stanach Zjednoczonych, ale głos zabrał nowy komisarz, nowy stary komisarz Stanisław Kracik, wskazuje teraz do pracy, posłuchajmy.
6: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć już tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem, a z panem skarbnikiem jeszcze nie. Od niego bardzo dużo zależy podyskutować i myślę, że my będziemy Państwa informowali, tak też się z KS-em umówiłem, o podejmowanych działaniach. Natomiast wybaczcie mi, ale gwiazdorzył nie będę.
1: To jest wiceprezydent Krakowa dotychczasowy, jeden z zastępców, doświadczony samorządowiec, były wojewoda Małopolski, burmistrz Niepołomic. W 2010 roku był kandydatem jeszcze wówczas partii, która się nazywała Platforma Obywatelska, na prezydenta Krakowa. Przegrał w drugiej turze z Jackiem Majchrowskim. Nie jest to niepopularne, żeby wystawiać właśnie komisarzy na wyborach, więc może to pan Kracik akurat znajdzie się na karcie wyborczej. Musimy na to jeszcze poczekać. Wybory najprawdopodobniej jesienią, ale było też last dance prezydenta, już byłego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, który z mieszkańcami żegna się ciepło, czule, no hard feelings. Posłuchajmy.
7: To był z jednej strony piękny czas, ale z drugiej strony też trudny czas. To był czas wielu różnych lepszych i gorszych momentów. To był czas, w którym bardzo mocno rozmawialiśmy z mieszkańcami, przypomnę, o 53 w sumie ławkach dialogu. To był czas wielu wyzwań, to był czas startu metra, planu ogólnego, strategii, Paktu Krakowskich Osiedli i wielu innych dobrych rzeczy, które się w Krakowie zdarzyły. Ale oczywiście to był czas również, w którym popełniłem błędy, popełniliśmy błędy. No i na końcu szanuję, akceptuję i z pełną pokorą przyjmuję werdykt mieszkańców.
1: No hard feelings trochę, bo rzadkie przyjął to na klatę, nie?
0: Rzadkie to w polityce.
1: To były piękne dni,
0: przegranych.
1: Po prostu piękne dni. Da.
0: Kiedy ostatnio słyszeliśmy w dużych wyborach, ogólnopolskich wyborach, taką deklarację, naród tak chciał, dziękuję bardzo, to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Rzadko się
1: spotyka. Nie, bo zawsze się wygrywa, wiesz, jeśli są na przykład ogłoszenia wyników wyborów, to nagle okazuje się, że każdy wygrał w jakiś sposób.
0: Tak, niektórzy są wygranymi zaledwie przez kilkanaście, czytaj kilkadziesiąt minut i koniec, ale gdy przychodzą już te ostateczne wyniki wyborów, najczęściej słyszymy, że coś było nie tak, albo nie słyszymy nic, a tu bardzo proszę. Taka oto deklaracja. Miło słyszeć takie, chciałbym powiedzieć, kulturalne, ale akurat kulturalne zachowanie w polityce słyszymy dość często i niech Państwu nie przysłoni niekulturalne zachowanie kulturalnego. Natomiast tu jestem zaskoczony, zdziwiony, ale pozytywnie, optymistycznie patrzę w przyszłość. Co dalej, pani redaktor?
1: PR-owo bardzo ładnie. A ja ciągle mam w głowie tę piosenkę.
0: Proszę nam tu już nie zaszczepiać piosenek, bo potem trzeba śpiewać coś innego, żeby wyszło z głowy. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękujemy. Dziś nie tylko o polityce, ale także o piosenkach, które z polityką idą w parze.
1: Jutro pośpiewamy sobie w studiu.
0: Zapraszam serdecznie. Ostra 14, Klaudia Kowalczyk, jutro także zastępująca Klaudiusza Slezaka. A propos walki pod dywanem, pan Hubert komentuje. Panie redaktorze, przecież tam nie ma zbyt dużo miejsca na nawalankę. Ciasno i płasko, atmosfera bardziej kurzowa. Nie znam dyscypliny, która jest rozgrywana pod dywanem. Panie Hubercie, proszę pamiętać, że pod dywanem jest jeszcze parkiet, strop i jedno piętro. I tam może jest jakaś sala, w której trwa nawalanka. Ale my nie słyszymy nawet echa. Nawalanka po cichu, taka z tłumikiem. Klaudia Kowalczyk, serdeczne dziękuję. I równie serdeczne do usłyszenia.
1: Dobrego dnia.
0: I do zobaczenia, rzecz jasna. 224, 280, 280. Ale gdyby się tak człowiek sprężył i wytężył szare komórki, to znalazłby pewnie niejedną dyscyplinę, którą można uprawiać pod dywanem. Brycz na przykład sportowy. Płasko, nie ma problemu, karty się zmieszczą. Popołudnie małpa, nowyświat.online. Zachęcam Państwa do komentowania, do pisania, a za chwilę prognoza pogody.

0: Nightmares on Wax. Rzeczywiście, panie redaktorze, trzeba przyznać, że nieczęsto politycy przyznają, że podziękowano im przy urnie wyborczej, podziękowano im i oni ten wybór szanują i mówią do zobaczenia. No, przecież wybory się zbliżają, kto wie, kto wystartuje, kto wie, kto ostatecznie będzie kandydował. Niektóre nazwiska na liście na razie potencjalnych kandydatów, jeśli mówimy o prezydencie Krakowa, o wyborach, to nazwiska zaskakujące także naszych słuchaczy, nasze słuchaczki. Przypominam, wszyscy jesteśmy pięknie połączeni w grupie osób patronujących. Wszyscy także mogą telefonować 224 280 280. Zapraszam na prognozę.
1: Pogoda.
0: Chociaż wiem, że niektórych nie muszę zapraszać, bo i tak czekają dziś nad Polską dużo słońca, jedynie na północnym wschodzie i północnym zachodzie więcej chmur. Na Suwalszczyźnie słabe, przelotne opady deszczu, a także burze, kropić może też na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Najchłodniejszym miejscem w tej chwili w Polsce jest Ustka, tam na termometrach 16 stopni, najcieplej jest w Legnicy, prawie 30. A w kolejnych dniach wiatr będzie coraz silniejszy, od jutra zrobi się chłodniej. Od piątku kolejne ocieplenie przyleci z zachodu. Niestety wciąż mamy niewiele deszczu. Informują synoptycy, wyjątkiem jest południowy wschód i wschodnia część kraju. Popołudnie małpanowyświat.online to także wiadomości z załącznikami, z komentarzami i z podpowiedziami. Już teraz dziękuję.

piszą Państwo jeszcze o zwycięzcach wyborów politycznych, którzy poczuli się zwycięzcami, ale tylko medialnymi i byli nimi zaledwie przez chwilę, zaledwie na antenie jednej stacji telewizyjnej. Czytam wpis, a właściwie list pana Roberta, który odnosi się do niedawnych wyborów w Budapeszcie, na Węgrzech właściwie, i do pewnej polskiej stacji telewizyjnej, która w pierwszych chwilach po zamknięciu tamtych urn wyborczych, tamtejszych lokali wyborczych ogłosiła zwycięstwo dotychczasowego premiera. Rzeczywiście też przypominam sobie taką sytuację. Za 26 minut godzina 17 nie jest łatwo być zwycięzcą, gdy nie znamy wszystkich wyników, gdy wyniki dotyczą całego kraju, i to nie małego kraju, tu nie mówimy już tylko o wyborach dotyczących referendum i odwołania pana prezydenta w Krakowie. A wracając do spięcia na linii Pałac Prezydencki, siedziba Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktorze, sprawa jest niezwykle prosta. Wymontowali bezpieczniki, to mają spięcia. Z drugiej strony, jak iskrzy, to widać z daleka. Jak iskrzy, to są tacy, którzy myślą, że coś się dzieje. Skoro iskrzy i widać z daleka i coś się dzieje, to jest to dowód na to, że to silni politycy ze sobą rozmawiają. Czy w ten sposób można poprawić swoje wyniki?

New Dad, ale są i tacy, którzy zastanawiają się, czy to tylko polska polityka polega na ciągłym wybijaniu się albo próbach ciągłego wybijania się na niepodległość. Panie redaktorze, podczas wybijania się na niepodległość albo na prowadzenie, bardzo łatwo o wybicie politycznych zębów. No tak, ale polityka to jest ogólnie sport dla osób twardych, osób lubiących rywalizację i lubiących czasem kuksańce. Celowo unikam porównań do boksu, bo odbiorą mnie państwo jako kogoś, kto komentuje ten wpis, tę wiadomość złośliwie, a tu nie o to chodzi, bo przecież wszystkie ruchy i wszystkie chwyty dozwolone. A wracając jeszcze do rywalizacji pod dywanem, okazuje się, że gry planszowe też świetnie się sprawdzają jako coś, w co można grać i rywalizować pod dywanem. To niekoniecznie muszą być gryzące się buldogi pod dywanem, czy też jak w dzieciństwie pod kocem, gdy mama kazała iść spać przy latarce. Świetnie można grać w planszówki z wykorzystaniem jakiejś bezdźwięcznej kostki albo bez kostki, takie planszówki nie wydające żadnych dźwięków. Okazuje się, że państwa doświadczenia są przebogate. Popołudnie małpa nowyświat.online. The War on Drugs.

Zgadza się, panie redaktorze. Polityka to jeden wielki sport jednej wielkiej walki. No ale bez przesady. Swoją drogą pan Piotr pisze, że prezydent Krakowa odwołany w referendum nie nadaje się do polityki. Tak pisze w grupie osób patronujących. Jak można przyznać, że uznaje się wyniki referendum? Jak można głośno nie krzyczeć, że referendum było sfałszowane, że się tego nie publikuje, że to neo-referendum, atak na Polskę i na wartości i że teraz czas na odwołanie do instytucji europejskich? Widzi pan, panie Piotrze, można zupełnie inaczej. I co? I nic. I dalej wszystko się kręci. I polityka się kręci, i ziemia się kręci, i słońce wzeszło tam, gdzie wschodziło na co dzień. I nie mamy takiej mocnej, silnej nawalanki. Wracam oczywiście do państwa informacji i przemyśleń związanych z tym, że polityka to jednak sporty walki. Niekoniecznie. Czasem to kwestia dogadywania się. Ale o tym będziemy rozmawiać także jutro w popołudniowym programie. Zastanowimy się m.in. dlaczego to kwestie komunikacyjne na poziomie samorządowym sprawiają, że polityków się odwołuje albo nawołuje do ich odwołania, ewentualnie protestuje się bardzo głośno, nie tylko w internecie, przeciwko różnym decyzjom. Dlaczego to właśnie polityka związana z transportem na poziomie miasta, gminy wzbudza tak dużo, tak silnych, tak czasem niekoniecznie pozytywnych emocji? Przypominam jeszcze o telefonie 224 280 280, bo państwo mają głos tu w popołudniowym programie.

0: Ja chciałbym troszeczkę tak dwa tematy połączyć. Połączyć je za pomocą wieszcza naszego narodowego Wojciecha Młynarskiego. Mianowicie chodzi o sytuację naszą z Krakowa. Chciałbym połączyć razem z sytuacją na temat grania w karty. Balladą o tych, co się zapewne poczuli, zbyt pewnie poczuli. To jest świetne podsumowanie, myślę, tej sytuacji, którą mamy obecnie w Krakowie.
1: Tak, tak, bo pan nawiązuje do tego fragmentu tekstu, w którym tam gość grał, już nie pamiętam, w pokera albo w wista i ściskał karty, ale nie za mocno i zostały mu wyrwane. No i niestety nie udało się. To rzeczywiście może zamiast tych porównań siłowo, boksersko, karatecko-łokciowych, czyli o rywalizacji w sportach walki, może rzeczywiście przeszlibyśmy do porównania polityki do czegoś, co jednak można w kartach wygrać albo przegrać oczywiście. No i w ten oto sposób cały czas krążymy wokół podgryzania się pod biurkiem oraz walczących pod dywanem. Przypominam, pod dywanem jest jeszcze strop i kilka pięter. Tam się mogą dziać bardzo zaskakujące rzeczy i nie o wszystkim być może dzisiaj jeszcze wiemy. Ale jak się dowiemy, oczywiście od razu Państwu o tym zaraportujemy w popołudniowym programie.

BRK, tytuł nagrania Obłok. Kto z Państwa zdążył już zagłosować być może na tę albo inną ulubioną piosenkę? Osoby patronujące mają przecież aż 10 głosów, 10 utworów, 10 wykonawców. No nie 10, bo są i tacy, którzy podwójnie występują w zestawie do głosowania. Zatem każdy wspiera tych, których lubi najbardziej, według własnego klucza i według, tu będą, uwaga, wykorzystane w wypowiedzi prowadzącego niedźwiedzie, według własnego widzimisię. Przy okazji jeszcze playlista Spotify'owa, tam wszystkie piosenki, które można odsłuchać i w lewo, i w prawo, i z góry, i na dół, i w sobotę po 20:00. Kolejne notowanie, pierwsza 20:00. Jest jeszcze jedna podpowiedź w sprawie dyscypliny, którą można uprawiać pod dywanem. Bardzo mi się spodobała. Jeśli mieszkanie dawno nie było sprzątane, panie redaktorze, pod dywanem po cichu można grać w pchełki. Coś mnie zaspędziało akurat. Przepraszam, przerywam swoją wypowiedź. Neil Young na antenie.

gdy już rozmawiamy o osobach patronujących, to jeszcze przypominam, że ci, którzy patronują, mogą patronować bardziej i bardziej i jeszcze mocniej, bo my ostatnio podbijamy a razem z Państwem na stawkę, którą wspierają Państwo Radio Nowy Świat. Radio Nowy Świat powstaje dzięki dobrowolnym wpłatom osób patronujących, osób przelewających. Na Patronite i nie tylko, na naszej stronie internetowej wszystkiego się Państwo dowiedzą. Polecam nowyświat.online i zakładka

granicą, tą bliższą albo dalszą? Na te wszystkie pytania spróbuje odpowiedzieć Olga Bobienko, a po 17.30 Ksenia Maćczak zaprosi do rozmowy dr Magdalenę Śniegulską, psycholożkę dziecięcą z Uniwersytetu SWPS, aby pomówić o tym, jak się mają matki w czasach niskiej dzietności. Dlaczego tak często osoby, które dzieci nie mają, słyszą, że są egoistami, a rodzice, że robią z siebie męczenników? 224 280 280. Państwo coś do powiedzą, a my zaprosimy na serwis za chwilę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Unia Europejska solidarna z państwami bałtyckimi. Wizytę w Wilnie złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Spotkała się tam z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Do rozmów przywódców doszło po serii incydentów z udziałem dronów, alarmy przeciwlotnicze, odwołane lekcje w szkołach, zakłócenia w transporcie publicznym. Tego doświadczają mieszkańcy państw bałtyckich, mówi Ursula von der Leyen i dodaje, to nie są odosobnione przypadki, lecz strategia Rosji mająca na celu destabilizację demokratycznych społeczeństw. Ale podobnie jak na ukraińskich polach bitew, Rosja ponosi porażkę, tak jak wcześniej, gdy wykorzystywała migrantów jako broni, przepychała ich przez granicę. Raz jeszcze chcę pochwalić odporność narodów bałtyckich. Odpowiedzieli państwo ze spokojem i odpowiedzialnością i z jasnym przesłaniem do Rosji. Zwyciężymy. We will...

0: prevail.
1: Jak zaznaczyła szefowa Komisji Europejskiej, kraje bałtyckie będą mogły wykorzystać 12 miliardów euro z funduszu SAFE na wzmocnienie obrony powietrznej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, ustawa wprowadza elektroniczną kartę diagnostyki i leczenia.
2: To przede wszystkim dotyczy pacjentów, którzy wychodzą z terapii onkologicznej. Chodzi o to, żeby na wszystkich poziomach, także na tym poziomie opieki podstawowej, byli objęci szczególną też opieką, jeśli by doszło do nawrotu choroby, tak żeby mieli możliwość bardzo szybkiego traktowania.
1: Ośrodki onkologiczne dostaną więcej czasu na spełnienie wymogów. Resort Zdrowia chce wydłużyć okres ponownej weryfikacji podmiotów zakwalifikowanych do sieci z 2 do 3 lat. Tworzące grupę Quad, Stany Zjednoczone, Indie, Japonia i Australia podpisały porozumienie o surowcach krytycznych i bezpieczeństwie energetycznym, mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio. Współpraca w sferze minerałów krytycznych pomoże nam wykorzystywać narzędzia polityki ekonomicznej i koordynować inwestycje, aby wzmocnić łańcuchy dostaw minerałów, łącznie z ich wydobyciem, przetwarzaniem i recyklingiem. Podczas spotkania w Delhi szefowie dyplomacji grupy Quad uzgodnili też wspólną budowę portu na Fidżi na Pacyfiku. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Miejsce w drużynie znaleźli m.in. Robert Lewandowski, Karol Czubak i Mateusz Żukowski. Nie zagra Maty Kasz, którego Aston Villa wygrała ostatnio w Lidze Europy. Przypomnę, z Ukraińcami Polacy zagrają w niedzielę we Wrocławiu, z Nigeryjczykami w przyszłą środę w Warszawie. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Kolejny serwis o 18:00, 3 minuty po 17:00. My cały czas razem z Państwem. Nigdzie nie wychodzimy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Kuba Ferlin, realizujący Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki.
4: Nowy Świat po południu.
3: Oczywiście razem z Państwem, to oznacza, że Państwo razem z nami mówią, przemawiają, komentują, reagują. Popołudnie małpanowyświat.online, a facebookowa grupa jest gotowa na wszystkich, którzy współtworzą radio, będąc osobami patronującymi. Pani Ela jeszcze w nawiązaniu do buldogów pod dywanem i do walk politycznych, przede wszystkim walk pod dywanem, komentuje. Panie redaktorze, pan wspomniał, że pod dywanem jest podłoga, tak, a tam pod podłogą, pod stropem, w piętro niżej, trwa być może walka, o której nie wiemy. Otóż babcia Zosia, babcia pani Eli, twierdziła, że pod dywanem w małych otworkach w podłodze mieszkają krasnoludki, dlatego nie wolno biegać, tylko trzeba chodzić cichutko, żeby nie przeszkadzać. Ale w co grają krasnoludki pod dywanem, tego nie powiedziała. Czy babcia jest pewna, że to krasnoludki, a nie te słynne buldogi wciąż się gryzące? Tak czy inaczej, mamy kolejną teorię, będziemy ją weryfikować. Ale zanim przejdziemy do weryfikowania różnych niepotwierdzonych wciąż jeszcze babcinych teorii, sprawdźmy, co 25 lat temu być może kręciło się w Państwa odtwarzaczu albo w głośniku, gdy radio grało, wybrzmiało. Bardzo proszę.
4: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
3: A może to te krasnoludki z buldogami pod dywanowcami? Nie wiem, ale to moja własna teoria i nawet nie mam dowodów na jej poparcie. 5 minut po 5 w popołudniowym programie 25 lat temu. Gdybyśmy włączyli radio, być może usłyszelibyśmy fragment drugiej płyty zespołu, który pochodzi z Kanady, z Ontario dokładnie, Sum 41. A na tym krążku Into Deep.

0: Psalm 41 z utworem In Too Deep 25 lat temu. A wszystkie znaki na niebie i ziemi, przede wszystkim w internecie, wskazują, że formacja zakończyła wspólne granie, choć widzę, i ich ostatni singiel ukazał się 2 lata temu, ale widzę, że tu i ówdzie są czasem aktywni. Więc jeśli mają Państwo jakąś informację dotyczącą aktywności koncertowej, to proszę dać znać, bo w 2024 w Polsce, a w 2025 w Ontario, skąd przypomnę pochodzą, zakończyli oficjalnie, koncertowo przynajmniej, oficjalnie swoją karierę. To tyle, jeśli chodzi o wspominanie i o piosenki ćwierćwieczki. Tymczasem prawie 10 minut po 17 w Dniu Matki wrócimy do jednego z najważniejszych w naszym życiu tematów. Jak się czuje mama?
1: Pomimo obserwowanego od wielu lat wzrostu średniego wieku urodzenia dziecka, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie.
2: Co czwarta Polka przyznaje, że po zostaniu matką możliwości jej rozwoju zawodowego zmniejszyły się, a co piąta po urlopie macierzyńskim nie wróciła do pracy.
0: I jak Państwo słyszą, Olga Bobienko zajmie się m.in. tematem matki w pracy i matki po pracy oraz o tym, jak obraz macierzyństwa zmieniał się w ostatnich latach, w ostatnich tygodniach. Relacja Olgi Bobienko za chwilę, a po 17.30 psycholożka dziecięca z Uniwersytetu SWPS w rozmowie z Ksenią Maćczak, dr Magdalena Śniegulska. Jak świętować Dzień Matki, gdy demografia kuleje? Popołudnie z telefonami 224 280 280.

0: Jeden z naszych słuchaczy prosi, abym nie nadużywał, być może zrezygnował z określenia dzietność. To źle brzmi, zdaniem pana Jarosława. Mówmy o wskaźniku urodzeń. A ja sprawdzam w internecie, bo internet zawsze najlepiej, prawie zawsze nieźle podpowiada. Dzietność to liczba dzieci, w przeliczeniu na jedną panią, mamę, a wskaźnik urodzeń to liczba wszystkich urodzeń w odniesieniu do całej populacji. Spróbujemy, ale nie mogę obiecać, panie Jarku, chcemy być jak najbardziej precyzyjni w tym, o czym za chwilę będziemy opowiadać. Już 14,5 minuty po 17 w Dniu Matki o matkach. Zatem pomówimy. Polki rodzą dzieci później niż jeszcze dwie dekady temu. Jednocześnie coraz częściej mówią o zmęczeniu, presji i o trudnościach z pogodzeniem pracy z życiem rodzinnym. Współczesne macierzyństwo to nie tylko opieka nad dzieckiem, to także walka o utrzymanie pozycji zawodowej, stabilności finansowej i czasu dla siebie. Z jednej strony mamy są lepiej wykształcone, bardziej świadome, bardziej ambitne niż kiedykolwiek wcześniej, a z drugiej coraz częściej żyją w poczuciu permanentnego przeciążenia. Olga Bobienko jest już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak wygląda zatem, jak naprawdę wygląda współczesne macierzyństwo? Dlaczego coraz częściej mówimy nie tylko o tym w kontekście rodziny, ale także rynku pracy, ekonomii i zdrowia psychicznego?
1: Między innymi dlatego, że to współczesne macierzyństwo nie tylko w naszym kraju, ale ogólnie na świecie coraz mniej przypomina ten obraz znany z poprzednich dekad albo sprzed kilku dekad. No bo matki, tak jak zresztą wspomniałeś, są dziś starsze, są lepiej wykształcone i znacznie bardziej aktywne zawodowo niż ich matki czy babki. No i właśnie stąd bierze się ta ogromna presja, czyli presja ekonomiczna, społeczna, ale także presja technologiczna. No bo macierzyństwo przestało być takim początkiem dorosłości, a dla wielu kobiet stało się jej późnym etapem. No i też zmienił się trochę sam model rodziny. Ale ja państwa wciągnę i ciebie, Michale, również w statystyki, które dotyczą i jak widać można było zebrać obraz współczesnego macierzyństwa w statystyce i opisać to za pomocą liczb, czym oczywiście zajmuje się Główny Urząd Statystyczny i przedstawicielka tegoż właśnie GUS-u Katarzyna Góral-Radziszewska opowie o takich podstawowych liczbach, które pokazują to współczesne macierzyństwo.
2: Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa. W 2025 roku jedynie 37 kobiet zostało matkami trojaczków, a niespełna 3000 bliźniąt. Najczęściej urodzone dziecko ważyło około 3,5 kg, najcięższe ważyło prawie 6 kg. Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu i był to chłopiec.
1: I ta część podoba mi się niesamowicie.
0: Wtorek, w lipcu.
1: Lipiec, chłopiec. Oczywiście jest to fantastyczna rzecz, że możemy to w takich i tego typu liczbach również zebrać. Oczywiście to nie jest tak, że statystyka odzwierciedla ten obraz zależności. Znaczy odzwierciedla oczywiście jest to jakiś taki punkt wspólny, natomiast no, nie możemy mówić o tym, że to wszędzie wygląda dokładnie tak, jak nam dane i liczby pokazują. Natomiast no, statystyczna Polka, bo te dane GUS-u są za ten poprzedni rok, za 2025, statystyczna Polka rodząca dziecko w ubiegłym roku miała ponad 31 lat. No i oczywiście coraz częściej ta decyzja o dziecku jest poprzedzona, o czym także mówią statystyki, próbą ustabilizowania życia zawodowego, zdobycia mieszkania czy zdobycia finansowego bezpieczeństwa, o czym jeszcze raz Katarzyna Góral-Radziszewska.
2: Pomimo obserwowanego od wielu lat wzrostu średniego wieku urodzenia dziecka, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie. W 2024 roku najmłodszymi matkami były mieszkanki Bułgarii, które w momencie rodzenia dziecka miały nieco ponad 28 lat. Najstarszymi zaś mieszkanki Irlandii, rodzące w wieku blisko 33 lat. Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu.
1: A to także, między innymi, zresztą tak jak już wspomnieliśmy, że zmienił się ten model rodziny. Co prawda statystyki GUS-u mówią, że w większości jest to kobieta statystyczna rodząca Polka w 2025 roku, była w tym pierwszym roku małżeństwa, natomiast rośnie liczba dzieci rodzących się poza małżeństwem i ten obraz polskiego macierzyństwa także coraz mocniej współtworzą migrantki, kobiety z Ukrainy czy Białorusi, ale w tle jest jednak inny, taki oczywiście z perspektywy wskaźnika urodzeń czy dzietności, możemy mówić o tym, że jest to niepokojący trend, no bo spadek liczby urodzeń, bo tak jak w 1980 roku w Polsce rodziło się prawie 700 tysięcy dzieci rocznie, w tym momencie to ponad połowę mniej, czyli około 238 tysięcy. A chyba jeżeli dobrze bym się zabrała za to liczenie w tym momencie, to prawie 1/3, a nie ponad połowę. Tak czy siak, to nie tylko efekt właśnie zmian demograficznych, ale także tego lęku przed niestabilnością rynku pracy, przed kosztami życia i przed przeciążeniem, z którym mierzą się rodzice, bo współczesna matka, o czym mówią eksperci, ale myślę, że także taki nasz codzienny obraz, co zauważamy po prostu, bardzo często funkcjonuje w takiej rzeczywistości podwójnego etatu, czyli z jednej strony ma być obecna, cierpliwa, wspierająca swoje dziecko i do tego świadoma psychologicznie, no a z drugiej aktywna zawodowo, elastyczna i stale podnosząca kompetencje. I sięgnąłem po raport Polski i Przedsiębiorczość także za ubiegły rok i z tego raportu wynika, że co trzecia kobieta myśli o tym, że po urodzeniu dziecka ma mniejsze szanse na znalezienie nowej pracy. Ponad 1/4 mówi wprost o ograniczeniu możliwości awansu, no a jednocześnie to zjawisko jest określane takim mianem kary za macierzyństwo, z angielskiego tłumacząc dosłownie, a to się odnosi także do tego, że co piąta matka po urlopie rodzicielskim nie wraca do tego samego pracodawcy. I o tym raporcie i o wynikach tego raportu, ale właśnie tych takich liczbach najbardziej wysuwających się, mówi Olga Kozierowska z Sukcesu pisanego szminką.
3: Rodzicielstwo pozostaje jednym z największych wyzwań. Jego finansowe konsekwencje w postaci spadku zarobków po narodzinach dzieci odnotowało 23% kobiet i 10% mężczyzn. Z kolei co czwarta Polka przyznaje, że po zostaniu matką możliwości jej rozwoju zawodowego zmniejszyły się, a co piąta po urlopie macierzyńskim nie wróciła do pracy u tego samego pracodawcy.
1: I jeszcze z tych wszystkich raportów, ale z takiego całego obrazu współczesnego macierzyństwa pojawia się także takie hasło jak presja technologiczna, czyli dzisiejsze matki należą do grup najbardziej narażonych na skutki automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji, bo kobiety dominują w zawodach opartych na analizie danych, na komunikacji i pracy administracyjnej, czyli tych, które no, AI zmienia najszybciej. I według takich szacunków wychodzi, że ponad 1/3 miejsc pracy w Polsce jest podatnych na automatyzację, a kobiety stanowią 60% osób zatrudnionych w tych zawodach najbardziej zagrożonych wpływem sztucznej inteligencji. Więc między pracą, opieką nad dziećmi i organizowaniem codzienności no, wiele matek nie ma przestrzeni na rozwój kompetencji, od którego zależy dzisiaj zawodowe bezpieczeństwo. Dlatego też ten obraz takiego współczesnego macierzyństwa jako życia w permanentnym napięciu no, wysuwa się także naprzód i o tym też mówi socjolożka doktorka Justyna Kopczyńska.
4: Są bardzo ciekawe badania, które zbierają w jednej liście wszystkie role, jakie kobiety, matki mają odgrywać w życiu, jakie są oczekiwania wobec nich stawiane. Bo oczywiście to jest mama, oczywiście to jest żona, partnerka, kochanka, ale to jest na przykład również krawcowa, która dba o drobne robótki takie krawieckie. To jest kucharka, to jest administratorka gospodarstwa domowego, to jest opieka emocjonalna, to jest szofer, to jest modystka, to jest garderobiana. I możemy trochę się śmiać, ale w takim dniu jak dzisiaj myślę, że warto o tym powiedzieć otwarcie, że te oczekiwania, które są stawiane współczesnym matkom, są po prostu horrendalne i są ogromne. I zupełnie naturalne jest również to, że nie wszystkie kobiety się w tych oczekiwaniach odnajdują albo nie odnajdują się w pełni.
1: No, dlatego też dzisiejsza rozmowa o macierzyństwie. Myślę, że można by było to tak podsumować tym, że coraz rzadziej dotyczy wyłącznie dzieci, a coraz częściej dotyczy także pracy, zdrowia psychicznego, ekonomii, nierówności i takiego zwykłego prawa do odpoczynku, bo matki muszą się odnajdywać w świecie drożyzny, niestabilnego rynku pracy, czy kultury idealnego rodzicielstwa, do tego jeszcze cyfrowej rewolucji. No i te społeczne oczekiwania wcale nie maleją, a wręcz przeciwnie, często rosną szybciej niż to systemowe wsparcie. Ale mam nadzieję, że każda z mam czuje się dziś superbohaterką.
0: Tak, tego byśmy chcieli wszystkim mamom życzyć. Wszystkie mamy są wspaniałe. Swoją drogą zastanawiam się, czy ta presja społeczna, ona jest ogólnospołeczna, czy w każdym domu wygląda to inaczej? Być może wraz z pojawieniem się na świecie pierwszego w rodzinie najmłodszego obywatela, presja jednak uległa jakiejś zmianie. To znaczy już nie wywierano takiej presji, gdy zauważono, jak wiele obowiązków spoczywa na rękach czy też barkach mam. Ale i o ojcach też pamiętamy. Dzisiaj, w Dniu Mamy przede wszystkim. Olga Bobienko, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: 224, 280, 280. Kto wywiera największą presję państwa zdaniem, gdy mówimy o mamach? Czy to członkowie rodziny, znajomi? No a może jest to ta właśnie wyżej wymieniona presja społeczna. Popołudnie małpanowyświat.online i proszę tej presji społecznej powiedzieć, żeby nie przesadzała. Za chwilę prognoza pogody.

0: hole in my pocket, czyli uwaga na nieprzewidziane wydatki. 29 minut po 17, a pan Mariusz pyta, czy to dzisiaj, rzeczywiście dzisiaj Dzień Matki, bo jeśli tak, to on musi wykonać bardzo ważny telefon międzynarodowy. I komentarz pana Mariusza przypomniał mi, że Polska jest jedynym krajem świętującym Dzień Wszystkich Mam właśnie 26 maja, bo przecież w różnych miejscach jest inaczej. Czasem to maj, czasem marzec, a czasem nawet grudzień. Proszę o tym pamiętać, jeśli mamy przebywają na terenie Rzeczpospolitej lub też w naszym kręgu kulturowym. 224, 280, 280. O innych przypominajkach też chętnie posłuchamy. A na razie...
1: Pogoda.
0: Zajmijmy się tym, co ważne, jeśli chodzi o prognozy i zapowiedzi. Cały czas wyższy znad Niemiec zapewnia nam stabilną i ciepłą pogodę. W Polsce wieje dość silny, północno-zachodni wiatr. Spokojniej pod tym względem jest na zachodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej wciąż nad morzem, w Ustce 16 stopni, a najcieplej w Słubicach prawie 30. W kolejnych godzinach z północy dotrze nad Polskę ochłodzenie, a wraz z nim więcej chmur oraz przelotne opady deszczu. Ksenia Matczak razem z nami już niebawem, bo to będzie ciąg dalszy rozmowy o współczesnym macierzyństwie. Jak świętować Dzień Matki, gdy demografia potyka się i kuleje? Dlaczego bezdzietni wciąż słyszą, że są egoistami, a rodzice słyszą, często słyszą, że robią z siebie męczenników? Do tematu presji społecznej oczywiście będziemy wracać w rozmowie z dr Magdaleną Śniegulską, psycholożką dziecięcą z Uniwersytetu SWPS. Kto te presje wywiera. Jak walczyć z jej wywieraniem? Proszę pisać, proszę dzwonić, proszę dać znać. The Chase.

0: Future Islands to z płyty tygodnia, nagranie The Chase w popołudniowym programie o wywieraniu presji, o znakach zapytania, o niepewności i o tym, co dzieje się, gdy na świecie pojawia się młody człowiek. W Dniu Matki, o matkach, współczesnym macierzyństwie i jego postrzeganiu. Ksenia Marczak już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę pomówimy o tym, kto wywiera presję i dlaczego i komu tak naprawdę ta presja i do czego jest potrzebna. Mówimy oczywiście o wymaganiach stawianych mamom.
1: Tak, tak, czy komukolwiek służy.
0: Dlaczego ta poprzeczka wieszana jest czasami tak wysoko?
1: A to jest jedno z pytań oczywiście do naszej gościni. Zaraz z panią doktor na ten temat porozmawiamy, ale porozmawiam też o tym, jaka jest ta współczesna rola matek, bo ona się zmieniała na przestrzeni lat. Dekady temu myślę, że każda z ciut starszych pań opowiedziałaby, jak wyglądało to macierzyństwo. Gdybyśmy zaprosili troszeczkę młodszą osobę do naszego studia, to pewnie obie panie przecierałyby oczy ze zdumienia. No i pytanie, czy w ogóle możemy mówić, że gdzieś było łatwiej, gdzieś było trudniej i czy coś przekonuje do bycia, zostania mamą, czy też może wręcz przeciwnie. To takie pytania, które pewnie musimy zadać.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie dr Magdalena Śniegulska, psycholożka Uniwersytet SWPS. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: No to zacznijmy od tego fundamentalnego, przepraszam, pytania na początek, które chyba budzi wiele skrajnych emocji. Trudne jest współcześnie być matką, czy jednak może, nie wiem, 20-30 lat temu było trudniej? Bo z jednej strony mamy opowieści starszych pokoleń o praniu tetrowych pieluch, o staniu w kolejkach, o braku, nie wiem, pralek automatycznych. No i słyszymy to starsze pokolenie, które mówi, dziś przecież macie wszystko, macie o wiele łatwiej. A z drugiej strony mamy głos troszeczkę młodszego pokolenia kobiet, które mówi, no jest nam bardzo trudno. No i teraz pytanie, czy ktoś ma rację tutaj w tym sporze?
2: No, myślę sobie, że jedna i druga strona ma rację, bo to doskonale pani zauważyła, że kiedyś było inaczej. I to macierzyństwo jeszcze, myślę, 20-30 lat temu było, miało inne zadania. To znaczy właśnie, głównie było zadaniowe. Matki były przekonane, że ich to podstawowe zadanie, ta troska jest wokół tego, żeby dziecko było zdrowe, najedzone, czyste, wyprawione do szkoły i nauczone. I rzeczywiście, jak sobie o tym pomyślimy, o tym, jak trudno było organizować tę codzienność, o tym praniu, polowaniu na różne dobra, polowaniu na podręczniki, zagadkę wiązania końca z końcem każdego miesiąca, też pozostawania samej z tymi zadaniami, bo jednak partnerzy te 20-30 lat temu, no głównie koncentrowali się na przynoszeniu pieniędzy do domu, a nawet jeśli tak nie było, to na pewno nie mieli pomysłu na jakieś czynne uczestnictwo w rodzicielstwie. Natomiast dzisiaj, kiedy te zadania stały się dużo łatwiejsze do ogarnięcia, mamy zupełnie nowy cel i nowe wyzwanie, a mianowicie widzimy wyraźnie, że to rodzicielstwo jest rodzicielstwem jakościowym i macierzyństwo tym bardziej. To jest cały czas mówienie o budowaniu relacji, o odpowiedzialności, o tym, że proszę zwrócić uwagę, jak dużo w takiej przestrzeni publicznej słyszymy o tym, jak kluczowe jest bycie rodzicem, dobrym rodzicem, dojrzałym rodzicem, rodzicem obecnym w życiu dziecka, rodzicem, który adekwatnie reaguje na potrzeby, głównie potrzeby emocjonalne, to znaczy akceptuje wszystkie stany emocjonalne, pomaga regulować te stany emocjonalne, rozumie procesy rozwojowe. No naprawdę myślę sobie, że jak się tego trochę posłucha, to człowiek może wpaść w takie przerażenie i przekonanie, że no, trzeba być wysokiej klasy specjalistą, żeby w ogóle to zadanie jakoś się z nim mierzyć.
1: Tak, tak, też to właśnie czytam, że matka ma być idealna, spełniona zawodowo, dbająca o partnera, czytająca mądre książki, wychowująca dziecko w duchu rodzicielstwa bliskości. No czyli ta wolność wyboru, o której też pewnie za chwilę porozmawiamy, to jest takie ciągłe też bombardowanie, łącznie z dobrymi radami oczywiście.
2: Tak.
1: No bo wiadomo, tak? Powinna pani, czy powinnaś to, czy tamto, to są też rady troszeczkę starszych, a przez to też wśród tego młodszego pokolenia pojawia się to pytanie, czy ja jestem dobrą matką? No i teraz pytanie, jak z tego wybrnąć?
2: Ja bym dodała do tego chóru powinnościowego jeszcze mnie samą, bo wiele matek tak naprawdę ma w głowie ten głos. To znaczy, to one sobie tak bardzo wysoko wieszają tę poprzeczkę. Co więcej, w swoich głowach są głęboko przekonane, że dobra matka to jest matka, która nie popełnia żadnych błędów. To jest matka, która się nie myli. To jest matka, która no właśnie zna odpowiedzi na każde pytanie i każdą trudną sytuację. Tak się nie da. To znaczy, no tak nie wygląda życie. Nikt nas nie uczy tego bycia bycia rodzicem.
1: Pani doktor, tylko przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo, tylko czy te matki mogą sobie na te błędy pozwolić, bo skoro wspomniałam o tych radach, no to przecież taki klasyczny obrazek, któż z nas tego nie widzi na ulicy. Wychodzi mama z dzieckiem na spacer i natychmiast czasem od zupełnie obcych osób na ulicy słyszy, tak. A dlaczego to maleństwo nie ma czapeczki? Albo ojej, no chyba mu zimno. No i to wtrącanie
2: albo
1: się...
2: chyba mu jest za ciepło, dlaczego
1: właśnie,
2: ma czapeczkę?
1: Dokładnie. No to teraz jak współczesne matki znoszą takie też ciągłe wtrącanie się w ich przestrzeń?
2: Bardzo źle znoszą i myślę, że zawsze źle znosiły i pewnie jest grupa, która bierze to bardzo do siebie i zaraz pojawia się, nawet jak się złoszczą, to myślą sobie, kurczę, no może rzeczywiście nie jestem taka idealna. Proszę zwrócić uwagę, że ta współczesna złość i te współczesne reakcje są jeszcze trudniejsze, ponieważ dawniej to w ogóle wpisane było w tę rolę, że ja powielam pewien schemat, że ja mam wzór w postaci swojej matki, swojej babci, swoich ciotek, które mówią mi, jak wychowywać dziecko i ja się na to godzę, ponieważ to one mają tę mądrość. Współcześnie bardzo wiele zmieniło się, jeśli chodzi o wiedzę na temat rozwoju i wychowania. Inaczej myślimy, nawet takich drobnych rzeczy, jak to, jak zakładać pieluszkę, kurczę, to współczesne matki robią to zupełnie inaczej niż matki, które robiły to jeszcze 10 lat temu. Więc te zmiany są postępujące, a równocześnie zmieniamy się z takiego społeczeństwa kolektywistycznego na takie bardziej indywidualistyczne. Młode rodziny, młode mamy niejednokrotnie są w ogóle wykorzenione, są osamotnione, są gdzieś daleko od swoich korzeni. No i właśnie, mają do dyspozycji oceniające sąsiadki i obcych ludzi na ulicy, a w głowie poczucie, muszę sobie z tym sama poradzić, bo to jest o mnie. To jak ja sobie z tym nie poradzę, no to w ogóle no dramat.
1: No, czasem też obraza majestatu, bo kiedy mama, no pewnie jeszcze pół biedy, ale jak teściowa powie, że źle to robisz, a powinnaś zrobić w taki, a nie inny sposób, no to jak synowa nie posłucha, to wie pani, co się dzieje w tym.
2: No właśnie.
1: I te kobiety też się boją, prawda? One chciałyby inaczej, one chcą, nie chcą się uczyć na czyichś błędach, tak? Być może chcą popełniać własne, ale troszkę czasem też to starsze pokolenie na to nie pozwala.
2: No właśnie, no bo ono jest w tym schemacie, w którym się słuchało starszych. A teraz rzeczywiście warto o tym mówić, że ja się tego uczę. Wysłucham, ale pozwól, że zrobię tak, jak uznam za najlepsze dla mnie i mojego dziecka. I to jest, wiem, bardzo trudne, szczególnie kiedy się zaczyna, kiedy jest się na początku tej drogi, kiedy jest się jeszcze taką nieosadzoną w tej roli matczynej. Bardzo łatwo jest mi to wypowiedzieć z wygodnego fotela eksperta, ale kiedy się zaczyna budować tę tożsamość matczyną, rzeczywiście to nie jest łatwe. Stąd tak ważne jest, żebyśmy też publicznie mówili o tym, że ta ocena niczemu dobremu nie służy. Nawet jak mamy dobre intencje, to być może warto jako starsze pokolenie przyglądać się temu i zadawać pytania. O, to ciekawe, że robisz to tak. Jak ja byłam młoda, to robiliśmy tak. A dlaczego teraz robi się inaczej? To tworzy pewne pole do dyskusji, a nie ocenę, że ta druga osoba robi coś nie okej.
1: No to idźmy dalej jeszcze w te oceny, bo przecież też pani doktor z pewnością słyszała, czy to w szkole, czy to w sklepie, czy nawet na ulicy, komentarze typu tak go matka wychowała, gdy dziecko coś zbroiło albo zachowało się niegrzecznie. Tak. Czy ta społeczna odpowiedzialność matki za dziecko kiedykolwiek się kończy? Bo może to tylko moje subiektywne wrażenie, więc tutaj poddaję państwa i pani doktor ocenie, ale jakoś mniej słyszę takich ocen w stosunku do ojców.
2: No to prawda, bo znowu do tej pory tych ojców, i też muszę uczciwie powiedzieć, te kobiety często nie dopuszczały do zadań wychowawczych czy opiekuńczych.
1: Czyli jak wychowanie
2: to się
1: to
2: bardzo
1: matka.
2: Zmienia. Mhm. Tak, tak, tak, tak. To się bardzo zmienia i naprawdę jest cała masa fajnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych ojców. No ale jeszcze cały czas mamy ten stereotyp w głowie, że wychowaniem to tylko kobiety. Co ciekawe, jakbyśmy odwołali się jednak do wiedzy psychologicznej, to my doskonale wiemy, że na tę osobowość, czy jak wolimy powiedzieć charakter, składają się naprawdę bardzo różne czynniki. Od takich biologicznie uwarunkowanych jak temperament, a to za to odpowiedzialne są geny i mamy i taty, na pewno wychowanie, ale też środowisko, w którym to dziecko wzrasta. A więc no nie możemy znaleźć jednego winnego czy jednego też właściciela tego sukcesu, tak? Czy też matki tego sukcesu, jeśli mamy do czynienia z dzieckiem dobrze wychowanym, ale na ogół wtedy jakoś rzadziej mamy taki pomysł, żeby pochwalić za to rodzica. Raczej
1: no to wtedy chwalimy rodziców. Tak, tak, no został dobrze wychowany przez rodziców, tak?
2: Ale jak jest rodziców,
1: tak, tak, ale jak coś jest złego, no to matka go nie wychowała.
2: Tak. Tak, co więcej, w takich też scenkach rodzajowych, jak widzimy mężczyznę z dzieckiem, które przeżywa jakąś trudność, to jest większa szansa, że on dostanie wsparcie, albo w ogóle ludzie pomyślą sobie, Boże, jaki biedny, wiadomo, że sobie nie radzi, no bo ojcowie w ogóle trudno sobie radzą, ale on mimo to zajmuje się dzieckiem, a w tej samej sytuacji kobieta zostanie oceniona jako ta, która nie ogarnia. Ta, która nie zadbała, ta, która nie potrafi zapanować nad własnym dzieckiem.
1: Ale czy dzisiaj kobiety mogą się przed takimi ocenami bronić?
2: No, myślę sobie, że mogą i że my też możemy o tym bardzo dużo mówić, że po pierwsze zachowanie, które obserwujemy, jest wynikiem wielu różnych czynników. My nie znamy kontekstu, nie wiemy, co się naprawdę tutaj dzieje. Czasami warto jest zapytać, czy nie jest potrzebna pomoc, ale czasami naprawdę należy po prostu sobie odpuścić. I też myśleć o tym w takich kategoriach, no właśnie, jeżeli my przyjmiemy, że jednak roli rodzicielskiej my się musimy nauczyć, a coraz więcej mówimy o tym, że proces uczenia po prostu defaultowo niesie ze sobą popełnianie błędów, to myślę, że wszystkim nam będzie też łatwiej. Co więcej, też myślę, że dużo by się poprawiło, gdybyśmy przestali świętować Dzień Matki, a zaczęli świętować Dzień Rodzica.
1: I uznali,
2: że to jednak jest gra zespołowa. I niezależnie od tego, jaki to jest układ, czy to jest dwóch tatów, dwie mamy, mama i tata, to jednak ten zespół jest strasznie ważny. I on z wielu różnych powodów daje dobry background, dobre początki, ale to naprawdę odpowiedzialność rozkłada się nawet nie tylko na tę dwójkę, ale też na tę wioskę, która jest wokół. Więc chyba warto też o tym myśleć w taki sposób.
1: To skoro pani wspomniała troszeczkę o tym zmieniającym się modelu rodzinnym, bo dawniej rodzina kojarzyła nam się z jednym schematem. Mama, tata, tak. Dziecko, dzieci. A dziś coraz...
2: Ale proszę zwrócić uwagę, bardzo przepraszam, tak? Co jest ciekawe. Nigdy takiego jednego schematu nie było. Nigdy w życiu.
1: To prawda, prawda, ale ten schemat się uaktywnia, kiedy zaczynamy teraz mówić o innym troszeczkę modelu, prawda? I wtedy tak. To tylko dokończę. A dziś coraz częściej właśnie rozmawiamy o rodzinach patwórkowych, o właśnie samodzielnym rodzicielstwie, czy właśnie związkach partnerskich. I chciałam panią zapytać, czy te nowe modele są dla dzieci trudniejsze? Inne? Jak one się odnajdują w tej współczesności?
2: To jest super pytanie, bo po pierwsze takie duże metaanalizy różnych badań pokazują, że nie jest istotny model, ale istotne jest to, co w tym modelu się dzieje, czyli z jakimi dorosłymi dziecko będzie miało kontakt. Na ile oni są naprawdę dojrzali, na ile ten związek jest egalitarny, na ile też ta podmiotowość dziecka jest tam szanowana. Jedyny wyjątek, i też chciałabym, żeby to dobrze zabrzmiało, stanowią samodzielni rodzice. Ale to nie dlatego, że oni są jakoś ułomni, tylko dlatego, że ten ciężar, który oni niosą, jest dużo większy. I to powinna być nasza troska. To powinny być rodziny, które dostają też od państwa jakiś rodzaj wsparcia, bo rodzicielstwo w pojedynkę, ono po prostu jest trudniejsze, co nie musi oznaczać, że jest jakimś kosztem dla dziecka, ale na pewno dużym kosztem dla rodzica.
1: O tak, to tutaj myślę, że wielu samodzielnie wychowujących dzieci rodziców pewnie się z nami zgodzi. To spójrzmy jeszcze z innej perspektywy, pani doktor, bo żyjemy w czasach bardzo niskiej dzietności i o tym też wielokrotnie przecież rozmawiamy publicznie. Polki rodzą coraz mniej dzieci, wiele osób świadomie rezygnuje z rodzicielstwa. No i teraz pytanie, troszkę uśmiecham się, bo powiedziała pani o tym, że powinniśmy świętować Dzień Rodzica, a nie Dzień Matki. To jak w tym kontekście właśnie świętować Dzień Matki? No bo teoretycznie żyjemy w wolnym kraju, możemy decydować o swoim życiu. To dlaczego bezdzietni wciąż słyszą, że są egoistami, a rodzice że robią z siebie męczenników. Kto ma dzisiaj gorzej pod tym pręgierzem opinii publicznej i komu to służy?
2: Myślę, że nikomu nie służy. Jedni i drudzy mają swoje naprawdę wielkie obciążenia. Myślę też, że my lubimy w ogóle takie jasne podziały, znajdowanie uzasadnienia, jedną przyczynę danego zjawiska, a proszę zwrócić uwagę, że ten problem dzietności jest problemem niezwykle złożonym, że to niedecydowanie się na dzieci, jeśli odłożymy te czynniki biologiczne, takie związane z tym, że naprawdę, i to też warto o tym mówić, coraz więcej kobiet naprawdę ma kłopot z prokreacją, kobiet i mężczyzn, że to jest, za chwilę naprawdę będzie kłopot z zajściem w ciążę, to jeszcze dodatkowo jest tak, że w tym decydowaniu jest wiele czynników. Jak pomyślimy o tej jakościowości, o tym, że no właśnie, mówimy o tym, że potrzebna jest relacja, a wielu młodych ludzi mówi, ja miałem fatalną relację ze swoimi rodzicami, nie wiem, czy potrafię zbudować taką z dzieckiem. Obawy ekonomiczne, obawy klimatyczne, to jest też czynnik, który my psychologowie coraz wyraźniej widzimy w tych obawach młodych ludzi. No a też takie poczucie związane z byciem w relacji i w związku, który też się zmienia, i pojawia się też dylemat, czy jestem w stanie tworzyć taką relację, która będzie bezpieczną bazą dla mojego dziecka.
1: A już tak, czy zdołam spełnić te wszystkie wymagania, o których rozmawiałyśmy na początku,
2: tak,
1: prawda? Oczekiwania, tak.
2: No
1: dokładnie.
2: Właśnie, tak. Tak, a bycie rodzicem też łatwe przecież nie jest.
1: No to na sam koniec. Właśnie chciałam panią o jeszcze te kwestie zapytać, bo w debacie publicznej ciągle wraca też to pytanie, czy dzieci dają szczęście? Badania pokazują, że to jest dość skomplikowane, bo bywa tak, że bezdzietne kobiety bywają szczęśliwsze niż matki, które mają na przykład trudne relacje ze swoimi dziećmi. To co tak naprawdę decyduje o tym, czy rodzicielstwo daje nam radość, szczęście, spełnienie?
2: Myślę, że wiele różnych czynników. Po pierwsze, na ile jest to właśnie ta część naszej tożsamości, którą akceptujemy, kiedy podejmujemy świadomą decyzję, albo nawet nieświadomą, ale jednak w trakcie zaczynamy internalizować tę tożsamość jako moją. Po drugie, zdecydowanie łatwiej jest być rodzicem dziecka, które jest tak zwanym łatwym dzieckiem, ma łagodny temperament, nie ma żadnych trudności rozwojowych, a ja mam duże wsparcie też grupy wokół, czuję, że jestem kompetentny w tym,
1: tak,
2: co
1: często
2: robię.
1: Często rodzice mówią, ojej, gdyby drugie dziecko urodziło się jako pierwsze, to na pewno na pierwszym byśmy skończyli, bo pierwsze
2: tak,
1: akurat było aniołem, spokojne,
2: tak,
1: zdrowe,
2: tak,
1: nic się nie działo.
2: Tak.
1: No nie zawsze tak jest,
2: no
1: jakbyśmy
2: właśnie
1: chcieli.
2: Tak, ale myślę, że satysfakcje i też ta współczesność trochę zagraża tej satysfakcji, bo jeżeli wchodzimy w projekt dziecko, no to narażamy się na różne porażki, ale gdy sobie pomyślimy o tym, że

0: nie powinniśmy po prostu zostawiać każdemu, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Pani doktor, żałuję, ale musimy postawić kropkę. Niemniej pięknie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie w tak ważnym dniu. Doktor Magdalena Śniegulska, psycholożka z Uniwersytetu SWPS, była razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. To Ksenia Maciaczak przygotowała tę rozmowę. Państwo komentują. Jest między innymi dobra rada, co odpowiadać, gdy starsze pokolenie sugeruje, wmawia, może wtrąca się w wychowanie dzieci. Polecam grupę osób patronujących.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Kraków bez prezydenta po referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, premier wyznaczył komisarza. Został nim Stanisław Kracik. Dotychczasowy wiceprezydent i były wojewoda Małopolski pokieruje miastem do przedterminowych wyborów. O odwołanym prezydencie szef rządu mówił tak.
3: Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja. Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, czasami się podejmuje decyzje niepopularne. Na tym polega uroki, oczywiście ryzyko związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie.
2: Zdaniem odchodzącego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego zawiodła komunikacja.
4: Oczywiście wiemy, że pewnym katalizatorem była strefa czystego transportu, z której krakowianie są zwolnieni, ale jednak ta narracja, że jest to jakieś zło i ograniczenie wolności się przebiła. Oczywiście wiemy o tych powodach, które wymieniali mieszkańcy.
2: Niecałą godzinę temu partia Razem ogłosiła, że w wyborach prezydenckich w Krakowie wystartuje miejska radna i współprzewodnicząca ugrupowania Aleksandra Owca.
5: Miasto rozwija się wtedy, kiedy przyciąga ludzi, kiedy przychodzą nowe idee, kreatywność, przychodzi rozwój. Tymczasem młodzi ludzie coraz częściej rezygnują ze studiów w Krakowie, po prostu nie przyjeżdżają. Tracimy cenne talenty.

0: niestety, bo ich po prostu nie stać na to, żeby mieszkać w naszym mieście.
1: Do przedterminowych wyborów prezydenckich musi dojść w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej 23 sierpnia. Rosja próbuje jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie, ostrzegł prezydent Ukrainy po rozmowie z liderką białoruskiej opozycji. Ze Swiatłaną Cichanouską spotkał się w Kijowie także szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Reżim Łukaszenki jest zbyt mocno sprzężony w zbrodniczą kombinację z Rosjanami, dlatego musimy działać zdecydowanie. I powtarzam raz jeszcze, naszym celem jest zapobieganie zagrożeniu, jakim jest angażowanie się narodu białoruskiego w wojnę. Liderka białoruskiej opozycji podkreślała, w Kijowie nie ma wątpliwości, że Ukraina wygra z Rosją, pytanie tylko kiedy to nastąpi. Swiatłana Cichanouska zaapelowała, by nie łączyć działań władz w Mińsku z obywatelami Białorusi. I jeszcze tenis. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie French Open. Lepszy w trzech setach okazał się Chilijczyk Alejandro Tabilo. Jutro w południe w drugiej rundzie Iga Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek, godzinę później Magda Linet z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a wieczorem Magdalena French ze Szwajcarką Jill Teichmann. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Trzy minuty po 18:00. Przypominam o dyżurze telefonicznym 224 280 280 i o dyżurze przy skrzynce na listy popołudnie @nowyswiat.online. Państwo jeszcze przez godzinę mogą telefonować, państwo jeszcze mogą pisać. Ja tu czytam i przeglądam za załączniki. Bardzo dziękuję.
3: Nowy Świat po południu.
2: Audycja do komunikowania z różnymi komunikacyjnymi metodami. W grupie osób patronujących na Facebooku też się komunikujemy. Ksenia Matczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Popienko, Kacper Badura, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Grzegorz Muranowicz, bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Rafał Lewandowski, kłaniamy się i witamy. Kolega Rafał do 19:00 będzie program realizował.

0: przy okazji, gdy w drugiej godzinie popołudniówki rozmawialiśmy o macierzyństwie, we współczesnych ujęciach macierzyństwa i współczesnym rozumieniu bycia mamą, tatą, rodzicem, pojawiły się także propozycje dotyczące tego, o czym moglibyśmy opowiadać w Dniu Dziecka. Każdy, kto chciałby włączyć się do dyskusji w grupie facebookowej, grupie tych współtworzących, tych współfinansujących Radio Nowy Świat, czyli osób patronujących, proszony jest o przejście do działu typu Facebook. Facebook.com i tam proszę szukać Radia Nowy Świat. Oczywiście część otwarta i część grupowa tylko dla patronek, patronów i patroniątek czeka na Państwa wpisy i reakcje. A w trzeciej godzinie porozmawiamy o negocjowaniu, bo każdy od czasu do czasu chce mieć czegoś więcej albo czegoś mniej.
1: Ja chcę zarabiać, dajmy na to, 7 tysięcy miesięcznie, pracodawca chce mi zapłacić 6, przeciągamy linę. No nie, no ja tam mniej niż za 6800 to mi się nie opłaca, tyle miałem w poprzedniej pracy, a pracodawca mówi, nie, no tam 6200 maksymalnie, no i tak się przeciągamy linę. To bardzo, nie dość, że niszczy relacje niejednokrotnie, jest nieprzyjemne, no i mało produktywne.
2: Ludzie boją się, bo nie wiedzą, jaka będzie reakcja. Czy zostanie odebrane pozytywnie coś, co jest generalnie biorąc oczywistą rzeczą, że człowiek chce się rozwijać, że chce może zmieniać zadania, że chce mieć inne stanowisko, że chce mieć wyższe wynagrodzenie.
0: Tak, tak, chodzi o to, że czasem chcemy mieć czegoś więcej, czasem chcemy, żeby coś było wyższe, ale czasem chcemy mieć mniej, na przykład mniej pracy, a może więcej, ale zupełnie innych obowiązków i nie chodzi tu już tylko o obowiązki zawodowe. Jak dogadywać się, negocjować z tymi, od których to zależy? Czy targowanie się to sztuka negocjacji? Kacper Badura za chwilę i jego relacja. A po 18.30 Bogumił Wróbel, ekspert zajmujący się negocjacjami, autor książki Inteligentna Przewaga. Czy negocjacje, niezależnie od tego, w jakich sprawach są prowadzone, zawsze mogą wyglądać tak samo. 9,5 minuty po 18.

0: Nie każdy z nas zawodowo zajmuje się prowadzeniem negocjacji, a tej sztuki nie uczymy się w szkole, a jednak wszyscy czasem w życiu, także zawodowym i nie tylko, musimy negocjować. No bo w pracy zaczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej, potem temat podwyżek, a dalej zakres obowiązków, ewentualne awanse. Sprawa wydaje się oczywista, w końcu każdy chce się rozwijać, każdy chce zarabiać coraz więcej, jednocześnie część z nas trudnych rozmów woli unikać. Boimy się, że wyjdziemy na osoby roszczeniowe lub usłyszymy odmowę. Jak skutecznie negocjować, choćby w pracy, jak mówić o swojej wartości, o potrzebach, o granicach, bez manipulowania i bez zbędnego stresu. O tym dziś Kacper Badura.
1: Rozmowa o podwyżce czy o awansie nie należy do najłatwiejszych. Rozmawiamy wtedy o pieniądzach, obawiamy się, bo sytuacja na rynku jest niestabilna. Do tego dochodzi aspekt psychologiczny, wskazuje profesor Mirosława Huflejt-Łukasik z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Centrum Zastosowań Psychologii UW.
2: Ludzie boją się, bo nie wiedzą, jaka będzie reakcja, nie wiedzą, czy zostanie odebrane pozytywnie coś, co jest generalnie biorąc oczywistą rzeczą, że człowiek chce się rozwijać, że chce może zmieniać zadania, że chce mieć inne stanowisko, że chce mieć wyższe wynagrodzenie, więc boją się reakcji. I też pamiętajmy, że każda rozmowa właśnie, czy oceniająca, czy taka, gdzie ta ocena dzieje się przy okazji, bo prosimy o coś i poniekąd mówimy o naszej wartości, bo jeżeli mówimy o tym, że chcielibyśmy, nie wiem, czy awansować, czy dostać podwyżkę, to my siebie oceniamy pozytywnie. Teraz pytanie, jak nas ocenia druga osoba. Każda sytuacja oceny jest dla nas trudna, zawsze.
1: Ale takie rozmowy trzeba przeprowadzać. Przede wszystkim pracownik powinien zdobyć wcześniej jak najwięcej informacji, mieć realistyczne oczekiwania i wiedzieć, czego chce. Liczy się też nastawienie.
2: Pamiętam, jak z jedną z firm zrobiliśmy taki króciutki eksperyment, gdzie osoby miały instrukcje w temacie trudnym, miały temat do załatwienia z urzędnikiem i raz miały napisane, że urzędnik jest przychylny, a raz, że jest nieprzychylny. Osoba, która odgrywała urzędnika, była za każdym razem neutralna. Tam, gdzie osoby miały napisane, że urzędnik jest przychylny, uzyskiwały lepsze rezultaty. Dlatego, że nasz sposób myślenia, nasze przekonania, nasze nastawienia są pomocne. Oczywiście one nie zmienią rzeczywistości. Jeżeli w danej firmie nie ma możliwości dania podwyżek w danym momencie, to my ich nie dostaniemy, ale mówimy coś, zapowiadamy na przyszłość, rozmawiamy o przyszłej sytuacji, prezentujemy się jako osoba pozytywnie nastawiona. Nikt nie lubi, jeżeli ktoś przychodzi z negatywnymi emocjami. Ludzie inaczej reagują, jeżeli mówimy do nich wierząc, że są nam w stanie pomóc, niż jeżeli idziemy do nich i ich oskarżamy i pokazujemy, że mają złe nastawienie.
1: Trzeba przygotować dobre argumenty, nie emocjonalne, a merytoryczne. Najlepiej wskazać, co już zrobiliśmy, podpowiada Agnieszka Jurkowska, coach kariery, psycholog pracy i organizacji.
3: Bazowanie na tym, co zostało zrobione przez nas, jakie osiągnięcia mamy, czyli na przykład nasz zakres obowiązków w przeciągu kilku miesięcy, bądź też nawet roku znacznie się rozwinął, przejęłam dodatkowe obowiązki, ale też organizacja powinna być przygotowana do takich rozmów, a mianowicie, jeżeli dana osoba wchodzi na wyższy poziom obowiązków i odpowiedzialności, to na przykład ma przygotowane drabinki szczebli stanowisk i może być już zaszeregowana na przykład właśnie do wyższego stanowiska, na przykład starszego specjalisty. Można powołać się na przykład na projekt, który dana osoba prowadziła i projekt przyniósł konkretne, wymierne korzyści dla organizacji, na przykład skrócił czas obsługi klienta. Ktoś może powołać się na to, że wyniki sprzedażowe wzrosły w ostatnim czasie o jakąś wartość, co też już pokazuje wartość tego pracownika dla samej organizacji. Tego typu argumenty na pewno są tymi, które nie pozwolą po prostu koło nich przejść obojętnie i uzyskać informację zwrotną.
1: Ale odpowiedź może brzmieć nie. Wtedy zapytajmy, co możemy zrobić, by uzyskać upragnioną podwyżkę lub awans, co już zrobiliśmy i kiedy do rozmowy możemy wrócić. Odmowa nie oznacza, że tej wartości nie przynosimy. Potraktujmy to jako wstęp do kolejnego spotkania. Ważne, by nasze negocjacje nie stanęły w martwym punkcie, mówi Szymon Skórniak ze Studenckiego Koła Naukowego Negocjator w Szkole Głównej Handlowej.
4: Ja chcę zarabiać, dajmy na to, 7 tysięcy miesięcznie. Pracodawca chce mi zapłacić 6, przeciągamy linę. No nie, no ja tam mniej niż za 6800, to mi się nie opłaca, tyle miałem w poprzedniej pracy. A pracodawca mówi, nie, no tam 6200 maksymalnie, no i tak przeciągamy linę. To bardzo, nie dość, że niszczy relacje niejednokrotnie, jest nieprzyjemne, no i mało produktywne. takich sytuacjach bardzo fajną metodą, którą też polecają eksperci z Harvardzkiego Programu Negocjacyjnego, jest próba stworzenia integratywnego środowiska negocjacyjnego, czyli włączenia innych aspektów do negocjacji, takich jak benefity medyczne, ubezpieczenia na życie, dni wolne, praca zdalna, godziny pracy, żeby po prostu mieć gdzie prosić o więcej. Bo jeżeli będziemy tylko operować na tym jednym słupaku, na tej jednej zmiennej płacy, jest to bardzo też niekomfortowe często prosić o pieniądze.
1: A rozmawiać trzeba, bo wiedza i umiejętności to jedno. Liczą się także nasze zaangażowanie i postawa. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A może sam fakt wyjścia z inicjatywą i przyłączenia się do jakichś negocjacji to już sukces, bo być może nie dostaliśmy tego, o co prosiliśmy w pierwszej, drugiej, nawet trzeciej chwili, ale skoro rozmawialiśmy, to druga strona już wie, o co nam chodzi. Być może właśnie tam, po drugiej stronie stołu, rozpoczął się czasem dłuższy, czasem krótszy proces myślowy. Jakby tu spełnić nasze oczekiwania, żeby było dobrze, ale nie za drogo. Bo to przecież czasem są głównie negocjacje cenowe. 224, 280, 280 i popołudnie @nowyświat.online. Państwo przyłączą się z pewnością do tej dyskusji, a my już po 18.30 porozmawiamy o tym, czy w negocjacjach zawsze obowiązują takie same zasady, niezależnie od tego, czy negocjujemy wyższą wypłatę, niższą cenę albo coś zupełnie innego w domu czy w rodzinie. Może takie negocjacje czasem trzeba przerywać, gdy pojawiają się negatywne emocje, a może takie negocjacje należy jak najszybciej przerwać, gdy przystępujemy do nich w chwili, w której jesteśmy gotowi nie kupić albo odejść z danej organizacji. Bogumił Wróbel, ekspert do spraw negocjacji, autor książki Inteligentna Przewaga, będzie z nami już za kilkanaście minut. 20 minut po 18:00, coś nowego, Konstanty Kostka.

0: Żeby dostać podwyżkę, to trzeba chodzić między załogą i rozsiewać pogłoski. Słyszeliście? W czerwcu mają być podwyżki i to o 1000 zł, chyba że kto więcej wyrwie. W lipcu powtarzamy ten sam numer. W sierpniu idziemy do dyrektora wezwani, a dyrektor mówi, co wy to chodzicie? O jakichś podwyżkach gadacie, u mnie się drzwi nie zamykają. A ja pytam, a po ile żądają? A po 1000 zł. Dyrektorze, za połowę tej sumy biorę to na siebie. Będę chodził i rozpowiadał, że podwyżek nie było, nie ma i nie będzie.
1: Mi to przypomina raczej scenariusz negocjowania obniżki, ale mogę się nie znać. 224, 280, 280. Obniżki zaufania przede wszystkim. Popołudnie małpanowyświat.online, jeszcze grupa osób patronujących. Tam pisze pani Alicja. Jeśli w korporacji nie chcą dać podwyżki, to nasze racjonalne argumenty, mierzalne wyniki i tak nic nie zmienią. Odmowa przez kilka lat to niestety norma w świecie zagranicznych kapitalistów, a podwyżka czy awans możliwy jest dopiero przy zmianie pracodawcy. Zastanawiam się, pani Alicjo, czy jeszcze przed zmianą, czy już po zmianie? I to jest to pytanie, które przed chwilą wygłosiłem także na antenie, to znaczy, czy warto w ogóle wikłać się, wchodzić w negocjacje, gdy czujemy, że jesteśmy gotowi, aby z danego miejsca, organizacji odejść, nie negocjując. Po co nam te nerwy? 224, 280, 280. Już niebawem Baxter Dury w Warszawie. My jesteśmy patronem tego wydarzenia. To w klubie Progresja, a na razie na naszej antenie.

Pale White Nissan i Baxter Dury niebawem w stolicy naszego kraju, ulubionego kraju, pod patronatem Radia Nowy Świat będzie występował i się prezentował. Na ten Radia Nowy Świat oczywiście częściej wracamy w ostatnich dniach w związku z tym koncertem do twórczości artysty. Popołudniowy program Prognoza Pogody, tak, to niebawem, jest już prawie gotowa, jeszcze tylko zbiorę najwyższe i najniższe odczyty z termometrów, zawieszonych zawsze na tej samej wysokości, więc mówić najwyższe i najniższe to wprowadzać delikatnie Państwa w błąd, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, co mam na myśli. Potem po 18.30, przypomnę, porozmawiamy o negocjowaniu, o przewagach negocjacyjnych i o tym, jak wyzbyć się, jak pozbyć się emocji. Wszystkich, także tych negatywnych, przede wszystkim tych negatywnych podczas negocjowania. Bogumił Wróbel, ekspert do spraw negocjacji, autor książki Inteligentna Przewaga, pojawi się na naszej antenie.

0: Pogoda.
1: Bo informacje na temat najcieplejszego i najmniej ciepłego miejsca w Polsce zdobywa się w ostatniej chwili, żeby były najświeższe, czyli najcieplejsze. 29 stopni w Słubicach, tam upały, Ustka 17 stopni, tam najchłodniej. A co nocą wydarzy się nad Polską? Chmury i przelotne opady deszczu, na Lubelszczyźnie i Mazowszu burze, bez opadów jedynie nad samym morzem oraz na krańcach południowych i południowo-zachodnich. Minimalna temperatura w nocy od 9-11 stopni na północy do 16 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, ale w górach świętokrzyskich czy w Bieszczadach powieje do 70. Jutro najwięcej słońca w północno-zachodniej części kraju, na pozostałym obszarze chmury i przelotne opady, a na krańcach południowych i południowo-wschodnich możliwe burze. Na południu spadnie do 12 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna w dzień od 15 stopni na wybrzeżu, 17 na północnym wschodzie i 20 w centrum, do 25-26 na południu Polski. Wiatr umiarkowany i chwilami dość silny, w porywach do 60, a na północnym wschodzie do 65 km na godzinę, choć w górach znowu powieje najsilniej, w Tatrach, w Bieszczadach, w górach świętokrzyskich. Synoptycy zapowiadają porywy wiatru do 70 km na godzinę. Pani Alicja, która wcześniej pisała w sprawie negocjowania w korporacji albo w sprawie trudnych negocjacji, pisze, że jeśli mamy zamiar skądś odchodzić, to negocjowanie, a nóż widelec nas przekonają, żebyśmy zostali, po prostu nie ma sensu, bo efekt może być różny. Pani Alicja jeszcze wspomina o otwartości na rozwój, o osiąganiu celu, na przykład podwyżki czy awansu. To powinien być znak dla pracodawcy, że mi zależy i że mi się jeszcze chce. Ciekawe, co na ten temat będzie miał do powiedzenia nasz gość. Bogumił Wróbel już za chwilę na antenie Radia Nowy Świat. 224-280-280. Kiedy negocjacje nie mają sensu, jak w negocjacjach wyzbyć się emocji, zwłaszcza tych, które nam przeszkadzają, i o co warto negocjować?

0: Przepytanie.
1: W cyklu Przepytanie na antenie Radio Nowy Świat dziś o negocjowaniu, skutecznym oczywiście, kulturalnym i takim, które nas nie zestresuje. Pani Ela napisała, ja i tak uważam, że najgorsze negocjacje to rozmowy z nastolatką dotyczące porządku w pokoju i nauki, a emocje w tych negocjacjach są trudne do opanowania. Razem z nami już Bogumił Wróbel, ekspert do spraw negocjacji, autor książki Inteligentna Przewaga, książki, która już niebawem ukaże się na rynku. Dzień dobry.
2: Witaj Michał, dzień dobry.
1: Ach, to jak to jest z tymi rozmowami, gdy potrzebujemy czegoś, czego nie mamy, ale bardzo chcielibyśmy to mieć? Dlaczego czasem boimy się o coś poprosić? Kto nas tego nauczył?
2: Myślę, że jest to zakorzenione gdzieś głęboko w naszej ludzkiej naturze. Gdybyśmy spojrzeli na każdy dowolny pokój, to 3 na 4 osoby będą bały się konfliktu, a negocjacje czy inny dialog jest zawsze pewną formą konfliktu. Jest to zatem pewnego rodzaju nasz odruch emocjonalny, o którym warto wiedzieć.
1: To jestem zaskoczony, bo ja myślałem, że negocjacje, rozmowa to jest raczej sposób na rozładowanie konfliktu.
2: Rozładowanie, tak, jeżeli nauczysz się, jak to robić i są na pewno na to dobre metody i dobre techniki.
1: Mhm. A dlaczego niektórzy uważają, że negocjowanie bywa krępujące? Celowo wciąż unikam konkretów. Nie mówię o tym, czy rozmawiamy o podwyżce, czy o jakichś innych finansowych kwestiach, na przykład obniżce ceny ofertowej, gdy chcemy coś kupić. Dlaczego sam proces negocjowania bywa krępujący?
2: Mogę sobie wyobrazić, że wiele osób ma generalnie problem z tym, żeby o coś poprosić. A prośba nie jest słabością. W mojej opinii słabością jest udawać, że czegoś nie potrzebujemy.
1: A może nie chcemy uchodzić za trudnych albo roszczeniowych, bo negocjowanie bywa utożsamiane z konfliktowym charakterem. No i wracamy tu do początku naszej rozmowy. Czy rzeczywiście ci, którzy negocjują, mówią o swoich potrzebach albo o coś proszą, to są ci roszczeniowcy?
2: Ci, którzy robią to naprawdę dobrze, mają w zwyczaju tańczyć pomiędzy takimi dwoma obszarami. Jednym z tych obszarów jest empatia, czyli zrozumienie tego, co chce druga strona, a drugim obszarem jest asertywność. I odnalezienie się w tym napięciu pomiędzy tymi dwoma obszarami determinuje to, jak dobrze i skutecznie negocjujemy.
1: Mm-hmm. Czyli ten trudny niekoniecznie jest trudny, tylko asertywny?
2: Trudny, myślę, nie równa się asertywny. Trudny bardziej kojarzyłbym z pewnymi specyficznymi cechami osobowości. Są ludzie, którzy z natury są bardziej agresywni, bądź są tacy, którzy nie wiedzą, czego chcą. Są też ludzie, którzy wykorzystują te techniki do tego, żeby manipulować innymi. Także myślę, że na tym polega trudność, polega na ludzkiej naturze.
1: No to porozmawiajmy przez chwilę o tym manipulowaniu, bo to ciekawy wątek. To znaczy sam proces negocjacji i sposób ich prowadzenia może być manipulacyjnie prowadzony. Możemy, wchodząc już do pomieszczenia, w którym będziemy negocjować, możemy wchodzić z zamiarem manipulowania uczestnikami tego spotkania?
2: Widziałem to wielokrotnie. Zdarzają się na pewno takie sytuacje, gdzie druga strona chce tobą manipulować. Natomiast bardzo łatwo to rozpoznać. Taki papierek lakmusowy, taka prosta rada dla słuchaczek i słuchaczy, to jest to, aby przyglądać się uważnie temu, jaki jest balans pomiędzy mówieniem a słuchaniem w każdej rozmowie, bo jeżeli ktoś więcej mówi niż słucha, będzie miał zazwyczaj tendencję do manipulowania innymi.
1: Czyli dobry negocjator to jednak taki trochę dobry słuchacz, wyciągacz wniosków, przepraszam za tę nowomowę. Zastanawiam się po prostu, jak wyczuć kogoś takiego, kto rzeczywiście próbuje mną manipulować podczas negocjacji, a niezwyczajnie się denerwuje. No to czasem w sytuacjach stresujących na egzaminie zaczynamy mówić dużo, niestety czasem bez sensu, ale wcale nie mamy ochoty kogoś manipulować, zmieniać na siłę jego podejścia do tej całej dyskusji. Wystarczy wysłuchać, zobaczyć, ile jest mówienia, ile jest słuchania, i to już daje nam odpowiedź na pytanie, kto manipuluje?
2: To jest jeden z sygnałów, taki dosyć prosty do rozpoznania, ale oczywiście jest ich więcej. Taka linia demarkacyjna pomiędzy manipulacją a negocjacjami, o której często mówię, to jest to, aby obserwować, o co czy o czym jest ta dyskusja, bo jeżeli widzimy, że gra jest tylko do jednej bramki, że nasi partnerzy przy stole dbają tylko i wyłącznie o własne interesy, nie myślą o szerszej wizji, o pewnym celu, o wspólnych założeniach, no to jest drugi znaczący sygnał, który powinien być co najmniej żółtą, jeżeli nie czerwoną flagą.
1: Ja myślę, że wywieranie presji na nas, abyśmy zrobili to, czego druga strona chce, jak najszybciej, bo to będzie dla nas korzystne, a gdy będziemy się ociągać z podjęciem decyzji, już nie wygramy, nie zarobimy, stracimy być może. To jest ten sygnał, że jesteśmy być może manipulowani, albo że negocjacje prowadzone są w taki sposób, żeby to ta druga strona wygrała. Czy można nauczyć się spokojnego negocjowania bez negatywnych emocji? Jak te emocje wyłączać, gdy druga strona próbuje je włączyć za wszelką cenę?
2: Absolutnie tak, można się nauczyć spokojnego negocjowania. Tak zwana szkoła harvardzka, która od kilkudziesięciu lat analizuje ten problem nie tylko od strony akademii, ale także od strony biznesu, ma na to rozwiązania, których można się nauczyć u nich na studiach. To jest trochę tak, Michał, jak w praktyce uważności, mindfulness. Jeżeli pomyślisz o tym, w jaki sposób możesz się zachowywać w danych dyskusjach, czy te dyskusje powodują u ciebie drobny dyskomfort, czy duży wyrzut adrenaliny, czy stresu, to w momencie, kiedy finalnie do tych dyskusji wejdziesz, ty już będziesz oswojony, ty, twoje ciało i twoja głowa będą oswojone z tą reakcją, także można pewne rzeczy wyprzedzić, ale kluczem jest przygotowanie.
1: Czy w negocjacjach, niezależnie od tego, w jakiej sprawie prowadzimy tę rozmowę, zawsze obowiązują te same zasady?
2: Zasady są uniwersalne, dlatego że negocjacje, gdybyś rozebrał je na atomy, to tak naprawdę jest rozmowa dwojga czy wielu osób, a ludzie i ludzka natura jest niezmienna od lat i rządzą nami pewne, można powiedzieć, prawa grawitacyjne. Jednym z najsilniejszych takich praw jest to, że chcemy unikać ryzyka, chcemy unikać stresu, chcemy unikać niedogodności. I to w wielu momentach powoduje, że stosujemy pewne skróty.
1: No dobrze, to zastanawiam się, jakie to są zasady. Może wróćmy do tego pytania. Czy to będzie szacunek dla rozmówcy, rzecz oczywista, w niektórych przynajmniej organizacjach, czy raczej świadomość, że ta druga strona może nami manipulować, wracam do tego, o czym rozmawialiśmy kilka minut temu, ale że przede wszystkim będzie chciała ugrać dla siebie jak najwięcej, że ta druga strona dlatego jest tą drugą, bo nie gra do naszej bramki.
2: Myślę, że trzeba byłoby do tego podejść trochę inaczej, bo jeżeli wchodzisz, czy słuchacze wchodzą do tych rozmów z takim podejściem, że tort jest ograniczony, no to niejako to determinuje ścieżkę dalszych rozmów. Jeżeli wchodzisz do tych rozmów z takim podejściem barbarskim, czy nowoczesnym, bazującym na empatii i ciekawości, wtedy od razu zakładasz, że tort można powiększyć. Zakładasz, że ktoś może chcieć od ciebie X, a ty dasz Y, a wartości tych dwóch różnych parametrów, czy tych dwóch różnych kawałków na torcie będą dla jednej i drugiej osoby różne.
1: To na koniec porozmawiamy sobie jeszcze o tym, kiedy można i czy w ogóle powinniśmy mówić o tym, że ktoś negocjacje wygrał albo przegrał, ale przejdźmy do konkretów. Czy najlepsza technika negocjacyjna to zażądać o wiele więcej niż tak naprawdę chcemy, a potem pomału odpuszczać poszczególne elementy i robić te kroki wstecz?
2: Mogę powiedzieć tak z przymrużeniem oka, że to jest najlepsza technika negocjacyjna, ale tylko na TikToku. W prawdziwym świecie ta technika nazywana anchoring, czyli kotwiczenie, każdy profesjonalista czy każdy rasowy gracz, który w biznesie pracuje, będzie wiedział, że ktoś wystartuje z wysokiego C po to, żeby dojść do jakiejś innej uśrednionej ceny. To nie jest technika, którą polecam.
1: Ale
2: ona
1: przepraszam, że
2: często...
1: wchodzę. Właśnie, chciałem powiedzieć, ona doprowadziła prawdopodobnie do kupienia wielu samochodów, nieruchomości, do wielu zawartych umów, także biznesowych. Czasem na pewno działa.
2: Tutaj, Michał, dotykamy takiej istotnej dosyć sprawy i chciałbym odczarować
1: Tak.
2: negocjacje, bo one zazwyczaj kojarzone są z targowaniem. Chcesz kupić kilogram ziemniaków, ktoś chce dychę, ty dajesz 8. To nie są negocjacje. Negocjacje polegają na tym, żeby przed wejściem do danej dyskusji, do danego dialogu, do danej rozmowy zinwentaryzować jak najwięcej parametrów, o których będziemy rozmawiać, żeby nie zamykać się w tej rozmowie do jednej linii,
1: Przepraszam,
2: do jednego punktu obrony.
1: czy to oznacza, że ja przychodzę po ziemniaki za 8, a wychodzę z marchewką za 5?
2: Może, może. A może wyjdziesz z marchewką i groszkiem? Nie wiadomo. Musiałbyś mi powiedzieć, co lubisz. Podejdę do ciebie z ciekawością.
1: Aha. A jakie argumenty są najskuteczniejsze w negocjacjach finansowych? Jeśli nie, to rzucanie najwyższej możliwej ceny albo za wysokiej ceny, żeby potem się wycofywać.
2: Jasne. W negocjacjach finansowych trzeba odwrócić trochę tą historię i pomyśleć najpierw, na czym polega ta wymiana. Jeżeli dobrze będziesz rozumiał, weźmy przykład negocjacji pracy, jakie są kluczowe cele do osiągnięcia przez daną firmę, jakie są kluczowe projekty, które są do zrealizowania, jak ja jako Bogumił czy Michał mogę w tych projektach dodać największą wartość. Jeżeli najpierw tą wartość zbudujesz, wtedy dyskusja i dialog o cenie jest dużo łatwiejsza.
1: Ale skąd ja mam wiedzieć, jaka jest wartość produktu, czy też wartość pracy? Niedawno rozmawialiśmy na ten temat na naszej antenie. Skąd ja mam wiedzieć, ile, o jaką stawkę gram, gdy jestem tylko częścią, małym trybikiem w dużym zespole zawodowym, służbowym?
2: Najprostszym sposobem jest pójść do swojego przełożonego czy przełożonej i zapytać, jak mogę uczestniczyć w projektach, które są najbardziej istotne dla sukcesu i dla celów biznesowych mojej firmy.
1: Ciekawe. Wyobrażam to sobie. Zastanawiam się, jak wyglądałyby takie rozmowy i czy przede wszystkim nie włączyłoby to już tej słynnej czerwonej, ostrzegawczej, alarmowej lampki w głowie szefa, prezesa, menadżera. A właśnie, porozmawiajmy o wygrywaniu i niewygrywaniu. A może zanim przejdziemy do wygrywania i tego, czy w ogóle można mówić w negocjacjach o zwycięzcach, porozmawiajmy o tym, czy zawsze się opłaca negocjować. Bo tu z naszymi słuchaczami, patronami Radia Nowy Świat, patronkami także, rozmawialiśmy o tym, czy negocjacje mają sens w momencie, na przykład w pracy. Kwestia podwyżki, kwestia innego zakresu obowiązków. Czy negocjacje mają sens w momencie, gdy i tak, jeśli powiedzą nam nie, nie dostaniesz tego, czego oczekujesz, my jesteśmy gotowi odejść?
2: Negocjacje, Michał, to też w dużej mierze jest gra o nowe informacje. Jeżeli na tak otwarte pytania, o którym mówiliśmy przed chwilą, pytanie o kluczowe projekty, o kluczowe cele, nie dostajesz żadnej odpowiedzi albo w ogóle nie ma tej rozmowy, no to jest dla ciebie istotna informacja, że nie ma tu chęci do rozwoju, nie ma tu chęci do partnerstwa, nie ma tu chęci do robienia większego biznesu i odpowiadając na pierwszą część twojego pytania, nie jest problemem, czy nie jest to rzadkie, że negocjacji się po prostu nie kontynuuje. To znaczy, jeżeli wiesz, że w danej dyskusji nie ma do zrobienia interesu albo interes jest słaby, no to najbardziej odpowiedzialnym podejściem jest tych rozmów nie kontynuować, nie marnować swojego czasu.
1: Czyli takie pre-negocjacje, coś, co zapewni nam albo otworzy nam oczy na jakieś granice, nawiasy, poza które nasz współnegocjujący czy kontrnegocjujący może bardziej i tak nie wyjdzie. I wtedy dopiero zastanawiamy się, czy warto siąść do stołu na poważnie.
2: Absolutnie tak. Dobra negocjacja czasem kończy się podpisem, a czasem kończy się spokojnym odejściem od stołu i ważne jest, żeby dać sobie tą możliwość, tą wewnętrzną zgodę, że odejście też jest okej.
1: A jeśli podczas rozmów, w których chcieliśmy coś dostać, nie dostaliśmy tego czegoś, nie dostaliśmy, już nawet nie mówię o tych ziemniakach, o tej marchewce i groszku, wspominam, nie dostaliśmy prawie nic, nie dostaliśmy tego, co zakładaliśmy. Czy to oznacza, że źle negocjowaliśmy, czy mieliśmy złe argumenty, a może właśnie wrócić do rozmowy za jakiś czas?
2: Tutaj odpowiedzi może być szereg. Często jest to czas. Często jest to kwestia taka, patrząc znowu na podwórko korporacyjne, że pensjami czy też wynagrodzeniami rządzą budżety. I może rzeczywiście w danym momencie, w danym kwartale, w danym półroczu nie być środków na to, aby wynagrodzić nawet najlepszych zawodników, co nie oznacza, że dobry negocjator nie powinien takiego warunku wpisać sobie na przyszłość. Jeżeli zrealizuje X, to w terminie Y wracamy do tej konkretnej rozmowy i zostawić ślad. Często te rozmowy toczą się w kuluarach, bez śladu, bez żadnego rekordu. No i wtedy bardzo trudno jest do nich wrócić, zwłaszcza patrząc na to, jak wiele się zmienia. Zmieniają się ludzie, zmieniają się liderzy, zmieniają się zespoły. Wszystko
1: Sytuacja
2: można powiedzieć,
1: na
2: tak.
1: świecie,
2: Jedyną pewną
1: gospodarcza.
2: rzeczą jest zmiana, można powiedzieć.
1: Tak. No to w takim razie jedynym wnioskiem pozytywnym, albo jednym z kilku może pozytywnych wniosków z naszej rozmowy jest to, że już samo komunikowanie swoich potrzeb nawzajem jest czymś, co sprawia, że te negocjacje, nawet jeśli nie dostaliśmy tego, co chcieliśmy dostać, jest czymś pozytywnym, bo ta druga strona już teraz wie, czego oczekujemy i czym może nas zadowolić.
2: Absolutnie tak. Dojrzałość nie tylko w negocjacjach, ale też w życiu, w partnerstwie, w zespole, gdziekolwiek nie jesteś, polega na tym, że umiem mówić swobodnie o swoich interesach, oczywiście bez atakowania twoich.
1: Tak, też o tym tak myślę. Choć zastanawiam się, jak wyzbyć się, tak naprawdę wyzbyć się emocji, gdy o czymś bardzo ważnym dla nas rozmawiamy. To jest niezwykle trudne. Właśnie wtedy, kiedy nie możemy powiedzieć, nie, to nie, idę, nie interesuje mnie, bo ta druga strona wie, że mnie to bardzo interesuje. To jest chyba coś, czego być może nigdy się nie nauczymy. Niektórzy z nas, kto wie, ale zostawiam to Państwu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bogumił Wróbel, ekspert do spraw negocjacji, autor książki Inteligentna Przewaga, dziś w popołudniowym programie był z nami. Dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję, Michał. Do usłyszenia.

0: przyszły dwie panie do sklepu. Obie chciały kupić pomarańcze. Obie potrzebowały 4 pomarańcze i w koszyku były 4 pomarańcze. Zaczęły się o te pomarańcze dosyć mocno spierać. No ale w pewnym momencie zaczęły ze sobą negocjować i mówić, po co im są potrzebne. Okazało się, że jedna potrzebuje tylko skórki, a druga tylko miąg. Kupiły te pomarańcze we dwie, płacąc po pół ceny. Wyszły, jedna obrały je, jedna wzięła same skórki, a druga sam miąższ.
1: Tak często zastanawiam się, czy te historie wydarzyły się naprawdę, czy państwo je po prostu gdzieś kolekcjonują, zbierają, może one krążą w powietrzu i wyłapują. Bardzo dziękuję oczywiście za ten przykład. To już właściwie spółka, powstała spółka pomarańcze z górnej półki, tak. My będziemy powoli, bo zerkam w stronę redaktora WW, będziemy się powoli oddalać, aby zostawić panów tutaj w komfortowej sytuacji, żebyśmy tu nie przeszkadzali. Popołudniowy program ma swój kres.
2: Wydaje mi się, że jak pan na przykład kurkę kupuje, to też może ktoś się pana zapytać i powiedzieć na przykład, ja bym chciała tylko nóżki. Aha. Pan na przykład chciałby tylko skrzydełka.
1: Rozumiem. Albo na przykład jak kupuje skóry.
2: Jaką skórę?
1: No na przykład pierze. To też skóry jest.
2: Jak to pierze jest skóry? Aha, pierze skóry. Ja rozumiem skóry w sensie skórzane.
1: Tak, to też taka...
2: Że ktoś może tylko
1: no właśnie, skóry. Też można się dogadać. Ja bym to jednak państwu radził dobrze przemyśleć, taką spółkę.
2: No tak.
1: No, bo to się może okazać, że...
2: No w ogóle z tym,
1: że to się nie opłaca.
2: Pana spółkowaniem. Dużo by o tym
1: opowiadać. Porozmawiajmy o tym, bo to jest ciekawy temat. Bardzo proszę.
2: No, ale chyba nie dzisiaj.
1: To o tym dzisiaj będzie po 19?
2: Nie, dzisiaj będzie, proszę pana... I dla mamy coś się znajdzie, ale będzie elektrycy będą że ten walczące piły, przecinaki i ten. Będzie przyjemnie, jeśli ktoś lubi taką męską stopę, puć.
1: A można męską stopę

0: Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 19. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Europejskie rządy reagują na groźby Kremla. Rosyjski MSZ zapowiedział dalsze ataki na stolicę Ukrainy. Unia Europejska wezwała rosyjskiego chargé d'affaires, aby przekazać mu wspólne stanowisko wspólnoty, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper. Rosja próbuje jedynie siać panikę, wydając takie groźby. Chcą wywołać strach i spowodować izolację Ukrainy. Mamy jasny komunikat. To nie zadziała. Unia Europejska utrzyma swoją obecność i działalność w Kijowie. Także polski MSZ wezwał ambasadora Rosji na rozmowę. Jak przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór, Georgij Michno usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych. Teraz słowa prezydenta do samorządowców. Karol Nawrocki wręczył wyróżnienia w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.
2: Dziękuję wam za to, że w polskich samorządach, w polskich miastach, na polskich wsiach, w polskich powiatach ten progres i ten rozwój Rzeczpospolitej Polskiej widać tak wyraźnie. To wasza zasługa.
1: Dzień Samorządu Terytorialnego wypada jutro, upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 90 roku. Resort rolnictwa alarmuje, ceny skupu trzody chlewnej gwałtownie spadają, a hodowcy tracą pieniądze. Ministerstwo podejrzewa, że na rynku mogło dojść do nieuczciwych praktyk lub zmowy cenowej.
3: Chcemy, aby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zweryfikował tą sytuację, bo mamy obawy, że rolnicy, którzy są uzależnieni od przetwórców i mający dużo słabszą pozycję wobec nich, mogą być w tym przypadku ofiarą takiej zmowy.
1: Mówi wiceminister rolnictwa Adam Nowak, a na niskie ceny zbóż zwraca uwagę Krajowa Rada Izb Rolniczych. Rada napisała do rządzących z prośbą o pilne uruchomienie skupu na potrzeby rezerw. Ministerstwo odpowiedziało, takiego skupu nie będzie, ale rolnicy mogą skorzystać z innych programów, takich jak wsparcie do

0: Dzień dobry Państwu ponownie, to ja Pani Bumbum. Już się tłumaczę szybciutko, gdyż tak jak Państwu zapowiadaliśmy, dzisiaj elektronika głównie, ale ten utwór mało dość jest elektroniczny z paru powodów. Po pierwsze, kompozytorem jest Jan Tiersen, bardzo fajny muzykant. Muszę przyznać, że nie wiedziałem, że to tak wszechstronnie utalentowany pan, który gra na gitarce i na klawiszowych instrumentach i na akordeonie i produkuje. No i wydaje również płyty z elektroniką. Fragmenci kiedyś Państwu prezentowałem, dzisiaj wrócę pewnie do tych płyt. A z drugiej strony sobie pomyślałem, że ten fragmencik z Amelii będzie tak się ładnie komponował z takimi serdecznymi życzeniami dla wszystkich mam dzisiaj, bo toż przecież jest Dzień Matki wspaniały.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja jestem hrabia Miód, Cu, Tunika, jak numer PESEL, pan Fiszu. Z muzyką elektroniczną przyszedłem do Państwa i śmiało będę się rozwijał. Chociaż tak, początek będzie, myślę, że taki łagodny dla wszystkich, bo takich plumkających, a bardzo ciekawych płyt pojawiło się troszkę ostatnio. No, ale nie zabraknie też jakiegoś tam bardziej chropowatego brzmienia. Cóż za pierwszy utwór wybrałem? Już widzę, już przechodzę. Jusu to jest nowa. Płyta okazała się 1 maja, więc stosunkowo niedawno przecież. Foundry się taki nosi tytuł. No, ja powiem szczerze, że sobie nasłuchuję, co robi Jusu od płyty Yellow River Blue, bo to była taka bardzo plumkająca, cichutka elektronika, ale z takim naprawdę konkretnym pomysłem na brzmienie. A Jusu to producentka pochodzącego z chińskiego Kaifeng, DJ-ka, artystka dźwiękowa, ale także, jak to często bywa u przedstawicieli gatunku pod tytułem muzyka elektroniczna, zajmuje się także wizualizacjami. Głównie z tego, co tutaj wyczytałem, dzisiaj przesiaduje między Londynem a Kanadą, więc w tych Chinach nie pojawia się za często. Cóż tam jeszcze opowiedzieć o pani Jusu, że właśnie przeprowadzając się akurat do Vancouver, spotkała się na różnych DJ setach czy koncertach z artystami, które zawsze ceniła, czyli Floating Points między innymi. I to tak ta inspiracja muzyką taką elektroniczną, eksperymentalną, słychać do dziś. Tutaj mamy takie rozwinięcie z jednej strony takiego ambientu, ale też słychać taki puls, który bardzo lubię, o którym opowiadałem nieraz przy okazji muzyki elektronicznej, czyli tak zwanego dub techno. Bardzo ładna płyta. No oczywiście ona nie jest za długa, bo to jest 8 utworów, ale trudno jest wyrywać te poszczególne fragmenty z tej płyty, bo tutaj tak jest to skonstruowane, że jeden utwór troszkę polemizuje z tym wcześniejszym. Ale wybrałem Cul de Sac, bo wydaje mi się, że to jest takie już brzmienie bardzo charakterystyczne, a w elektronice, podobnie jak przy zespołach uprawiających w ogóle muzykę taką autorską, bardzo jest też ważny taki oryginalny charakter. No i pani Jusu taką drogą właśnie sobie podąża. Proszę bardzo.

0: No i właśnie takie ładne plumkanie. Jakoś mi się z tą pogodą też to ładnie...
1: Ładnie
0: mi się to wszystko łączy. A ja bardzo takie lubię. To, co jest istotne też w tej muzyce, to to, że producenci są też realizatorami najczęściej. Miksują, więc to, jak to ładnie sobie, że tak się wyrażę, śmiga w stereo i w słuchawkach, też ma ogromne znaczenie w muzyce elektronicznej. To była Yusu z chińskiego Kaifengu.
1: No dobrze, to ja wracam do pana Jana Tiersena, albo Tiersen. Płytę z elektroniką, przynajmniej z tego co wiem, to chyba jego ostatnia płyta nagrała w 2022 roku. Gdybyście państwo mieli ochotę nabyć drogą kupna taką płytę, to uprzedzam, że nie jest łatwo. Jeśli państwo zapytacie niekompetentną osobę o pana Jana, to może nie znaleźć, gdyż pan Jan występuje, proszę sobie wziąć kajecik, coś do pisania i zapisać pod jakim pseudonimem. Brzmi on tak: 25 1 14 14 20 9 5 18 19 5 14. A płyta nosi tytuł 11 5 18 2 5 18. I z tego wspaniałego wydawnictwa posłuchamy utworu skromniutko. Pod tytułem 13.1.18.25. Bardzo proszę.

0: No niestety, mimo największych chęci, nie powiem Państwu, kto śpiewał w tym utworze, gdyż okładka jest tajemnicza. To na wielu płytach z elektroniką zdarzają się takie rzeczy, że pewnie gdzieś w internecie może bym to gdzieś wygrzebał. No ale w każdym razie muzyczka, jak to już powiedziałem Państwu przy pierwszej prezentacji, tam chyba dwa utwory kiedyś już zaprezentowałem, taka kojarząca się troszkę z taką klasyką elektroniki. Nie, nawet nie bójmy się z tego słowa, z Jeanem Michelem, Jarem słynnym. No ale to fajne. On współpracuje w ogóle z Charlotte Gainsbourg, z aktorami, z pieśniarzami. Tak, ciekawy artysta bardzo.
1: Jean Michel.
0: Jean Michel też, ale ten Jan też.
1: Bo dzisiaj był Żar jak Jean Michel.
0: Ale w Żarach był?
1: To jest taki dowcip.
0: On pewnie w Żarach zagrać koncert.
1: W Żarach, ale był Żar.
0: Albo w Żarnowcu.
1: Jechałem na rowerze i był taki Żar, że pomyślałem sobie, że już nie wiem, czy tak można bez nakrycia. Znaczy mam kask, ale nie wiem, czy on chroni za bardzo przed...
0: Żarem?
1: Tak. Z no nieba. Kaoru Inoue to jest pan ze sceny japońskiej elektronicznej. O japońskiej bardzo często opowiadamy, no ale jak tak, były Chiny, to teraz bardziej... Tak, to teraz Japonia. Bardziej jednak demokratyczne mimo wszystko Japonia. I tak, i mamy tak, scenę elektroniczną Kaoru Inoue to jeden z takich też pionierów muzyki elektronicznej, ponieważ on już... W latach 80. Zaczął łączyć ambient coraz częściej z muzyką techno. No i jest założycielem wytwórni też Seeds and Ground. To jest taka istotna też płyta, jeżeli chodzi o taką kulturę DJ-ską, japońską. Cóż tam bym chciał powiedzieć? Aha, no tak, że panowie zajmujący się muzyką w Japonii elektroniczną bardzo często rozpoczynali, zresztą tak jak Ryuichi Sakamoto, rozpoczynali w swoją podróż w zespołach punkowych, czy później nawet takich bardziej popowych, piosenkowych. No i mam taką płytkę przed sobą. Właśnie, tylko ta to już jest bardzo mało wiadomości, ale to jest z tego, co wiem, nie, chyba z zeszłego roku. Kilka utworów. No i ta głębia tej muzyki elektronicznej japońskiej zawsze jest dla mnie bardzo, bardzo inspirująca, a przy okazji tak pozwala odpocząć, bo to nie jest taka klubowa muzyka, która czy to rwie do tańca, czy rwie głowę dźwiękami wiercących przyborów dentystycznych na przykład. No dobrze, Kaoru Inoue, zastanawiam... Płytka nazywa się Rhythm of Dedication. I tutaj w tym przypadku to ja mam tylko napisane, że to jest Rhythm of Dedication. Więc moja okładka jest jeszcze bardziej skromna niż twoja.
0: No widzisz.
1: Bo jest cała czarna, tylko jest ten otworek i tam właśnie istnieje napis Rhythm of Dedication. Nawet utwory nie są ponumerowane ani nazwane. Tak. No ale to było właśnie, to był też taki pewien koncept z muzyką, jeżeli chodzi wokół muzyki elektronicznej, muzyki techno, że artysta tu nie jest istotny, tylko sama muzyka, DJ.
0: No tak.
1: DJ-e w tych klubach takich niezależnych.
0: Ja to szanuję.
1: Tak, nie pokazywali twarzy, gdzieś tam sobie w kącie stali bez żadnych reflektorów. No taki był zamysł, niektórzy to kontynuują po dzień, po dzisiaj. Proszę bardzo.

0: ładnie tam tak było, tak plumkało i tam zawsze te doły są fajne w tych elektronikach.
1: No w tej, szczególnie też tej japońskiej, tam rzeczywiście się bardzo dużą wagę przykłada do samej produkcji takiej przestrzennej. Nie to, że w Europie nie, że tak się nie robi, ale coraz więcej jest takich produkcji bardziej laptopowych. Oczywiście dzisiaj już na laptopie można zrobić takie cuda, że trudno je rozpoznać, czy to było przepuszczane przez jakieś większe studio i stół. Ale kiedyś to rzeczywiście Japonia się tym wyróżniała, kiedy przyszła taka moda na takie minimalne techno, troszkę laptopowo brzmiące.
0: No to proszę wyjąć znowu kajeciki i podaję tytuł piosenki. Jeśli to będzie piosenka, to się zaraz okaże. 1-18.13-1-14-5-18.11-15-26-8.
1: O.
0: Widziałeś?
1: To jest numer, ja wiem, to jest numer do kuriera to, DHL, który się dzisiaj...
0: A nie to lotek i końcówka banderoli?
1: Co? Nie, to do kuriera.
0: A no to może.
1: Miał mi przynieść przecież nowy czajnik.
0: Dzisiaj?
1: No, nie przyniósł.
0: No to dzwoń.

0: No i fajne to było, pan Jan naprawdę daje radę w tych brzmieniach ciekawych.
1: Tak, ale powracają różne płyty. Borco w Kanada zapowiada nową płytę, co jest dla fanów muzyki elektronicznej dużym wydarzeniem, bo na taką płytę trzeba było troszkę poczekać. Nową płytę też przesłuchiwałem, już pierwsze chyba single, ale zaraz szybciutko sprawdzę, czy być może...
0: A mnie ciekawi, to cię zapytam, nie, to są bo tylko ty single. Się znasz przecież. No. Że ta
1: muzyka... się na wszystkim znam.
0: No właśnie dlatego.
1: Że w ogóle najlepiej się znam na wszystkim.
0: No dlatego właśnie cię pytam, przecież nie będę pytał. Bo na przykład o muzyce elektronicznej się mówi cały czas w kategoriach nowa muzyka. I miałem to troszkę jazzy, gdyż to było nową muzyką. Kraftwerk był już, daj Boże zdrowia, jaka to była nowa muzyka. I tak generalnie rzecz biorąc, to po prostu ona się różni w zasadzie instrumentami, no bo się nie gra na takich, tylko się gra na przyciskanych.
1: Produkcja troszkę, że są
0: produkcja, że są transowa.
1: Te komputery i tak,
0: tak
1: dalej.
0: Ale nic w tym nowego nie ma. No nie to ma, na przykład Amol jest Amolem, Edur jest Edurem.
1: Ta nazwa była czymś istotnym w latach 90., kiedy pojawiła się muzyka klubowa. I to była muzyka, która szalała na listach w Londynie, w Berlinie.
0: No to wtedy rozumiem.
1: W Polsce nigdzie jej nie było. Jak się włączało polskie radio, to nikt by się nie dowiedział o takich zespołach. Nawet tak słynnych jak Portishead czy Massive Attack. Więc pamiętam, że tak, to określenie wtedy było dosyć istotne, że to jest nowa muzyka, której nie usłyszysz gdziekolwiek indziej. I tak się chodziło też na sety DJ-skie, ponieważ DJ-e prezentowali właśnie coś. To nie było tak, że tylko pod but i żeby się wszyscy bawili, tylko duża część DJ-ów zapraszała na taką właśnie, na taki przegląd muzyki. Tak,
0: ciekawe. Nie, no i to wszystko zgoda, ja bym tylko protestuję.
1: Ale dzisiaj nie, no bo dzisiaj rzeczywiście nowa muzyka to
0: troszkę tak...
1: Pod tym jak muzyka elektroniczna ma te swoje...
0: Nie potrzebuje takiej gęby, że jest jakaś nowa, to jest po prostu muzyka...
1: 50-60 lat, no, to
0: dokładnie. No to dobrze, to mnie uspokoiłeś, bo sobie pomyślałem, że coś ja się nie znam zupełnie może.
1: No, widzisz, to się trochę może znasz. To teraz ja ci powiem coś następnego ciekawego.
0: Ten wielbłądzik przecież.
1: Bo ty do mnie numerami, to ja do ciebie też numerem. Mów. LPA kreseczka 02, kreseczka czyli myślnik.
0: A to do rytmu RPA kreseczka 02.
1: Nie RPA, tylko LPA.
0: LPA kreseczka 02, to troszkę rapujesz teraz, nie wiem czy wiesz.
1: To jak Peralgola. L jak lodówka, a jak astma. Mm-hmm. I proszę ciebie, to jest nowy utwór zespołu. No właśnie, to jest najciekawsze, że to są panowie, którzy... A właściwie to nie wiem, dlaczego panowie. Zupełnie nie wiadomo, kto stoi za tym, za tą nazwą.
0: A ty nazwa, już, że panowie.
1: No właśnie. Tap Down Dialectic. Zespół, który zadebiutował, bardzo lubi tę płytę, w 2018 roku. Coś ty pikasz cały czas. No,
0: to nie ja pikam, tylko ten komputer mi pan przysłał, pan Zbyszek.
1: Ze sztucznej inteligencji
0: korzystasz. Ja nie wiem, kto to Fisze ma.
1: A to jest zakazane przecież. No. Dobra, to chciałem powiedzieć, że co? Że aha.
0: Piwnicy ma na drzwiach Fisze i Madę pani.
1: Pan?
0: Pani.
1: Pani ma Fisze i Madę?
0: Czekaj, pan. No ma tak, no co ja, to pan Zbigniew napisał, że ma na sali w szpitalu leżał. I właśnie przyszedł. A on ma na drzwiach, pan ma na drzwiach w piwnicy.
1: Ale
0: pan
1: w piwnicy, myślałem, że w szpitalu.
0: To ale nie, że ma Fisza Emadę w piwnicy, bo tu byś nie mógł być teraz, tylko że w sensie plakatu ma i rzuca podobno.
1: Przepraszam, że w szpitalu, dobra.
0: To lotkami rzuca chyba.
1: Tak, pewnie tak. Ja też miałem kilka takich plakatów.
0: Z WW pewnie, jak znam życie.
1: Ale później poznałem nawet artystę, do którego rzucałem lotką i się okazał bardzo miłym człowiekiem. Dobrze, ale to już ten inny temat. A tu chciałem powiedzieć, że powracają Top Down Dialectic. I bardzo się cieszę, bo to jest takie połączenie techno, ale hipnotycznego z szumami, ambientem, ale takim bardzo surowym. Nie wiem, jak będzie na całej płycie, ale wydaje mi się, że panowie są bardzo... Aha, panowie. Nie wiadomo kto. Osoby elektroniczne. O. że osoby elektroniczne są tutaj bardzo, bardzo konsekwentne. Proszę bardzo, nowy utwór o hucznej nazwie LPA-02.

0: Bulgotało taka mokra muzyczka.
1: Pod wodą, a że ja nie potrafię za bardzo pod wodą pływać i w ogóle nie
0: i
1: za
0: do
1: bardzo.
0: Rymu do tego.
1: To a powiedz mi, taką muzykę bardzo lubię.
0: A powiedz mi, bo ty się znasz przecież.
1: Tak, ja się na wszystkim znam.
0: No właśnie, wspominałeś.
1: Najbardziej na samochodach, pływaniu, chemii.
0: No i na muzyce.
1: I fizyce.
0: I na, kwantowej i na muzyce, oczywiście.
1: I w ogóle mam ręce, które leczą, ostatnio odkryłem.
0: No to się cieszę, to mi się przyda na starość. Mhm. A powiedz mi jeszcze, czy przy takiej elektronice, czy ona nie jest bardziej narażona na działalność AL niż inna muzyka?
1: AL?
0: No co jest sztuczna inteligencja, czy jak tam się nie...
1: AI. AI.
0: No to tak chciałem do rymu jakoś, znaczy.
1: Ale czy jest bardziej odporna?
0: No czy nie trudniej rozpoznać, odróżnić gdzieś błot.
1: Wszystko jest trudno rozpoznać dzisiaj, co jest używane.
0: No ale jak się pojawia dynamika,
1: na takim poziomie, nie, ja bym się przeniósł takie nagranie, żebyś nie rozpoznał w życiu.
0: No dobra, to już nie wchodźmy w ten temat, bo się zaraz denerwujemy. Posłuchajmy sobie.
1: Nie, ale czasami to jest bardzo też ciekawe, bo to już, czasami jest też bardzo twórcze. Na przykład jak możesz sobie zagwizdać fajną melodyjkę i później na przykład to będzie przebój i zamienić to w dętą orkiestrę, coraz lepiej brzmiącą. No to jest to ciekawe. Nie wiem, czy trębacze się z tego cieszą, ale mi to odpowiada.
0: Ale trąba to nie jest pozytywne opowiedzenie o kimś, prawda?
1: Nie
0: trąbo
1: za bardzo,
0: na przykład. Żegnamy się z panem Tiersonem. No i troszkę cierpliwości, gdyż utwór nosi następujący tytuł. 3-8-1-16-25-18, kropka. A widzę, że to wszędzie po 18 jest kropka. No i weź ty się znasz na wszystkim. Co to znaczy, że po 18 jest kropka? 14-9-14-5-25-5-14.
1: Ja myślę, że to jest zapis morsem.
0: A 20 ma kropkę w środku, w zerze. Jak w morsem? No to w krop?
1: No, że
0: to jest morsem?
1: Nie wiem, tak właśnie na to zapisuje? Wpadłem teraz, a że ja się znam na wszystkim, to wydaje mi się, że to możliwe jest.
0: No to morsem teraz zagra dla państwa.
1: Wiedza do mnie napływa tak strumieniami.
0: Morsem dla państwa zagra pan Jan. Na koniec spotkania z nim oczywiście.

0: No i widziałeś, słyszałeś, znaczy się, pan Fiszu teraz jest rozpracowany, bo on rozgryzł sukces tego Szynama, odniósł sukces. Troszkę jak sekrety Enigmy widzę, zmarszczone czoło bardzo i brew przekrzywiona na lewe wewte. I co to jest? To są te numerki, to są tytuły, mówiłeś litery jakieś, tak?
1: Tak. Numer alfabetu, więc teraz rozgryzłem ci ten numer 3, 8, 1, 16, 25, 18.
0: No, to co to znaczyło?
1: I uwaga, to znaczyło chapter 19.
0: No to tyle 19. Się napracowałeś, żeby śledzić, że jest 19, rozdział 19?
1: Rozdział 19.
0: Kurczę, ja myślałem tam jakieś...
1: A na płycie tego nie ma. Ja nie wiem, o co mu
0: A ty jeszcze, bo jeszcze pan Fiszu mówi, że jest ta sama płyta, tylko w wersji białej pod innym tytułem, tak? Ale
1: nie,
0: ta sama?
1: Ten sam tytuł ma, ale to nie jest ta sama, bo są jest. Inne tytuły.
0: Dajcie
1: ja
0: mi, kurczę, wszystko.
1: Za bardzo,
0: i po co to
1: ten
0: tak...
1: tytuł 11, 5, 18, 2, 5, 18 oznacza 11K, 5 to jest E, 18 to jest R. Tak, czyli Kerber, a taki, taką, Kerber, taką, no. Taki nosi tytuł płyta, którą ja mam, ale to jest zupełnie inna płyta.
0: I po co to tyle, kurczę, żeby człowiek zamiast usiąść i posłuchać płyty, to siedzi z tym telefonem i
1: ale
0: patrzy, co to Kerber.
1: Ale właśnie coś z czym się zajmowałem.
0: No też prawda, no dobra.
1: Dobrze, teraz kolejny utwór, też dla mnie bardzo istotny. Płytę dorwałem, nie wiedziałem nawet, że jest. Nowa płyta Johna Beltrana. Postać kiedyś przybliżałem, przynosiłem płytę zresztą świetną, gdzie było słuchać taką troszkę inspirację tym, co robił Aphex Twin. Chociaż więcej tam z przestrzeni. Z Johnem Beltranem płytę Kanada w duecie nagrał Placid Angels. I tutaj mam problem, bo nie wiem, któż to taki jest. Zaraz coś tam spróbuję znaleźć, ale gości rzeczywiście na tej płycie jest. Posłuchajmy, co nowego przyszykował John Beltran. Utwór nosi tytuł We Cry With You. We Cry. Woman No Cry też była taka piosenka.
0: Też była. Ona.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Premier powołał Stanisława Kracika na stanowisko komisarza Krakowa. Dotychczasowy zastępca prezydenta będzie pełnił obowiązki przez 3 miesiące do wyboru nowego włodarza w przedterminowym głosowaniu.
1: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna.
0: Prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum. Oficjalnie dziś ustąpił ze stanowiska. Szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chce 60 dodatkowych dni zasiłku dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle.
2: Spodziewamy się, że powinno się to zdarzyć w takim tempie, żeby już w przyszłym roku ten dodatkowy czas na opiekę nad dzieckiem mógł zafunkcjonować w praktyce.
0: Projektem ustawy w tej sprawie niebawem ma się zająć Rada Ministrów. W serwisie Turcja i protesty po usunięciu przez sąd lidera opozycyjnej republikańskiej partii ludowej. Özgür Özel zachęcił zwolenników do wyjścia na ulicę przeciwko decyzji sądu. Na placu Republiki w Izmirze doszło do zamieszek z policją. Służby użyły armatek wodnych. Więcej o sytuacji w Turcji powiemy po 21 w audycji Punkt Widzenia. Zapraszamy w imieniu Beaty Grabarczyk. Na koniec Hiszpania. Timothy Garton-Ash otrzymał nagrodę księżniczki Asturii w dziedzinie nauk społecznych. Brytyjski historyk, dziennikarz i eseista jest wyjątkowym i inspirującym myślicielem, podkreślał przewodniczący jury Emilio Lamo de Spinoza. Jego publikacje i wystąpienia łączą w sobie rygor z żarliwą i klarowną obroną wartości demokratycznych. Ostrzegają przed zjawiskami zagrażającymi liberalnej demokracji, takimi jak autorytaryzm i populizm.

Timothy Garton Ash to autor 11 tomów esejów politycznych. Ich głównymi tematami są najnowsze dzieje Europy. To był serwis Radia Nowy Świat.

けどくらい手を洗うのが好きだった。

0: No właśnie, ja dołączam teraz do Japończyków, gdyż no wiadomo, przecież to wielokrotnie w naszych audycjach udowodnialiśmy, że Japonia w muzyce elektronicznej to potęga. Utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli, został wyprodukowany przez zespół D-Day. Zespół powstały w 80 roku. Nie wiem, z ilu osób się ten zespół składał. Pojawił się na płycie wydanej w 86 roku na albumie Grape Iris. Jako kompozytor wymieniany jest Yoshiko Kawashita. Takie to było ładne. Coś zamilkł.
1: No zamilkłem, bo myślałem, że jeszcze będziesz się rozwijał.
0: Nie, nie.
1: Nie chciałem
0: się właśnie w tej
1: przerywać. Dobrze, płyta, która też niedawno się ukazała, stosunkowo nawet bardzo niedawno. Seismo to jest tytuł płyty duetu Absemi i Valentini Magaletti. Absemi pochodzi z Amsterdamu. Podobno właśnie ta taka scena elektroniki eksperymentalnej się bardzo odrodziła i dużo ciekawego rzeczy się dzieje, więc chętnie posłucham. Dzisiaj mieszka pani w Amsterdamie, bo to pani jest, a studiowała w Utrechcie. Nigdy nie byłem w Utrechcie właśnie.
0: No, ja w Utrechcie spędziłem lata całe, bo tam miałem warsztaty.
1: Muszę obejrzeć sobie właśnie.
0: Bardzo fajne, takie akademickie miasteczko.
1: No. Dobra, co chciałem jeszcze tutaj powiedzieć? A pani Valentina Magaletti to też bardzo, bardzo ciekawa postać, bo pani Absemi to przede wszystkim DJ-ka i producentka. Zresztą świetne DJ sety są gdzieś zarejestrowane. Bardzo eksperymentalne, ale rzeczywiście każdy jej set to jest taka jakaś bardzo spójna opowieść. Natomiast pani Valentina Magaletti to perkusistka włoska, improwizatorka przede wszystkim. No te bębny najczęściej brzmią jak są bardzo przefiltrowane, no ciekawe, jest to rzeczywiście ciekawe, ten rytm jest bardzo połamany, zresztą pani słynie z takiego niezwykłego, otwartego podejścia do rytmu. Dzisiaj mieszka w Londynie. No i tak się porusza między różnymi scenami, między właśnie free jazzem, psychodelią, a eksperymentalną elektroniką, bo współpracowała między innymi z Tomem Yorkiem, Floating Points, Vanishing Twin, przepraszam, Holy Tongue i Moin. Chyba tylko Moina nie było w naszej
0: był
1: audycji. Też był?
0: Tak, tak.
1: No właśnie, no to proszę bardzo. Seismo, bardzo udana, bardzo ciekawa płyta.

0: No i jak ładnie?
1: Pięknie.
0: Się popsuło, a później było pięknie, a później
1: mam nadzieję, się popsuło. Że nie zepsuję tego klimaciku utworem, który za chwilę zaprezentuję. To jest stosunkowo nowa płyta. Przepięknie wydana. Wydawnictwo w dodatku limitowane z fajną okładką wykonaną przez Aoi Hubekono. No, opisana jako podróż między ambientem, jazzem, breakbeatem i tak dalej. Płyta, która pewnie pojawi się, chyba się nawet już pojawił jakiś fragmencik w Higienie. Nagrało ją dwóch elektroników. Pan Gak Sato, który gra na syntezatorze, programuje. I na tereminie. Ten teremin to mnie zafrapował troszkę, gdyż też nabyliśmy w zespole w instrument taki magiczny, co to rękami się porusza i się wydobywają różne nieziemskie dźwięki przypominające śpiewy wielorybów na przykład. W utworze, który za chwilę zaprezentuję, tytułem Godzilla Blues, ten teremin się pojawi. Drugi pan to Tadahiko Yokogawa, grający na skrzypkach, no i na syntezatorze programujący. Bardzo moim zdaniem interesująca, ciekawa, ładna płyta, tytuł płyty Renga.

0: No pięknie.
1: Ładnie.
0: Pięknie to, było, to brzmi. No.
1: Jednak ta Japonia to jest dopiero...
0: Japonia to jest dopiero taka japońska, nie?
1: Tak, tak, ale jeszcze no, do przekopania, bo tam tak. Tych elektroniki od czasów jeszcze jak Ruichi Sakamoto grał w zespole, ojej, jak się ten zespół nazywał.
0: Coś ale już nie pamiętam, trzyosobowy. Tak popuszczałem jakieś tak tego słynnego.
1: To tam się dużo wydarzyło ciekawego. No.
0: Poza tym fajnie, że oni to wszystko łączą z jakąś tradycją, z jakimiś swoimi haiku, z jakąś poezją, z jakimś, to jest wszystko mocno... dość fajnie przemyślane. Zresztą tej Japonii dużo się u nas pojawia i w higienie, i w elektronice. Myślę, że to bardzo ciekawy.
1: No ja dzisiaj też opowiadam przy okazji Beltrana, Tamtam Dialectic, o takich powrotach, albo o producentach, na których płyty trzeba było czekać długo. Mm-hmm. Nie mam singla Boards of Canada, ale też czekam na całą płytę, już niedługo. A powrócił też po 8 latach Martin, producent związany z taką sceną z pogranicza, nie wiem, elektroniki, broken beatu i w sumie muzyki jazzowej. I ta nowa płyta Music for Existing chyba. To właśnie niedawno się pojawiło, już nakładem własnej wytwórni 3024. Martin, podobnie jak Absemi, pochodzi z Holandii. No, wcześniej właściwie był mi znany jako taki też producent dubstepowy bardzo. Więc tak się zdziwiłem, że jest w sumie Holendrem. Myślałem, że jest Brytyjczykiem. Music for Exciting to jest też jest płytą bardzo perkusyjną i sporo gości się pojawia, bo chociażby Tuval Timothy, Lucinda Chow, reszty nie kojarzę, ale Mark Cisneros, Musa Okwonga. No dobrze, proszę, bo wydaje mi się, że to się ładnie wszystko tutaj w taką jakąś jedną opowieść układa nam dzisiejsza audycja brzmieniowo i takie to są w sumie elektroniczne snuje. Martin, When the Sleeper Wakes, taki utwór z ostatniej, najnowszej płyty pod tytułem Music for Existing.

0: No piękne takie snuje.
1: Tak, troszkę... właśnie, Scalpel, Cinemati, tak, czyli ten tak. Początek Ninja Tune. No to miła była muzyka. Właściwie ona się nie przestała w pewnym momencie rozwijać, więc ta...
0: No i płyta... tak zeszła do takiej klubowej formułki w zasadzie, ta. Nie? Takiej momentami powtarzalnej dosyć.
1: Dlatego tak mi dużo przyjemności zrobiła płyta. Martina, Music for Existing.
0: No, utwór, który chyba państwu już prezentowaliśmy, albo ty, albo ja, ale to jest fajne. Nightmares of Wax związani z Warpem. Utwór, zdaje się, zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku. Tytuł Bang Bean. I tam wziął udział Yasin Bey, czyli Mos Def. No i tak, żeby w tej chwili takie nieco żywsze się pieśni pojawią. A ten utwór bardzo ładny, moim skromnym zdaniem, więc bardzo proszę.

0: No bardzo fajne. A jeszcze pan Fiszu mi powiedział, że pan Mozdew sam te ptaszki naśladuje. Tak. Robi wszystkie te takie fiu, fiu, fiu, fajne.
1: Tak. No dobra, to czas, bo oczywiście...
0: Ożywić.
1: No nie, ja jeszcze właśnie nie ożywiam tak do końca. Może za chwilkę będę... Tak, za chwilkę będę.
0: No za chwilkę to już będzie...
1: No tak szybciutko. Nie, bardziej chodziło mi o czas, o płytę, która dla mnie jest bardzo istotna i ważna. Nie jest to najnowsza płyta, ale przypomniałem sobie ostatnio, bo dorwałem ją na winylu. Nie ma reedycji, a miałem ją tylko w wersji kompaktowej. To są takie słynne, no dla mojego pokolenia na pewno też słynne remiksy jazzanowy. Przypomnę, że to był taki kolektyw DJ-sko-producencki, który ogromną rolę w takim brzmieniu, gdzie muzyka, wszystko jedno, czy to broken, czy to breakbeats, czy tak, tutaj w tym przypadku nawet two-step, znaczy nie w tym, nie, to w innym, ale też jest J. Cole. Taka cała bardzo, taka fuzja przeróżnych gatunków, natomiast ta płyta do dzisiaj brzmi wybitnie i no, uważam, że jest jedną z najciekawszych płyt takich tanecznych z lat 90. Tak, Compost Records chyba już nie ma tych, a chociaż był jakiś powrót, ja bo wiem, wcześniej właśnie. Był też Sonar Collective, ważny taki label, gdzie jazzanowa właśnie się pojawiała. Nie wiem, co z Compostem się dzieje dzisiaj. No dobra, ale wybrałem akurat Urszulę Racker w remiksie jazzanowy, żeby był jakiś taki głos, pierwszy głos ludzki ode mnie opowiadany. Natomiast polecam całość, jeżeli ktoś nie zna. Jazzanowa, remiks 97-2000. No i opowiadająca taka poetka, pani, która wprowadzała w pojęcie, na pewno w latach 90. Czym jest spoken word, współpracowała także z zespołem The Roots. Proszę bardzo.

you for so long. I must have you.

Nie.

0: Fajne to było.
1: Fajne, fajne.
0: No to teraz będzie żywo. I to dość zaskakująco, mianowicie elektronika z Meksyka. Znaczy powinno być oczywiście Meksyku, ale jak już teraz zarapowałeś, to ja sobie też potrafię przecież. Camilo Lara. To jest DJ elektronik z Meksyku i no to jest zupełna nowka sztuka. Nie wiem, kiedy płyta wyjdzie, jeszcze jej nie ma. Pojawiły się dwa single, w których udział wzięli, proszę sobie wyobrazić, Meridian Brothers, nasz ulubiony, dawno już nieobecny zespół w naszych audycjach. I Beck w tym utworze też się pojawił, w utworze, który za chwilę Państwo usłyszycie, a nosi tytuł Ritmo Babilonia.

0: No i super się ta płyta zapowiada i ten Beck tam się zaplątał. Nie przewidywałem kiedy.
1: A, to cała płyta ma być jakaś.
0: Tak, tak, cała płyta. No to są.
1: Ale jaką? Marygen, czy jak?
0: Nie, to jest płyta jako Mexican Institute of Sound, bo tak się pan nazywa. I Meridian Brothers razem w sumie we wszystkich utworach są. I to fajne, bo przecież myśmy z tymi Meridianami zaczynali wieki temu całe, a tu się nagle to towarzystwo powiększyło. Chciałem państwu powiedzieć, że niewykluczone, że ostatni utwór za chwilę usłyszymy. W związku z tym na wszelki wypadek się pożegnamy, gdyż w przyszłym tygodniu będzie higiena. Bardzo serdecznie zapraszam, bo będzie fantastyczna. Troszkę tych płyt nakupowaliśmy i będzie się jej na pewno świetnie słuchało. Tak, niech zerknę. Ach, będą same cudeńka i pan Alabaster będzie znowu. I będzie fajnie. No i tyle. I że dzisiaj był z nami pan Rafał Lewandowski i zmieniał te płytki i obroty w tych płytkach i się udało trafić tam, że miały być szybkie, tam były szybkie, a nie, że wolne tam, gdzie miały być wolne, a teraz ty coś powiedz.
1: A ja mam taki singielek bardzo,
0: bardzo ładny.
1: On jest.
0: Ale fajny, fajny rzeczywiście. No. Biało-czerny taki.
1: Taki. I jest taki. To producent Mala. No myślę, że fanom dubstepu bardzo, bardzo znana postać, bo kiedyś współzałożyciel Digital Mystics. No, a później wydał bardzo ciekawą dla Brunswick Records Mala in Cuba. Bardzo ciekawą płytę. A to jest jakiś taki singiel też, gdzie taki brudny dosyć dubstep czy bass, czy... A nie wiadomo jak to. Bardzo brytyjskie w każdym razie i Magugu tutaj bardzo niskim, fajnym głosem opowie, co mu się przydarzyło w życiu ostatnio ciekawego. Do usłyszenia za tydzień. A za tydzień co będzie? Nie wiadomo.
0: No higiena, przecież przed chwilą już mówiłem. No przecież jak tak można, ja coś mówię. Przecież w końcu... Przecież no mam coś do powiedzenia, a ty nawet nie wiesz, co ja mówię, no. Przecież to tak się nie może odbywać.
1: Włączyłem dobranoc się z państwem. Sobie na słuchawkach tego.
0: No więc na właśnie.
1: A Rafał pomagał nam i za tydzień rzeczywiście już higiena, kurczę, no, szybko higiena. Mi ten maj jakoś tak szybciutko przeleciał.
0: Dobranoc.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topoliński. Zapraszam. Na początek Kijów. Partnerstwo, odporność, gotowość. To hasło czwartego Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów z udziałem przedstawicieli ponad 20 państw. Prezydent Ukrainy dziękował sojusznikom za okazywane wsparcie. Wołodymyr Zełenski ostrzegł: rosyjskie szaleństwo nie osłabło.
3: Znów
2: grożą nam atakami, znów nie chcą prawdziwej dyplomacji. Próbują jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i grożą państwom bałtyckim, Finlandii, Mołdawii i Polsce. Polskę reprezentowała w Kijowie szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej. Jak zaznaczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, na Ukrainie działa 6 tysięcy polskich firm, w tym 700 powstałych po rozpoczęciu szerokiej inwazji Rosji na Ukrainę. Dodam, że miasto Gdańsk otrzymało tytuł miasta ratownika. To wyróżnienie przyznają władze Ukrainy za pomoc okazywaną w trakcie wojny. W czerwcu w Gdańsku międzynarodowe forum poświęcone odbudowie Ukrainy. Przenosimy się do Wilna. Przewodnicząca Komisji Europejskiej rozmawiała tam z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Do spotkania doszło w związku z rosyjskimi atakami hybrydowymi. Pilnie potrzebujemy wzmocnienia europejskiej inicjatywy obrony przed dronami, uważa przywódca Litwy Gitanas Nausėda. Incydenty ostatnich tygodni wyraźnie pokazały, że Europa nie może dłużej zwlekać z reakcją na nowe rodzaje zagrożeń. Potrzebujemy nowoczesnych systemów przechwytywania dronów i ścisłej koordynacji regionalnej. Zdaniem Ursuli von der Leyen, obrona wschodniej granicy Unii musi być filarem europejskiej architektury bezpieczeństwa. W tym serwisie sporo tematów związanych z Europą, za chwilę sprawy zagraniczne i światowe w audycji Punkt Widzenia. Na koniec jeszcze Bruksela. Ministrowie do spraw europejskich rozmawiali o nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej na lata 28-34. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydało 16 państw wspólnoty, mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
4: Prawie 2/3 unijnych państw przedstawia wizję unijnego budżetu dla całej Europy. To nie jest wizja budżetu tylko i wyłącznie dla tych państw, które korzystają ze wspólnej polityki rolnej, czy z polityki spójności. W tej deklaracji mówimy też o Europejskim Funduszu Konkurencyjności, jak on powinien wyglądać. Mówimy o zasobach własnych unijnego budżetu, czy o pomysłach na wspólne pożyczanie pieniędzy.
2: Kierujący pracami Unii Europejskiej Cypr chce w czerwcu przedstawić nową wersję projektu budżetu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 26 maja 26 roku. Tak ładnie, symetrycznie, ale ci, którzy nie pamiętali, że dziś Dzień Matki, chociaż ze wszystkich publikatorów te informacje płynęły, więc chyba wszyscy pamiętali, ale gdyby ktoś, to jeszcze proszę zadzwonić do mamy z życzeniami. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dzisiaj w punkcie widzenia skupimy się na Bliskim Wschodzie, jakoś tak się ułożyło i żeby było jeszcze, trudno powiedzieć, że zabawnie, ale tak jakoś dokomponowało się nam do tych tematów bliskowschodnich to, że dzisiaj rano zaatakowane zostały pozycje w Iranie przez Amerykanów, ale podobno to w samoobronie było, tak przynajmniej przeczytałam. I chodziło o te statki, które zrzucają miny, więc tak się Amerykanie bronili. No i z rzeczy ważnych, o których dzisiaj nie porozmawiamy, no bo to jest tak, że we wtorek rano różne rzeczy się ostatnio dzieją, no to Rosjanie zapowiedzieli Białemu Domowi, że będą teraz bardziej i intensywniej i właściwie bez przerwy atakowali Kijów. No bardzo to pięknie, że Amerykanów o tym uprzedzili. Na szczęście dowiedzieliśmy się o tym wszyscy. No dobrze, proszę Państwa. To przejdźmy do naszych tematów. Na początek, proszę Państwa, Izrael. I to wcale nie dlatego, że Izrael prowadzi działania wojenne na terenie Libanu. Oczywiście obronne, nie wojenne. Gdzież ja bym śmiała powiedzieć, że wojenne. Ale wewnętrzne sprawy Izraela zainteresowały mnie mocno, ponieważ, proszę Państwa, okazało się, że doszło do samorozwiązania Knesetu po tym, jak te partie takie bardzo prawicowe, właściwie powiedziałabym, że religijne, dowiedziawszy się od premiera Netanyahu, że nie ma szans na to, żeby uchwalić ustawę, które zwalniają tych właśnie religijnych bardzo Izraelczyków od służby wojskowej, to ta ustawa raczej nie przejdzie. Nie, należy się liczyć z tym, że ci ludzie do wojska pójdą, bo owszem, na początku, kiedy Izrael się tworzył, to było takich osób niewiele, no i pozwolono im zamiast wstępować do armii, no to modlić się i kontemplować księgę. Natomiast teraz to jest kilkaset tysięcy osób, no i w efekcie buntują się ci, którzy są normalnie poborowymi, trafiają na wojnę albo trafiają po prostu do wojska, no i się denerwują, że niektórzy zamiast walczyć, to modlą się i czytają księgę. W związku z tym raczej szans na to, żeby taka ustawa zwalniająca ze służby wojskowej ortodoksów została przyjęta, no i w związku z tym oni postanowili, że dłużej w koalicji nie będą. No i wydawałoby się, że samo rozwiązanie Knesetu oznacza po prostu wcześniejsze wybory, upadek koalicji, być może upadek rządu. No ale w Izraelu nie jest to tak proste i to wszystko, mam nadzieję, wytłumaczy nam pan Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To jak to jest? Bo normalnie jak parlament mówi, samo rozwiązujemy się, no to jest jakiś przepis konstytucyjny, który mówi, no dobra, to skoro doszło do samorozwiązania, no to należy w ciągu iluś tam dni przeprowadzić wybory, powołać nowy rząd po tym, jak już wybory zostaną przeprowadzone i to wszystko tak funkcjonuje. W Izraelu to nie do końca jest takie proste, to po pierwsze, a po drugie, no jednak ten kraj bierze udział w działaniach wojennych, więc pytanie, czy to tak po prostu łatwo jest zmienić rząd i parlament podczas wojny?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to samo rozwiązanie Knesetu jest być może mniejszym newsem, mówiąc potocznie, niż mogłoby się wydawać, bo wybory w Izraelu i tak by się odbyły jesienią tego roku. One
0: w październiku jakoś chyba miałyby być, czy
1: otóż,
0: w listopadzie.
1: Otóż właśnie, zgodnie ze wszystkimi ustawowymi wyznacznikami musiałyby się odbyć do końca października, więc no teraz po tym głosowaniu w Knesecie one się mogą odbyć troszeczkę wcześniej. Ale to nie będzie jakaś radykalna różnica, no bo czy to będzie wrzesień, czy koniec października, no to zgódźmy się, że ta różnica nie jest jakoś ogromna.
0: I problemu z tym nie ma dużego.
1: Daty jeszcze nie znamy, ponieważ data musi zostać ustalona w komisjach parlamentarnych i to się jeszcze nie wydarzyło, zapewne wydarzy się niedługo. Natomiast oczywiście większą niewiadomą niż termin wyborów jest to, jak te wybory przebiegną i czy w ogóle będzie jakakolwiek większość parlamentarna. Bo z tym, jak wiadomo, w Izraelu bywają zasadnicze problemy. Teraz akurat mieliśmy tak naprawdę dosyć nadzwyczajną sytuację, kiedy mieliśmy właśnie pełną 4-letnią kadencję Knesetu od końca 22 roku do 26, ale to jest raczej ewenement niż zasada, ponieważ zasadą są po pierwsze skrócone kadencje i przedterminowe wybory, a po drugie zasadą są też chroniczne problemy z większością parlamentarną.
0: Tak jest.
1: Powtarzane seryjnie wybory, które takiej większości nie wyłaniają. To, czy teraz się taką większość uda wyłonić, no jest pod dużym znakiem zapytania. To wynika z jakby konstrukcji sceny politycznej w Izraelu, która w odróżnieniu od państw takich może nam bliższych, gdzie scena polityczna się składa z dwóch podmiotów zasadniczo, czyli koalicji rządowej i opozycji, to tam się składa z trzech podmiotów, to znaczy koalicji rządowej, opozycji i partii arabskich, które niezależnie od tego, jakie reprezentują poglądy polityczne, to są jakby podmiotem osobnym, ponieważ żydowska większość nie uznaje ich za takich samych uczestników gry politycznej jak partie żydowskie. W związku z tym,
0: przepraszam, że wejdę w słowo, oni nigdy nie wchodzą w koalicję, te partie arabskie?
1: Mieliśmy jeden taki przypadek między rokiem 21 a 22, kiedy powstała taka bardzo, bardzo, bardzo szeroka koalicja po to, żeby odsunąć Benjamina Netanyahu od władzy.
0: I wówczas z Jairem Lapidem na czele.
1: Otóż właśnie. I wówczas jedna taka niewielka partia arabska zgodziła się poprzeć koalicję, a z kolei koalicja zechciała ją przyjąć, bo to też nie jest takie oczywiste, o czym zaraz możemy porozmawiać. I wówczas głosami tej partii arabskiej, rzeczywiście czterema, udało się osiągnąć większość parlamentarną. Ona weszła do koalicji, ale nie dostała żadnych tek ministerialnych, bo to jednak dla żydowskiej większości byłoby już za dużo mieć arabskiego ministra wyłonionego z list partii arabskiej. W związku z tym ona wspierała rząd, ale nie miała żadnych tek ministerialnych, dostawała za to na przykład fundusze na ważne dla siebie sprawy, sprawy ważne dla społeczności arabskiej czy palestyńskiej w Izraelu. Pytanie, czy taki scenariusz może pojawić się teraz, jest tak naprawdę kluczowe dla tych wyborów, ponieważ dużym prawdopodobieństwem ani blok rządowy, ani blok opozycyjny złożony wyłącznie z partii żydowskich nie będzie miał minimalnej nawet większości. I to, czy partie arabskie, czy któraś z partii arabskich po pierwsze będzie chciała, a po drugie dostanie taką propozycję, żeby utworzyć większość, jest tak naprawdę najważniejszym pytaniem tych wyborów.
0: No jeszcze jest tak, że te lewicowe partie też są dosyć mocno rozdrobnione i pytanie, czy one będą chciały ze sobą też współpracować.
1: Lewicowe partie w Izraelu to jest trudna sprawa. Ich nie ma tak naprawdę, można w ogóle rozmawiać o tym, czym jest lewica w Izraelu i czy takowa istnieje. Natomiast akurat to, co się w Izraelu uznaje za lewicę, w tym akurat przypadku występuje pod jednym szyldem. Taki jest blok, na czele którego stoi były generał Jair Golan i on jest, akurat w tym przypadku ewentualny brak jedności wśród Izraelu izraelskiej lewicy nie jest problemem. Natomiast no nawet przy konsolidacji tych głosów opozycyjnych, ale obejmujących wyłącznie partie opozycyjne żydowskie, no to w dalszym ciągu może się okazać, że one dostaną na przykład łącznie głosów 57 w Knesecie, a potrzebnych jest 61. I tak naprawdę od wielu już lat ta arytmetyka parlamentarna, czyli liczenie do 61, jest niezwykle mozolnym zadaniem w warunkach izraelskich i bardzo często się nie udaje, bo brakuje jednego głosu, bo brakuje dwóch albo trzech. I jeżeli sobie przypomnimy tę sytuację, którą mieliśmy między rokiem 2019 a 2022, kiedy te wybory były powtarzane pięciokrotnie chyba, no to za każdym razem się okazywało, że właśnie komuś brakuje jednego głosu, dwóch głosów i albo w ogóle nie powstawała żadna koalicja, albo powstawała jakaś, która się natychmiast rozpadała. I no, ta obecna sytuacja polityczna pod tym względem jest podobna. No to wynika właśnie z tej specyfiki izraelskiej sceny politycznej, że partie arabskie, które dostają zazwyczaj w 120-mandatowym Knesecie około 10 głosów, są jakby osobną kategorią, są tak naprawdę toksyczne pod wieloma względami dla partii żydowskich. Utworzenie koalicji, zwłaszcza teraz z poparciem partii arabskiej, no będzie bardzo dużym wyzwaniem dla opozycji, nawet jeżeli miałoby się okazać, że to są dokładnie te głosy, których brakuje do większości. I myślę, że to jest coś, co strona rządowa z kolei będzie bardzo eksploatować w kampanii. Tak? Znaczy będzie zarzucać oponentom, że oni są gotowi rozmawiać z Arabami, że oni są gotowi wejść w koalicję z Arabami, że w związku z tym paktują, nie wiem, z terrorystami, albo że nie są dostatecznie lojalni wobec państwa, nie są prawdziwymi patriotami i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to będzie jeden z głównych wątków tej kampanii wyborczej. No i to jest właśnie coś, z czego sobie trzeba zdawać sprawę, tak, że niby no to są partie reprezentujące obywateli Izraela i partie, które mają bardzo różne poglądy. Mówię teraz o partiach arabskich, bo to są i partie lewicowe, i partie konserwatywno-religijne, i partie takie, powiedziałbym, narodowe arabskie, które domagają się tego, żeby Izrael był jednak państwem wszystkich swoich obywateli i ta mniejszość arabska miała taki sam dostęp do możliwości, powiedzmy, odniesienia sukcesu w tym państwie i uczestniczenia w jego życiu, co mniejszość żydowska. Więc te partie są bardzo różne. To ich arabskość nie definiuje ich poglądów politycznych. Natomiast mimo tych różnic, mimo tego, że one są tak wewnętrznie zróżnicowane, to ich arabskość z punktu widzenia żydowskiej większości jest ich cechą konstytutywną, najważniejszą, i to rozstrzyga o tym, czy oni są potencjalnie dopuszczalnym, czy też niedopuszczalnym partnerem politycznym.
0: Ja muszę powiedzieć, że jak przyglądam się tym sondażom, które w Izraelu zostały ostatnio zrobione, no to jestem dosyć zaskoczona, że mimo, że no, Izraelczycy niekoniecznie chcą głosować na Netanyahu, no to jednak jego partia tak naprawdę może zdobyć niewiele mniej głosów niż partie lewicowe, bo mowa jest o tym, że ta obecna koalicja może liczyć na 51 głosów. No to 51 i 57, 59, no to nie jest jakoś tak strasznie dużo.
1: To nie jest dużo, ale też ja tu muszę jedną może taki niuans wprowadzić, że te partie opozycyjne, one nie za bardzo są lewicowe.
0: No tak, bo tam jest ta partia, czyli człowieka, który wyszedł z Likudu, tak? Także rzeczywiście...
1: No ta izraelska scena polityczna to jest tak naprawdę 1500 odcieni prawicy, od takich tych partii ultraortodoksyjnych, religijnych, poprzez partie nacjonalistyczno-religijne, poprzez partie nacjonalistyczno-świeckie, różnych odcieni, poprzez partie centroprawicowe, ale tak naprawdę to prawica w różnych swoich odcieniach absolutnie dominuje izraelską scenę polityczną, zarówno no, po tej stronie rządowej, no to oczywiście samo się przez się rozumie. Natomiast powiedziałbym, że ta strona opozycyjna to też w ogromnej części są różne odcienie prawicy. Bardziej jastrzębiej, mniej jastrzębiej, bardziej centrowej, bardziej, nie wiem, powiedzmy takiej twardej, zdecydowanej, ale to, co nazwalibyśmy izraelską lewicą, stanowi, powiedziałbym, w porywach do 25% tego, co tych sił opozycyjnych, które ewentualnie mogłyby przejąć w Izraelu władzę. Więc podział prawica-lewica jakby jest niezależny od podziału na rząd i opozycję.
0: Na zwolenników Netanyahu i przeciwników Netanyahu.
1: Tak, tak, tak. Znaczy myślę, że bardzo wiele osób po tej stronie opozycyjnej tak naprawdę życzyłoby sobie kontynuacji tej polityki minus Netanyahu jako osoba. Tak? Znaczy on sam jest niezwykle polaryzujący, jak wiemy, ciążą nad nim zarzuty korupcyjne, toczą się przeciwko niemu procesy karne, one się toczą bardzo wolno, ale jednak się toczą. No poza tym można mieć dosyć jego jako osoby, jako no, człowieka, który tak mocno izraelską scenę polityczną zdominował w ostatnim, no właściwie już dwudziestoleciu. Natomiast niekoniecznie być przeciwnym głównym kierunkom jego polityki. Myślę, że to jest na przykład cechuje tego już wspomnianego przez panią Naftalego Bennetta, czyli polityka, który przez chwilę był już premierem Izraela, że to jest tak naprawdę, mówiąc publicystycznie, Netanyahu między minus błędy i wypaczenia. Tak? Znaczy człowiek młodszy, człowiek osobiście mniej skompromitowany, powiedziałbym troszkę bardziej może pragmatyczny, bez ciążących nad nim zarzutów korupcyjnych, natomiast to nie jest polityk, który w jakiś radykalnie inny sposób myśli o izraelskiej polityce, o kierunkach polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, o stosunku do kwestii palestyńskiej. Tam nie ma, to nie jest przepaść, to nie jest radykalna różnica. To jest w dużej mierze różnica personalna i różnica tycząca się rzeczy takich głęboko wewnątrz izraelskich, tak? To znaczy właśnie kwestia, nie wiem, czy ludność, mężczyźni ultraortodoksyjni powinni służyć w wojsku, czy nie powinni. No więc zakładam, że Naftali Bennett, jakkolwiek sam jest religijną osobą, pewnie byłby skłonny rozmawiać o tym, żeby jednak jakiś rodzaj regulacji tutaj przyjąć. W odróżnieniu od Netanyahu, no, który będąc zakładnikiem partii ultraortodoksyjnych, nigdy z pewnością tego nie by się na to nie zgodził. Natomiast to nie są głębokie różnice polityczne w tych sprawach, które dla nas jako zewnętrznych obserwatorów mogą być istotne, tak? No bo dla nas istotna jest głównie polityka zagraniczna, kwestia no, tego, czy Izrael prowadzi wojnę, czy nie prowadzi wojny, jak się zachowuje jego wojsko w Gazie, czy jest szansa na uregulowanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. No to są głównie te rzeczy, które dla zewnętrznych obserwatorów są istotne, a nie na przykład to czy w Izraelu istnieje cywilny ślub i cywilny rozwód, no bo to jest kolejny taki wielki temat. Obecnie nie istnieje, oczywiście ta świecka część społeczeństwa by chciała zmiany tego stanu, natomiast to niekoniecznie jest istotne dla nas, no, a to tego typu różnic dotyczą największe, powiedziałbym, wewnętrzne podziały polityczne.
0: To, co pan powiedział, muszę powiedzieć, że jest ciekawe, to znaczy tam nie ma rozwodów takich sądowych, tylko trzeba iść do rabina, żeby się rozwieść?
1: Tak, przedstawiciel każdej grupy wyznaniowej, niezależnie od tego, czy jest to przynależność wynikająca z rzeczywistej religijności, czy tylko nominalna, zawiera związek małżeński i potem go ewentualnie rozwiązuje wyłącznie w ramach tych no, prawa religijnego, a nie prawa cywilnego. I to dotyczy zarówno Żydów, jak i muzułmanów, jak i chrześcijan. To jest w linii prostej pozostałość tak naprawdę jeszcze systemu osmańskiego, który tam istniał i w ramach którego no, każda grupa religijna na tym przynajmniej poziomie sama regulowała życie swojej wspólnoty. To jest system, który potem został utrzymany przez Brytyjczyków, kiedy Palestyna znajdowała się pod mandatem i administracją brytyjską, a potem utrzymał to także Izrael.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tych partiach arabskich. One są w parlamencie dlatego, że tak zdecydowano przy tworzeniu Izraela i to było narzucone na przykład przez no, dawnych kolonialistów, czy to jest wynik no, po prostu wymieszania społeczeństwa izraelskiego i tych Arabów, którzy w Izraelu żyją?
1: Nie no, w Izraelu około 20% ludności to są Arabowie. Mm-hmm. Mówimy Arabowie, ale tak naprawdę ich identyfikacja jest różna i znaczna ich część uważa się po prostu za palestyńską mniejszość narodową w Izraelu. To jest ważne, żeby to podkreślić. Izrael, czy strona izraelska, taka oficjalna, lubi mówić o izraelskich Arabach, żeby jakby trochę rozmyć ten ich związek z Palestyńczykami mieszkającymi na zachodnim brzegu czy w Gazie. Natomiast no, znaczna część tych ludzi, których to dotyczy, mówi o sobie jako po prostu Palestyńczykach, obywatelach Izraela. To jest może ważny dodatek. No i Izrael, jakkolwiek jest, powiedziałbym, problematyczna jest demokracja izraelska, a w każdym razie bardzo specyficzna, no to w tym zakresie rzeczywiście jest to demokracja, że obywatele, także obywatele narodowości palestyńskiej czy arabskiej, mogą tworzyć partie polityczne i te partie mogą startować do parlamentu i mogą, jeśli przekroczą próg, obejmować mandaty. No, problem zaczyna się tam, gdzie się okazuje, że jakkolwiek są to demokratycznie wybrani reprezentanci części izraelskiego społeczeństwa, no to są traktowani, jakby byli partiami z definicji podejrzanymi, jakby takimi mniej prawomocnymi, których miejsce, obecność w izraelskim parlamencie jest często przez prawicę zwłaszcza kwestionowana. Mówi się o tym, że im można na przykład odbierać mandaty, czy należałoby im odbierać mandaty i tak dalej, i tak dalej. Więc tam nie ma, powiedziałbym, jakichś takich bardzo wyraźnych ograniczeń prawnych, jeżeli chodzi o tworzenie partii przez obywateli narodowości arabskiej i przez start tych partii w wyborach. Natomiast oni, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, nie są potem traktowani jak równoprawni uczestnicy życia politycznego, gry politycznej i to absolutnie niezależnie od tego, kim ci ludzie są personalnie, jakie programy te partie mają, czy są lojalne wobec państwa, czy też nie są lojalne wobec państwa. Sama ich arabskość sprawia, że są z definicji jakby nomen omen trefni, tak? To znaczy nie są takimi samymi siłami politycznymi jak wszystkie inne. I to stanowi bardzo duże wyzwanie dla sił opozycyjnych, tych już mówię teraz o żydowskich, ponieważ one z jednej strony najprawdopodobniej będą potrzebowały głosów arabskich, żeby uzyskać większość, a z drugiej strony poparcie partii arabskich będzie politycznie niesłychanie toksyczne w oczach ich własnego elektoratu. W związku z tym wysoce prawdopodobny jest taki scenariusz, że te partie nie wejdą formalnie do koalicji, natomiast zostanie zawarta jakaś ugoda polegająca na tym, że one będą popierać ten rząd z zewnątrz, albo nie wiem, wstrzymają się od głosu w czasie głosowania, albo no, zostanie zastosowany jakiś taki sposób, żeby uzyskać, mieć większość w czasie głosowania wotum zaufania dla rządu, ale bez formalnego wchodzenia tych partii do koalicji, bez konieczności udzielania im, czy udostępniania im miejsc w rządzie i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli tak to będzie wyglądało. Właśnie tak spojrzałam, wie pan, na Wikipedię i okazuje się, że w 2019 roku samo rozwiązanie Knesetu nastąpiło 29 maja, wybory były 17 września i tak sobie pomyślałam, że mniej więcej w tym samym czasie w roku się rząd w Izraelu rozpadają i wybory wcześniejsze się muszą odbyć. Także tak to wyglądało. Bardzo dziękuję. Pan Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na chwilę przerwy muzycznej, ale zostaniemy w tym samym rejonie, to znaczy porozmawiamy o tym, co się dzieje z opozycją w Turcji i porozmawiamy no, jednocześnie o Azerbejdżanie, bo tam następują bardzo podobne działania i ruchy. W Azerbejdżanie chyba są nawet bardziej zaawansowane niż w Turcji, no, ale generalnie wszystko to zmierza w kierunku autorytaryzmu.

0: widzenia.
1: A teraz naszym gościem jest pan dr Konrad Zasztoft z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór.
1: A porozmawiamy, proszę państwa, trochę o Turcji, a trochę o Azerbejdżanie. Przecież Turcja chyba nam zajmie więcej czasu. Tam się, no, przyzwyczailiśmy się właściwie do tego, że prezydent Erdogan dąży do jednowładztwa i właściwie jest bardzo na tej drodze daleko posunięty. Ale w ostatnim tygodniu, po pierwsze, Erdogan zamknął taki prywatny uniwersytet w Stambule, liberalny prywatny uniwersytet w Stambule. To jest jedna rzecz. No, druga rzecz, i to muszę przyznać, że jest dla mnie zadziwiające. Otóż policja w Ankarze wzięła szturmem siedzibę Republikańskiej Partii Ludowej. To jest taka partia, która jest jakby największym rywalem partii Erdogana. Ponieważ doszło do tego wydarzenia, dlatego że sąd uznał, że na czele tej partii stoi nie ta osoba, co trzeba. No i teraz poproszę pana o wyjaśnienie, o co w tym chodzi.
2: Tak, już wyjaśniam. To jest dosyć skomplikowane, ale postaram się w prostych słowach. No to jest, mówimy o największej opozycyjnej partii w Turcji, czyli Republikańskiej Partii Ludowej, tej partii, która swoją tradycję wywodzi jeszcze od partii Mustafy Kemala Paszy Atatürk'a, czyli świecka partia, która w ostatnich latach odnosiła pewne spore sukcesy, bo mimo że Turcją rządzi od 2002 roku islamistyczna partia prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana, no to tutaj ta Ludowa Partia Republikańska od dobrych kilku lat rządzi największymi miastami, czyli Stambułem, Ankarą, stolicą również Izmirem, to jest trzecie co do wielkości miasto. No i partia islamistyczna, prezydent Erdoğan stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby tę sytuację odwrócić i żeby przywrócić swoją władzę w tych dużych miastach. No i robi to władza takimi metodami, można powiedzieć, bez pardonu, tak? Czyli w zeszłym roku w marcu został aresztowany właśnie mer czy prezydent miasta Stambułu Ekrem İmamoğlu. Tutaj pod różnymi zarzutami związanymi z jakąś korupcją dotyczącą różnych kontraktów, które Urząd Miasta z różnymi firmami podpisywał. Również tam jest kwestia współpracy rzekomej İmamoğlu z terrorystami z kurdyjskiej partii, z partii pracujących Kurdystanu, więc cały szerokie spektrum różnych zarzutów, on cały czas przebywa w więzieniu.
1: Warto dodać, że wybory prezydenckie, w których İmamoğlu miał wystartować jako konkurent rzekomy, no właśnie nie wiadomo kogo, bo Erdoğan właściwie już nie może kandydować. No więc te wybory są dopiero w 2028 roku, ale przezornie już został zamknięty İmamoğlu w więzieniu w zeszłym roku.
2: Tak, a tyle, że problem dla partii władzy polega na tym, że ta największa partia opozycyjna, ona ma kilku popularnych polityków i tutaj ta lista się nie kończy na İmamoğlu, no bo również szef tej partii, Özgür Özel, jest również dosyć młodym, takim charyzmatycznym politykiem. No i w tej chwili to, co się wydarzyło w tym momencie, no to jest próba odsunięcia Özgür Özela od sterów partii, Ludowej Partii Republikańskiej, rzekomo pod pretekstem, że te trzy lata temu, kiedy odbywały się wewnątrzpartyjne wybory, doszło do jakiegoś kupowania głosów, jakichś nieprawidłowości i w związku z tym po tych trzech latach przywrócono na stanowisko szefa partii poprzedniego przewodniczącego tej partii, czyli Kemala Kılıçdaroğlu. No a Kılıçdaroğlu to jest taki polityk, który dał się poznać jako dość nieskuteczny, przegrał w wyborach prezydenckich z Erdoğanem, jest to starszy pan, który raczej miał karierę takiego technokraty, nie jest charyzmatyczny w przeciwieństwie do tego młodszego pokolenia polityków Republikańskiej Partii Ludowej. No oczywiście jest to sytuacja kuriozalna, kiedy rząd wtrąca się wewnętrzną sytuację w partii politycznej. No ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie z historii partii politycznych nawet w innych krajach, żeby coś takiego miało miejsce. W Turcji też nic takiego do tej pory nie miało miejsca, więc to jest to no niestety kolejny krok na drodze ograniczania demokracji.
1: Ale ja rozumiem, że to Kilidarolu poszedł sam do sądu, tak, z no, prośbą o interwencję, tak no, do mnie mówię. Czyli to sami opozycjoniści się podłożyli, mówiąc krótko.
2: Tak, z punktu widzenia, ale z punktu widzenia większości członków tej partii, jest to olbrzymia partia, która ma około 2 milionów członków, ta Ludowa Partia Republikańska, no to on jest po prostu w tej chwili postrzegany jako zdrajca, jako człowiek, który poszedł na kolaborację z władzą.
1: No tak, no mógł dokonać rozłamu w partii, a postanowił z nią walczyć przy pomocy sądu i, no i przy pomocy właśnie policji, ponieważ policja miała go wprowadzić do siedziby partii. I tam byli zwolennicy Ozela i, no i doszło do jakichś przepychanek. No po prostu rzeczywiście absolutnie nie bywała, bo policjanci byli oblewani wodą z jakichś szlauchów, pianą z gaśnic. Z kolei oni odpowiadali gazem łzawiącym i gumowymi kulami i jeszcze to wszystko działo się w jakiś zdaje się weekend, więc no w ogóle...
2: No to tu mówimy o ostatnich dniach, teraz tak, byłeś tak. Taki wiec w Izmirze, czyli to jest też to trzecie co do wielkości miasto, gdzie Özgür Özel wystąpił na tym wiecu, chociaż władze zabroniły przeprowadzenia tego wiecu, no i tutaj potraktowały też tych protestujących no, armatkami wodnymi i tym gazem pieprzowym. No i właśnie takie można zdjęcia w internecie zobaczyć, jak ten Özel cały mokry, ale jednak występuje na tym wiecu i przemawia do zwolenników.
1: Pytanie, co zrobi teraz Erdogan? No bo skoro doprowadził do zmiany konstytucji, która pozwoliła mu na kandydowanie na trzecią kadencję, on tę trzecią kadencję za chwilę kończy. I co, doprowadzi znowu do zmiany konstytucji, czy jednak ktoś go zastąpi? Tam mowa podobno była o którymś z jego synów.
2: Nie, znaczy tutaj jest furtka, żeby legalnie mógł zostać na kolejną kadencję.
1: A rozwiązać wcześniej chyba parlament, tak?
2: Dokładnie, jeśli parlament zostanie przed czasem rozwiązany, to jakby dochodzi do wyzerowania tych liczenia tych kadencji. Więc to jeszcze można spokojnie...
1: A to wtedy są następne trzy?
2: Wtedy będą dwie, z tego co pamiętam. Dwie.
1: Czyli jeszcze jest szansa, że generalnie razem będzie pięć.
2: Na koncie 3, ale to jakby ta była w innym systemie, jeszcze przed reformą.
1: Mm-hmm. Aha, czyli teraz miało być jeszcze 2, czyli 5, a to rozwiązanie parlamentu w Turcji jest takie proste?
2: No czy tutaj partia, znaczy to o tym decyduje sam prezydent, więc no to jest, nie jest to problem dla niego.
1: A czy w ogóle są jakieś... No, przesłuchy, no bo jak mówię, wybory powinny być prezydenckie za dwa lata. To czy są już jakieś podejrzenia, przesłuchy, jakieś analizy, z których wynika, że rzeczywiście Erdogan przygotowuje się do tego, żeby właśnie dokonać takiego manewru?
2: No ja myślę, że to jest bardzo możliwe. Nie wiem oczywiście, jak się rozwinie sytuacja, ale jest to bardzo możliwe. Trochę trudno mi sobie wyobrazić, że on odda ster rządu nawet komuś bardzo bliskiemu, czy tak właśnie z komuś z rodziny, bo takie są rzeczywiście też plotki. No to, co próbuje w tej chwili zrobić Erdoğan, to jest przeciągnąć na swoją stronę elektorat kurdyjski, który przez ostatnie kilka lat no, był, powiedzmy, traktowany bardzo źle przez niego, ponieważ trwały represje wobec polityków kurdyjskich. Natomiast od ponad roku trwa taki okres odwilży, więc teraz Erdoğan próbuje przyciągnąć do siebie tych wyborców kurdyjskich, a tutaj uderza w tych wyborców kemalistycznych, tak, czyli zwolenników Republikańskiej Partii Ludowej, no i oczywiście w samych liderów tej partii.
1: Mm-hmm. Erdogan ma już w tej chwili 72 lata, a w czasie kolejnych wyborów, jeżeli one będą w terminie, będzie miał lat 74. To trochę dużo już chyba jak na prezydenta, czy nie? Czy w Turcji ludzie są długowieczni i 74-latek to jest taki dzisiejszy 50-latek?
2: No to znaczy, trudno mi powiedzieć, jaki jest stan zdrowia prezydenta Erdoğana. Wiadomo, że miał swoje już tam problemy zdrowotne. Natomiast no, jak na razie trzyma się dosyć dobrze. No i zresztą no, na świecie też mamy takich starszych.
1: No tak, mamy starszych nawet.
2: Nie jednego.
1: Tak, ale ze szczególnym uwzględnieniem tego jednego. To jeszcze...
2: Na pewno jest dla niego wyzwaniem to, że właśnie ci liderzy partii, Republikańskiej Partii Ludowej, to są młodzi ludzie i no, zdecydowanie jakby mają więcej energii niż już Erdoğan.
1: No tak, ale jeszcze trzeba, jak rozumiem, trzeba mieć pieniądze na to, żeby prowadzić kampanię wyborczą i dostęp do mediów, a generalnie, jak rozumiem, wszystko jest w rękach Erdoğana, także i media, i to, że on... Zdaje się, że w ostatniej kampanii, jeżeli dobrze pamiętam, to on już na koniec rozdawał wprost ludziom pieniądze z kieszeni, wyjmował i im wręczał, więc rozumiem, że ma no, gigantyczną szansę na to, żeby jednak te wybory wygrać, bo jak się ma ster władzy.
2: No, wrócę do tego, że jednak w ostatnich ta opozycyjna partia wygrywała wybory w dużych miastach. No i po prostu to, no jeśli nawet nie ma dostępu do większości największych mediów, no to jeszcze pozostają takie sposoby, jak spotykanie się z wyborcami, jak organizowanie takich dużych, olbrzymich wieców, na które przychodzi bardzo dużo zwolenników tej partii, także no nie jest ta Republikańska Partia Ludowa w tej sytuacji, że już jest jej głos w ogóle niesłyszalny.
1: A czy my mamy pewność, że wszystkie do tej pory wybory w Turcji, te prezydenckie z udziałem Erdoğana, to one zostały policzone tak, jak powinny być policzone? Czy no, to znaczy, czy tam nie było fałszerstw?
2: No pewne wątpliwości już się w ostatnich latach pojawiały, ale no raczej tak, żeby kogoś przyłapano na gorącym uczynku, to tutaj nie mogę potwierdzić.
1: No dobra. No to w takim razie zostawmy na razie Turcję i porozmawiajmy chwilę o Azerbejdżanie. Tam sytuacja jest dużo mocniej zaostrzona, bo właściwie opozycja no, prawie nie istnieje. No ale jest taki lider prodemokratycznej opozycji, Ali Karimli, który od zeszłego roku jest w więzieniu. No właściwie to będzie tak pół roku w tej chwili, bo on w listopadzie do więzienia trafił. Zmarł mu ojciec, no i on nie został wypuszczony nawet na pogrzeb ojca, co normalnie w Azerbejdżanie no, taka praktyka istniała i generalnie więźniów na pogrzeby się wypuszczało. Karimli nie został wypuszczony i wręcz dowiedział się o śmierci swojego ojca 4 dni już po pogrzebie. Podobno, znaczy tak się władza tłumaczy, że no nie mogli go wysłać, bo był właśnie weekend, kiedy był ten pogrzeb, no i urzędy nie działały i po prostu nie dało się niczego załatwić. To rzeczywiście jest tak, że nic się nie dało załatwić, czy to jest tylko taka wymówka?
2: No podejrzewam, że wymówka, ale no oczywiście nie mam tutaj żadnej insiderskiej wiedzy, jakie tam były decyzje podejmowane. Natomiast no, praktyka aresztowań i wyroków sądowych i wobec opozycji, no to jest coś, co trwa już od dziesięcioleci w Azerbejdżanie, to jest kompletnie nic nowego, tej opozycji tam nie ma, bo jeżeli są nawet jakieś partie, które no formalnie są w parlamencie opozycyjne, no to jest taka koncesjonowana całkowicie opozycja. To nie jest tak jak w Turcji, gdzie mamy autentyczną, wielką, a nawet nie jedną opozycyjną partię, więc tutaj w ogóle ten system polityczny turecki i azerbejdżański, no jednak bym nie porównywał mimo tych wszystkich problemów w Turcji, to jeszcze ta demokracja tam no, istnieje, chociaż w bardzo ograniczonej formie w Azerbejdżanie. Tutaj nie ma żadnej konkurencyjności, jeśli chodzi o polityków. Tutaj jeśli chodzi o Azerbejdżan, to bym podkreślił to wydarzenie, jakim była zwycięska tak zwana druga wojna o Górski Karabach. Tak. I tutaj to, no mówię przede wszystkim o 2020 roku, kiedy Azerbejdżan odbił prawie całe terytorium, no ale potem w 2023 w trakcie jednodniowej właściwie operacji odbił resztę. I w efekcie wszyscy Ormianie z tego regionu
1: musieli
2: wyjechali do Armenii. No to był moment euforii w Azerbejdżanie. Ja tam miałem okazję być w tych latach, jeździć. I rzeczywiście wielu nawet ludzi myślących opozycyjnie no uznało, że to jednak ten prezydent Ilham Alijew to jest nasz bohater narodowy i tutaj no w zasadzie porzucili w ogóle jakiekolwiek myśli nawet o tym, żeby prowadzić jakąkolwiek opozycyjną działalność, krytykować prezydenta. Wielu rzeczywiście po prostu przeszło na stronę lojalnych jego zwolenników. No ale myślę, że ten efekt oczywiście on trwa przez kilka lat, no ale pewnie powoli będzie znikał i no i oczywiście problemy w Azerbejdżanie są. No wielu ludzi, jeśli chodzi o tą jakby jakąś tam elitę, no nie wiem, czy można ją nazwać polityczną, ale intelektualną, powiedzmy medialną, dziennikarską, po prostu oni są w jakimś stopniu no przekupieni przez władzę, ponieważ dostają jakieś zamówienia, zlecenia, czy pieniądze na jakieś inwestycje, czy na swoje jakieś projekty, jeśli to są jakieś pozarządowe organizacje, dostają te pieniądze od rządu i w zasadzie no, dosyć dobrze funkcjonują prywatnie. No i to też jakby dodatkowo jeszcze ich zniechęca do jakiegokolwiek protestu.
1: Panie doktorze, ja bym chciała pana zapytać tak ogólnie, ponieważ no, jak się patrzy na Kaukaz i okolice, no to właściwie tam niewiele jest państw, nawet nie wiem, czy jakieś są, jak się dobrze namyślić, które są rządzone w sposób demokratyczny. To jest jakaś przypadłość, że tak powiem, kulturowa? To jest pozostałość po rządach radzieckich? O co tu chodzi? Dlaczego w tym rejonie ciągnie ludzi do tego, żeby był jeden wódz i ten wódz decydował o tym, jak mają żyć ludzie, jak ma funkcjonować całe państwo?
2: No, ja bym tu jednak zniuansował ten obraz, bo przez wiele lat no, takim państwem demokratycznym w regionie była
1: Turcja.
2: Gruzja, no Turcja tak. Też.
1: Turcja też do przełomu wieków tak naprawdę.
2: No nie, właśnie jeszcze w pierwszej dekadzie, czy w pierwszych latach może tak to nazwijmy, rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, tej islamistycznej partii Erdoğana, no jakaś tam rzeczywiście była autentyczna walka polityczna między różnymi stronami sceny politycznej. No do niedawna jeszcze, tak mówię, no partia ta opozycyjna była w stanie zdobywać stanowisko merów, prezydentów miast, więc to tutaj z Turcją tak jednoznacznie bym nie mówił o totalnym końcu demokracji, aczkolwiek to, co się dzieje w ostatnich dwóch latach, no to już rzeczywiście zmierza w tę stronę. Bardzo to już jest zaawansowany proces ograniczania tej demokracji. Z kolei Kaukaz Południowy, no to są trzy państwa, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Azerbejdżan od początku rządów obecnego prezydenta Ilhama Alijewa, no nie ma tam w zasadzie nawet jakiejś namiastki demokracji, raczej to jest taka jakieś fasadowe partie, które tam udają opozycję, ale opozycją nie są.
1: A za jego ojca były jakieś partie opozycyjne? Tam była demokracja?
2: Były, no i w tym momencie, kiedy była zmiana władzy, no to rzeczywiście była tam dosyć popularna partia opozycyjna, która być może by nawet wygrała wybory, gdyby one były uczciwe, ale nie były. No ale jeszcze mamy Armenię, tak, która no właśnie paradoksalnie po 20 latach rządów Partii Republikańskiej, znowu podobna nazwa, ale tu mówię o Partii Republikańskiej Armenii, które to były rządy takie, no, był to taki autorytaryzm, ale dosyć miękki, powiedzmy, czyli no, bez jakiegoś prześladowania masowego opozycji. Te partie opozycyjne tam istniały, ale po prostu nie miały szansy nigdy wygrać wyborów, bo wybory były fałszowane. No ale od 2018, po tej tak zwanej aksamitnej rewolucji, doszedł do władzy Nikol Paszynian. No, Nikol Paszynian jest nadal moim zdaniem demokratycznym przywódcą i też deklarującym chęć zbliżenia czy integracji z Unią Europejską, z państwami Zachodu. No tutaj też ma pełne poparcie zresztą liderów zachodnich, zwłaszcza prezydenta Francji Emmanuela Macrona. No a w Gruzji to oczywiście ten kierunek w stronę autorytaryzmu to jest coś, co się wydarzyło bardzo szybko w ostatnich latach. Tak można powiedzieć, po 2022 roku to był taki proces, który się dział jednocześnie z wojną w Ukrainie, czyli w momencie tego ataku Putina na Ukrainę. Rządząca partia w Gruzji, Gruzińskie Marzenie, jej liderzy zaczęli właśnie tutaj no, mówić o tym, że Zachód chce zmusić Gruzję do otwarcia jakiegoś drugiego frontu, no, snuć jakieś takie teorie spiskowe.
1: Tak, straszyć, że w razie czego Rosja też ich zaatakuje, jak będą niegrzeczni i będą się próbowali wyrywać.
2: Tym doszło do rzeczywiście przykręcenia śruby, do ograniczenia działalności, zwłaszcza społeczeństwa obywatelskiego poprzez tę słynną ustawę, zwaną zresztą w Gruzji rosyjską ustawą, tak, czyli ustawę o agentach zagranicznych. No co oczywiście w takim niezamożnym kraju jak Gruzja, no to odcięcie zagranicznych środków, zagranicznych fundacji dla tych NGO-sów, dla tych różnych think tanków, no to oznacza po prostu ich zakończenie, ich działalności, więc ta sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. No też w zeszłym roku doszło do aresztów i wyroków sądowych wobec liderów różnych partii opozycyjnych, więc rzeczywiście coraz bardziej to zaczyna przypominać taki autorytaryzm, no już na pełną skalę.
1: Tak to wygląda. Bardzo dziękuję. Pan doktor Konrad Zasztoft z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu.
2: Dorzucę, przepraszam, że przerywam, ale nasz wydział zmienił nazwę. Teraz jest to Wydział Kultur Azji i Afryki.
1: O proszę, no to się człowiek uczy całe życie, że to tego nie doszukałam. No dobrze, czyli Wydział Kultur Azji i Afryki?
2: Tak, tak. O.
1: No, ciekawe połączenie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za poświęcony czas. Życzę miłego wieczoru i no, do następnej rozmowy o tym, co się dzieje na Kaukazie. Bardzo dziękuję. Państwu także dziękuję za uwagę. Mikołaj Tyczyński już jest cały w blokach startowych, mięśnie pręży, komputer otwarty, także już do Państwa biegnie. Ja bardzo dziękuję w takim razie za uwagę. Żegnam się z Państwem do jutrzejszego poranka. No a Rafał Lewandowski zostaje z Mikołajem. Dobrego wieczoru.

0: Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 22, tu radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Kraków bez prezydenta, odwołany w niedzielnym referendum Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po 2 latach oficjalnie ustąpił dziś ze stanowiska.
2: To był czas wielu wyzwań, to był czas startu metra, planu ogólnego, strategii, Paktu Krakowskich Osiedli i wielu innych dobrych rzeczy, które się w Krakowie zdarzyły. Ale oczywiście to był czas również, w którym popełniłem błędy, popełniliśmy błędy. No i na końcu szanuję, akceptuję i z pełną pokorą przyjmuję werdykt mieszkańców. Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, nie cieszę się, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki.
1: W ciągu 90 dni w Krakowie musi dojść do przedterminowych wyborów prezydenckich. Chęć startu w wyborach zgłosiła dziś Aleksandra Owca. Współprzewodnicząca partii Razem, krakowska radna, tak komentowała wynik referendum.
3: To była czerwona kartka dla arogancji władzy i Kraków jasno powiedział, że nie zgadza się na tę nieudolność, na butę, na kolesiostwo. Ale rozumiem też tych z was, którzy zdecydowali się zostać w domu.
1: Krakowem kieruje od dziś wskazany przez premiera komisarz Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent miasta, w przeszłości wojewoda Małopolski. Jutro w Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, mówi premier Donald Tusk.
4: Muszę też powiedzieć, że ściśle współpracujemy z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I chcę powiedzieć, że Wielka Brytania jest jednym z najbardziej solidnych, najbardziej zaangażowanych, czasami wręcz z imponującymi rezultatami partnerem Ukrainy. To także jest powód, dla którego warto intensyfikować naszą współpracę z Wielką Brytanią w zakresie bezpieczeństwa i obrony.
1: Rok temu podobny traktat polski rząd podpisał z władzami Francji. Na koniec zmiana władzy w Sądzie Najwyższym. Stanowisko pierwszego prezesa sądu objął powołany przez prezydenta sędzia Zbigniew Kapiński.
5: Będę też bronił w sposób jednoznaczny Sądu Najwyższego w zakresie tego, żeby był niezależny, żeby politycy bez względu na opcję polityczną nie mieli najmniejszego wpływu. Takie jest moje credo.
1: Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Zbigniew Kapiński zastąpił na stanowisku Małgorzatę Manowską. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Są 3 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek 26 dnia maja. A skoro jest wtorek, kilka minut po 10, to znak, że nadszedł czas na Bezkres. Witają się Rafał Lewandowski, który tę audycję realizuje, a także ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. Obiecywałem Państwu przed tygodniem portret poświęcony Keithowi Jarrettowi, który nie tak dawno świętował swoje urodziny, jednak wydarzyło się coś, na co chyba świat jazzu nie był gotowy. Dziś w nocy w wieku 95 lat zmarł Sonny Rollins. Ikona jazzu, jedna z najważniejszych postaci późnego bebopu, ikona hardbopu, wybitny saksofonista tenorowy, jeden z najlepszych saksofonistów w ogóle. Od lat zmagał się ze zwłóknieniem płuc. Dziś w nocy, czy nad ranem polskiego czasu, jego menedżerka poinformowała, że odszedł w spokoju w swoim domu w stanie Nowy Jork. Dlatego dzisiaj to wszystko trzeba było po prostu układać i sklejać na szybko. I postanowiłem, że mimo tego, że Sonny Rollins już kiedyś był bohaterem bezkresnego portretu, ja sobie przypomnę, kiedy to było i będę odsyłał Państwa niezmiennie do podcastów, ale nie wyobrażałem sobie,

żeby dzisiejszy program nie był poświęcony muzyce Sonnego Rollinsa. Nie będę tak dużo mówił o jego życiu, bo to wszystko jest w podcastach, w jednym z bezkresów, chyba jeszcze z 2024 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dlatego dzisiaj będziemy słuchali płyt Sonnego Rollinsa, tych mniej oczywistych, a zaczniemy sobie od jednego z jego najwcześniejszych dokonań, czyli od Work Time, to płyta z roku 1955, z której gramy There's No Business Like Show Business. I to jest płyta, która powstawała z Maxem Roachem na perkusji, wielkim perkusistą, który przez lata grał z Sonnym Rollinsem, z Georgeem Morrowem na kontrabasie, a także Rayem Bryantem na fortepianie.

Rok 1955 przyniósł nam album Worktime Sonny'ego Rollinsa, jeden z pierwszych krążków w dorobku tego artysty. Napisała do mnie pani Elżbieta na mój adres mailowy mikołaj.tyczyński@nowyświat.online. Państwo też mogą to uczynić. Jest też grupa patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój Instagram Mik Tyczker spisany przez CK. Tam też Państwa zapraszam. Napisała pani Elżbieta, ale do zapowiadanej audycji z muzyką Keitha Jarretta wrócimy. To pytanie też pojawiło się na moim służbowym Facebooku i tak, jest na to szansa, że być może w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie zrobimy sobie taki prawdziwy, bezkresny portret, odwleczony trochę w czasie. Jednak nie jestem w stanie tego obiecać na 100%, bo sezon wydawniczy się rozkręca, Błoto wydaje nową płytę, Wuja HZG też wydaje swój solowy debiut i jesteśmy wstępnie z Pawłem umówieni na to, że wpadnie tutaj do nas, więc to wszystko będzie się działo na bieżąco. Ale dzisiaj też swoje setne urodziny świętowałby Miles Davis, jeden z dwóch najwybitniejszych jazzmenów w historii obok Johna Coltrane'a. Tutaj nie ma nikt wątpliwości. Z pewnością chyba najbardziej wizjonerski. I tak się składa, że akurat Miles Davis był jednym z największych fanów talentu Sonny'ego Rollinsa. Miles Davis go odkrył stosunkowo wcześnie, kiedy to w 1954 roku zaprosił młodego Sonny'ego Rollinsa, wychowanego na nowojorskim Harlemie, który dorastał słuchając takich saksofonistów jak Coleman Hawkins, Lester Young i kilku innych, Charlie Parker oczywiście. No ten Charlie Parker wtedy był takim wyznacznikiem dla wszystkich saksofonistów. I Miles Davis zaprosił młodego Sonny'ego Rollinsa do jednej z dwóch sesji nagraniowych, na mocy której powstała płyta Bugs and Groove. To były dwie sesje zarejestrowane. Pierwsza 29 czerwca roku 1954, a druga sesja w Wigilię Bożego Narodzenia roku 1954. No i Sonny Rollins pojawił się na kilku kompozycjach obok takich wielkich nazwisk jak Horace Silver na fortepianie, Kenny Clarke na perkusji, Milt Jackson na wibrafonie, Thelonious Monk na fortepianie, więc tutaj cały panteon największych jazzmenów, a wśród nich Sonny Rollins. I Reagan teraz.

Tracks and Groove. Płyta Milesa Davisa, która została wydana co prawda w 1957, jednak zarejestrowana w dwóch sesjach pod koniec czerwca i pod koniec grudnia 1954 roku. Zresztą Sonny Rollins wtedy był bardzo młodym muzykiem. No i tak się składa, że jeżeli mam Państwu powiedzieć coś, co nie padło w audycji 10 września 2024 roku, jeżeli Państwo jej nie słuchali albo chcą sobie przypomnieć, to trzeba być patronem Radia Nowy Świat, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Ale mogę tylko Państwu przypomnieć, że to w ogóle było bardzo ciekawe, dlatego że wówczas ci jazzmeni przełomu lat 40., 50., a także jeszcze w latach 60., to tak na dobrą sprawę byli, to był archetyp muzyków rock'n'rollowych. To byli ludzie uzależnieni od heroiny, od alkoholu, przemocowi. Zresztą Sonny Rollins po raz pierwszy w 1952 roku był aresztowany za posiadanie heroiny, a także za przemoc związaną pod wpływem tego narkotyku. I w 1956 roku Sonny Rollins nagrał jeden z najważniejszych manifestów ery hard bopu. Płytę zatytułowaną Saxophone Colossus, która powstała jednej nocy pewnego letniego, upalnego wieczoru ze wspaniałymi muzykami, z Maxem Roachem na perkusji, z Dougiem Watkinsem na kontrabasie, z Tommym Flaniganem na fortepianie. To jest płyta, którą dzisiaj w całości zagramy w Bezkresie, czyli wszystkie utwory, które pojawiły się na tej płycie, wybrzmią w sumie w różnych Bezkresach, ale Moritat jeszcze nie było i przy okazji audycji o Sonnym Rollinsie musimy to zagrać.

saksofon Colossius Sonnego Rollinsa z 1956 roku. Ja to mówiłem wielokrotnie w Bezkresie, mówiłem to też w samplówce, ale to jest absolutnie moja najukochańsza płyta w historii jazzu. I to być może dla wielu zaskoczenie, że nie powiem L of Supreme, czy nie powiem Bitches Brew Milesa Davisa. Ja mam jakąś wyjątkową słabość do saksofon Colossius. Ten fortepian Tommy'ego Flanagana, ten bas Daga Watkinsa, czy też perkusja Maxa Roacha, no i saksofon Sonnego Rollinsa. Napisał pan Marcin do mnie maila, że dzień dobry, oczywiście, że dobry, odszedł, ale był i był tak długo. Mam nadzieję, że gdzieś tam się spotkali z maestro Ptaszynem. To był chyba ulubiony saksofonista pana Jana. Słuchałem trzech kwadransów jazzu przez wiele lat i wspominał Sonnego Rollinsa wielokrotnie. Tak, to by miało ręce i nogi, bo zresztą stylistyka, czy też sposób gry maestro Ptaszyna był bardzo zbliżony do tego, co robił Sonny Rollins, więc to porównanie jest jak najbardziej adekwatne. A przed nami teraz kolejna mało doceniana płyta w dorobku Sonnego Rollinsa, która nosi tytuł Way Out West. To jego krążek z 1957, gdzie Sonny Rollins na okładce jest gdzieś przebrany za kowboja i to jest taka płyta, która momentami nawiązuje gdzieś do takich bezdroży, prerii, gdzieś takiego centralnego czy południowego krańca Stanów Zjednoczonych.

Way Out West Sonny Rollinsa, płyta wydana w roku 1957 roku. No ale jeżeli chodzi o zachód, no to może też jakieś bezdroża Teksasu na przykład, no bo ta płyta i ten cowboy, na którego stylizowany jest Sonny Rollins na okładce tego albumu, mogą na to wskazywać. Przed nami teraz rok 1958 i znakomita płyta zatytułowana Dizzy Gillespie with Sonny Rollins and Sonny Steed Duets. To album, do którego nagrania Dizzy Gillespie wielki trębacz zaprosił dwóch znakomitych saksofonistów, Sonny'ego Rollinsa, a także Sonny'ego Steeda. I to bardzo ciekawy zabieg z tym, żeby nagrać tę płytę na dwa saksofony. Jeden na saksofon altowy, na którym grał Sonny Steed, a drugi na saksofon tenorowy i żeby zaprosić Sonny'ego Rollinsa, który był wirtuozem tego instrumentu. Z tego albumu mam dla Państwa kompozycję Something i jej właśnie teraz posłuchamy.

Co to była za dźwiękowa maestria? No ale nie sposób się temu dziwić w momencie, w którym sobie spojrzymy, że na trąbce tu zagrał Dizzy Gillespie, na saksofonie tenorowym Sonny Rollins, a na saksofonie altowym Sonny Stitt. No, trójka wybitnych muzyków, bardzo ważnych wówczas, jeżeli chodzi o hard bop, chociaż ten Dizzy Gillespie jest też takim pomostem pomiędzy bebopem a hard bopem. Kapitalna rzecz. To by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie z muzyką Sonny'ego Rollinsa. Niekoniecznie z życiem, dlatego że więcej o jego życiu opowiadałem Państwu 10 września 2024 roku w czasie bezkresnego portretu, do którego słuchania Państwa zachęcam. Jest on dostępny w podcastach Radia Nowy Świat. Żeby móc go słuchać, to trzeba być patronem, a każda złotówka od Państwa będzie bardzo mile widziana i będę bardzo wdzięczny. Ja sobie spojrzę po programie, ilu mamy patronów teraz, a ilu będzie za chwilę. No bo jeżeli tak, to będzie znaczyć, że Państwo lubią czy to soulówkę, co ja mówię, nie soulówkę, tylko bezkres, czy Państwo lubią Sonny'ego Rollinsa. No ale Sonny Rollins, wybitny saksofonista, może nie tak techniczny jak na przykład, nie wiem, jak John Coltrane, jednak mimo wszystko niezwykle utalentowany kompozytorsko, z niezwykłą charyzmą i to jego brzmienie było unikatowe, wyjątkowe. To spotkanie realizował Rafał Lewandowski, mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się w piątek w Soulówce, a za tydzień bezkres. Jeszcze nie wiem, czy to będzie zaległa audycja o Keithie Jarrettie, czy może coś innego, więc nie będę dzisiaj składał żadnych deklaracji, bo czasami życie bierze te plany wszystkie i je komplikuje, tak jak dzisiejszego ranka, kiedy zobaczyłem, że w wieku 95 lat zmarł Sonny Rollins. A na zakończenie posłuchamy sobie Sonny'ego Rollinsa w wydaniu koncertowym. Co prawda nie będzie to kultowa koncertówka z Village Vanguard, bo ją wszyscy doskonale znamy. I to jest płyta, która jeżeli chodzi o jazzowe koncertówki jest wymieniana w każdym zestawieniu. Ale ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na inną ciekawą płytę z roku 1974, która zatytułowana jest The Cutting Edge. To już jest taki moment Sonny'ego Rollinsa, kiedy on dużo bardziej eksperymentował z tym brzmieniem. Ono jest takie pełniejsze, idące bardziej w kierunku instrumentów elektronicznych, czy bardziej może takich wspomagaczy, a posłuchamy sobie jego interpretacji kultowego przeboju A House Is Not A Home, którą to kompozycję skomponował Bart Bacharach, a autorem tekstu oryginału jest Hal David. No to dobrej nocy Państwu życzę.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna nasze 38. wtorkowe nocne w zasadzie spotkanie, w ramach którego zgodnie z harmonogramem dziś cofamy się o już 17 lat w ramach cyklu wspominkowego. Cofamy się do momentu, tak globalnie rzecz ujmując, bez większych fajerwerków, za to po pożarze, kiedy to raczej dogaszano i szacowano straty na światowych rynkach, natomiast w popkulturze trochę już bardziej było dynamicznie, a nawet rewolucyjnie. Co z głośników płynęło najczęściej, to posłuchamy, jak również opowiemy sobie o stylu życia, trendach i tym, co nas zajmowało w roku 2009. Był to czas nadziei, że Stany Zjednoczone będą zawsze po jasnej stronie mocy, czas fascynacji wampirami oraz moment, w którym jeden nomen omen gracz zaczął odsyłać dotychczas popularne nośniki i sposoby słuchania muzyki do lamusa. Wreszcie narodziła się wówczas praktyka, która wydaje się dziś oczywista, czyli załatwianie spraw przez aplikacje, bo ruszył wtedy App Store. Narzędzia takie jak Twitter oraz portale jak Facebook straciły w tamtym czasie swoją niewinność, stając się agorą polityki i straganem dla biznesu. W zbiorowej świadomości zagościło pojęcie pandemii w związku ze świńską grypą, ale do tego, co miało wydarzyć się 10 lat później, ten wirus, mówiąc kolokwialnie,

nie miał startu i traktowany był bardziej jako ciekawostka. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i spotkanie ze światem w roku 2009, kiedy to na pierwszym miejscu list przebojów znalazł się utwór Black Eyed Peas I Got a Feeling It's Gonna Be a Good Night i ja to przeczucie dziś podzielam, że to będzie dobra noc. Tymczasem dobry wieczór.

Dirty Projectors i David Byrne Naughty Pine, to może zacznijmy od wielkich nadziei, które miały przykryć wielki kryzys finansowy. W 2009 roku jako 44. prezydent Stanów Zjednoczonych zaprzysiężony został Barack Obama. Jako pierwszy w historii Afroamerykanin na tym stanowisku, co w połączeniu z reprezentowaną przezeń opcją polityczną miało symbolizować postępowe myślenie i podejście do polityki również międzynarodowej, na zachętę dorzucono też pokojowego Nobla jako nagrodę dodatkową za wygranie wyborów chyba, bo ciężko mówić o docenianiu osiągnięć zaledwie kilka miesięcy po wspomnianym zaprzysiężeniu. Choć są elementy krytykowane w związku z tą prezydenturą, to patrząc przez pryzmat dnia dzisiejszego, już nie wdając się w dyskusje światopoglądowe, można zatęsknić za względnym spokojem.

Bad for Lashes Daniel, choć Polskę w miarę kryzys z 2008 roku, którego skutki odczuwano w 2009, ominął i nie był to u nas aż tak głośny temat jak na Zachodzie, bez wątpienia omawiany dziś rok stał pod znakiem mobilizacji państw na zasadzie wszystkie ręce na pokład i jak trwoga to do władz. Obama podpisał Recovery Act, a spotkanie G20 w Londynie przyniosło decyzje mające uratować globalną gospodarkę. Nasze oczy w tym czasie zwrócone były zaś nieco bardziej na południe, czyli w kierunku Lizbony. 1 grudnia 2009 roku wszedł w życie traktat lizboński, który zwiększał rolę Parlamentu Europejskiego i miał wprowadzić Unię w nowe ramy funkcjonowania po rozszerzeniach z 2004 i 2007 roku.

Grizzly Bear, While You Wait for the Others. Kryzys spowodował też, że modne stało się oszczędzanie. Statystyki pokazują, że w Stanach i Europie ludzie po prostu polowali na promocje, odkładali, jak latali to najczęściej na last minute, byli nieufni jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, czyli raczej stary dobry materac niż, i to jest bardzo ciekawe, Bitcoin, który właśnie w 2009 roku się pojawił, czyli teoretycznie w najgorszym, wydawałoby się możliwym momencie i w ogóle czasie na takie rewelacje, a jednak jak się okazało, nie był wcale skazany na porażkę.

Arctic Monkeys, Cornerstone. Dążymy do tego, moim zdaniem, że do lamusa niebawem mogą odejść klasyczne konferencje prasowe, no bo po co, skoro jest X i wszystko można ogłosić światu bez narażania się na niewygodne pytania dziennikarzy, nie daj Boże z zaskoczenia poruszających sprawy, których nie ma w skrypcie. Na narodziny tego sposobu komunikacji to właśnie rok 2009 i uznanie za standard ogłaszania przeróżnych komunikatów na Twitterze. Można powiedzieć, że omawiany rok rozpoczął erę krótkich wpisów jako sposobu porozumiewania się już nie tylko między internautami, ale na linii instytucje publiczne, obywatelki i obywatele. Wtedy jeszcze nie miało to takich konsekwencji jak dziś, kiedy czasem wystarczy, że jeden prezydent napisze jedno zdanie i na przykład giełdy szaleją, albo jedna firma, taki powiedzmy Rockstar Games, napisałaby dziś jeden znak nawet na X-ie, wykrzyknik albo cyfrę 6, a rynki i cały świat związany z gamingiem by eksplodował. A zaczęło się w 2009, chociaż wtedy nikt nie spodziewał się takiej mocy Twittera, dziś X-a.

The Drums, Let's Go Surfing. W 2009 roku po raz pierwszy zapchał się internet. I to w związku z pożegnaniem gwiazdy sprzed ery internetu. Według analiz Google to właśnie masowe wpisywanie frazy Michael Jackson, który w omawianym roku zmarł, przeciążyło serwery. A nawet obawiano się, że to jest jakiś atak cyfrowy. Okazało się jednak, że to był punkt krytyczny sytuacji pod tytułem Nie wierzę, więc zapytam Google'a. Czyli po raz kolejny punkt zwrotny 17 lat temu, który ewoluował w coś tak dziś naturalnego i odruchowego, że czasem trudno uwierzyć, że dało się funkcjonować bez tego.

Green Day, Know Your Enemy. Przechodzimy do świata cyfrowej rozrywki, zatem segmentu popkultury wyjątkowo nie zaczniemy od filmów i seriali, bo z punktu widzenia globalnego nie było dotychczas w historii roku bardziej rewolucyjnego dla branży gier komputerowych, masowej rozgrywki, rozrywki w ogóle, giełd i zmian modelu oddawania się tejże rozrywce, niż rok 2009 właśnie. Wtedy to bowiem powstały dwa produkty, które podbiły rynki, serca graczy i zarobiły łącznie na dzień dzisiejszy miliardy dolarów, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Ale i nigdy później, pomimo rozwoju branży, tytani z 2009 nadal przodują. W maju omawianego roku Marcus Persson udostępnił pierwszą, skromną, publiczną wersję gry Minecraft. Werble i kurtyna, bo chyba nikogo ta nazwa nie ominęła, nawet jeśli nigdy weń nie zagrał. A drugi

Yes, heads will roll. Jeśli zaś chodzi o świat kina, to tak zwany główny nurt opanował wspomniany szał na wampiry, bo po sukcesie Zmierzchu w 2008 roku pojawiły się kolejne opowieści, czyli Księżyc w Nowiu oraz serial Pamiętniki Wampirów. Poza tym, chyba trochę w odpowiedzi na trudny okres, tak w ogóle, na ten kryzys, na zmianę warunków życia, powstały filmy, które wnosiły więcej luzu, stawiały na śmiech i uśmiech, że tylko wspomnę Cats Vegas oraz początkowo niepozorny, a później uroczo doceniony Parks and Recreation.

The Pains of Being Pure at Heart, Young Adult Friction. Jeszcze w klimacie luzu, ale bardziej opartego na znajomości i miłości do popkultury, nie można nie wspomnieć o serialu Community, który również w 2009 roku miał premierę i który Państwu, podobnie jak Parks and Recreation, polecam, bo nie są to tytuły może jakoś bardzo w Polsce znane. Co więcej, romansują raczej z kulturą amerykańską i do niej się odnoszą, ale pewne uniwersalne prawdy i poczucie humoru sprawiają, że warto po nie sięgnąć, nawet po 17 latach od premiery.

LaRue, In for the Kill. Do tej serii, do której właśnie na wakacje można powrócić, bo są zabawne i przyjemne, ale też bliskie naszym problemom zwykłym, codziennym, dodałbym jeszcze serial Glee oraz Modern Family, co w połączeniu ze wspomnianym Parks and Recreation and i Community daje całkiem ciekawą wakacyjną listę. Dużo jest tu o problemach, to są w ogóle seriale okołorodzinne, ale też okołoszkolne, licealne, o dorastaniu, o problemach młodzieży, ale też rodziców, o problemach grup społecznych, o ścieraniu się konserwatywnych poglądów z potrzebą realizacji siebie, marzeń, swojej indywidualności, odnajdywaniu się w społeczeństwie, którego część jest pełna zrozumienia i luzu, ma otwartą głowę, a część nadal tkwi w objęciach uprzedzeń. Polecam tę małą listę, bo choć mają swoje lata, wszystkie zaczęły się w 2009 roku, to problemy aż tak się nie zmieniły.

Train, Hey Soul Sister. I na koniec słowo o dziele najważniejszym pod wieloma względami w świecie kina roku 2009. Mowa bowiem o kinie totalnym, o nowej audiowizualnej jakości, o kamieniu milowym, co tu dużo mówić, za którego powstanie odpowiedzialny był reżyser, który już niejedno wcześniej w kinie pokazał, by nie rzec, że tak raz na jakiś czas dawał światu coś, co zwalało z nóg, dawało świeżość, dawało coś zupełnie, zupełnie nowego, twórczego, artystycznego, a jednocześnie komercyjnego. No i przede wszystkim było pokazem rozmachu i wyobraźni, bo twórca Titanica, Terminatora i najlepszej części Obcego, czyli Dwójki, decydującego starcia oczywiście, dał ludzkości w 2009 roku film Avatar.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszej audycji. Państwu dziękuję bardzo za tę wspólną podróż w czasie do roku 2009. Roku spokojnego i niespokojnego jednocześnie. Na roku, kiedy ogólnie rzecz biorąc próbowaliśmy sobie radzić z traumami kryzysu finansowego z jednej strony, z drugiej popkultura dawała nam możliwości ucieczki do innych światów albo do świata komedii. Ja życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.